Dołożyłem do Paula McCartneya innego wielkiego. Phil Collins. If Leaving Me Is Easy z tymi pięknymi chórkami. Tu Muzyka Nocą, tu Jedynka, tu Polskie Radio. Dziękuję Państwu za odzew. Teraz będzie Brian Ferry w piosence, którą wydawało mi się, że najpiękniej zaśpiewał Robert Palmer. I chyba zdania nie zmienię, ale bardzo mi się ta wersja podoba. Po prostu.

John and Mary, Brian Ferry, w takiej nieoczywistej wersji, fajne. To taka piosenka gdzieś między jeszcze nocą, a już tym porankiem, który tam za rogiem nam się powoli szykuje do egzystencji. Blackfield. Dawno nic takiego, co mnie mocno przeszyło, od nich do mnie nie dotarło, więc ten moment, który jeszcze mnie przeszył, to Falling.

YouTubie do piosenek znalezionych, to Muzyka Nocą, Blackfield i Falling. Teraz historia wstydliwa, czyli artysta, który miał swoje wielkie chwile i zostało z tych chwil no jedna płyta składankowa z przebojami i nic więcej. Przyjechał do Szwecji, żeby studiować, no i na te studia to sobie musiał dorabiać graniem w klubie, jako DJ. To nie był najmodniejszy klub, ale przyszedł taki moment, że w tym studiu zjawił się szwedzki geniusz, czarodziej, który zwrócił na niego uwagę i potem poszło jak z płatu.

0: No bo jakże powiedzieć doktora Albana? No to państwo by od razu wyłączyli. Tak, to słynne, ta szwedzka fabryka przebojów. Gdyby nie choroba i gdyby ten blondas geniusz żył, to pewnie Szwecja by ciągle rządziła na rynku pisania i produkowania przebojów. Nocą ze Szklarskiej Poręby, czyli z mojego ukochanego miejsca, muzyka nocą, biuro piosenek znalezionych, wszystko we właściwym miejscu. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto, bardzo państwu dziękujemy. Zachęcam do odwiedzin na stronie Biuro Piosenek Znalezionych na Facebooku. W południe będzie playlista, będzie odsłuch, czyli wszystko tak jak zawsze. Słyszymy się za tydzień, 10, z numerem 245. To ja już zjem te słodycze. Wytrwałem. Proszę powiedzieć, że jestem dzielny. Mogą państwo jakieś te słodycze, to tam proszę, no wiedzą państwo gdzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Jak mądrze motywować dzieci w rozwijaniu ich sportowej pasji? Paweł Nastula, mistrz judo, radzi, jak pomóc zachować równowagę między radością z gry a dążeniem do sukcesu. W czterech porach roku także o ojcach na urlopie, zwanym tacierzyńskim, i o kampanii Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim, a także o najnowszych zmianach w przepisach ruchu drogowego, co oznaczają dla kierowców.
3: Cztery pory roku w jedynce, dziś po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Armia Kuwejtu przechwyciła dwie irańskie rakiety, z kolei armia amerykańska przechwyciła nad Bahrajnem trzy irańskie rakiety. Kraje Zatoki Perskiej, w tym Bahrajn i Kuwejt oraz znajdujące się tam amerykańskie bazy wojskowe były wcześniej atakowane przez Iran w ramach ofensywy w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Ataki osłabły po wejściu w życie w kwietniu zawieszenia broni, które jednak regularnie jest łamane. Jesteśmy na etapie ustalania liczby i charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył na antenie TVP Info, że Polska zabiega o stałą amerykańską bazę wojskową.
1: Miałem długą też rozmowę z ambasadorem Rose.

0: na temat zdolności i możliwości. Jesteśmy w kontakcie z Pentagonem, przekazujemy dalsze informacje, o które proszą nasi amerykańscy sojusznicy. Ja jestem optymistą, że mogą być naprawdę bardzo masywne, dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałej obecności i inwestycji w Polsce.
1: Szef MON mówił też, że na poziomie NATO trwają rozmowy o ewentualnym rozmieszczeniu w Polsce broni atomowej. Będzie o tym rozmawiać 18 czerwca z ministrami obrony państw sojuszu, które odbędzie się w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Mieszkańcy bloku uszkodzonego w wyniku wybuchu rosyjskiego drona w rumuńskim mieście Gałacz wrócili do swoich mieszkań. 56 krajów ONZ potępiło Rosję za ten incydent.
2: Niemal wszyscy mieszkańcy uszkodzonego bloku w Gałaczu powoli wracają do swoich mieszkań. Po przeprowadzeniu ekspertyz technicznych przywrócono tam dostawy energii elektrycznej, a służby uznały konstrukcję budynku za bezpieczną. Nadal trwa jednak szacowanie strat i usuwanie uszkodzeń spowodowanych przez uderzenie drona. Do 10-piętrowego bloku nie mogą się z powrotem sprowadzić dwie ranne osoby, w których mieszkaniu eksplodował rosyjski bezzałogowiec. Po incydencie na wniosek Rumunii zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. W jego trakcie Rosja ponownie zaprzeczyła, że to jej dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii i eksplodował w Gałaczu. Szefowa rumuńskiej dyplomacji Ojana Coiu powiedziała na forum Rady, że posiada ewidentne dowody na rosyjskie pochodzenie maszyny. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
1: Nowa forma cyberprzemocy wśród dzieci i nastolatków, nękanie rówieśnicze, zaczyna wychodzić poza media społecznościowe, informuje NASK, Państwowy Instytut Badawczy. O pojawieniu się nietypowych ogłoszeń powiadamiają internauci.
4: Na jednej z platform sprzedażowych pojawiły się ogłoszenia, które należy uznać za cyberprzemoc. Mianowicie najprawdopodobniej dzieci, młodzież publikują tam zdjęcia swoich kolegów, koleżanek oraz krzywdzące, bardzo często poniżające i wulgarne opisy, a także konkretną cenę. Nasz zespół dostał zgłoszenia na ten temat oraz wykonał monitoring tego serwisu i następnie zgłosił te treści do administratora. I tutaj należy podkreślić, że rzeczywiście te treści zostały usunięte, co bardzo ważne.
1: Coraz młodsze osoby są autorami cyberprzestępstw, mówił mecenas Tymoteusz Paprocki.
5: Kwestie dotyczące grożenia, czy obrażania, czy przedstawiania kogoś w negatywnym świetle podlegają określonym przepisom kodeksu karnego, w tym m.in. przestępstwo stalkingu w internecie. Pamiętać należy o tym, że takie elementy jak publikacja wizerunku, jak prezentowanie obraźliwych, obrażających treści podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat więzienia.
1: Kara jest surowsza, kiedy w wyniku nękania ofiara targnie się na swoje życie. Wówczas autorowi wpisu internetowego grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności. Od przyszłego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych w szkole. Rząd przyjął pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. Do rana potrwają utrudnienia na kolei w Warszawie. W Wawrze została uszkodzona sieć trakcyjna. Anna Pawluk z PKP PLK powiedziała, że skrócono trasę pociągów.
6: Po usunięciu pociągu kolei mazowieckiej z uszkodzonym pantografem z toru stacji Warszawa-Wawer okazało się, że sieć trakcyjna jest na tyle uszkodzona, że służby techniczne deklarują, że naprawa będzie trwała do wczesnych godzin porannych do środy 3 czerwca. Z tego powodu koleje mazowieckie i szybka kolej miejska, te składy, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, będą dojeżdżać do Warszawy Wschodniej.
1: Informacje o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera. Krakowskie kąpielisko w Zakrzówku zamknięte do odwołania. Podjęto decyzję po tym, jak w wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne. Zakrzówek to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że substancja unosząca się na wodzie może zawierać m.in. kwas solny. Dlatego Zarząd Infrastruktury Sportowej apeluje do mieszkańców o niekorzystanie z kąpieliska. Trwają badania, które mają wyjaśnić, co dokładnie zanieczyściło akwen, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
8: Według wstępnych analiz wskazano, że jest to środek, który odpowiadałby środkowi na kamień, rdze. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie.
7: Policja wszczęła dochodzenie w sprawie zanieczyszczenia wody w Zakrzówku. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób substancja dostała się do wody i czy mogło dojść do celowego zanieczyszczenia akwenu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.

0: W dzień deszcz będzie przemieszczać się od zachodu do centrum kraju. Po południu na zachodzie i na Śląsku burze, miejscami z gradem. Temperatura w środę od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
3: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
2: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
4: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol!
2: Towarzyski mecz z Nigerią już dziś o 20:45.
3: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
2: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. To bywało. Jedynka. To jest radio.
5: Witam Państwa, Adam Rozlach. Rozpoczynamy środowe wydanie audycji. Mamy trzeci dzień czerwca. Tradycyjnie rozpoczniemy od słodkiego radia retro. W tym tygodniu przypominamy piosenki Nestora polskiej estrady Mieczysława Foga, jako że kilka dni temu minęła 125. rocznica jego urodzin. Zaraz potem sięgniemy do bardzo bogatego zbioru śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. Jesteśmy w czasach Jagiellonów. Dzisiaj słuchać będziemy dwóch portretów. Króla Aleksandra, muzykę napisał Karol Kurpiński, oraz Zygmunta I. Tutaj autorem, a w zasadzie autorką muzyki jest Salomea Paris. To wszystko w pierwszej godzinie, którą zakończy Daniel Grupa. Nieznany mi dotąd muzyk, ale tworzy muzykę, która myślę o tej porze będzie dla Państwa czymś właściwym, tak to określę. Natomiast druga godzina, jako że mamy środę, będzie poświęcona historii jazzu. Ze zbioru Magiczny Świat Jazzu dziś druga część ragtime'u i bluesa. Tydzień temu był ragtime, w tym razem będzie blues. A wystąpią takie gwiazdy i tacy giganci jak Duke Ellington, John Hodges, Lester Young, Errol Garner, Milt Jackson, Harry James, Django Reinhardt, Artie Shaw, Oscar Peterson czy Kid Ory. Zatem zapraszam Państwa gorąco do spędzenia wspólnego dwóch najbliższych godzin.
6: Panowie, prosimy.

Być może dzisiaj widzę cię ostatni raz. Wszystko na świecie ma swój koniec. Przetarły się już więzy, co złączyły nas. Zorza miłość.

Mówi Jan Zagozda. Śpiewał młody Mieczysław Fok. Było to nagranie z 1930 roku i nasz gwiazdor śpiewał jeszcze tenorem. Tenor, szkolony u znakomitego śpiewaka profesora Wacława Brzezińskiego, stał się wkrótce barytonem. Posłuchajmy.

Za oknem księżyc lśni, razem ty i ja. Radio Tango gra.

Było to nagranie z 1938 roku. Mieczysław Fok, będąc w chórze Dana, nagrywał płyty zarówno z chórem, jak i solo. Dlatego często spotkać możemy piosenki w dwóch nagraniach. Tak stało się z wielkim przebojem To ostatnia niedziela. Dowodem jest płyta Odeon z 1935 roku, śpiewa chór Dana.

ołówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście.

Mieczysław Fok często nagrywał światowe przeboje po polsku. Posłuchajmy dwóch z nich. Ty masz dla mnie coś i ja lubię gwizdać. Fogowi towarzyszy świetna orkiestra Henryka Warsa.

ci cokolwiek robię, pogwizduję sobie. A jeśli śpiewam, to z tyrolska już la, la. Gwiżdżę jak szpak, gwiżdżę jak kos, gwiżdżę w tercia, gwiżdżę przez nos, czy wpuwam wiersz, czy piszę list, najlepiej mi pomaga gwizd, bo ja lubię gwizdać, wtedy mi przyjemnie, bierzcie przykład ze mnie,

0: Jak słyszeliśmy, Mieczysław Fok nie tylko lubił śpiewać, ale także gwizdać.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A przed nami śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Mamy czasy Jagiellonów, przed nami kolejne portrety, portrety królów.

portrety władców. Do tych śpiewów historycznych muzykę pisali nasi najznakomitsi kompozytorzy. Dziś słuchamy dwóch portretów: króla Aleksandra z muzyką Karola Kurpińskiego oraz Zygmunta I z muzyką Salomei Paris. Rozpoczynamy od króla Aleksandra. Krzysztof Kur śpiewa tu głosem tenorowym, to jego główna rola, a towarzyszą mu Wiola Łabanow grająca na pianoforte oraz instrumentaliści, m.in. Grzegorz Lalek, Marcin Stefaniuk i Stanisław Smołka. Może jeszcze dodam, że autorem opracowania muzycznego wszystkich śpiewów historycznych Niemcewicza jest Marcin Zieliński.

To był portret króla Aleksandra, śpiewał Krzysztof Chór, a przed nami portret Zygmunta I. Tutaj do słów Juliana Ursyna Niemcewicza muzykę napisała Salomea Paris i śpiewać będą panie Joanna Lalek i Dorota Lachowicz, dwa mezzosoprany, a głosem barytonowym, głosami śpiewać będą Witold Żołądkiewicz i Jakub Milewski.

0: Absolutnie niezwykłe wydawnictwo, szalenie ciekawe, pokazujące całe bogactwo naszej kultury, naszej historii, portrety królów i nie tylko, autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza z muzyką najwybitniejszych wtedy naszych kompozytorów, z wyjątkiem Fryderyka Chopina. To była muzyka Salomei Paris, a króla Aleksandra sportretował dźwiękowo Karol Kurpiński. I jeszcze raz przypomnę, że autorem opracowania wszystkich śpiewów, które Państwu tu w całości pokazujemy, jest Marcin Zieliński.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Dzięki Solitonowi mam dzisiaj możliwość zaprezentowania Państwu po raz pierwszy, przeze mnie przynajmniej, Daniela Grupę, polskiego pianistę, kompozytora, twórcy muzyki teatralnej i filmowej, miłośnika spinaczki i gór wysokich, jak podaje encyklopedia. W latach 2011-2024 był dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina w Sulechowie, gdzie się urodził. Może jeszcze słów kilka o jego edukacji. Rozpoczął edukację w Społecznym Ognisku Muzycznym, następnie uczęszczał do Średniej Szkoły Muzycznej w Kaliszu, a w 1992 roku rozpoczął współpracę z Teatrem Dramatycznym w Kaliszu jako pianista i kierownik muzyczny w spektaklu Opera za 3 grosze w reżyserii Jana Buchwalda. I przechodzimy do płyty, która nazywa się Zanim nadejdzie noc. Troszkę to jest wbrew naszej audycji, bo u nas właśnie nadchodzi dzień, ale mam nadzieję, że z przyjemnością Państwo posłuchają. Tej muzyki jest bardzo specyficzna, ale myślę, że na tę porę bardzo właściwa. Wraz z pianistą Danielem Grupą, kompozytorem, w nagraniach wzięli udział także muzycy kwartetu Konafetto, a również Marcin Gromnicki, usłyszymy go za moment, także Sebastian Mnich, a w utworze trzecim, który również usłyszymy, wzięli udział Jakub Kotowski i Patrycjusz Gruszewski, grający na trąbce. Kompozytorem i aranżerem wszystkich utworów jest Daniel Grupa, a oto tytuły utworów: Zanim nadejdzie noc, tytułowy, potem Początek, Szepty, Na twoje dobranoc, tato.

Ładne to, prawda? Daniel Grupa, kompozytor, aranżer i wykonawcy. Obok niego grającego na instrumentach klawiszowych, na fortepianie, a także na pianinie, a jakże, wzięli udział muzycy kwartetu Conafetto oraz zaproszeni goście. Nagrania pochodzą z płyty Zanim nadejdzie noc, która została wydana 5 lat temu. Kończymy pierwszą godzinę naszego spotkania. W drugiej przenosimy się w świat bluesa.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Jak mądrze motywować dzieci w rozwijaniu ich sportowej pasji? Paweł Nastula, mistrz judo, radzi, jak pomóc zachować równowagę między radością z gry a dążeniem do sukcesu. W czterech porach roku także o ojcach na urlopie, zwanym tacierzyńskim, i o kampanii Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim, a także o najnowszych zmianach w przepisach ruchu drogowego, co oznaczają dla kierowców.
2: Cztery pory roku w jedynce, dziś po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Skasowanie punktów na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu nie będzie już możliwe. Zmiana dotyczy też wyprzedzania na zakazie lub przejściu dla pieszych.
4: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
5: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego.

0: tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
1: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków części kierowców. Sami użytkownicy aut są w tej kwestii podzieleni.
2: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
3: Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane.
1: Resort Spraw Wewnętrznych opublikował w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego nie można redukować punktów karnych za niektóre wykroczenia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Od 1 września ma wejść w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie, mówi minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
5: Po rozmowach z nauczycielami bardzo wyraźnie dotarł do nas, do ministerstwa, ich głos, który mówił: potrzebujemy centralnego narzędzia, potrzebujemy ustawy, która w sytuacjach spornych i konfliktowych pomoże nam powołać się na przepisy, która pomoże nam to uregulować prawnie. I stąd taka decyzja.
4: Projekt ustawy dotyczący zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych wkrótce trafi do Sejmu. To będzie kolejna wielka szansa dla Mai Chwalińskiej. Dziś zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Anna Kalińska. Polska zawodniczka może sprawić niespodziankę. Tak mówił w Trójce Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego.
6: Kalińska, wydawało się, że na korcie za chwilę straci przytomność w meczu z Osorio, rundę wcześniej. Teraz grała ten wyniszczający mecz z Potapową, wygrała go. To trwało bardzo długo. Jeżeli Maja znowu zaprezentuje ten swój tenis na najwyższym poziomie, nie będzie popełniać błędów, wtedy znowu mogą się wydarzyć wielkie rzeczy.
4: Chwalińska cieszy się, że dotychczasowy występ we French Open otworzył jej też drzwi do drabinki głównej w innych wielkoszlemowych turniejach.
7: Ten turniej się nie zakończył, więc jakby dla mnie nic się nie zmienia. No ale jestem też świadoma tego, no sam fakt, że już mam pewne te turnieje główne wielkich szlemów przez, nie wiem ile, ja tam nie jestem dobra w tym, ale no US Open i Australia na pewno, więc to na pewno daje ci taki spokój. Myślę też na to planowanie, finanse są ważne, więc fajnie mieć takie poczucie bezpieczeństwa.
4: Mecz Chwalińska-Kalińska zaplanowano na godzinę 11. W Opolu próby przed festiwalowym koncertem premier. Maciej Skiba zadebiutuje na opolskim festiwalu z utworem Wołam.
8: Utwór jest o miłości, ale tej nieudanej tym razem, tej ciężkiej. A jak wrażenia? Troszkę czuję stresik, ale myślę, że będzie okej. Staram się go zwalczać, zawsze jak wychodzę na scenę. No i bardzo się cieszę, że mogę w ogóle wystąpić na tak legendarnej scenie. K temu nie dostałem się na debiuty, bo rok temu właśnie byłem debiutantem. W sumie dalej się czuję jako debiutant w sumie. Więc fajnie, że w tym roku się udało i to na premiery bardzo duże zaskoczenie w ogóle. Nawet jak się zgłosiliśmy, nawet o tym nie myślałem, bo stwierdziłem, że pewnie się nie uda, ale się udało i jesteśmy tutaj dzisiaj.
4: Na deskach Opolskiego Amfiteatru pojawi się też Michał Wiśniewski z piosenką Do moich dzieci. Artysta mówi, że zgadza się z każdym słowem tekstu napisanego przez Tadeusza Rosa.
9: Więc adaptowałem ten wiersz do muzyki i wydaje mi się, że wyszło bardzo piękne przesłanie, żeby dzieciaki zawsze pamiętały, że my będziemy z nimi na zawsze. Jesteśmy jedynym ich przyjacielem od początku do końca. Zawsze na nas mogą liczyć i mam zamiar się w ogóle nie poruszać, dlatego że tego wymaga ten utwór. Więc ja po prostu sobie przyjdę, stanę, no wiadomo, nie zaśpiewam, ale zawyję, bo nazywam się Michał Wiśniewski i mam nadzieję, że przekażę jakieś fajne, pozytywne emocje.
4: Koncert premier w Opolu w piątek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
4: W środę deszcz przemieszczający się od zachodu do centrum kraju. Po południu na zachodzie i na Śląsku burze, miejscami z gradem. A temperatura od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum.
10: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa.
12: Dobry serwis, odpowiada francuska. Na forehand rywalki uderza Maja i francuska wyrzuca, a więc wygrywa Maja na głównej arenie.
11: I Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i dziś zagra w ćwierćfinale na ceglanej mączce.
7: Gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodników.

0: Się myśleć na korcie najwięcej jak się da.
1: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: Ciąg dalszy historii jazzu. Tydzień temu mówiliśmy o ragtime, dzisiaj więcej będzie o bluesie. I raz jeszcze sięgnę do tekstu, który wprowadza w te zagadnienia. Już u źródeł swoich narodzin ragtime oznaczał się jako wesoła, pobudzająca muzyka o mocno zaznaczonym synkopowanym rytmie marszowym, a blues z kolei od najdawniejszych swoich źródeł opierał się na powolnej, głębokiej melodii odzwierciedlającej smutek i osobiste rozczarowanie ludzi z marginesu. Oba te niemal równoczesne style muzyczne zbliżały się jednak zwolna do siebie, by wreszcie przekształcić się w jeden wspólny nurt, który miał zaskoczyć i zachwycić świat, stanowiąc pierwszy tak istotny wkład Ameryki Północnej w nowoczesną muzykę. Mowa oczywiście o jazzie. Jak napisała Iwona Stadnicka, chyba nie ma bardziej uniwersalnego języka, który łączy wszystkie narody i pokolenia, jakim jest muzyka. Przekracza on wszelkie granice, granice czasu i przestrzeni, docierając do najgłębiej ukrytych emocji. A jednym z najważniejszych i najbardziej szczerych gatunków muzycznych jest bez wątpienia blues. To styl, który zrodził się z nadziei i cierpienia, a jego wyjątkowe brzmienie i klimat już od ponad wieku zachwyca słuchaczy na całym świecie. Blues to coś więcej niż same dźwięki. Jak przekonują nas sami artyści, jest to muzyka, przez którą można poczuć rzeczywistość i opowiedzieć o swoich uczuciach, stracie i przemijaniu. Z tych właśnie powodów o bluesie często mówi się, że jest sposobem mówienia o świecie i wyrażania emocji, które przenoszone są na brzmienia gitar, harmonijek i głębokich wokali. Choć jego korzenie sięgają czasów niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, z biegiem czasu gatunek przeszedł wiele zmian i zyskał międzynarodowy zasięg. Dziś mnóstwo nurtów z muzyki popularnej czerpie z bluesa, który dał podwaliny choćby rockowi i metalowi. Dlatego bliższe poznanie tego stylu to także zrozumienie jednego z fundamentów współczesnej kultury muzycznej. I może pozwólmy jeszcze pani Iwonie Stadnickiej rozwinąć ten problem. Pyta, co to jest blues? Nazwa blues pochodzi od angielskiego słowa blue, które odnosi się nie tylko do niebieskiego koloru, lecz również do określenia smutku. To styl, który narodził się w południowej części USA na przełomie XIX i XX wieku, jako wyraz doświadczeń Afroamerykanów żyjących w czasach niewolnictwa i segregacji rasowej. Muzyka była dla nich sposobem na wyrażenie swojej tęsknoty i bólu, a jednocześnie nadziei na przetrwanie. Niewolnicy opowiadali w ten sposób swoją prawdziwą historię, którą chcieli ocalić od zapomnienia. I tak rozwinął się blues jako forma muzyczna, z której z czasem wyodrębniły się inne kierunki, inspirując kolejne pokolenie artystów. To właśnie na bluesowych standardach opierają się fundamenty najważniejszych stylów takich jak rock and roll, jazz i soul. Blues to muzyka serca, gdzie każdy dźwięk ma znaczenie, a każda fraza niesie za sobą emocje.

Sea Jam Blues to standard jazzowy, który słyszeliśmy przed momentem, który, jak można przypuszczać, skomponował Duke Ellington w oparciu o melodię ułożoną przez Barneya Bigarda, jednego z członków jego orkiestry. Ten utwór, rewelacyjny riff blues, ma znany i wpadający w ucho początek w wykonaniu samego Ellingtona na fortepianie z towarzyszeniem kontrabasu. Jeden po drugim włączały się do gry pozostali członkowie orkiestry i rondo rozpoczęło się od niezwykłego wejścia skrzypiec Raya Nansa i kornetu Lew Stewarda. A przed nami drugi utwór Hodgesa i Ellingtona, Gyps Blues. Gra zespół Johnny Hodgesa.

świat bluesa. Teraz utwór Lestera Younga, Ad Lib Blues. W tym utworze ten czarodziej saksofonu tenorowego pokaże nam, jak w żywszych tematach jego muzyka, dynamiczna i obdarzona niezwykłą lekkością, tchnie także tym szczególnym duchem odprężenia, jakiego ani przed nim, ani po nim nie powtórzył nikt inny.

grał Lester Young. St. Louis Blues był aż do chwili, gdy wiele lat później Stardust odebrał mu pierwszeństwo piosenką, songiem, który doczekał się największej liczby różnych wersji w historii jazzu od czasu swojego powstania w 1914 roku za sprawą Williama Handy'ego. Z początku Handy nadał jej formę rozdzierającego bluesa z tekstem obficie okraszonym wyrazami z dialektu Afroamerykanów St. Louis. Opowiada historię nieszczęśliwej miłości i według słów samego Handy'ego inspiracją do tego utworu był widok pary tańczącej tango. Jedną z głównych zalet tej kompozycji jest to, że jej struktura pozwala na adaptację do każdego prawie stylu, co uzasadnia powstanie tak licznych i różnorodnych wersji. Tutaj mamy sposobność poznać sensacyjną, liryczną wersję w interpretacji niezrównanego pianisty Errola Garnera.

A teraz jeszcze bardziej prawdziwy blues, to ciekawa próbka bluesa, w której głównym instrumentem jest, co rzadkie, wibrafon. Ale tym, który na nim zagra, będzie sam mistrz Milt Jackson. Wraz z zespołem, zdaniem wielu, najlepszym zespołem w historii muzyki jazzowej, czyli The Modern Jazz Quartet.

Sami giganci jazzu dziś grają. Lester Young, John Hodges, Duke Ellington, a przed chwilą obok Rolla Garnera teraz słuchaliśmy Milta Jacksona i kwartetu Modern Jazz. No i teraz przed nami kolejny utwór, kolejny gigant Harry James i Tango Blues. To kolejny dowód na możliwości adaptacyjne jazzu do wielu różnych stylów. W tym przypadku chodzi po prostu o tango.

Takie atrakcje, rzecz jasna, tylko w programie pierwszym Polskiego Radia w audycji Tak to bywało w historii jazzu. Historię, jaką Państwu prezentuję, tej oczywiście wersji dźwiękowej, ale także z pomocą komentarzy, opisów historycznych znanych autorów. Za momencik po Harry Jamesie wystąpi orkiestra Artie Shawa. To będzie Blues Part 2. A chodzi o to, żeby pokazać Państwu też przykład bluesowego brzmienia w wydaniu takim najprawdziwszym, big bandowym właśnie Artie Shawa.

Zwróćmy jeszcze uwagę na doskonałość i harmonię saksofonu tenorowego Bena Webstera w Bounce Blues oraz idealny swing Kida Oriego w Yellow Dog Blues. Nagranie to, pomimo że zostało zrealizowane w 1954 roku, przenosi nas ponownie w krainę dawnych brzmień Creole Jazz Band, które tak wiele sukcesów przyniosły wielkiemu puzoniście z Luizjany. A na zakończenie tej części bluesowej posłuchamy jeszcze innego giganta, Django Reinharda, w Limehouse Blues, Brahma i Farbera.

Oscar Peterson, Kid Ory oraz Django Reinhardt. To ostatni wykonawcy części bluesowej magicznego świata jazzu. Dziś i przed tygodniem tutaj prezentowaliśmy Państwu i przybliżaliśmy słodko-gorzkie źródła jazzu, czyli ragtime i bluesa. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony czas wraz z Janną Włoczewską, która audycję realizowała. A na samo zakończenie chciałbym Państwu zaproponować wysłuchanie fantastycznego duetu, pewnie mniej bluesowego. Myślę o pianiście Keith Jarrett. To ten wielki, wspaniały muzyk, niestety dziś w bardzo poważnej dyspozycji, a także kontrabasista Charlie Hayden. Dziękuję Państwu za uwagę. Adam Rozlach.

0: Myśli na dobry dzień.
1: W czerwcu 2012 roku na raka płuc umiera Susan Clark. Jej mąż Guy, czołowy przedstawiciel country z Nashville, po kilku miesiącach żegna ją w piosence. Wspominam o tym, bo jest to piosenka szczególna, piękna, owszem, ale i niosąca w sobie pewną historię. Inspiracją była fotografia Susan zrobiona przez kogoś przypadkowo w latach 70. Na okładce płyty Guy trzyma zdjęcie w ręku.

0: Młoda kobieta patrzy prosto w obiektyw, jest wyraźnie wściekła, stoi z założonymi rękami. Skąd ta wściekłość? Suzanna miała po prostu dość tego, że jej dom stał się przechowywarnią muzyków, kolegów męża, z którymi chętnie popijał. Podobno tego dnia chodziło dokładnie o pijackie ekscesy Gaja i Townsa von Zanta, innego zdolnego pieśniarza tamtego czasu. Po latach w piosence Hołdzie stary Clark śpiewa, że to jego ulubione zdjęcie żony, mimo że zgięte i wybrakłe. Dostrzega jej zdenerwowanie. Wspomina, że walizki miała zawsze spakowane, ale nie odeszła, byli małżeństwem przez 40 lat. W twoich oczach pali się ogień, masz duszę na ramieniu i przekleństwa na ustach, ale wszystko, co widzę, jest piękne. To moje swobodne tłumaczenie. Autor pieśni twierdzi nawet, że na fotografii widać skrzydła żony. Może tam są, niewidoczne dla nas, postronnych. Kto wie? My favorite picture of you, czyli moje ulubione zdjęcie, które cię przedstawia. Zdjęcie pokazujące, jak głupi byłem, jak traciłem czas na bezsensowne rozrywki i używki. A ty, mówiąc za Iwaszkiewiczem, trwałaś wierna jak woda, niezmienna, jedyna w świecie, która mnie kochałaś. Czasem tak jest. Czasem autorefleksja przychodzi za późno, po czasie albo nie w czasie. Czasem dochodzimy do wniosku, że szczęście i spokój, których tak szukaliśmy, były tuż obok nas, albo wręcz były z nami. W ostatnich latach lubiłem pytać różnych ludzi kultury, zwłaszcza filmowców i reżyserów, o szczęście. Szczęśliwym się jest, czy się bywa? Chyba nikt jeszcze nie przyznał, że chodzi o stałą. Wszystko ma kres. Szczęście to suma smutków. Albo jest jak muśnięcie pędzla. W życiu piękne są tylko chwile. Może na tym polega jego urok i jego groza. Album z My Favorite Picture of You okaże się ostatnim w karierze Gaja Clarka. Zdobędzie też Grammy. Muzyk odejdzie niecałe 3 lata później, po długiej walce z chłoniakiem. Zostanie tylko muzyka i pewna wybrakła fotografia. Mówił Damian Jankowski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
2: Jak mądrze motywować dzieci w rozwijaniu ich sportowej pasji? Paweł Nastula, mistrz judo, radzi, jak pomóc zachować równowagę między radością z gry a dążeniem do sukcesu. W 4 porach roku także o ojcach na urlopie, zwanym tacierzyńskim, i o kampanii Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim, a także o najnowszych zmianach w przepisach ruchu drogowego, co oznaczają dla kierowców.
3: 4 pory roku w jedynce, dziś po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła godzina 5:00, tu program 1 Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polak pokieruje Departamentem Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, obejmie stanowisko pod koniec lipca.
5: Mianowanie Szczurka na to stanowisko ogłosiła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa. Polak zastąpi Niemca Alfreda Kamera, który przechodzi na emeryturę. Georgiewa podkreśliła, że Szczurek wniesie do funduszu unikalne połączenie doświadczenia przywódczego i głębokiej znajomości europejskiej polityki gospodarczej. Szczurek to ekonomista z rozległym doświadczeniem w sektorze publicznym i międzynarodowych instytucjach finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Columbia University i Uniwersytetu Sussex, gdzie uzyskał doktorat z ekonomii. W latach 2013-2015 pełnił funkcję ministra finansów. Przez 8 lat pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Był też członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. Od 2024 roku zasiada w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego jako dyrektor do spraw ryzyka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Rząd przeznaczy prawie 2 miliardy złotych na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Potrzebujemy młodych ludzi świadomych relacji między technologią a człowiekiem, mówi szef rządu podczas

0: Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.
1: 8 tysięcy szkół podstawowych otrzyma wyposażenie dla Laboratorium Sztucznej Inteligencji i 4 tysiące szkół ponadpodstawowych. W skład tego laboratorium będzie wchodził sprzęt, laptop, jednostka centralna usług AI katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, AP razem z Wi-Fi, inne niezbędne elementy, tak aby nasze dzieci mogły rzeczywiście mieć poczucie, że te narzędzia są w zasięgu ich ręki i że uczą się panowania nad tymi narzędziami.
0: Donald Tusk dodał, że inwestycja jest finansowana głównie ze środków europejskich. Prokuratura wyjaśnia przyczyny pożaru hali handlowo-usługowej w Płocku. Ogień niemal doszczętnie zniszczył budynek. Rzecznik prokuratury Bartosz Maliszewski mówi, że eksperci zdecydują, kiedy będzie można rozpocząć oględziny pogorzeliska.
2: Jeżeli to będzie możliwe, to te oględziny będą zaplanowane na najbliższe dni. Planowane jest wykorzystanie technik specjalnych, dronowych, jak również skanerów 3D. Oględziny być może będą przeprowadzane sektorowo, również z udziałem ekspertów z dziedziny pożarnictwa. Prokuratorzy chcą zacząć od oględzin. I zabezpieczenia, oczywiście monitoringów z całego obszaru.
0: Świadkowie mówią, że był to przerażający widok.
3: Widziałam najpierw kłęby dymu czarnego, a później dym z ogromnym pożarem.
4: Wracaliśmy z koleżanką ze spaceru, podeszliśmy bliżej i jak zobaczyliśmy te słupy ognia, no to ścisnęło bardzo za gardło.
5: Ten dym to bardzo, bardzo wysoko, akurat nad moim blokiem, no okropnie to wyglądało, to człowiek się bał wyjść.
6: Tak wysoki był płomień i potem dym, że ja nie widziałam końca.
7: Nic za uratowanie. Tu były takie agencje, można było opłacić mieszkanie, telewizję,
8: ale było też sporo sklepów z meblami.
0: Pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem. Jubileuszowy 50. mecz reprezentacji Polski na PGE Narodowym i wielki poligon doświadczalny sztabu szkoleniowego. Wieczorem biało-czerwoni zagrają towarzysko z Nigerią. Po porażce z Ukrainą nasi reprezentanci zapowiadają walkę o zwycięstwo.
9: Selekcjoner Jan Urban nie zamierza kalkulować i oprócz walki o zwycięstwo wprost zapowiada rewolucję w składzie. Chce sprawdzić nowych zawodników przed zbliżającą się walką o stawkę i stanowczo odpiera głosy krytyków, którzy dziwią się ciągłym roszadom kadrowym.
10: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Uważam, że to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
9: Piłkarze doskonale wiedzą, że Nigeryjczycy postawią twarde warunki fizyczne, a po słabszym występie z Ukrainą motywacja w zespole jest ogromna, mówi pomocnik Nikola Zalewski.
11: Musimy uważać na nich, bo myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz i musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
9: Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 20:45. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Legendy polskiej estrady i początkujący artyści. Jutro rozpoczyna się 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Wokalistom będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, mówi szef zespołu Kajetan Prochyra.
12: To już wieloletnia tradycja, że to właśnie Orkiestra Polskiego Radia wspólnie w tym roku z Orkiestrą Zygmunta Kukli stanowi ten istotny element tego, jak brzmi festiwal w Opolu. Nasza orkiestra zagra 4 koncerty, począwszy od debiutów, przez jubileusz Bogdana Olewicza, po koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.
0: W programie poza konkursami premiery i debiuty znajdą się też recitale Anny Wyszkoni, Justyny Steczkowskiej i zespołu Lady Punk oraz koncerty poświęcone twórczości Bogdana Olewicza, Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
0: W środę deszcz przemieszczający się od zachodu do centrum kraju. Po południu na zachodzie i Śląsku burze, miejscami z gradem. Temperatura w dzień od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum.
13: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności.

0: i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
3: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
2: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
4: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
2: Towarzyski mecz z Nigerią już dziś o 20:45.
3: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
2: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: A na zegarach 7,5 minuty po godzinie 5.
1: Agrofakty.
5: Łożej Prośniewski, dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Ma ona ułatwić reagowanie w sytuacjach zagrożenia powodowanych przez duże zwierzęta chronione, takie jak wilki, niedźwiedzie czy żubry. Nowe przepisy dają możliwość płoszenia ich przy wykorzystaniu broni gładkolufowej z zastosowaniem amunicji niepenetracyjnej. Takie działania będą jednak możliwe wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Prezydent podpisał również ustawę o Krajowym Rejestrze Psów i Kotów. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt w elektronicznym systemie, który będzie prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem tych regulacji jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie rosnących kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie schronisk. Nowe przepisy w pełni zaczną obowiązywać za kilka lat. Rejestr docelowo obejmie około 14 milionów zwierząt. Ruszył nabór wniosków o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe. Nabór obejmuje kilka typów inwestycji i różne stawki pomocy. Przykładowo, na zalesienie gruntów rolnych zyskać można do 21 tysięcy złotych na hektar. Dodatkowo przez 12 lat będą wypłacane specjalne premie. Natomiast na tworzenie zadrzewień śródpolnych przewidziano dopłatę w wysokości maksymalnie 7 tysięcy złotych do hektara plus 5-letnią premię na ich utrzymanie i pielęgnację. Nabór prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a wnioski można składać do 31 lipca. A teraz w Agrofaktach zaglądamy na targi i bazary, bowiem na rynku pojawiły się właśnie długo wyczekiwane pierwsze krajowe truskawki z gruntu. Ceny tych owoców w porównaniu do tego, co widzieliśmy jeszcze kilkanaście dni temu, miło zaskakują, choć dodajmy też, że i tak tanio nie jest. W detalu za kilogram truskawek trzeba zapłacić około kilkunastu złotych. Tomasz Matusiak.
6: Rozpędza się sezon na krajowe truskawki z gruntu. Owoców na polskim rynku jest coraz więcej, mówi Mateusz Maruszewski, producent truskawek.
7: Truskawki, które nie były niczym okrywane, dopiero się zaczynają. Ceny truskawki, no teraz widzimy znaczące spadki, jednak powinny się utrzymywać na dość wysokim poziomie, to znaczy w okolicach 20 zł za kilogram w tym roku. Wymarzły odmiany i plantacje, które nie były okrywane, tam przemarzły pąki, nawet które były w koronie truskawki i tam plony będą znacznie niższe.
6: Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, w segmencie krajowych truskawek nastąpił boom podażowy. Początek głównego sezonu zbiorów zaowocował tąpnięciem cenowym o blisko 50%. Dodaje Maciej Kmera z rynku hurtowego Bronisze.
8: W weekend ceny spadły o 50%. Cena w poniedziałek i wtorek utrzymała się na poziomie od 8 do 14 zł za kilogram. Większość oferowanych truskawek konfekcjonowana już jest w 2-kilogramowej łubianki. No i podaż jest w miarę stabilna, chociaż obserwujemy dwa jakby rzuty, popołudniowy i wieczorny. Popołudniowo-wieczorny skierowany jest do kupców porannych, którzy chcą zaopatrzyć swoje punkty handlowe we wczesnych godzinach porannych. lokalnych. No i jeszcze jest popołudniowe, około 13-14. Wtedy producenci przywożą towar dla kupców, którzy chcą zaopatrzyć swoje punkty na popołudnie i wieczór.
6: Paweł Żurawski, właściciel osiedlowego warzywniaka w Warszawie, mówi, że klienci stęsknili się za truskawkami z pola i chętnie kupują owoce.
9: Od kilku dni sprzedajemy polską truskawkę. Jest to odmiana Roxana. Sprzedaje się po 18 zł kilogram i cena idzie cały czas w dół, więc to jest dobra prognoza na przyszłe tygodnie. Owoc jest soczysty.

0: dorodny, naprawdę okazały i naprawdę smaczny. Truskawka bardzo smakuje, teraz dużo słońca, więc naprawdę ma te walory smakowe. Kupują, bo cena jest coraz bardziej atrakcyjna, więc owoc się sprzedaje.
1: Wejście na rynek truskawek gruntowych oznacza początek wysokiego sezonu na truskawki, a także czas zakupów tych owoców na przetwory.
2: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Kolejne w piątek, tradycyjnie kilka minut po godzinie piątej.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ale to przyznać trzeba, że pan Krzysztof taką rękę ma do przebojów, których się świetnie słucha w samochodzie. Przede wszystkim i człowiek sobie nuci pod nosem Looking for the Summer.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: No, summer meteorologiczną to już mamy od kilku dni, dokładnie od 1 czerwca. Ten dzisiejszy czerwca to jest trzeci dzień, środa, 154 dzień roku, jednocześnie 2026. Do końca tegoż dni 211. Słońce o 4:19 już wzeszło, zajdzie 10 minut przed 21. Zatem dzień potrwa 16 godzin i 31 minut. Będzie krótszy od najdłuższego niemal, no nawet ponad kwadrans, bo 16 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 49 minut. Czekamy na dziewiątkę. No już niebawem się pojawi, szanowni państwo. Imieniny obchodzą Anatol, Andrzej, Bratumiła, Cecyliusz, Ferdynand, Franciszek, Izaak, Jan, Joachim, Kevin przez W, żeby była jasność, Klotylda, Laurencjusz, Leszek, Maciej, Owidia, Owidiusz, Paula, Tamara i Wawrzyniec. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się państwu darzy. Na początek padnie pytanie, czy społeczeństwo dba o swoje bezpieczeństwo?
2: Statystyki europejskie pokazują, że niestety my w Polsce nie jesteśmy na szczycie listy państw, w których społeczeństwo dba o swoje bezpieczeństwo. 1/4 Polaków nosi kaski, takich Polaków od 15 roku życia, więc to jest bardzo, bardzo mało. Jeśli chodzi o dzieci, no to tylko połowa z nich nosi kaski, więc bardzo dobrze, że te przepisy są wprowadzane.
0: Mowa o przepisach, które obowiązują już od północy, czyli od 5 godzin. Obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla osób do 16 roku życia. Nasza rozmówczyni, słyszeli państwo, wspomniała o statystykach europejskich. To ja znowu odwołam się do potężnej grupy słuchaczy, jaką są przecież zawodowi kierowcy, którzy śmigają swoimi większymi, mniejszymi maszynami po starym kontynencie, po Europie, w ogóle po świecie. Czy właśnie, czy na zachodzie, czy w tych krajach, gdzie państwo są, czy tam rowerzysta bez kasku, ja nie mówię tutaj o wieku, konkretnym wieku, rowerzysta w każdym wieku, czy rowerzysta bez kasku, to jest widok częsty, czy rzadki? 22 139 2202. Ja nazywam się Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam w tej chwili 19 minut po godzinie 5.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałowitek, Hemingway w radiowej jedynce, 23 minuty po godzinie 5, tam w tekście było dzwonisz znów nad ranem, dzwonisz, jesteś gdzieś na mieście, tak między Nerem a Wartą jest pan Zdzisek.
1: Dzień dobry. Wczoraj nie padał deszcz, ani w nocy też. Też nie pada teraz, wiatr nie wieje, temperatura plus 15 stopni, przy gruncie zmierzyłem z latarką w ręku plus 13 stopni. Niebo jest błękitne, księżyc przepięknie świeci. Dawna staropolska nazwa czerwca to ugornik od prażącego słońca powodującego często suszę, a przez to i ugory. Teraz pięknie kwitnie jaśmin, maki polne, facelia na polach i kończyna biała różowa, stara mądrość ludowa. Jak sucho wleszka jesienią, talarów nie zmieścisz do mieszka.
0: Pan Zdzisław przy gruncie sprawdzał temperaturę z latarką. Zastanawiamy się z Wojtkiem z Zaszyby, o której pan sprawdzał. Skoro o 4:19 wschód słońca, to pan musiał być tam z tą latarką między 2 a 3. Czy jakoś tak. Dzięki wielkie, panie Zdzisławie. Pan Maciej, tak się zastanawiałem wczoraj, czy on zdąży wrócić na długi weekend. Ale chyba się nie uda.
2: Dzień dobry, z tej strony Maciej, Antwerpia. Właśnie jak to się mówi w naszym gwarze, przerabiam, 14 stopni. No i cóż, jeszcze 170 km do rozładunku, 1000 już za plecami. No i zapowiada się fajny dzień, ciężko świeci, trochę pochmurno. Wczoraj dość burzowo było po drodze, ale deszcz potrzebny. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Pan Maciej 1000 kilometrów ma za sobą, a przed sobą, no właśnie, pytanie, czy zdąży, czy długi czerwcowy weekend będzie spędzał za granicą. Pan Przemek to nasz człowiek w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Poznań. Dzisiaj mamy ciepły poranek, 12 stopni. Barometr pokazuje 1006 hektopaskali. Niebo widzę dzisiaj trochę pochmurne. Ale chyba nie będzie padać. No i cóż, po wczorajszej usterce rower uszykowany. Siadamy i jedziemy. Pozdrawiam, Przemek.
0: Dzięki, panie Przemku, tylko nie ustaliliśmy, czy ta usterka wynikała z tego, że po prostu powietrze samo było, zeszło z koła, czy może ktoś pomógł mu zejść. Czy obyło się po prostu bez wizyty u wulkanizatora z taką... Właśnie zastanawiam się teraz, jak to wygląda, ale tam pewnie w kołach są te bezdętkowe, tak? Czy... Nie wiem, dawno nie jeździłem na rowerze, więc może pan Maciej, może pan Przemek wyjaśnią nam, jak to wygląda. Bo dawniej to pamiętają państwo. Łatka, nadętkę się pompowało, koło dalej mogło się pojawić w trasie. Pan Paweł też w trasie, zdaje się, ten z Tarnowa.
4: Dzień dobry, witam was, Paweł z Tarnowa. Już w trasie, aktualnie Kielce, 12 stopni. Zachmurzenie całkowite, miejscami

0: była ograniczająca widoczność tak na 400-500 metrów do przodu przez wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo. Panie Pawle, ta środa rozpocznie się dość pogodnie, ale od zachodu zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać do dużego i wraz z przemieszczającą się w głąb kraju strefą frontową pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Te burze głównie na zachodzie. W trakcie burz może spaść sporo, nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną nawet 80 km na godzinę, więc proszę mieć to na uwadze, jeśli państwo sobie zaplanują jakiś wieczorny początek długiego weekendu, na przykład z grillem w roli głównej. Na wschodzie 27 stopni, aż 27, trochę chłodniej na zachodzie 18-22. Wiatr umiarkowany na przeważającym obszarze południowo-wschodni. Tak jak mówiłem, w trakcie burz się rozpędzi. Pani Iwona, w zasadzie ona nie pędzi donikąd. Ona dzwoni i słychać taki spokój. Spokój w głosie, a tam w tle ptaki.
2: Dzień dobry, witam w piękny, uroczy czerwcowy poranek. U nas 12 stopni, lekki, orzeźwiający wiatr. Na niebie uśmiechający się jeszcze nieco księżyc. W tle oczywiście ptaki. No i gdy spojrzę w oddali, urocze buławatki, maki. No cudnie po prostu. Pozdrawiam Was, Iwona z Ludyni. Życzę udanego weekendu.
1: Dziękuję bardzo pani Iwono. No przepięknie słychać w tle te ptaki. Ja byłem też, powiem państwu szczerze, mocno zaskoczony i zdziwiony, kiedy wchodziłem dzisiaj do radia, do naszego budynku, tutaj Alei Niepodległości, do starego budynku Polskiego Radia. Ci, którzy byli podczas Nocy Muzeów, to pamiętają. Mewy mnie przywitały. Autentycznie mewy. Mewy takie, jak te znad Bałtyku. Toczy koła czas. Wszystko się zgadza. 22 139 22 02. To ja w sprawie tych dwóch kółek i tego, co na głowie, czyli obowiązkowego kasku.

0: 14 stopni, pięknie świeci słońce, ale niebo jest trochę zachmurzone. W nocy nie padało, ale dzisiaj popołudniem ma coś popadać. Mam nadzieję, że to nie będzie dość obfite, ale bo deszcz jest potrzebny. I panie Danielu, teraz dwie rzeczy. Pierwsza, no to składam wniosek formalny o urlop. I mam nadzieję, że kolega z Poznania mnie dzielnie zastąpi, bo jeśli nie, to będę musiała swojego kolegę z pracy z Obornik poprosić, żeby zaraportował, bo on nas słucha. A druga rzecz to do pana Marka z Liszek. Jaka tam pogoda ma być jutro w Krakowie, bo tam wybieram się pod Kraków w rejony Wieliczki. Mam nadzieję, że zaraportuję pozytywne informacje. I wszystkim życzę długiego, miłego, odpoczywającego weekendu, pełnego radości i uśmiechu. Pozdrawiam, Magda.
1: Pani Magdo, to ja od razu tak, wniosek jest przyjęty, ten wniosek o urlop jak najbardziej. Natomiast pana Przemka z Poznania już nie męczmy. Proszę poprosić kolegę z pracy. Zobaczymy, czy się odezwie w długi czerwcowy weekend. Jutro nas nie ma, ale w piątek się słyszymy jak najbardziej.
2: Dzień dobry z Jedynką.
1: 22 139 2202.
3: Witam pana redaktora. Tak codziennie podsłuchuję jadąc do pracy, ale coś mi się nie zgrywa, że trzeba nosić kask w czasie jazdy na rowerze. Nosić kask to można nosić, ale idąc pieszo, a jadąc na rowerze można go wozić. Pozdrawiam.
1: Nieważne jak, można nosić, można wozić. Ważne, że od północy jest ten obowiązek, o którym już mówiliśmy, obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla osób do 16 roku życia. Ten obowiązek już od północy. My przenosimy się tymczasem za ocean. Jan Pachlowski, nasz człowiek za oceanem. Witaj, Janku.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Słuchaj, ja pytam naszych słuchaczy, zawodowych kierowców, którzy śmigają swoimi maszynami po Europie. Czy tam rowerzysta bez kasku to jest widok częsty czy rzadki? Ty tam wokół siebie, jak na przykład widzisz, a może twój własny przykład, jeśli chodzi o twoją pociechę. Kask jest kwestii nie, w sensie nieobowiązkowy, ale rodzic przypomina o dziecku. Znaczy o kasku.
4: Tak, zdecydowanie tak. Wszyscy, którzy tutaj jeżdżą na rowerach, szczególnie popularne są rowery elektryczne. Teraz, kiedy one się rozwinęły, są stosunkowo niedrogie i jednak to jest bardzo tani, a nawet praktycznie bezpłatny tutaj transport do pracy. To taki środek lokomocji jest bardzo popularny i wszyscy mają kaski. Od tych małolatów, którzy dojeżdżają do szkół, tak to nazwę, po już takie starsze osoby, które jeżdżą właśnie w taki sposób do pracy, ale też bardzo dużo, jak to Floryda, cały rok ciepło, przecież amatorów dwóch kółek, którzy jeżdżą dla zdrowia, także w kaskach, tak więc tutaj raczej widok kogokolwiek bez kasku by dziwił, tak to jest.
1: Jan Pachlowski, szanowni państwo, za oceanem. Tutaj u nas w Warszawie trwają Mistrzostwa Świata w siatkówce 3x3 albo 3x3, tymczasem przed nami...
4: W koszykówce, przepraszam, że ci wszedłem.
1: A ja powiedziałem siatkówka?
4: Tak, ale wiem, że siatkówka to narodowy sport polski, to akurat może się wkraść takie przejęzyczenie.
1: Mówisz, siatkówka narodowa. Tak, myślę, że tak. Kiedyś przekonywaliśmy słuchaczy, żeby siatkówka stała się narodowym sportem Polaków, skoro w piłce nożnej nie odnosimy sukcesów od dłuższego czasu. Ale tak, masz rację, rzeczywiście koszykówka 3x3 w Warszawie. Wiem, że Polacy mają się zmierzyć z Amerykanami, bo mają ich, zdaje się, w swojej grupie. No ale będziemy mówić o tej najsłynniejszej lidze NBA, najlepsze koszykarskie rozgrywki na świecie. No właśnie, kto zagra o mistrzostwo?

wszystkim tutaj patrzymy na ten polski wątek. Mm-hmm. New York Knicks, San Antonio Spurs, dwa pierwsze mecze na parkiecie w Teksasie. Pozwolę sobie zadać ci pytanie, pamiętasz kiedy ostatni raz

0: June Week, albo już tak polski, angielski, Chair Week. No nie wiem, albo prosto, wolne, długi weekend. To my tu się wygłupiamy. Długi weekend czerwcowy, no.
1: Ale za długie, długi weekend czerwcowy. Może ten czerwent, a może ten June Week, a może połączenie angielskiego z polskim. Juntyć. Ładne, nie? Juntyć. Mnie się podoba.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i pytanie do Państwa o ten kask obowiązkowy dla wszystkich, czy tylko dla dzieci?
1: Moim zdaniem do 16 lat obowiązkowy, a powyżej 16 lat mamy twarde czegówki, czy to moim zdaniem bez ograniczenia wiekowego. Hulajnoga, kask obowiązkowy dla wszystkich.
0: No właśnie,
1: pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie za ten głos. No właśnie ci po 16 roku życia to mają twarde głowy, twardsze głowy. Proszę pamiętać o tym, o czym mówił nasz rozmówca ekspert.
2: Należy pamiętać, że rowerzyści i użytkownicy hulajnóg elektrycznych należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w przypadku zderzenia lub upadku ich ciało przejmuje całą siłę uderzenia.
0: O tym przypominać jeszcze będziemy i jednocześnie o tym, że od północy kask obowiązkowy dla dzieci do 16 roku życia. Przed nami długi czerwcowy weekend, czerwęd, a może dżuntyć. No to jest ta chwila, żeby złapać oddech, oderwać się od pracy, może nawet gdzieś wyjechać, pojeździć na dwóch kółkach. Pamiętajmy, w kasku, szanowni państwo. Wakacje i pewnie taki dłuższy urlop dopiero za miesiąc. No a jak spędzamy te długie weekendy? Bo przecież nie tylko czerwcówka, także majówka.
3: Kiedyś celebrowaliśmy tylko wakacje. Dzisiaj zdecydowanie częściej wykorzystujemy dłuższe weekendy na city breaki, mówi Eugeniusz Triasum z travelist.pl.
4: Z jednej strony i za granicę wyjeżdżamy, ale też chętnie w kraju podróżujemy. Tego wypoczynku po prostu szukamy więcej. Potrzeba regeneracji, w pewien sposób też oderwanie się od takiej rzeczywistości, naszej codzienności, rutyny jest na pewno

0: większa niż jeszcze 10 lat, 15 lat temu, kiedy dominował model gromadzenia tych dni urlopowych i wyjeżdżania na taki długi wypoczynek. Teraz faktycznie preferujemy kilka razy wyjechać, łącząc właśnie te wyjazdy, czy to krajowe, czy zagraniczne, żeby też w ciągu roku tych wrażeń takich pozytywnych było więcej.
1: Jak spędzimy tegoroczną czerwcówkę? Niektórzy rzeczywiście wyjadą.
2: Wyjeżdżam na tydzień.
1: A gdzie pani wyjeżdża?
2: Na Albanii.
3: Jadę z rodzicami z chłopakiem w góry do Zakopanego. Łazić po górach, moja mama to uwielbia, chodzić po górach.
1: Okej, a ty lubisz?
3: Muszę. Jak moja mama lubi, to ja muszę w sumie.
4: Ja chyba nie mam, ale w ten weekend może praca mi się trafi.
3: No to kelnerka.
5: To może gdzieś wyjadę. Takie mam objawy trochę pracoholizmu i długich spacerów.
1: To długi weekend pewnie będzie na odpoczynek przeznaczony.
5: No raczej tak, ale bardziej się zastanawiam gdzieś za granicę chętnie, gdybym miał taką możliwość. No do Czech znowu, na jeden dzień.
6: Szczerze, uczyć się, bo jesteśmy w miarę dobrej szkole, na profilach matwis. No i nauka ogólnie, bo to jest najważniejsze w naszym wieku, żeby się rozwijać. Jakieś czytanie, jakieś literatury.
1: Poprawiacie oceny?
6: No, oceny już są poprawione, tylko my chcemy się jeszcze dodatkowo rozwijać po prostu.
7: Zawsze były dobre.
6: Więc
7: zawsze były dobre.
6: Po prostu jakby trzeba się też rozwijać na przyszły rok, no bo jak jesteśmy w takich miarę dobrych szkołach, no to realizujesz program z drugich klas. No i bez naszej pracy, no to nie będziemy mieć dobrych wyników na USE.
1: Zakładając, że jednak chcemy gdzieś wyjechać, to jeszcze jest duża szansa na wolne miejsca w hotelach i pensjonatach.
0: W Polsce na przykład dostępność noclegu w tej chwili w hotelach akurat wynosi też blisko około 30%, czy to nawet góry, czy o morze. Za granicą jest tego zdecydowanie dużo więcej.
1: Teraz te ceny są wyższe?
0: Na pewno wyższe niż jeszcze kilka tygodni temu. Podam przykład Polski. No akurat dla rezerwacji, które dokonywane były jeszcze miesiąc wcześniej, taki średni koszt jednego noclegu w okresie czerwcówki w Polsce wynosił około 550 zł, około 500 zł i to mówię o takim standardzie hoteli 3, 4, 5 gwiazdkowym i też ze śniadaniem lub wyżywieniem, a więc raczej z tej właśnie, jeżeli chodzi o hotel, jest taki wyższy półki. W tej chwili to jest już około 600 zł, 650.
6: Wychodzenie z kolegami, jakieś tam granie w gry.
8: Nie mam żadnych planów.
1: Co pan będzie robił?
8: Prawdopodobnie sprzątał w domu. Niedawno się przeprowadziłem i dlatego mam trochę do roboty. Przede wszystkim muszę jeszcze trochę kartonów się pozbyć z domu po przeprowadzce i porozpakowywać, część na strych wynieść, takie tam. Nie planuję remontu, aczkolwiek wymiany gniazdek, oświetlenia, to tego typu rzeczy to tak.
1: Które kierunki są i tanie, i atrakcyjne?
0: Wszystkie kraje, które są położone blisko Polski. Niemcy już, Węgry, z jednej strony Budapeszt jako city break, ale również nad Balaton można sobie polecieć, albo pojechać też przepiękne jezioro i super okolice, żeby ten czas również spędzić, albo właśnie do Czech na city break, do Pragi się wybrać. I to będą na pewno kierunki z racji tego, że są bliższe, no to też tańsze. Jest naprawdę wiele możliwości.
9: Weronika Puszkar się zajęła tym tematem. Taka uwaga do tego pana od kartonów, żeby on nie rzucał, nie pozostawiał ich gdzieś tam przy drodze, bo Hanka się już raz przejechała. Za 14:07.

0: Polskie Radio, program pierwszy, za 12 minut, godzina 7.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Pani Maria widziała truskawki, proszę pana. Co się tak pan dziwi?
2: Ja też widziałem.
0: Ale te gruntowe, proszę pana.
2: No moje też były gruntowe.
0: Tak, gruntowe. Proszę pana, w Krakowie, na straganie, 18 zł za kilogram. A pan?
2: 20.
0: Sprawdzam. Czyli w Krakowie ciut tańsze.
2: A to trochę dziwne?
0: Że w Krakowie tańsze? Nie, absolutnie nie. I pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Krakowa. Pozdrawia pan Grzegorz także.
2: Oczywiście.
0: Grzegorz Osiecki, WP.pl.
2: Tym bardziej, że przed nimi duże emocje w wyborach prezydenckich. Idą w wakacje.
0: A gdzie? Tam 3 miesiące. Co pani teraz głowę zawraca? Oni mają tam inne rzeczy na głowie.
2: Dobrze, dobrze.
0: No dobrze. Ja się tak zastanawiam, jak ten strajk będzie wyglądał, proszę pana. Mam taką propozycję, żeby to był strajk włoski.
2: W ZUS-ie?
0: No, żeby dokładnie wypełniali swoje obowiązki.
2: Oj, nie chciałby pan. Poza tym tam dużo obowiązków wypełniają różne algorytmy. Ale faktycznie dzisiaj możemy przeczytać w Interii o tym, że zapętla się sytuacja w ZUS-ie. Powodem są, co?
0: Pieniądze.
2: To jest. 1200 zł chcą związki zawodowe podwyżki, a pracodawca oferuje średnio 300 zł miesięcznie i jednorazową nagrodę. Czyli rozpiętość jest spora. Jest groźba strajku ostrzegawczego. Zobaczymy, co się z tego wykluje.
0: Bez żadnych tutaj żartów i podtekstów warto walczyć o swoje.
2: To jest jaskółka, która...
0: Wiosny nie czyni.
2: No, ale zapowiada falę różnych innych żądań, bo wiemy, że są też młodzi naukowcy, którzy strajkowali w zeszłym tygodniu. Nauczyciele. Co więcej, bardzo często te postulaty dzisiaj to są postulaty tego, żeby pensja rosła tak, jak rośnie średnia krajowa. Czyli w zasadzie wszystkim miałoby rosnąć tak samo.
0: A w przyszłym roku wybory?
2: No, w przyszłym roku wybory i 7% deficytu już w zeszłym było.
0: No, dzisiaj trzeba będzie, no właśnie, zastanowić, czy przypodobać się, czy zyskać kilkanaście, 10% głosów więcej. No i co, będziemy gościć dziś tych, którzy są zainteresowani potencjalnym wynikiem przyszłorocznych wyborów. No ale to jeszcze trochę czasu zostało.
2: Tak, mają przed sobą, więc dzisiaj się zajmiemy bieżącymi sprawami, na przykład kaskami, bo będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
0: Tych obowiązkowych, tak?
2: Tak jest.
0: To pan go zapyta, dlaczego one nie są obowiązkowe dla wszystkich?
2: Zapytam.
0: Proszę.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Jak mądrze motywować dzieci w rozwijaniu ich sportowej pasji? Paweł Nastula, mistrz judo, radzi, jak pomóc zachować równowagę między radością z gry a dążeniem do sukcesu. W czterech porach roku także o ojcach na urlopie, zwanym tacierzyńskim, i o kampanii Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim, a także o najnowszych zmianach w przepisach ruchu drogowego, co oznaczają dla kierowców.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie pomiędzy węzłami

0: skrzydłami Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakorkowana jest także Krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą, podobnie Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz droga Krajowa nr 61 na odcinku Zegrze-Legionowo. Uwaga na drodze Krajowej nr 15 w Kowalewie Pomorskim, a zatem pomiędzy Toruniem a Brodnicą. Tutaj na kilometrze 263 doszło do awarii wodociągu. Już prawie 3 godziny trasa jest tam częściowo zablokowana. Poranne spowolnienia i poranne korki w województwie małopolskim, chociażby na A4 pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Balice i to w obu kierunkach. Także na Krajowej 94 przed Krakowem od strony Wieliczki i od strony Olkusza oraz na drodze Krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic. W województwie śląskim wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, a także na Krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej i to zarówno w kierunku Tychów, jak i w stronę Bielska. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj wspomnę o dwóch trasach. Ekspresowa 7 pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port. Ona już się korkuje, a także droga krajowa nr 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego.
1: Jest 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Andrzej Kocjan. Klaudia leci do Polski. Ciężko chorą studentkę wiezie z Chin do kraju specjalny samolot wysłany przez MON.
1: Bez kasku nie ruszaj w drogę. Od dzisiaj nowy obowiązek dla dzieci jeżdżących rowerem czy hulajnogą.
2: Ostrzeżenie przed burzami. Zagrzmieć może dzisiaj w wielu miejscach w Polsce. Do tego ulewny deszcz.
1: Ciężko chora polska studentka wraca z Chin do kraju. Specjalny samolot medyczny wystartował z Pekinu nad ranem naszego czasu.
2: Transport 24-latki organizuje resort obrony. O wylocie maszyny poinformował w nocy szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: 24-latka ma przylecieć do kraju jutro. Będzie leczona w wojskowym szpitalu we Wrocławiu.
2: Ewakuacja pacjentki była wielkim wyzwaniem. Konieczne było uzyskanie licznych zgód chińskich władz, a także krajów, nad którymi odbywa się lot, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wawiór.
3: Bardzo wiele osób działało naprawdę, żeby pani Klaudia wróciła do Polski, żeby mogła być pod opieką tutaj naszych lekarzy. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i pani Klaudia razem z mamą będą mogły już być w Polsce.
1: 24-letnia studentka sinologii w połowie kwietnia trafiła do pekińskiej kliniki. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie guza jajnika, zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych schorzeń, w tym zakrzepicy.
2: Rodzice Klaudii zabiegali o przewiezienie córki do kraju i zebrali na ten cel kilkaset tysięcy złotych.
1: Dzięki decyzji rządu o pokryciu kosztów transportu zgromadzone środki będą przeznaczone na kosztowną rehabilitację w kraju.
2: Rząd jest za, ale po drodze jeszcze parlament i prezydent.
1: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakazującej używania smartfonów w szkołach podstawowych.
2: To odpowiedź na apel pedagogów, mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
4: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Projekt wprowadza zakaz używania smartfonów zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych, ma obowiązywać od września.
2: Młodzież ze zrozumieniem przyjęła zapowiedź nowych przepisów, ale zwraca uwagę na szerszy problem.
1: Jaki? Mówi o tym Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej.
5: Jeśli zakażemy telefonów komórkowych w szkołach, to ten zakaz będzie obowiązywał od 8 do załóżmy 15, gdy młoda osoba skończy lekcję. I w momencie, gdy młoda osoba skończy lekcję, wyjdzie ze szkoły, ma ten telefon, w momencie, gdy wraca do domu, nikt nie ma kontroli nad tym, co ta młoda osoba robi w telefonie.
2: Odpowiedzią rządu na patologiczne treści w internecie ma być inna przyjęta wczoraj ustawa. To przepisy ograniczające dzieciom dostęp do pornografii i przyspieszające usuwanie z sieci szkodliwych treści.
1: Ważna zmiana w sprawie bezpieczeństwa dzieci na drogach.
2: Od dzisiaj osoby do 16 roku życia jadąc rowerem czy hulajnogą muszą mieć na głowie kask.
1: Nowe przepisy mają chronić najmłodszych przed skutkami wypadków.
6: O taką zmianę prawa zabiegali policjanci i eksperci. Nowe regulacje cieszą się

0: też dużym poparciem społecznym. Powszechnie uważane są za ważne i potrzebne.
1: No tak jak wszędzie za granicą.
2: Słuszne jest, że muszą zakładać kask.
1: Bardzo dobrze. Tak powinno być. Dla bezpieczeństwa siebie i innych użytkowników.
0: Podkomisarz Paulina Wołczyńska z Mazowieckiej Drogówki przypomina o nowym obowiązku. I apeluje do dorosłych, by dbali o bezpieczeństwo dzieci.
3: Kask tak naprawdę to jest najlepszą, najprostszą formą, która zabezpiecza głowę, a urazy głowy są najczęstszymi i najgroźniejszymi skutkami wypadków z udziałem hulajnóg.
0: Za brak kasku opiekun dziecka może dostać 100-złotowy mandat. Anna Orzeł, Polskie Radio.
4: Istotne zmiany także dla kierowców, którzy mają zbyt ciężką nogę. Od dzisiaj nie będzie można skasować punktów karnych na płatnych kursach za niektóre wykroczenia.
5: Na przykład za przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 30 km na godzinę albo za wyprzedzanie na zakazie czy przejeździe dla rowerów.
4: Ten temat wróci w rozmowie z gościem Sygnałów Dnia. Za niecały kwadrans w Jedynce rozmowa z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem.
6: To są aktualności Jedynki.
5: 11 rodzin z Balcarzowic na Opolszczyźnie wystąpiło o doraźną pomoc po sobotniej trąbie powietrznej.
4: Żywioł zniszczył kilkanaście budynków, niektóre wręcz zrównał z ziemią.
5: Poszkodowani otrzymają wsparcie, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
7: To jest w zależności od skali do 100 lub 200 tysięcy złotych.
4: W jednym z najbardziej zniszczonych przez huragan domów mieszkała rodzina z szóstką dzieci. Teraz zatrzymali się u bliskich.
8: Jesteśmy w takim jakby zawieszeniu. Też nas to troszkę psychicznie męczy, bo nie wiemy co dalej, jak długo. Te pieniądze, które otrzymujemy, to będziemy zbierać później albo na remont domu, albo no jakoś to wykorzystamy na pewno.
5: Sobotnia trąba powietrzna to drugi taki żywioł w historii Balcarzowic. 18 lat temu miejscowość niemal doszczętnie zniszczyło tornado.
4: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem. Zagrzmieć może po południu i wieczorem w pasie od województwa zachodniopomorskiego przez centrum po południowy zachód, południe i południowy wschód.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. I to już o 11:00. W słynnym tenisowym French Open wyjątkowy mecz Maji Chwalińskiej, mówi Cezary Gurjew.
10: Na korcie Filipa Chatrier w Paryżu Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską awans do półfinału.
11: Tenis to jest gra i naprawdę te rankingi nie grają. Ja sama mam takie zawodniczki, nawet śmieję się, bo na początku turnieju z jedną z nich rozmawiałam i ona gra w eliminacjach i się śmiałyśmy, że kurczę, mam nadzieję, że cię nie wylosuję. I dzisiaj mi napisała właśnie, że cieszy się, że jest jedyną zawodniczką, którą ja nie chciałam wylosować. Więc tak, z Anną się okaże.
10: W innym meczu Białorusinka Aryna Sabalenka będzie grała z Rosjanką Dianą Schneider. A pierwszą parę półfinałową utworzyły Rosjanka Mira Andrejewa i Ukrainka Marta Kostiuk.
9: Spotkanie Kostiuk z inną Ukrainką Eliną Świtoliną było wczoraj w Paryżu wydarzeniem dnia. Kostiuk wygrała 6-3, 2-6 i 6-2. Wśród mężczyzn bez straty seta do półfinału weszli Niemiec Zwieriew i Czech Mężik. Z Francji do Chin, bo w Nankinie wciąż trwa pierwszy mecz polskich siatkarek w Lidze Narodów. Ten mecz z Belgijkami i Polki w setach prowadzą 2-1. Z Chin do Warszawy, gdzie dziś wieczorem towarzyski mecz polskich piłkarzy, którzy zagrają z Nigeryjczykami. Nasze studio rusza po 20, a więcej o tym meczu w Sygnałach Dnia po 7.40. W Warszawie również święto koszykówki trzyosobowej, czyli Mistrzostwa Świata. Polacy grupowe gry zaczęli od dwóch porażek. Najpierw z Mongołami 19-21.
12: Nie udało się, bardzo dobrze byli dysponowani Mongołowie, trafiali szalenie ciężkie rzuty, bardzo mocna fizyczna gra.
9: A potem z mocnymi Łotyszami po dogrywce.
13: Małe błędy niestety znowu przeważyły, ale walczyliśmy do samego końca. Chciałoby się wygrać jedno albo dwa spotkania, wiadomo, ale nie zwieszamy głów.
9: Mówili kolejno Przemysław Zamoyski i Adam Waczyński. Jutro znów mecze Polaków, a dziś wieczorem do gry wracają Polki. Na koniec jeszcze o pewnym ważnym polskim sportowcu. Panczenista Piotr Michalski kończy karierę. Mistrz Europy, jeden z polskich bohaterów igrzysk w Pekinie 4 lata temu. Tam był czwarty na 1000 metrów i piąty na 500. Do medalu zabrakło mu odpowiednio 8,2 sekundy. Teraz Piotr Michalski będzie drugim trenerem kadry sprinterów.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Pogoda.
4: północno-wschodnich regionach dzisiaj pogodnie, bez opadów. W pozostałych częściach kraju zachmurzenie średnie i całkowite. Synoptycy ostrzegają przed burzami w pasie ciągnącym się od województwa zachodniopomorskiego przez województwa wielkopolskie, łódzkie,

0: Świętokrzyskie, Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Małopolskie, po województwo podkarpackie. Termometry wskażą od 17 stopni na południowym zachodzie przez 22-25 na przeważającym obszarze kraju do aż 27 na południu Polski. Ciśnienie w Warszawie to teraz 997 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
2: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
14: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Dawid Kwiatkowski w radiowej jedynce. 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 4 dzień czerwca. Nie. Jaki czwarty? Trzeci. Trzeci dzień czerwca. 154 dzień roku. Do końca roku 211 dni. Słońce wzeszło o 4.19, zajdzie o 20.50. Dzień potrwa 16 godzin i 31 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o minut 16, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 49. Imieniny obchodzą Anatol, Andrzej, Bratumiła, Cecyliusz, Ferdynand, Franciszek, Izaak, Jan, Joachim, Kevin, Klotylda, Laurencjusz, Leszek, Maciej, Owidia, Owidiusz, Paula, Tamara i Wawrzyniec. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy, ale tuż przed rozmową dnia głos naszej słuchaczki.
2: Jeżeli chodzi o kaski, po tym jak kask kiedyś uratował mi życie, ja jestem za tym, żeby był obowiązkowo, bo przecież jak nie będzie obowiązkowo, to mało kto będzie nosił.
0: To głos naszej słuchaczki pani Ileny, za chwilę głos Grzegorza Osieckiego i naszego gościa.
1: Rozmowa dnia.
3: A studio Sygnałów Dnia, Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Słuchaczka wywołała temat, aczkolwiek od dziś obowiązek jazdy w kaskach dla osób do 16 roku życia na rowerach i na hulajnogach. Na jakie efekty pan liczy?
4: Że będzie mniej tragicznych wypadków i skutków tych wypadków. Statystyki są niestety bardzo złe, bardzo tragiczne i rośnie liczba osób, które, szczególnie młodych osób, które ulegają wypadkom, często tragicznym, śmiertelnym. No i to, na co wskazują lekarze, że skutki różnego rodzaju wypadków są także odczuwalne przez resztę życia tych młodych ludzi.
3: Ta granica to jest 16 rok życia. Czemu została tak ustawiona?
4: No, wskazali to eksperci. Różnego rodzaju były pomysły ze względów na doświadczenia europejskie, ze względu na uwarunkowania w Polsce prawne, na statystykę, liczbę osób, które ulegają. To była kompilacja różnego rodzaju wskazań ekspertów. Tę rekomendację przekazała mi Rada Krajowa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: A myśli pan o tym, czy jednak gdzieś tam nie wprowadzić, tak jak mówiła słuchaczka, obowiązkowych kasków dla wszystkich? No bo rowerzysta w starciu z samochodem ma kiepskie szanse.
4: W dyskusji pojawiał się ten pomysł. W innych państwach Unii Europejskiej prawo jest kształtowane w bardzo różny sposób. Są państwa, w których tam jest 12, 14, 16, 18 rok życia. Jest rekomendacja do tego, żeby każda osoba, która jedzie rowerem, hulajnogą elektryczną, czy tak zwanym urządzeniem transportu osobistego, których jest coraz więcej i wraz z rozwojem technologii mnożą się, no to wszystkie są urządzenia w przyjeździe, na których warto mieć kask, bo w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, czy to jest wypadek, zderzenie z innym uczestnikiem ruchu, czy po prostu jakieś przewrócenie się, no może powodować bardzo niebezpieczne skutki dla zdrowia i życia.
3: Warto mieć, ale rozumiem, że resort nie myśli o tym, żeby trzeba było mieć w każdym przypadku.
4: Zaczynamy od młodych ludzi do 16 roku życia, zgodnie z rekomendacją Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zgodnie z rekomendacją policji, która dokumentuje tego typu wypadki, zgodnie z rekomendacją neurochirurgów, środowisk ratowników medycznych, a także Rzecznika Praw Dziecka. I my także będziemy obserwować, jakie to przyniosło skutki i także jaki jest odbiór społeczny. My nie chcemy wprowadzać

0: prawa czy obowiązków na siłę. Chcemy to robić w konsultacji ze społeczeństwem i ekspertami i mam nadzieję, że samo społeczeństwo przekona się do tego, no bo jadąc z dzieckiem, młodym człowiekiem, no warto samemu także dać przykład i uniknąć tych pytań: tato, mamo, dlaczego ja jadę w kasku, a ty jedziesz bez?
1: A to pół żartem, pół serio zapytam, czy nie myślicie o wprowadzeniu kasków dla pieszych? Mówię o takich przypadkach, które widzimy na ulicach wielu miast, gdzie mamy rozpędzone hulajnogi i z drugiej strony teraz coraz częściej rozpędzone rowery elektryczne, które są de facto już motorowerami, czy prawie że motorami, bo są bardzo masywne, bardzo szybko potrafią jeździć. Często jeżdżą na nich dostawcy, więc jakby ta masa jest jeszcze większa. Czy tutaj będą jeszcze jakieś regulacje?
0: Tego obowiązku nie planujemy wprowadzać, natomiast rzeczywiście to jest... Tak, tak, ale no, czasem warto jasno to powiedzieć, bo nieraz są wyrywane zdania z kontekstu. Natomiast pan redaktor poruszył rzeczywisty problem, kiedy tych urządzeń naprawdę jest bardzo wiele i osób, które korzystają, powiedzmy, chociażby ze zwykłych hulajnóg elektrycznych, czy też tych, które są publicznie dostępne na ulicach, a czasem zawalają nasze chodniki i ulice. Po prostu na chodnikach i na drogach robi się coraz bardziej gęsto od tego typu użytkowników, co naraża na niebezpieczeństwo zwykłego pieszego. I tutaj także współpracujemy z policją i pracujemy nad modyfikacją przepisów, między innymi tymi dotyczącymi homologacji różnego rodzaju urządzeń, w których chcielibyśmy, żeby do Polski, na polski rynek, czy na rynek europejski, bo ja rozmawiam także o tym z komisarzem europejskim do spraw transportu, nie trafiał sprzęt, który jest tak naprawdę wynalazkiem i niekoniecznie dobrze wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
1: No ale to wchodzi w grę na przykład ograniczenie prawa jazdy po ścieżkach rowerowych dla właśnie takich najbardziej masywnych i najszybszych rowerów elektrycznych czy skuterów, bo nie wiadomo jak to nazywać nawet.
0: No właśnie, to słowo najszybszy to też jest tak wzięte, z życia wzięte, bo przecież wiadomo, że ta prędkość i ich parametry są ograniczone, natomiast to nie eliminuje tych wszystkich, którzy próbują te ograniczenia modyfikować, no i później są takie dziwne urządzenia, które rozwijają prędkość i stanowią niebezpieczeństwo na chodniku. Nad tym wszystkim nasi eksperci pracują, natomiast no, sztuką jest wprowadzenie mądrych, skutecznych przepisów, jasno egzekwowalnych, przede wszystkim przez policję.
1: No to jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, szykowane są zmiany dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Między innymi ma być zlikwidowany placek manewrowy, tak?
0: Tak.
1: Kiedy się możemy tego spodziewać? I jakie będą te zmiany także?
0: Przekazałem wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, czyli ten początek zamiaru tworzenia prawa 28 kwietnia. Mamy gotową ustawę. Chcielibyśmy, żeby ona weszła w życie z początkiem nowego roku, ale likwidacja placu manewrowego na kategorię B na prawo jazdy na samochody osobowe to jest jedna z części większej modyfikacji, która ma dotyczyć zarówno procesu szkolenia kierowców, jak i ich egzaminowania, bo z tym także są określone problemy.
1: A te zmiany dotyczące egzaminowania, czego by to dotyczyły?
0: Na przykład funkcjonowania komisji, która układa pytania, która weryfikuje pytania, samych pytań, które dzisiaj nie są jasne i precyzyjne, a wynika to także z trybu procedowania tej komisji, kiedy ona dostaje wynagrodzenie, członek komisji wynagrodzenie za ułożenie pytania, jego modyfikację. Nie, to powinno polegać i wyglądać zupełnie inaczej. Tych pytań nie powinno być ponad 3000, tylko znacznie mniej i powinny odpowiadać rzeczywistości, która panuje na drodze i w przepisach.
1: Jedna zmiana, którą pan już wprowadził, czyli obniżenie wieku umożliwiającego zdawanie na prawo jazdy do 7 lat, zdaje się, że okazała się
0: 17.
1: Do 17, tak. Do 7 to może w przyszłości. Ponieważ w szkołach i na kursach jest tłok w tej chwili.
0: Takie też dane do mnie dotarły, nawet niedawno także miałem spotkanie z właścicielami szkół jazdy, którzy mówią, że no to jest bardzo duże zainteresowanie młodych ludzi.

0: ludzi, którzy zapisują się na kursy. W wielu miejscach możliwe jest dopiero w sierpniu zapisanie się na kurs. Takie jest zainteresowanie. Z pierwszych danych, które uzyskałem, tylko w marcu, czyli w pierwszym miesiącu obowiązywania tego prawa, ponad 53 tysiące młodych ludzi, 17-latków zapisało się na kursy prawa jazdy. No i z cząstkowych danych, to, co mnie bardzo cieszy, z cząstkowych danych, które uzyskuję i docierają do mnie, wygląda na to, że zdawalność, najwyższa zdawalność właśnie jest wśród 17-latków spośród innych grup wiekowych. To oznacza, że idą na kurs po prawo jazdy ci, którzy najbardziej chcą, są najlepiej przygotowani i zdeterminowani do tego, żeby ten egzamin pomyślnie zdać.
1: To na koniec tej części antenowej chciałem pana ministra zapytać o kwestie polityczne. No widzimy, że ruszył wyścig, jeżeli chodzi o Kraków. PiS wczoraj pokazał swojego kandydata Michała Drewnickiego. Wiemy, że wystartuje Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Bartosz Bochenczak z Konfederacji. A co zrobi PSL? No,
0: nie wykluczamy, że wystawimy swojego kandydata. Rozmawiamy także o tym, żeby wspólnie wystawić z innymi koalicjantami osobę, która zyska przychylność mieszkańców Krakowa.
1: A z innymi to z którymi? Z koalicją czy na przykład z Polską 2050?
0: Z naszymi koalicjantami. Uważamy, że...
1: Czyli którymi, kandydat, panie ministrze?
0: Między innymi z Koalicją Obywatelską, ale myśl jest głębsza, bo chodzi o to, że no, Kraków to jest miasto, które zasługuje na to, aby w przemyślany sposób wystawić kandydata. Nie chodzi tutaj tylko o to, żeby zareklamować swój szyld partyjny. Wszystkie te ugrupowania, o których pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, traktują wybory w Krakowie jako możliwość pokazania siebie, żeby stało się bardziej rozpoznawalne nazwisko kogoś, kto dzisiaj jest no-name'em, bądź pokazania swojego szyldu partyjnego. PSL nigdy w takich kategoriach nie myślał ani o wyborach w Krakowie, ani żadnych innych wyborach. Kraków zasługuje na mądrego, doświadczonego kandydata, który tym miastem w mądry sposób pokieruje. I to jest nasza podstawowa przesłanka.
1: Powiedział Dariusz Klimczak, a na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Nawet 26 po 7.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Kolejna rozmowa dnia o 8.15. Naszym gościem wówczas będzie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji. 26 po 7. Ja naiwnie myślałem, że ten długi weekend, skoro w zasadzie tak się rozpoczyna po południu, to dopiero państwo wówczas zaczną wyjechać. Nie! Skądże znowu nasz stały słuchacz, pan Łukasz z Będzina, zdaje się, że już w drodze nad morze.
4: Dzisiaj wolne, dzień odrobiony i jesteśmy... Mam takie dwie pomocnice, ale niech się przedstawią.
5: Hania. Maja.
4: Jest jeszcze mama. Mama się zawstydziła. Jesteśmy spakowani. Jest pogoda. Ruszamy do pana Janusza na północ. I jeszcze jedno zapytanko od małych dziewczyn.
5: Piosenkę pana Cymsa.
4: Czy możemy pójść?
2: A możemy. Specjalnie dla Mai, Hani, dla mamy, która nie chciała się odezwać. Szerokości, panie Łukaszu, proszę na siebie uważać i dać znać, jak pan będzie.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: Oskar Cymzno ma chłopak coś takiego w głosie, że potrafi porwać ze specjalną dedykacją dla Mai i Hani, najmłodszych zdaje się słuchaczek radiowej jedynki. W programie pierwszym Polskiego Radia dziś, tuż przed długim czerwcowym weekendem, szukamy nazwy takiej krótszej trochę dla tej, no właśnie, dla tego weekendu.
2: Wydaje mi się, że wymyśliłem fantastyczną nazwę na ten weekend czerwcowy długi. Tak troszeczkę góralska, ale Czerwcok. Jak to się panu podoba? Czerwcok. Co robisz na Czerwcok? Gdzie jedziesz na Czerwcok? Fajne to jest moim zdaniem. Czerwcok jest idealny.
1: Nie podoba mi się, panie Piotrze. No co ja zrobię? No nie podoba mi się. Już wolę mój Czerwent. A może pan Wiesław?
3: Panie Danielu, jak ma być krótko, to ja proponuję Trochwol. Trochwol. Trochę wolnego. Króciutko i na temat.
1: Czy pan się posłuchał, panie Wiesławie? Przecież to brzmi jak jakaś komenda niemiecka. Ja wol, troch wol. Nie, to ja już wolę tego Czerwcoka. 7:30. Skrót aktualności. Andrzej Kocjan.
4: Klaudia leci do Polski. Ciężko chorą studentkę wiezie z Chin do kraju specjalny samolot wysłany przez MON. Ewakuacja pacjentki była wielkim wyzwaniem.
5: Bardzo wiele osób działało naprawdę, żeby pani Klaudia wróciła do Polski.
4: Jak mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, konieczne było uzyskanie licznych zgód, między innymi chińskich władz. Bez kasku nie ruszaj w drogę. Od dzisiaj nowy obowiązek dla dzieci do 16 roku życia jeżdżących rowerem czy hulajnogą. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ma nadzieję, że poprawi to bezpieczeństwo na drogach. Polityk PSL-u mówił o tym przed chwilą w radiowej jedynce. Powiedział, że statystyki są tragiczne.
6: I rośnie liczba osób, które, szczególnie młodych osób, które ulegają wypadkom, często tragicznym, śmiertelnym.
4: Rząd przyjął projekt ustawy zakazującej używania smartfonów w szkołach podstawowych.
7: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli.
4: Wyjaśnia minister edukacji Barbara Nowacka, nowe prawo ma wejść w życie 1 września. 11 rodzin z Balcarzowic na Opolszczyźnie wystąpiło o doraźną pomoc po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył kilkanaście budynków, niektóre wręcz zrównał z ziemią. Poszkodowani otrzymają wsparcie.
8: To jest w zależności od skali do 100 lub 200 tysięcy złotych.
4: Długi weekend zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Synoptycy mówią, że jutro może przelotnie popadać, a na zachodzie i wschodzie kraju zagrzmi. Pełne wydanie aktualności o 8:00.

0: pogoda.
1: Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to tak jutro w przedziale od 23 do 27 stopni. Bardzo podobnie jak dziś. Dziś od 18 do 27. 27 ma być na wschodzie. Tam najcieplej. 18-22 na zachodzie kraju. 15 stopni nad morzem. 15, czyli tam, dokąd wybiera się pan Łukasz z Będzina razem z rodziną. Myślę, że wielu naszych słuchaczy jest w tej chwili w drodze. Proszę na siebie uważać, szanowni państwo. Jeśli jakimś cudem zdarzą się też przejażdżki rowerowe, to proszę pamiętać, że dzieci, i tutaj sprawdzamy redaktora Prośniewskiego, do którego roku życia, redaktorze?
2: 16.
1: W rzeczy samej, tak, do 16 roku życia ten kask na głowie obowiązkowy. Nasza słuchaczka ze Stolicy.
3: Dzień dobry, Dorota z Warszawy. A może po prostu czerwcówka? I już. Miłego dnia.
1: Jak się panu podoba czerwcówka? Bo jest kilka propozycji. Czerwcówka, czerwęc i dżuntyć,
2: ale no, w związku z tym, że ten długi weekend majowy jest ruchomy, no, to by trzeba sprawdzić, czy nie może on wystąpić także jeszcze w maju.
1: Jak długi majowy?

0: weekend jest ruchomy.
1: Czerwcowy jest ruchomy.
0: Powiedział pan o majowym.
1: Przepraszam, chodziło mi o weekend czerwcowy.
0: Ja wiem, dlaczego się ma pan skojarzenie z majówką. Bo 11 maja na kortach Rolanda Garrosa trzymamy kciuki.
2: Autopromocja.
3: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
4: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
3: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
5: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
3: Towarzyski mecz z Nigerią już dziś o 20:45.
4: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
3: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4: Tomasz Kowalczyk
3: i Filip Jastrzębski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: Pan Michał, tak się składa, jest już za szybą. Widział pan człowieka?
6: Widziałem, witałem się.
0: To teraz niech pan rzuci okiem. Niech
6: będzie
0: pan...
6: test.
0: Tak, skoraj, macha teraz do nas, macha, a on tego nie widzi. Zobacz. A? Będzie test?
6: No łatwo nie będzie.
0: Panie Michale, będzie test, ale to za chwilę.
2: Po pierwsze, ekonomia.
0: A teraz Błażej Prosiński, w nawiązaniu do tego, o czym mówimy od północy, czyli o tym kasku obowiązkowym na głowach dzieci.
1: Tak, a to jest dobry pretekst do tego, aby przy tej okazji przypomnieć o tak zwanych polisach rowerowych, które podobnie jak kaski mogą istotnie zwiększyć poziom naszego bezpieczeństwa. Pod hasłem polisa rowerowa kryją się dobrowolne umowy ubezpieczenia, którymi można objąć zarówno rowerzystę, jak i sam rower. Tutaj mówimy o ubezpieczeniu OC, NNW, a także o tak zwanym rowerowym AC czy assistance. Brak takiej polisy może oznaczać poważne konsekwencje finansowe, zarówno gdy wyrządzimy szkodę innym, jak i gdy sami zostaniemy poszkodowani. To ważne, bo z jednośladów korzystamy coraz częściej. Jak wynika z badania Polak na rowerze 2026, blisko 80% Polaków deklaruje, że jeździ na rowerze co najmniej raz do roku. Jednocześnie, jak mówi Marta Pokutycka-Mondrala, rzeczniczka prasowa Nationale Nederlanden, zdecydowana większość z nas wskazuje, że aby w pełni cieszyć się z jazdy na rowerze, bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa.
7: Dlatego tak ważne jest ubezpieczenie rowerowe i ten produkt zyskuje na znaczeniu. Produkt nie jest drogi, wystarczy taka kwota od 66 zł w perspektywie pół roku. Oczywiście wszystko zależy też od wartości ubezpieczonego sprzętu. Warto mieć ubezpieczenie sprzętu, ale też ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. No i odpowiedzialność cywilna, jeżeli jadąc na rowerze nagle, nie wiem, uszkodzimy auto stojące, to też warto mieć to w swoim pakiecie ubezpieczeniowym.
1: A taką polisę rowerową już od kilku lat regularnie wykupuje doskonale państwu znany Patryk Michalski, który jest zapalonym rowerzystą. Jak mówi, cena takiego ubezpieczenia jest niewielka w stosunku do poczucia bezpieczeństwa, jakie zapewnia, pozwalając przy tym uniknąć dodatkowych problemów oraz kosztów.
8: Kiedy szukałem odpowiedniej oferty, to nie spodziewałem się, że to są tak niewielkie koszty, bo moja obecna polisa kosztowała 147 zł za cały rok i obejmuje OC, jeśli ja komuś wyrządzę jakąś szkodę, NW, jeśli to ja będę ofiarą wypadku i doznam uszczerbku na zdrowiu. Polisa obejmuje też ubezpieczenie roweru na wypadek szkody albo kradzieży.
0: Czyli też w takiej sytuacji, jeśli przejedziemy przez przypadek, zahaczymy o samochód, tak?
1: Dokładnie tak. Wtedy, jeśli mamy takie ubezpieczenie, to z tego ubezpieczenia poprzednie będą wyrządzone przez nas szkody. Co ważne, posiadanie takiej polisy nie zwalnia nas, a właściwie osób do 16 roku życia, z obowiązku używania kasków. Jak mówi Łukasz Seroczyński, prawnik w Biurze Rzecznika Finansowego, jego brak, zakładając, że mamy wykupione odpowiednie ubezpieczenie, będzie miał wpływ na wysokość wypłaconego ewentualnego odszkodowania.
9: To znaczy ubezpieczyciel, a następnie w razie sporu sądowego

0: piłkę, żeby chociaż piłkę mieli, nie?
1: No dobrze by było.
0: Dobrze by było, w takim razie już się...
1: Ale chyba ważniejsze są...
0: Dostaję sygnał, odpowiednio dostaję sygnał, głosy. Że piłka będzie. Dajcie mi tu jakąś muzyczkę, daj.

0: Let's go! No to let's go, zaczynamy. 7:42, szanowni państwo, to jest ten dzień, to jest ta szansa na zmazanie plamy z Wrocławia. Mamy nadzieję, że ta plama zostanie zmazana. Zwykle to brzmi na naszej antenie tak.
1: Praszyński wprowadził piłkę do gry do Zielińskiego, ależ piękne kółeczko Jakuba Modera w środku pola. Podanie do przodu, jest Mateusz Klich, zagranie na prawe skrzydło.
2: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie!
1: Jóźwiak, dośrodkowanie w pole karne, Lewandowski, strzał i gol!
3: Gol! Gol, gol, gol, gol!
0: Już, panie Tomku, no pan przesadza, spokojnie.
4: Już wystarczy?
0: No już wystarczy.
4: Jeszcze nie zaczęliśmy.
0: Tomasz Kowalczyk, państwo doskonale znają ten głos. Filip Jastrzębski. Filipa nie ma, gdzie jest Filip?
4: Filip córką się zajmuje.
0: No tak, bo są rzeczy ważne i ważniejsze, ale dzisiaj w wyjątkowym gronie do was dołącza człowiek, który się nazywa Czarniecki. Czy to jest jakiś pra?
5: Chciałbym, ale chyba niestety nie. Chyba to jest niestety tylko zbieżność.

0: Nazwisk. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Michał Czarniecki, właśnie pytałem, czy jakieś związki z panem Hetmanem? Nie.
0: Niestety nie. Ale pytano mnie o to wielokrotnie, no. Tak. Chociaż bardzo często byłem Czarneckim w wielu dyplomach.
1: Czarneckim?
0: No niestety. No ale niestety, niestety. No.
1: Rozumiem. Szanowni państwo, pan Michał, możemy być na ty?
0: Oczywiście,
1: dobrze.
0: Bardzo miło.
1: Michał wygrał licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na udział w tej licytacji?
0: Dlatego, że dla mnie to była niesamowita szansa. Jak tylko usłyszałem te pierwsze właśnie te autopromocje u was na antenie, że będzie można skomentować mecze reprezentacji Polski na ogólnopolskiej antenie, no to biorąc pod uwagę, że skończyłem studia właśnie na tym kierunku na Wembley w Londynie, że pracowałem jeszcze w jakichś redakcjach jako dziennikarz sportowy, no to mówię, no jeżeli z tego nie skorzystam, to mogę potem bardzo żałować. Więc to była kwestia na zasadzie, zbieramy pieniądze, jeżeli tylko mam my jakieś rezerwy, to inwestujemy w to, bo to naprawdę może się potem zwrócić.
1: I bo to jest z jednej strony chęć pomocy, ale z drugiej strony też spełnienie marzeń, rozumiem.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie i jeszcze bardzo chciałbym skorzystać właśnie z tej szansy jako taka platforma, żeby po prostu jakoś wspiąć się troszeczkę wyżej, bo nie ukrywam, że chciałem po prostu wskoczyć na ten wyższy poziom, więc po prostu...
2: Jest na to szansa.
0: Jest na to szansa.
1: A, to już jest coś, o czym nie wiem, rozumiem.
2: Mówimy o potencjale jest potencjał, bo tutaj wiele razy już rozmawialiśmy, przygotowywaliśmy się troszeczkę do tego meczu, jak ta współpraca będzie wyglądać. No i widzę, że Michał jest naprawdę przygotowany i z energią 24 godziny na dobę, więc oby tak dzisiaj wieczorem.
1: To co możemy sprawdzić?
2: Sprawdzamy.
1: Sprawdzimy. W takim razie oddajmy głos na moment pani Shakirze, bo ona przed chwilą wymieniała kilku tych słynnych. Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo. Naszych zabrakło, ale nie zabraknie dzisiaj na PG Narodowym w meczu z Nigerią.
2: Z Nigerią.
1: Oni też nie awansowali. No i na naszym boisku pytanie, kogo zobaczymy, czy już znamy skład? Jan Urban poznał?
2: Powiedział wczoraj, że będzie to skład mocny. Że skład z Robertem Lewandowskim, z Piotrem Zielińskim i z Kamilem Grabarą w bramce. Sporo zmian, myślę, w obronie. Tutaj dostaną szansę na przykład, myślę, Norbert Wojtuszek. No myślę, że też w środku troszeczkę posprawdzamy i zapowiadał też, że tych zmian będzie też sporo w trakcie meczu, powołując się między innymi na Carlo Ancelottiego, który zrobił 11 zmian w ostatnim meczu reprezentacji Brazylii.
0: To znaczy, to był jeszcze taki mały psztyczek w kierunku dziennikarzy, którzy mówili, że było zdecydowanie za dużo zmian przed drugą połową meczu z Ukrainą i że do czego to podobne, że teraz nasz selekcjoner zmienia? No zmienia, no bo ma do tego prawo, jest selekcjonerem.
1: Szanowni państwo, pan Michał był wczoraj na konferencji prasowej Jana Urbana i nawet zadał pytanie.
0: Tak, zadałem pytanie o to, jak nasza kadra będzie wyglądać jakościowo po odejściu Roberta Lewandowskiego. Bardzo się cieszę, że pan selekcjoner Jan Urban potraktował moje pytanie poważnie. To był już naprawdę połowa sukcesu tak naprawdę. No ale pytanie, znaczy odpowiedź na pytanie była zwięzła, ale za to treściwa, że Lewandowskiego zastąpić się nie da. Niech pogra jeszcze, niech da młodszym trochę czasu, żeby po prostu nas przygotować do jego odejścia z kariery reprezentacyjnej. No a potem no to trzymamy kciuki, tak? No,
2: za pozostałe. Dobrze, że chce grać i to jest radosna wiadomość, bo my się baliśmy w Szwecji, że ogłosi zakończenie kariery. Taka druga zła wiadomość mogłaby nadejść, no, a nie nadeszła.
1: Szkoda, że kariery nie zakończy po mundialu, ale wiemy z czym się mierzymy, no i nasi będą się mierzyć z Nigeryjczykami. W takim razie, panie Michale, mówię, sprawdzam. Dobrze? Ja będę podawał nazwiska, a pan numery.
0: Dobra.
1: Bo to powinno być w głowie, nie?
0: No mam nadzieję, że jest.
1: No dobra, to zaczniemy od tych łatwiejszych. Lewandowski.
0: RL9, number 9.
1: Grabara.
0: Grabara to będzie jedynka.
1: Dobrze?
2: Dobrze, zgadza się.
1: Bednarek.
0: Bednarek, no to może być piątka.
1: Świetnie, no to tak po sąsiedzku w klubie, bo w FC Porto Oskar Pietuszewski.
0: Pietuszewski, no to akurat na to zgrupowanie ma numer 17.
1: Dobry jest.
2: Dobrze.
1: Zieliński,
0: liczę, dziesiątka.
1: Pewnie, że... No to jeszcze raz może w takim... O, to będzie skomplikowane. Świderski. O?
0: No, Świderski, muszę tu pomyśleć, ale chyba jedenastka, dobrze pamiętam?
1: No a do pewnego czasu...
2: Kamil Grosicki, jeszcze Kamil do niedawna jedenastka, już skończył karierę, więc tutaj przechodzi ten numer dla Karola Świderskiego, a siódemka się zwolniła i już wiemy też, kto ją złapał. Mhm. Jakub Kamiński.
0: Właśnie miałem powiedzieć.

0: No to świetnie. Widzę, że jest doskonale przygotowany. A wy dacie mu coś powiedzieć z Filipem?
1: Bo zobaczymy.
0: Mają parcie nasi, to cały czas tam się pan będzie się musiał tam... Bo tak, ale prawdą jest, że wy się dzielicie, prawda? Nawet jak jest to celebrowanie. Mam nadzieję, że będzie pan miał okazję krzyknąć dzisiaj gol. Jak jest nawet celebracja, to wy się dzielicie.
1: Tak, rozpisujemy to przed meczem, że Filip, ty się cieszysz z pierwszego gola, ja się cieszę z drugiego i mamy wszystko ustalone, no. Nawet kiedy gole padną.
0: A Czarniecki będzie się cieszył z siódmego, więc nie dadzą panu.
2: Ajajajajaj. No, okej, to znaczy trzeba powiedzieć, że Nigeria ma osłabiony skład, więc kto wie, może te 7 goli wpadnie.
0: Jest szansa na to, żeby zmazać tę plamę?
1: No na pewno jest szansa, bo mecz z Ukrainą troszkę nam się nie ułożył, ale to nie jest powiedziane, że z drugim razem w takiej sytuacji Oskar Pietuszewski nie wykorzysta, więc szansa jest zawsze.
0: Czy rodzina i znajomi już wiedzą, że pan będzie komentował i są przygotowani?
2: Nie dość, że wiedzą, to jeszcze w tym momencie teraz słuchają i tutaj muszę pozdrowić, znaczy, bo obiecałem.
0: Nie, spokojnie, to jest taka, czy ja mogę kogoś pozdrowić, pan zapyta.
2: No? Aha, dobra, uwaga, musimy przewinąć taśmę. Czy mógłbym kogoś pozdrowić?
0: O, zaskoczył mnie pan, panie Michale, bardzo proszę.
2: Chciałbym tutaj szczególnie pozdrowić moich dziadków, szczególnie mojego dziadka, którego mu obiecałem, że jak będzie teraz jadł wczesne śniadanie, to że go pozdrowię, bo akurat słucha właśnie program Pierwszy Polskiego Radia cały czas. Pozdrawiam całą moją rodzinę, pozdrawiam moją małżonkę, która też będzie mi kibicować. Specjalnie, słuchajcie, wykupiła tak zwany Wi-Fi Pass, żeby mogła sobie w samolocie posłuchać naszych transmisji.
0: O, proszę.
2: Jeżeli to nie jest miłość, no to ja nie wiem, co to jest.
0: A jak ma na imię małżonka?
2: Waleria.
0: Waleria, pięknie. A jeszcze dziadka.
2: Tak. Dziadek Marian.
0: Dziadek Marian, no to w porządku. W takim
1: pozdrawiamy
0: razie.
1: Dziadka.
0: Panie Marianie, w takim razie nie wiem, co pan wcina teraz jajecznicy, to pan będzie miał okazję posłuchać od 20.45 swojego wnuka, ale teraz specjalnie na potrzeby sygnałów dnia poczujmy się jak na stadionie. Tomek, zacznij.
1: To środkowanie na pole karne. Polacy dynamicznie podchodzą pod pole karne Nigeryjczyków. Wyłożenie piłki na 11 metr. Szansa, okazja. Co za gol!
2: Jak ktoś się nie obudził, to już się obudził, prawda?
0: A czwartego nie potrzebujecie?
1: No to dogadamy się.
0: Ja bym tylko gol krzyczał ewentualnie.
1: Tak, to w Brazylii mają taki
0: Osiecki się nie liczy, Osiecki się nie liczy, bo on tylko tak wpadł.
3: Ja nie krzyczę. No,
0: bo on jest w rezerwie na razie, ale za chwilę będzie w roli głównej po 8.15 razem.
3: Z Michałem Gromatyką, wiceministrem cyfryzacji.
0: Zapraszamy w takim razie, a ja powiem tak. Niech naszych do boju poprowadzi dziś hetman Czarniecki.
2: Do boju.
0: W takim razie do boju. O 20.45, ale wcześniej zaczynamy.
1: O 20. Kilka minut po 20.00 nasze studio i tam robimy klimat. Rafał Bała zaprasza. Będzie rozmowa z Emanuelem Olisadebe, którą Grzesiek Nowaczyk wczoraj przeprowadził. Naprawdę dużo, dużo ciekawych wywiadów.
0: No, Olisadebe zdaje się wczoraj też z Janem Urbanem rozmawiał przez moment. Chociaż ten chciał, żeby po polsku, a ten...
1: Miał proste pytanie, czy by go wziął do kadry.
0: Tyle lat i jeszcze się polskiego nie nauczył. Panie Michale, trzymamy kciuki.
2: Dziękuję.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po 8:00.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poranne godziny szczytu w województwach śląskim i małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany. Podobnie na drodze krajowej

0: nr 28, niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic oraz na Krajowej 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem. Na trasie S86 duże spowolnienia obserwujemy pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, natomiast na Krajowej 1 zakorkowany jest fragment pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Wzmożony ruch obserwujemy na Zakopiance, zwłaszcza na fragmencie podhalańskim. Uwaga na drodze krajowej nr 15 w Kujawsko-Pomorskim, w Kowalewie Pomorskim. Tutaj na kilometrze 263 po godzinie 4 rano doszło do awarii wodociągu. Trasa nadal jest tam częściowo zablokowana. Poważny wielokilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Wisłostrada w kierunku zachodnim. A zakorkowane są także inne trasy w regionie, chociażby Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz Krajowa 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. W województwie pomorskim przybywa samochodów zwłaszcza na ekspresowej 7 na wysokości Gdańska, a także na drodze krajowej 91 w pobliżu Rusocina i pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem.
1: Jest 8, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Andrzej Kocjan. W trosce o bezpieczeństwo dzieci od dzisiaj obowiązek jeżdżenia w kasku na rowerze czy hulajnodze. Cel: ograniczenie tragicznych skutków wypadków.
3: Statystyki są niestety bardzo złe, bardzo tragiczne.
1: Mecz Polska-Nigeria. Nasz słuchacz w roli komentatora. Wieczorem w radiowej jedynce wyjątkowa transmisja.
4: Mówię, no jeżeli z tego nie skorzystam, to mogę potem bardzo żałować.
2: Zakaz kąpieli na Zakrzówku w Krakowie. W wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne.
1: Zanim ruszysz w drogę, załóż kask. To od dziś obowiązek.
2: Zmiana dotyczy najmłodszych użytkowników rowerów czy hulajnóg do 16 roku życia.
1: Dlaczego nie wszystkich? Wyjaśniał to w jedynce minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Różnego rodzaju były pomysły ze względów na doświadczenia europejskie, ze względu na uwarunkowania w Polsce prawne, na statystykę, liczbę osób, które ulegają. To była kompilacja różnego rodzaju wskazań ekspertów. Tę rekomendację przekazała mi Rada Krajowa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2: Za brak kasku u dziecka odpowiedzą opiekunowie. Policja może ukarać rodziców mandatem do 100 zł.
1: Od dziś ważne zmiany czekają też kierowców. Na płatnych kursach nie będzie można skasować punktów karnych za niektóre wykroczenia.
2: Nowe przepisy wykluczają taką możliwość za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, wyprzedzanie na zakazie czy przejściu dla pieszych.
1: Na liście wykroczeń objętych nowymi zasadami znalazły się również przejazdy na czerwonym świetle, a także niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych.
2: Po długich konsultacjach jest ustawa.
1: Od 1 września we wszystkich szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz używania smartfonów. Będą też ograniczenia w dostępie dzieci do pornografii w sieci.
2: Przepisy przyjął rząd, teraz trafią do parlamentu i na biurko prezydenta.
1: Premier liczy na sejmowe prace ponad politycznymi podziałami.
5: Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli używać telefonów podczas lekcji, ale też na przerwach. Premier Donald Tusk mówił, że wiele tygodni trwały rozmowy na ten temat.
6: Długo dyskutowaliśmy o tym, jakich szkół to powinno dotyczyć i z jakimi wyjątkami. I uznaliśmy, że nie będziemy różnicować szkół publicznych i niepublicznych. Z dość oczywistych względów nie mówimy o szkołach średnich, ponieważ część uczennic i uczniów w szkołach średnich to są osoby pełnoletnie.
5: Rząd przyjął także regulacje dotyczące ograniczenia dostępu dzieci do pornografii w sieci. W Polsce na takie strony zaglądają dzieci w wieku 11 lat, dlatego rząd chce skutecznie to weryfikować.
6: To jest też daleka droga, ona się nigdy nie skończy. Wiemy o tym, ale tutaj też będziemy potrzebowali pełnej współpracy wszystkich bez wyjątku.
5: Dostawcy treści, którzy się nie dostosują do nowych przepisów, będą musieli liczyć się z karą finansową nawet do 1 000 000 zł. Możliwe będzie też blokowanie strony na poziomie domeny. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: O nowych przepisach dotyczących szkodliwych treści w internecie będziemy rozmawiać z gościem jedynki. O 8.15 będzie nim wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
1: W aktualnościach teraz Rosja i dziesiątki dronów nad obwodem leningradzkim. Na lotnisku Pułkowo w Sankt Petersburgu wstrzymano loty.
2: Ukraińskie media informują o pożarze w tamtejszym terminalu naftowym. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące słupy dymu nad miastem.
1: Do ataku dronów doszło krótko przed otwarciem dorocznego forum gospodarczego.

0: gospodarczego w Sankt Petersburgu, określanego mianem rosyjskiego Davos.
1: Piąte od czasu ataku Rosji na Ukrainę forum rozpocznie się dzień po atakach rosyjskich dronów i rakiet na Ukrainę, w których zginęły co najmniej 23 osoby.
2: To są aktualności jedynki.
0: Szansa na rehabilitację. Nasi piłkarze zagrają dziś towarzysko z Nigerią.
1: Poprzedni mecz w niedzielę z Ukrainą zakończył się porażką 0-2. Kibice wychodzili ze stadionu we Wrocławiu zawiedzeni.
0: Dzisiaj gramy na Narodowym w Warszawie, a to spotkanie nasi dziennikarze będą komentować dla Państwa w wyjątkowym składzie.
1: Razem z Filipem Jastrzębskim i Tomaszem Kowalczykiem przed mikrofonem zasiądzie Michał Czarniecki, słuchacz, który wygrał licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3: Dla mnie to była niesamowita szansa. Jak tylko usłyszałem te pierwsze autopromocję u was na antenie, że będzie można skomentować mecz reprezentacji Polski na ogólnopolskiej antenie, no to biorąc pod uwagę, że skończyłem studia właśnie na tym kierunku na Wembley w Londynie, że pracowałem jeszcze w jakichś redakcjach jako dziennikarz sportowy, no to mówię, no jeżeli z tego nie skorzystam, to mogę potem bardzo żałować.
0: A już po 20 w radiowej jedynce rozpocznie się studio meczowe. Zapraszamy.
1: Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte do odwołania.
0: Decyzję podjęto po tym, jak w wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne.
1: Trwają badania, które mają wyjaśnić, co dokładnie zanieczyściło akwen, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
4: Według wstępnych analiz wskazano, że jest to środek, który odpowiadałby środkowi na kamień, rdze. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie.
0: Policja wszczęła już dochodzenie w sprawie Zakrzówka. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób substancja dostała się do wody i czy mogło dojść do celowego zanieczyszczenia akwenu.
1: Zakrzówek to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Każdego roku w sezonie letnim przyciąga tysiące mieszkańców i turystów.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. I o 11:00 wielki mecz, ćwierćfinał Maji Chwalińskiej w słynnym tenisowym French Open.
6: Maja Chwalińska z tenisową rakietą, jak Harry Potter z czarodziejską różdżką, ponownie będzie chciała zachwycić paryską publiczność pięknymi zagraniami. Jej rywalką w ćwierćfinale będzie Rosjanka Anna Kalińska.
7: No tak, staram się na pewno, szczególnie ze strony forehandowej. Mój topspin jest, myślę, groźny i jeżeli jest jakościowy i długi, to wiem, że potrafi sprawić duże problemy. Na pewno gram inaczej niż inne zawodniczki, jednak moje warunki fizyczne też nie pozwalają, żebym grała tak jak większość zawodniczek na turze. Na pewno też wzmocniłam się fizycznie, co bardzo mi pomaga w grze bardziej agresywnej i myślę, że gra mi szybciej i też staram się więcej kończyć piłek na siatce i mam nadzieję, że będę tą grę dalej rozwijać.
6: Dziś jeszcze Białorusinka Aryna Sabalenka zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider, a pierwszą parę półfinałową utworzyły wczoraj Rosjanka Mira Andrejewa i Ukrainka Marta Kostiuk.
5: Mówił z Paryża Cezary Gurjew. Na chwilę zaglądamy teraz do Chin, do Nankinu, gdzie w Lidze Narodów na inaugurację długi mecz polskich siatkarek z Belgijkami. Polki ostatecznie wygrały 3-2, a jutro spotkają się z Czeszkami. W kraju, jak już mówiliśmy w aktualnościach, o 20:45 towarzyski mecz polskich piłkarzy, którzy w Warszawie ugoszczą Nigeryjczyków. I jedni, i drudzy na mundial nie jadą. Polacy więc już z myślą o Lidze Narodów i kwalifikacjach do Mistrzostw Europy.
8: W obronie trochę tracimy za dużo. Z przodu zdecydowanie lepiej. Mamy tę okazję z Ukrainą. Też pokazaliśmy, że możemy stwarzać sytuacji. Pracujemy teraz na tym zgrupowaniu też trochę więcej na obronę, na środku pola, na pomocy.
5: Mówi Nikola Zalewski, a my oczywiście niezmiennie zapraszamy do słuchania transmisji z tego meczu. Studio w jedynce rusza po 20. Do mundialu szykują się za to inni, na przykład Chorwaci i Belgowie, którzy wczoraj rozegrali towarzyski mecz, a Belgowie wygrali 2-0. 90. bramkę dla belgijskiej kadry zdobył Romelu Lukaku. Utrudnione przygotowanie do Mistrzostw Świata mają gracze Demokratycznej Republiki Konga. W ich kraju, przypominamy, panuje epidemia eboli. Kongijczycy w przyszłym tygodniu na południu Hiszpanii mieli zagrać towarzyski mecz z Chilijczykami, ale burmistrz miejscowości La Linea de la Concepción w południowej Hiszpanii właśnie zakazał rozegrania tego meczu właśnie w związku z epidemią eboli. Sport wraca po 10:30.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
10: Pogoda.
1: północno-wschodniej Polsce pogodnie, bez opadów. W pozostałych częściach kraju zachmurzenie średnie i całkowite. Synoptycy

0: ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem. Zagrzmieć może po południu i wieczorem w pasie od województwa zachodniopomorskiego przez centrum po południowy zachód, południe i południowy wschód. Termometry wskażą od 17 stopni na południowym zachodzie przez 22-25 stopni na przeważającym obszarze kraju do 27 na południu Polski. Ciśnienie w Warszawie nie zmienia się, wynosi w tej chwili 997 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Już jutro startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj jutro od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
17: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Polski Radio, program pierwszy. 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 3 czerwca, 154 dzień roku, do końca roku 211 dni. O 4.19 wzeszło, zajdzie o 20.50. Dzień potrwa 16 godzin i 31 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 16 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 49 minut. Imieniny obchodzą Anatol, Andrzej, Bratumiła, Cecyliusz, Ferdynand, Franciszek, Izaak, Jan, Joachim, Kevin, Klotylda, Laurencjusz, Leszek, Maciej, Owidia, Owidiusz, Paula, Mara i Wawrzyniec. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 8. Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego bratu Miłom i Klotyldom wszystkim. No i Kevinom przez W.
2: No i Wawrzyńcom, czyli Laurentym. No. Wszystkiego najlepszego. No i jedna rzecz, żeby nie nosili smartfonów do szkoły, jeżeli jeszcze do szkoły chodzą, bo wczoraj tym się zajął. Tak, tym się wczoraj zajął rząd. Przyjął zakaz używania smartfonów w szkołach od 1 września. Jak pan na to patrzy jako wiceminister cyfryzacji? Podoba się to panu czy nie?
3: Oczywiście, że mi się podoba. To jest w ogóle projekt, z którym jeszcze podczas kampanii wyborczej wychodził Szymon Hołownia. Na pewno pan redaktor pamięta. Można nie zostać w Polsce prezydentem, a realizować swój program wyborczy. Bo wtedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odsądzało to od czci i wiary, mówiło, że to za daleko, że to szkoły same powinny decydować. A tutaj nagle, w rok po wyborach, rząd przyjmuje projekt o zakazie smartfonów w szkołach i bardzo dobrze.
2: No szczegóły, rozumiem, i tak będą regulowały szkoły tak naprawdę.
3: Pewnie tak, ale szkoły będą wyposażone w narzędzia prawne, żeby ten zakaz był przestrzegany. Dzisiaj było tak, że często rodzice potrafili wywrzeć presję na szkoły, no a teraz już nie będzie takiej dyskusji, no bo w momencie, kiedy ten zakaz pojawi się w prawie oświatowym, to w zasadzie nie będzie powodu do dyskusji z tym zakazem.
2: A co to zmieni? Czy zdaniem pana jakby faktycznie to polepszy kwestie edukacyjne? Czy może uświadomi coś rodzicom? Czy dlaczego smartfony stały się takim zagrożeniem dla nas?
3: No bo siedzimy wszyscy z nosami w smartfonach. Akurat nie my, bo my przed rozmową dzisiejszą oddawaliśmy się dyskusji. Natomiast
2: no, ja się biję w piersi, że czasami siedzę.
3: Tak, dzieciaki na przerwach siedzą z nosem w smartfonach. Niektórzy piszą nawet na lekcjach, czy tam scrollują. A to nie jest dobre, bo to zmniejsza możliwości poznawcze, koncentruje nas nie na tym, na czym powinniśmy być skoncentrowani w szkole. Do szkoły człowiek chodzi po to, żeby się uczyć, przyswajać nową wiedzę. Smartfony w momencie, kiedy będą potrzebne ze względów edukacyjnych, na przykład do takiej czy innej gry językowej, to nauczyciele będą mieli prawo je wprowadzić. Natomiast domyślnie będzie funkcjonował zakaz i bardzo dobrze. To szkoła to szkoła, a po szkole można robić to, co po szkole.
2: Druga ustawa, jaka została przyjęta, to jest ustawa o ochronie małoletnich przed treściami pornograficznymi na platformach, czy generalnie w internecie. Tutaj ma wejść w obowiązek weryfikacji wieku. Na ile w tej chwili jesteśmy gotowi do wprowadzenia takiego obowiązku?
3: To nie my mamy być gotowi. Gotowe mają być platformy, które udostępniają takie treści.

0: treści. No bo co do tego, że treści dla dorosłych powinni oglądać tylko dorośli, no to chyba wszyscy się zgodzimy. A dziś w Polsce jest tak, że jedynym zaświadczeniem tej dorosłości jest takie okienko. Mam 18 lat, wchodzę dalej. I w momencie, kiedy my klikniemy tak, mam 18 lat, wchodzę dalej, to nikogo nie interesuje, czy to prawda, że my mamy 18 lat, czy to nie jest tak, że my jesteśmy, nie wiem, nastolatkami, albo mamy 10, 11 lat w Polsce. To jest średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z internetową pornografią. No i to po prostu trzeba zmienić. Platformy, które takie treści dostarczają, gigantyczne firmy technologiczne, no podobnie jak to jest w Australii czy w Anglii, powinny brać odpowiedzialność za to, do kogo te treści trafiają.
1: A mamy gwarancję, że będą skuteczne tego typu rozwiązania? No bo właśnie, jak słucham pana kolegi, wiceministra Standerskiego, to zdaje się, że ten przykład australijski nie do końca jest taki skuteczny.
0: No bo w Australii mamy kilka tych wątków dyskusji. Jeden to jest blokada treści pornograficznych przed dziećmi, drugi to jest w zasadzie wygaszenie wszystkich kont nastolatków na mediach społecznościowych. Ta dyskusja pewnie w Polsce dopiero przed nami. Ale tak, no to nie jest żadne rocket science, to nie są jakieś nowości. Tego typu ograniczenia funkcjonują w wielu różnych krajach, w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych, we wspomnianej przeze mnie Anglii. Są takie technologie, które pozwalają dostarczać treści dla dorosłych tylko dorosłym. Z pewnością patologiczna jest sytuacja, kiedy dzieci są w internecie narażone na pornografię, bo jak one się tej pornografii naoglądają, to to powoduje nieodwracalne zmiany w ich postrzeganiu związku, relacji seksualnych, tego typu obszarów.
1: A co z europejskim portfelem tożsamości cyfrowej? Czy on tutaj tak na koniec gdzieś jakoś nie byłby lekarstwem na te rozwiązania?
0: My nawet się wprost odnosimy do tej technologii, bo Komisja Europejska opracowała taką bibliotekę aplikacyjną, właśnie stanowiącą element tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, która z jednej strony jest open source, czyli w otwartym kodzie opublikowana, można zobaczyć, co ten program robi. Z drugiej strony umożliwia weryfikację tylko faktu wieku, czyli tak jak zamysł w ogóle europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, że jak pan redaktor chciałby zostać prenumeratorem umownego świata kolei, i nie chciałby pan, żeby wszyscy wiedzieli, że to pan, to może pan go kupić pod pseudonimem. I na to też pozwala Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. Generalnie to tak, jakbyśmy mogli udostępniać tylko taką daną, którą my chcemy udostępnić. I wśród tych danych może się znaleźć tylko potwierdzenie tego, że jestem pełnoletni. Platforma nie będzie wiedziała, kim ja jestem, ale będzie wiedziała, że jestem pełnoletni i ta informacja jest potwierdzona. Ta maszyna, która mi potwierdza informacje od pełnoletności, będzie wiedziała, że zażądałem takiej informacji, ale nie będzie wiedziała po co. No i w ten sposób, w bezpieczny sposób potwierdzam swoją pełnoletność, nie pokazując żadnych innych danych.
1: Ale rozumiem, że to jeszcze przed nami, bo kiedy będziemy gotowi do wprowadzenia tego rozwiązania?
0: Jak zwykle pierwsi w Europie, czyli w grudniu, zgodnie z zapewnieniami pana ministra Standerskiego, a potem będzie jeszcze rok vacatio legis, bo ta ustawa jest tak pomyślana, żeby platformy miały czas do przystosowania się do tego.
1: Ja chciałem pana ministra zapytać jeszcze o taką kwestię. Widzieliśmy ostatnio gest prezydenta Zełenskiego, który jednej z jednostek armii ukraińskiej nadał imię bohaterów UPA. Widzieliśmy reakcję w Polsce na to. Reakcję prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiedział odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. I to jest sprawa, która no, w sieci wywoła potężną burzę. Ja się chciałem zapytać, czy resort cyfryzacji widzi, czy jakby tutaj oprócz tego, że to są olbrzymie emocje po obu stronach, wymiana argumentów, czasami obelg, ale czy inni szatani są też tu czynni? To znaczy, czy na przykład widać działania rosyjskie jakieś albo działania dezinformacyjne w tym kontekście?
0: NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, cały czas śledzi te wszystkie procedury, wątki dezinformacyjne. Rzeczywiście sprawa no, zrobiła jakieś gigantyczne miliony zasięgu i rzeczywiście jest mocno podsycana przez konta prorosyjskie, no bo to jest de facto realizacja, gdyby ktoś miał napisać scenariusz pogarszania stosunków między Polską a Ukrainą, pomiędzy Polakami a Ukraińcami, no to pewnie zacząłby pisanie tego scenariusza od kontrowersyjnej decyzji prezydenta Zełenskiego. A ta decyzja jest fatalna. To jest po prostu, nie wiem jak w ogóle można podjąć taką decyzję, mając w pamięci rolę, jaką Polska odegrała w pierwszych miesiącach wojny, pomagając Ukrainie. Kompletnie nie mieści mi się to w głowie. Nie dalej jak 2 tygodnie temu wróciłem z Kijowa,

0: gdzie byliśmy z ministrem finansów na rozmowach, bardzo konkretnych rozmowach dotyczących zaangażowania polskich firm w rekonstrukcję tego, co na Ukrainie zostało zniszczone. No i zaraz po naszym powrocie taki pasztet.
1: Ale czy istnieje w ogóle, no bo mówimy, pan mówi o masowej działalności tych kont prorosyjskich, ale w tym wszystkim są emocje autentyczne, czy autentyczne odczucia. Czy w ogóle jest jakiś mechanizm, który pozwala to odsiać, wyeliminować te wpływy strony trzeciej? Czy...
0: No wiadomo, które wpisy są dalej podawane przez konta zautomatyzowane, przez tak zwane boty, i widać dużą aktywność tych botów właśnie ze strony prorosyjskiej w podsycaniu tej dyskusji. No, im po prostu zależy na tym, żeby wykopywać mury pomiędzy Polską a Ukrainą. Przecież dla nich to jest cel w całej tej sprawie.
1: Za rok wybory, to rozumiem, że możemy się tej aktywności spodziewać coraz większej.
0: Oj tak, wybory w ogóle będą zupełnie inne niż te wybory w 2023 roku, choćby dlatego, że przestanie być dozwolona polityczna reklama w mediach społecznościowych, a w zasadzie już jest niedozwolona. Więc wszystko to, co widzieliśmy w wyborach, wszystkie te reklamy, które były kupowane i zalewały nas z każdej strony, tego po prostu nie będzie. Będziemy bazować tylko na swoich organicznych zasięgach. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało.
1: A antyreklamy? Bo no, widać coraz więcej filmików AI, które się pojawiają, często ubranych w formę takich animowanych historii satyrycznych. Czy to będzie podpadało pod reklamę, czy nie?
0: No, widzę, że są testowane różne formy prowadzenia promocji politycznej. Szczególnie konta opozycyjne celują w tym, żeby pokazywać nam to takie, to inne filmy. Ostatnio był jakiś tam serial, że jedno ugrupowanie nagrało film AI-owy, taki AI slap, tak? Inne mu odpowiadało, ktoś tam jeszcze się włączył do tej dyskusji. No pewnie tak, no pewnie te treści algorytmiczne, treści generowane przez automaty zawładną rynkiem mediów społecznościowych.
1: Powiedział Michał Gramatyka. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Godzina 7:56. Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Kolejne punkty w programie naszym polecamy jak najbardziej. Ekspres Jedynki, minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, będzie naszym gościem po godzinie 16:30, a o 20:45 transmisja meczu Polska-Nigeria.

0: Niech nam majówka trwa, szanowni państwo, aż do końca tego tygodnia. Mam na myśli majówkę na kortach French Open Rolanda Garrosa we Francji. Jeszcze w tej godzinie przeniesiemy się do Paryża, gdzie jest nasz wysłannik Cezary Gurjew. Majówka niech trwa właśnie też czerwcówka, może czerwcok, a może...
1: To ja myślę, że nie ma co kombinować, panie redaktorze. Jest majówka, to może by to po polsku nazwać czerwcówka?
2: Na czerwcowy długi weekend proponuję nazwę leniwiec.
3: Jak jest piątunio, to może czerwcunio będzie. Pozdrawiam, Artur.
0: 8:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
4: Będą ograniczenia w dostępie dzieci do pornografii w sieci. Rząd przyjął przepisy w tej sprawie. Ma być obowiązek weryfikacji wieku. O skuteczność nowych rozwiązań był pytany przed chwilą w radiowej jedynce wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
5: To nie jest żadne rocket science, to nie są jakieś nowości. Tego typu ograniczenia funkcjonują w wielu różnych krajach, w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych. Są takie technologie, które pozwalają dostarczać treści dla dorosłych tylko dorosłym.
4: A już od dzisiaj obowiązek jeżdżenia w kasku na rowerze czy hulajnodze przez dzieci do 16 roku życia. Cel ograniczenie tragicznych skutków wypadków. Dziesiątki ukraińskich dronów nad obwodem leningradzkim na lotnisko Pułkowo w Sankt Petersburgu wstrzymano loty. Ukraińskie media informują o pożarze w tamtejszym terminalu naftowym. Do ataku doszło krótko przed otwarciem dorocznego forum gospodarczego, określanego mianem rosyjskiego Davos. Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte do odwołania. Decyzję podjęto po tym, jak w wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne.
6: Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie.
4: Mecz Polska-Nigeria. Nasz słuchacz Michał Czarniecki w roli komentatora. Wieczorem w radiowej jedynce wyjątkowa transmisja.
7: Mówię, no jeżeli z tego nie skorzystam, to mogę potem bardzo żałować.
4: Już po 20 w radiowej jedynce rozpocznie się studio meczowe. Zapraszamy. A pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: Pogoda.
1: A wcześniej, szanowni państwo, bo o godzinie 11 Maja Chwalińska zagra na kortach Rolanda Garrosa o półfinał French Open. Relacje Cezarego Gulliewa oczywiście na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Niech będzie ta czerwcówka, niech będzie ten czerwcunio, niech będzie coś cokolwiek, co sprawi państwu odrobinę radości. Nawet jeśli pogoda nie będzie sprzyjać, a z tych prognoz, które mamy dzięki synoptykom i MGW, no to wiemy, że nie wszędzie będzie sprzyjać. Ta środa, ten początek dość pogodny, ale od zachodu coraz więcej chmur, no i pojawią się przelotne opady deszczu i burze, które wystąpią głównie na zachodzie. W trakcie burz może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 80 km na godzinę. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie duże. W wielu regionach ponownie przelotne opady deszczu. Ponadto na Pomorzu i w centrum prognozowane są burze. Jutro ciepło, a nawet bardzo ciepło, do 28 stopni. W piątek nadal pozostaniemy w ciepłym i wilgotnym powietrzu. Burze wciąż będą możliwe, podobnie jak dziś, jutro i właśnie w piątek. Zwłaszcza tam te burze w piątek, gdzie pojawi się dużo słońca i szybciej wzrośnie temperatura. Natomiast w największym zagrożeniu, jeśli chodzi o burze, będzie Polska Wschodnia.
0: Reklama.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy

0: potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa.
4: Dobry serwis, odpowiada francuska. Na forehand rywalki uderza Maja i francuska wyrzuca, a więc wygrywa Maja na głównej arenie.
3: I Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i dziś zagra w ćwierćfinale na ceglanej mączce.
5: Gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da.
3: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: I to już dziś, szanowni państwo, o godzinie 11 w Paryżu. Relacje na naszej antenie. Gorąco będzie na pewno w Dąbrowie Górniczej, rodzinnym mieście Mai. Mieszkańców duma rozpiera.
7: Oczywiście, że dumna, oczywiście. Dąbrowianka. Tylko rzuciło mi się, że właśnie Chwalińska z Dąbrowy Górniczej. To jest zaszczyt.
8: No, żeby wygrała, no czego można iść.
7: Wygranej oczywiście.
9: Przejścia też trzeba trochę.
10: Przejścia na razie do półfinału, a później do finału.
11: No szczęście jak najbardziej, żeby zwyciężyła.
12: Mówi się połamania rakiety.
13: Połamania rakiety.
12: Ale tak. Mam nadzieję, że jej nie połamie, tylko wygra i przejdzie do półfinału.
6: Oby ta majówka trwała do końca tygodnia, do soboty. Już za chwilę będziemy w Paryżu, ale wcześniej poranny trening szarych komórek z tenisem w tle, a dokładnie pewnym zakładem, deklaracją, która padła z ust menadżera tenisistki. Jeśli Maja Chwalińska wygra turniej, to on wskoczy do sekwany. Reakcja Mai na konferencji prasowej taka była chłodnawa dość.
14: Rozmawialiśmy przed chwilą z swoim menadżerem i mamy challenge. Obiecał, że jak wygrasz cały turniej, to wskoczy do sekwany. Podejmujesz wyzwanie?
5: On wskoczy?
14: Tak, on wskoczy.
5: To niech sobie wskoczy. No sobie. Jak chce, to niech skacze. No co mnie to obchodzi?
6: No, tak jak mówię, no, jak jej nie kochać? Świat tenisa, szanowni państwo, zna podobne historie. Swego czasu to były lata 90. Tylko zamiast Paryża to było Melbourne, Australian Open i rzeka Yarra. Trener jednego z zawodników oświadczył wówczas, że jeśli ten jego zawodnik wygra turniej, to on wskoczy do rzeki. Tenisista odpowiedział wówczas, że wskoczy razem z trenerem. I uwaga, obietnicy dotrzymali, wskoczyli razem i jeszcze rok później ten sam tenisista powtórzył kąpiel po kolejnym triumfie. No i to jest pytanie do państwa. Nasz wydawca uznał, że to pytanie trudne, więc będę podpowiadał. Jak się nazywał ten tenisista, który wskoczył do rzeki po tym, jak wygrał Australian Open? Dla ułatwienia dodam, że jego nazwisko, przepraszam, może kojarzyć się z zawodem kierowcy, który ma dużo roboty przed świętami. Taki kierowca, który ma dużo roboty przed świętami. 22 139 22 02. To jest pytanie do państwa. To nie jest pytanie do Cezarego Gurjewa, bo Czarek nie dość, że zna odpowiedź, to jeszcze z tym tenisistą kiedyś na ten temat rozmawiał. Witaj, Czarku.
15: Dzień dobry, witam państwa. Tak, ten tenisista jest w Paryżu, też ma tutaj dużo roboty, choć prezentów nie dostarcza. Rozmawiałem z nim w stulecie Australian Open w 2005 roku. Jest świetnym prowadzącym rozmowy dziennikarzem na Rod Laver Arena od wielu, wielu lat. No ale też muszę pamiętać, pamiętam jak w 2016 roku też wtedy byłem Angelika Kerber. Gdy wygrała, wskoczyła także do rzeki Yarra. Także no pomysły są, a zresztą Piotr Szczypka, o którym mówiłeś, no menedżer, przede wszystkim prezes klubu Advantage Bielsko-Biała, zapaleniec niesamowity. No i to jest dobry pomysł. No, widać, jak ten team się cieszy, celebrują, bo Maja dokonuje tutaj cudów.
6: Ale Czerko, od razu powiedzmy, bo to już nie są żarty, to już nie są przelewki. Niezależnie od tego, co się dzisiaj stanie po godzinie 11, Maja i tak już osiągnęła ogromny sukces, bo cały świat tenisa o niej mówi.
15: Tak, to jest teraz osoba rozpoznawalna. Wiemy, że jest walka o dziką kartę do Wimbledonu. Brytyjczycy mówią o tym The Championships. Tak jak tutaj chcę powiedzieć, no tak aż uszy czasem bolą, jak się mówi French Open, bo nikt tutaj nie mówi French Open. Roland Garros, ale to tak przy okazji. Maja rzeczywiście dzisiaj będzie mieć rywalkę, która wygrała z Igą Świątek, wygrała dwa razy z Aryną Sabalenką, a więc Anna Kalińska będzie wymagającą zawodniczką, ale wydaje mi się, że rywalka Igi będzie mieć z naszą zawodniczką bardzo dużo problemów, bo Maja jest rozluźniona.

0: takiej zawodniczki, która by tak zwracała uwagę na detale. No i Maja, gdy oglądała tych wielkich trzech tenisistów, transmisję z ich udziałem, mam tu na myśli oczywiście Dżokowicza, Nadala i Federera, tak jak Iga Świątek wpatrzona jest w Nadala, no to Maja podziwiała zawsze tę lekkość ruchów, swobodę, piękną technikę, inną grę Rogera Federera. I coś w tym jest. Ona rzeczywiście zaskakuje uderzeniami. Wydawało się, że ten tenis kobiecy to już będzie tylko siła, to już jest taka fabryka, te piłki latają, nie masz warunków odpowiednich, nie masz zbyt dużo siły, no to nie istniejesz. A Maja radzi sobie doskonale. Maja wydobywa z tenisa to, co jest piękne. Z tej geometrii kortu znajduje zawsze sytuację, że posyła piłkę tam, gdzie można znaleźć wolne miejsce.
1: I niech ta majówka trwa, szanowni państwo, do końca tego tygodnia w Paryżu, skąd mówił Cezary Gurjew. Jego relacje na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Początek meczu o 11:00.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 8.42 i poranny trening szarych komórek to za chwilę, bo wcześniej...
1: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: Jacek Czarnecki w naszym studiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy zmiany w rankingu zaufania polityków to jest rzecz naturalna?
3: Te zmiany są takie dość symboliczne, ale jednak no te symbole trzeba zauważać.
0: No bo w poniedziałek, pamiętam, mówiłeś, że prezydent Nawrocki cieszy się dużym zaufaniem, no a dziś?
3: A dziś też cieszy się dużym zaufaniem, nawet największym, ale już nie tak dużym, jak mówiłem w poniedziałek, bo z najnowszego badania, które publikuje Onet, wynika, że to zaufanie do prezydenta spadło o 3 punkty procentowe w stosunku do badania z kwietnia, czyli teraz wynosi 46%. Są też przetasowania na podium. Radosław Sikorski zamienił się miejscami z Donaldem Tuskiem. W kwietniu to premier zajmował drugie miejsce, teraz należy ono do szefa MSZ-u. Tuż za podium jest Mateusz Morawiecki i Włodzimierz Czarzasty. Ciekawa jest pozycja Morawieckiego, bo jego partyjny rywal, kandydat na kandydata na premiera PiSu, czyli Przemysław Czarnek, mimo tej wielkiej kampanii i objazdu po Polsce, jest dopiero na 10. miejscu, jeśli chodzi o zaufanie Polaków, co świadczy o niesłabnącej popularności Morawieckiemu, któremu ufa dużo więcej wyborców niż nawet prezesowi Kaczyńskiemu. I nie jest to chwilowe wahnięcie.
0: Dużo dzieje się w Warszawie, ale sporo dzieje się i w zasadzie to dziać się będzie dopiero w Krakowie, bo tam będzie walka o głosy mieszkańców. Te wybory za 3 miesiące dopiero, ale już teraz trzeba się...
3: Te wybory za 3 miesiące, ale tam już się zaczęła ta walka, bo wczoraj... Po pierwsze, przypomnijmy, że Koalicja Obywatelska przerżnęła te tam...

0: referendum, czyli kandydat koalicji, znaczy prezydent z Koalicji Obywatelskiej już nie jest prezydentem.
1: W końcu ktoś to nazwał to po imieniu.
0: No a co?
1: Dobrze.
0: No przerżnęli, no. A właśnie, ponieważ za te niecałe 3 miesiące, czyli gdzieś tak w sierpniu odbędą się wybory nowego prezydenta Krakowa, to wczoraj po południu PiS podjął odważną decyzję, że ich kandydatem będzie Michał Drewnicki. To bardzo ciekawa kandydatura. Zatrzymam się nad nią dłużej, bo jest to polityk młodego pokolenia. 36-latek. To sygnał, że PiS jest gotowy na zmianę pokoleniową. Ale co więcej, to jeden z zeszłorocznych buntowników klubu PiS w Sejmiku Wojewódzkim. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, ale tam był taki bunt, że z Warszawy przywieziono kandydata na marszałka województwa, pana posła Kmitę, i kazano posłom, radnym w Sejmiku Wojewódzkim, głosować za tym posłem Kmitą, i oni się zbuntowali. Tam były chyba ze 3 głosowania i ten kandydat nie mógł przejść. I obecny obecny kandydat na prezydenta, Michał Drewnicki, był jednym z tych buntowników. Zresztą jest też sojusznikiem Beaty Szydło. I teraz Koalicja Obywatelska ma problem. No bo tutaj PiS już ma swojego kandydata i już właściwie zaczyna kampanię wyborczą, a Koalicja Obywatelska, a właściwie Donald Tusk, zadecydował o rozwiązaniu lokalnych struktur w Małopolsce i kazał posprzątać ten bałagan pani wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. No i właśnie, tutaj PiS już zaczyna. Pan mówi, będzie się działo za 3 miesiące. Nie, to już się dzieje. Ale Koalicja Obywatelska tego nie zauważa i na razie zaczyna miotełka, będzie ściereczka, wycieranie kurzy.
1: A tam są jakieś nazwiska w ogóle się pojawiają?
0: No właśnie, wszyscy się boją mówić o nazwiskach, bo mówią tak, powiem nazwisko, a później się okaże, że kandydat jest przestrzelony. Więc na razie nazwisk nie ma. Jest jedno nazwisko wątpliwe, znaczy wątpliwe, takie możliwe. I to jest pan Łukasz Gibała, który kiedyś był politykiem Platformy Obywatelskiej, później poszedł do ruchu Palikota, generalnie jest biznesmenem. To on nakręcił kampanię referendalną przeciwko prezydentowi z Platformy Obywatelskiej, właściwie z Koalicji Obywatelskiej. I teraz, jeśli on wystartuje, to on będzie prawdziwym faworytem w tych wyborach. No a koalicja straci cesarsko-królewskie miasto Kraków.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Proszę pana, kierowca, który ma dużo pracy przed świętami. Mnóstwo.
0: Kierowca, który ma dużo pracy przed świętami?
1: No, ja wiem, że pan wie, ale pan nie może tego zdradzić.
0: Ja nie wiem. Ja się koncentruję na majówce, którą pan wymyślił. Gratuluję.
1: Majówka?
0: Majówka.
1: Pewnie, że to.
0: Moja ulubiona.
1: Niech trwa. Niech trwa.

0: Polski Radio, program pierwszy, sygnały dnia w radiowej jedynce i niech ta majówka trwa, będę powtarzał w nieskończoność.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie. Może i jestem tym odmieńcem. Nie ma problemu.
0: I bądź tym odmieńcem, Maju. Jej menadżer zadeklarował, że jeśli Maja wygra Rolanda Garrosa, to wskoczy do sekwany. Swego czasu to były lata 90. Inny turniej w Australii. Był taki tenisista. Jego trener też zadeklarował, że jeśli ten człowiek wygra, to wskoczy do rzeki. Nie dość, że wygrał, to razem wskoczyli. Ja państwa pytam, słucham.
2: Chciałem powiedzieć, że mam pomysł. Jakby na przykład w radiu słuchalność skoczyła tak pięciokrotnie z dnia na dzień na przykład do góry, to czy kolega wydawca wyskoczył na przykład gdzieś?
0: Ja bym wskoczył do sekwany.
2: Pan do sekwany?
0: Do sekwany.
2: A to chcę... ciekawe, kto ci delegację do Francji wystawi.
0: Ale tylko mówię, żebym wskoczył. No i ten tenisista, szanowni państwo, zrobił to razy dwa w Australii i tak dla ułatwienia dodałem, chociaż to podobno było niepotrzebne, że jego nazwisko kojarzy się z kierowcą, który ma sporo roboty przed świętami.
3: To był Jim Courier, który wygrał Australian Open w 92 i 93 roku.
4: Chodzi o Jima Couriera, który w ramach świętowania swoich triumfów Australian Open skakiwał do jary.
5: W rebusie chodzi oczywiście o Jima Couriera, słynnego amerykańskiego tenisistę.
6: Dla mnie ta podpowiedź była niepotrzebna, bo to oczywiście Jim Courier.
0: Bo państwo są genialni, szanowni państwo, jak to słuchacze radiowej jedynki. Rzeczywiście Jim Courier, który swego czasu pozdrawia was. Proszę.
7: Jim Courier. Pozdrawiam. Słuchacie programu pierwszego Polskie Radia.
8: Polskie Radio. Jedynka.
0: Takie rzeczy tylko w jedynce.
2: Jak on to mówił? Jim Courier.
9: Courier. Tak.
2: Courier. Jest taka czcionka też. Pewnie, Courier.
0: Tak. Jest, tak. Ale obok Times New Roman.
2: Tak. Tata na urlopie, Paweł na stula i kaski na głowie.
0: O.
2: A pan w kasku?
0: Proszę pana, ja...
2: Słuchawki zwalniają, trzeba odpowiadać.
0: A ja byłem z kaskiem czy bez? To jak z tym pieskiem. Do usłyszenia.
2: Przepraszam, czy ja byłem z kaskiem czy bez?
0: Słyszymy się w piątek.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
8: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
7: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
9: Cicho, wiem.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze ekspresowej S5 na Dolnym Śląsku doszło do awarii samochodu ciężarowego pomiędzy węzłami Korzeńsko a Żmigródek. Na kilometrze 113 zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Na drodze krajowej numer 15 pomiędzy Toruniem a Brodnicą cały czas utrzymuje się częściowa blokada na kilometrze 263. To dokładnie w Kowalewie Pomorskim, gdzie kilka godzin temu, po godzinie 4 rano, doszło do awarii wodociągu. Ruch jest tam możliwy, ale jest utrudniony i jak to lubią mówić drogowcy, te problemy potrwają do czasu odwołania. Poranne godziny szczytu nie odpuszczają w województwie mazowieckim. Nadal dosyć poważnie zakorkowana jest ekspresowa 8.

0: Przemka w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Wisłostrada w kierunku zachodnim. Ale także zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej dwójce, a zatem na południowej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Opacz, a Warszawa Lotnisko w kierunku Terespola. Podobnie na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska, a także na drodze Krajowej 79 na odcinku Piaseczno-Stolica. W województwie małopolskim spore poranne spowolnienia cały czas utrzymują się na obwodnicy Krakowa, na A4 i to w zasadzie w obu kierunkach, a także na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim zwłaszcza, obserwujemy korek przed Zakopanem od strony Nowego Targu. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
1: Jest 9:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Andrzej Kocjan. To już nie apel, a obowiązek. Od dzisiaj dzieci na hulajnogach czy rowerach muszą jeździć w kaskach. Nasza reporterka sprawdziła, jak to wygląda w praktyce.
1: Ciężko chora studentka wraca z Chin do Polski. Klaudia od kilku godzin jest na pokładzie specjalnego samolotu medycznego.
2: Maja Chwalińska przed szansą na kolejny sukces. Powalczy w ćwierćfinale French Open. Życzenia przesyłają mieszkańcy jej rodzinnego miasta.
3: Przejścia na razie do półfinału, a później do finału.
1: Od dziś to obowiązek każdego młodego człowieka. Dzieci do 16 roku życia, zanim wsiądą na rower czy hulajnogę, muszą założyć kask. Za złamanie przepisu zapłaci rodzic.
2: Czy dzieci i dorośli mają tego świadomość? To przed jedną z radomskich podstawówek sprawdzała Anna Orzeł, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Aniu.
4: Dzień dobry.
2: Czy uczniowie pamiętali o kaskach?
4: No generalnie nie jest źle. Większość dzieci tak miała kaski, bo dzieci uwielbiają jeździć rowerami czy hulajnogami i uczą się tego, że jeśli już wsiadają na rower czy hulajnogę, to ten kask muszą mieć. Niestety no nie wszyscy dzisiaj o tym pamiętali, nie wszyscy nawet wiedzieli, że jest taki obowiązek. Ci, którzy nie mieli kasku, tak jak Janek, obiecali, że będą dbać o siebie i swoje bezpieczeństwo.
5: No czasami mam, jak mam pod ręką, to go zakładam, a jak nie mam, no to już jeżdżę bez.
4: Ale wiesz, że od dzisiaj to jest obowiązek.
5: Nie wiedziałem, ale już wiem.
4: A czy twoi rodzice zwracają też na to uwagę?
5: Tak, no zawsze się pytają, czy mam, bo zawsze bym lepiej go miał, bezpiecznie jest.
4: Oczywiście kask na głowie dziecka to przede wszystkim odpowiedzialność rodziców, ale o bezpieczeństwo uczniów dbają też nauczyciele, zapewnia dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Radomiu Michał Jagiełło.
6: Wychowawcy też zostali zobowiązani i sami też o tym przypominali już na zebraniach z rodzicami o obowiązku noszenia i zakładania kasków dla dzieci poniżej 16 roku życia.
4: Za brak kasku grozi mandat do 100 zł, ale stawką nie są pieniądze. Tutaj gra toczy się o bezpieczeństwo najmłodszych.
2: Anna Orzeł zebrała dla Państwa te informacje. Dziękujemy za relację.
1: To dostawca treści, a nie użytkownik, będzie musiał teraz zweryfikować wiek w przypadku serwisów pornograficznych.
2: Taką zmianę zakładają przepisy przyjęte przez rząd.
1: Dotąd wystarczało kliknięcie potwierdzające ukończenie 18 lat. Czy tak jest faktycznie? Portale już nie sprawdzały.
2: Nowe zasady powinny wejść w życie w przyszłym roku, oczekuje wiceszef resortu cyfryzacji Michał Gramatyka. Gość jedynki podkreślił, że Polska będzie w tej kwestii europejskim pionierem.
7: Jak zwykle pierwsi w Europie, czyli w grudniu, zgodnie z zapewnieniami pana ministra Sanderskiego, a potem będzie jeszcze rok vacatio legis, bo ta ustawa jest tak pomyślana, żeby platformy miały czas do przystosowania się do tego.
1: Być może projekt nie narzuca dostawcom zastosowania konkretnych rozwiązań technicznych, ale wskazuje, jakie mechanizmy weryfikacji wieku są zalecane.
2: Na pokładzie wojskowi lekarze, mama i przede wszystkim chora Polka. Specjalny samolot medyczny wiezie z Chin do kraju 24-letnią Klaudię Uciechowską.
1: W połowie kwietnia studentka ciężko zachorowała i zapadła w śpiączkę. Rodzina zabiegała o przetransportowanie młodej kobiety do Polski, w czym pomógł resort obrony.
2: O szczegółach tego szczególnego lotu teraz Mateusz Czmiel.
8: Samolot po południu ma wylądować na płycie wrocławskiego lotniska. Następnie 24-latka zostanie przetransportowana do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego. Klaudia od połowy kwietnia przebywała w jednej z pekińskich klinik. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie autoimmunologiczne zapalenie mózgu, będące powikłaniem potworniaka jajnika. Jak poinformował

0: Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. Jednym z największych wyzwań podczas organizacji transportu były chińskie procedury oraz uzyskanie zgód niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji medycznej. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Brytyjski premier Keir Starmer domaga się wyjaśnień od policji po śmierci 18-letniego Henry'ego Nowaka.
3: Polsko-brytyjski student Southampton został śmiertelnie ugodzony nożem. Jego zabójca został 2 dni temu skazany na dożywocie, ale podczas procesu wyszły na jaw nadużycia policji.
2: Okazało się, że funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, potraktowali umierającego Polaka jak podejrzanego i zakuły go w kajdanki. Uwierzyli sprawcy, który zeznał, że był ofiarą rasistowskiego ataku.
3: Sprawę bada teraz Biuro do Spraw Postępowania Policji, a sprawa stała się przedmiotem politycznego sporu. Przed komisariatem policji w Southampton doszło wczoraj do zamieszek.
2: Cała Polska trzyma kciuki za Maję Chwalińską.
3: Za 2 godziny mecz w ćwierćfinale French Open.
2: Tenisistka z Dąbrowy Górniczej powalczy o miejsce w półfinale.
3: Gorąco kibicują jej mieszkańcy tego miasta.
4: Bardzo ładnie gra.
5: Wygranej oczywiście.
6: Przejścia też trzeba trochę.
4: Przejścia na razie do półfinału, a później do finału.
7: Mówi się połamania rakiety.
8: Połamania rakiety.
7: Ale mam nadzieję, że jej nie połamie, tylko wygra i przejdzie do półfinału.
2: Rywalką Maji Chwalińskiej w ćwierćfinale będzie Rosjanka Anna Kalińska.
3: A wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się w towarzyskim meczu z Nigerią.
2: Studio meczowe w Radiowej Jedynce tuż po 20:00.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
3: Na północnym wschodzie dzisiaj pogodnie, bez opadów. W pozostałych częściach kraju zachmurzenie średnie i całkowite. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmieć może po południu i wieczorem w pasie od województwa zachodniopomorskiego przez centrum po południowy zachód, południe i południowy wschód. A na termometrach od 17 stopni na południowym zachodzie przez 22-25 na przeważającym obszarze kraju do 27 na południu Polski. Ciśnienie w Warszawie wynosi 997 hektopaskali.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Klimat.
2: Jakość powietrza w całej Polsce jest teraz dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 36% energii elektrycznej, a między 10 a 15 prognozowane są zielone godziny. W całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono średnie.
10: Jedynka. Polskie Radio.

0: jak to było? Na tych koncertach, gdzie Wodecki śpiewał o pszczółce Maji, wszyscy skandowali Maja, Maja, Maja i dokładnie tak samo dziś powinno być po godzinie 11. Pięknie sobie radzi dziewczyna. Trzymamy kciuki. Znowu jest tak, że prawie cała Polska zna się nagle na tenisie, tak samo jak Świątek zaczynała swoje sukcesy. Okej, niech tak będzie. Z Małyszem też wiem, że wszyscy wiedzieli, jak się ląduje telemarkiem lepiej od samego mistrza Adama i naszego orła z Wisły. Trzymajmy kciuki, szczegóły oczywiście na antenie radiowej jedynki. Bez względu na to, jaki będzie wynik tego meczu, to dokonała fantastycznej rzeczy. Ale dziś sobie porozmawiamy, między innymi w naszym programie, o sportowcach, o tej presji, o tej pasji, o jednym i drugim i o wyważeniu złotego środka, czyli o tej drodze do sukcesu, o tych wszystkich, którzy mówią, że fajnie by było, żeby ten sukces był, potem wręcz głupio, jak go nie ma, o rodzicach, którzy naciskają na dzieciaki, o tym, czy zaczynać, czy nie zaczynać, czy się bawić, czy się nie bawić. Z kim najlepiej porozmawiać o takiej rzeczy? Z zawodowcem.
1: Jeszcze 9, jeszcze 8 i Polak Paweł Nastula, który trzyma Koreańczyka, będzie mistrzem olimpijskim. 30 sekund trzymał Polak i uniósł ręce do góry. Cieszy się Paweł Nastula, głowa na tatami, płacze, cieszy się, raduje. Złoty medal Igrzysk Olimpijskich.
0: Paweł Nastula, polski judoka, mistrz olimpijski z Atlanty z 96 roku, dwukrotny mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy, trzynastokrotny mistrz Polski. Będzie dziś naszym gościem, porozmawiamy o tej presji, o tej motywacji i o tym, gdzie jest ten złoty środek, jeżeli w ogóle ten złoty środek gdzieś tutaj jest, w takim miejscu. Ale nie tylko oczywiście, będziemy rozmawiali sobie o kaskach, to państwo już doskonale wiecie, bo od samego rana wszyscy o tym bardzo dużo mówią. Tak, od dzisiaj obowiązek kasków. Mnie troszkę boli to, że tylko do tego tam wyliczonego roku życia 16. A dlaczego nie później? Jakby się prawa fizyki zmieniały. Ale dobre i to, że to jest i że to będzie i pilnujmy tego i sprawdzajmy i dawajmy my dorośli, jadąc na przykład na rowerze, nie mówię już nawet o hulajnodze, dobry przykład i też te kaski zakładajmy. Jak dziecko zobaczy, że tata, mama zakładają, jak jadą, jest okej. Dziś jak jechałem do radia, patrzyłem się. Młodzi mieli kaski akurat, ale parę starszych osób jechało, paru panów, bo to panowie głównie, bez tych kasków. Tak ciężko założyć, żeby pokazać dobry przykład młodym. To o tym też będzie. I o tacie na urlopie macierzyńskim. Roman Czajarek, zapraszam.
2: Cztery pory roku.
0: To się nagadałem. To teraz państwo macie głos. Proszę posłuchać naszej zagadki, jak zawsze dźwiękowej, odgadnąć kto albo co ukryte jest w tych dźwiękach.

0: 72 151 2 zł plus VAT kosztuje konkursowe SMS. Można spać teraz, można poczekać na kolejne podpowiedzi. Nagroda to karta spełniająca marzenia.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Prezent Marzeń, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: 72 151. Czekam.

0: Pani Sabinka napisała, jak to fajnie, że pan Paweł będzie gościem. Tak, Paweł Nastula za parę minut w naszym studiu i porozmawiamy sobie tak całkiem poważnie o tym, jak być dobrym trenerem, dobrym rodzicem, jak mądrze pomagać, a jak nie przesadzić w drugą stronę. To jest trudna sprawa, ale to jest świetny przykład, bo zarazem to jest absolutny rekordzista, jeżeli chodzi o te tytuły na wszystkich poziomach, od Polski po Wielki Świat, po Igrzyska Olimpijskie. A z drugiej strony to jest także trener, to jest człowiek, który pomaga młodym osobom. No i właśnie zacznijmy od tego przykładu. Judoczka Aleksandra Kowalewska ma 22 lata i pierwsze duże sukcesy w seniorskiej karierze, między innymi wygrany turniej rangi Grand Slam w Duszanbe. Trenuje na warszawskich Bielanach, pod okiem właśnie mistrza olimpijskiego z Atlanty Pawła Nastuli. Jak pracuje się z legendą w tej dyscyplinie? Od drugiej strony tego posłuchajmy. Z Aleksandrą Kowalewską rozmawia Krzysztof Kusak.
1: Ola, powiedz, jak wygląda ta współpraca? Jak pracuje ci się z mistrzem olimpijskim, z zawodnikiem, który przez kilka lat był niepokonany?
2: Mało się widzi współpracę stricte trener i jeden zawodnik. Zwykle to jest grupa, więc inaczej też na pewno bym się wypowiadała, gdybym pracowała z grupą dzieciaków w moim wieku. Ja byłam, pamiętam, że gdzie nie jeździliśmy, no to ja byłam jakby zawodniczką trenera. Jak się przewijały tam przez jakiś czas osoby, no to był krótki okres czasu. No ja byłam tym dzieckiem, które no było już pod trenerem praktycznie od początku swojej kariery. I no co mogę powiedzieć? Wiadomo, że jak w każdej współpracy są góry, są dołki, ale myślę, że przez to, że to jest właśnie taka indywidualna współpraca, jest indywidualne podejście, no to ona daje bardzo dużo dobrych efektów.
1: To takie jakby powtórzenie historii, bo Paweł Nastula największe sukcesy odnosił z Wojciechem Borowiakiem. Przygotowywali się do tych najważniejszych imprez. Teraz tworzycie taki team, no to też ku temu to zmierza, żebyś po prostu zrobiła coś wielkiego w tej dyscyplinie.
2: Ufam bardzo planowi trenera i wszelkie decyzje, które gdzieś, też wiadomo, czasami konsultuje ze mną, ale on podejmuje, no to ufam, że są dobre i też to właśnie działa trochę jak na zasadzie takiego teamu, tak samo jak mam przygotowania do imprez mistrzowskich, często też trener szuka osób, które mogłyby mi

0: pomóc w przygotowaniach. No i działa to trochę, jak wtedy był nastolatki, mi ten się przygotowywał. Mi taka współpraca odpowiada. No i niejednokrotnie tak prowadziliśmy rozmowę, co jest dobre, bo tu już nie chodzi o komfort jednej czy drugiej osoby, tylko wspólne i co będzie najlepsze, co najlepszy efekt. No i ustaliliśmy, że taki rodzaj współpracy jest dobry. Ja pracuję sama na swoje wyniki, ale bardzo cenię pomoc trenera. Oczywiście, że to jest jakby też element, który wiadomo, że bez trenera by tak super to nie działało, ale ja jestem świadoma tego, że no ja wychodzę później na matę i to ja walczę, więc trener no jest tą osobą, która bardzo dużo pomaga. Ale później zostaje wszystko w moich rękach.
1: Aleksandra Kowalewska, trzymajcie też kciuki za panią Olegę. No to mówię, ufam trenerowi, ale potem to ja wychodzę na matę, więc to wszystko spada później na mnie. Gdzie jest ta granica? O tym wszystkim za parę minut. Zapraszam.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę

0: Ludności i obronę cywilną OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
11: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
10: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
12: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
10: Towarzyski mecz z Nigerią już dziś o 20:45.
11: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
10: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
11: Tomasz Kowalczyk
10: i Filip Jastrzębski.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
13: Najcieplej w tej chwili w Ustce, 23 stopnie wskazują termometry. No to rzadkość, zapamiętajcie ten dzień. Najcieplej jest nad polskim morzem. Wierzyć się nie chce, prawda? A jednak możliwe, możliwe. Można, można. Rzadko się zdarza. Nie pamiętam jeszcze w tym roku takiej sytuacji. A codziennie ta pogoda przecież. Najchłodniej w Jeleniej Górze 14 stopni. No tu zaskoczenia nie ma. Dzisiaj dzień roweru, kalendarz Zdzierak podpowiada. Pamiętajcie, że jak na rowerze, to w kasku. Bez względu na wiek, nie tylko do 16 lat. Temperatura 14-15 stopni w górach, 25 na północy. Teraz bajkowa kraina, czyli Dalków i województwo dolnośląskie.
14: Dzień dobry, witam serdecznie z przepięknego Dalkowa, serca wzgórz dalkowskich. Znajdujemy się w centrum wzgórz, które rozciągają się przez ponad 120 km w magicznej miejscowości, która jest na końcu drogi. Dalej znajdują się jedynie lasy, pola, a ja stoję aktualnie przed pięknym pałacem. Lekkie chmury, ale za tych chmur co chwilkę wychodzi piękne słońce. Temperatura jest dzisiaj bardzo sprzyjająca spacerom. Znajduje się przy XVI-wiecznym pałacu zabytkowym. Jest unikatem w regionie ze względu na przepiękną salę teatralną, która jest w środku. Sala w łukowym sklepieniu, przepiękne zdobienia malowane na niebiesko, motywy herbowe, motywy kwieciste. Oprócz tego okna witrażowe w tej sali. Pałac jest też unikatem ze względu na okna w stylu angielskim. To są właśnie unikaty w Polsce. Bardzo rzadko spotykane okna unoszone na zasadzie góra-dół i bardzo ciekawy mechanizm działania tych okien. Po raz pierwszy w tym tygodniu, w najbliższą sobotę w trakcie odbywających się tu cyklicznie pod pałacem targów żywności, rękodzieła i roślin, będziemy umożliwiać zwiedzanie kilku sal. Zachęcamy do tego, żeby skorzystać

0: skorzystać z tej okazji, bo przepiękny zabytek na Dolnym Śląsku odzyskuje swoją dawną świetność. Także zachęcam, żeby przyjechać do Dalkowa, serca wzgórz dalkowskich.
1: Mówiła Anna Gomułka z pałacu w Dalkowie, Dalku, województwa dolnośląskie. Najbliższa sobota też dolnośląskie. Gryfów Śląski zapraszamy serdecznie. Jedyne takie miejsce. Warszawa. Termometr plus 17, barometr 997,1 hektopaskala. Delikatnie spada to ciśnienie.
2: Cztery pory roku.

0: Wiecie Państwo, jakie to jest fajne uczucie? Siedzieć naprzeciwko mistrza, takiego mistrza. Ale dzisiaj nie tyle o tych sportowych sukcesach, ile o tym w ogóle, jak w tym sporcie mądrze się zachować. Jak znaleźć ten złoty środek między presją kibiców, samym sportowcem. Bo każdy chciałby jak najlepiej. No każdy by chciał przecież. A możliwościami. A trenerem, który mówi, a zrób jeszcze to, a zrób jeszcze tamto. A może trener odwrotnie powinien powiedzieć, a teraz odpuść na przykład. Paweł Nastula. Polski judoka, mistrz olimpijski z Atlanty. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Witam serdecznie.
0: Dwukrotny mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy, trzynastokrotny mistrz Polski. Zgadza się wszystko?
1: Zgadza się. Jeszcze wicemistrz świata. Wicemistrz Europy.
0: I półka wielka z tymi wszystkimi trofeami, które zdobytymi po drodze. I zawodniczki, które pan teraz trenuje, chociażby przed chwilą Aleksandra Kowalewska, która opowiada na naszej antenie, jak to jest, i mówiła, słucham, ale do pewnej granicy, bo potem to ja muszę wyjść na temat

I to ja tam potem świecę tymi oczami i pokazuję, co potrafię. Jak powinien zachować się dobry trener? Jak pomóc, a jak nie zaszkodzić? No.

0: Czy pan mógłby powtórzyć?
1: Bo nie słyszeliśmy o początku.
2: Kolaps. Domyślam się, że chodzi o jakieś zniszczenie czy czegoś tam, no ale...
1: A gdzie to padło, to kolaps?
0: O co chodzi? O co chodzi?
2: To padło w jakimś podcaście na temat wojny i tam jakaś armia atakowała i poniosła kolaps, no i po prostu została chyba zniszczona, czy jakoś tak. Domyślam z kontekstu.
3: Tak, kolaps, oczywiście to jest zapożyczenie angielskiego,
0: tak.
3: Zniszczenie, upadek.
2: To jakaś nowomowa
3: tak,
2: chyba.
3: Tak, bardzo, bardzo nieudane połączenie.
0: No raczej nieudane, no ale się
3: armia
0: zdarza.
3: Armia poniosła kolaps. Nie. Armia może ponieść klęskę. Coś się może zniszczyć, coś może upaść.
2: To właśnie.
3: Tak.
0: I tylko to
1: przegrali po prostu, tak mówiąc jest krótko.
2: No, oczywiście.
1: A nie polscy piłkarze skolapsowali znowu na Stadionie Narodowym?
2: Nie, to akurat w czasie II wojny światowej była jakaś tam ta armia, tam któraś gdzieś tam.
0: Dziękujemy za ten telefon, że zwrócił pan uwagę na coś, co nie powinno się pojawić. Pan Bogdan się dodzwonił. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja mam takie pierwsze pytanie. Polskie Radio mieści się przy ulicy od podwórka Malczewskiego. Chodzi o jakiego pana? Od pióra czy od pędzla?
0: Chodzi o Antoniego. Od pędzla. Nie.
3: Od pióra.
0: Jacek. Chodzi o...
1: Powiedziała ta, która piórę wojuje.
0: Chodzi o tego, który napisał poemat. Marię, który się zaczyna: hej ty na bystrym koniu, dokąd pędzisz, kozacze? I tak dalej,
4: Poczekaj, zaraz zobaczę, to żarty. A teraz drugie pytanie. Mieszkaniec Króli Małych to...
1: Czego?
4: Króli Małych, jest taka miejscowość, Króle
0: Małe. Króle Małe. No, tak. Ja bym powiedziała...
3: Królanin, nie Królewicz, Królanin.
0: Królanin.
4: Dziwnie wychodzi.
0: I bez Małych na pewno.
3: I na pewno nie Królanin Mały, tylko po prostu Królanin, no i Królanka.
0: I już.
4: Dziwnie to brzmi. I pozdrowienia dla pana od złotego mikrofonu.
1: Dziękuję
0: panu od złotego. A jeszcze mamy jakiegoś słuchacza. Halo, nie dosłyszałam, kto się dodzwonił. Halo?
5: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Norbert.
0: Słuchamy pana, jest pan na antenie.
5: Tak, ten sam odigrany z życiem. Jeszcze raz dzisiaj dzwonię. Zapytać się, dlaczego mówimy déjà vu, skoro Francuzi zapewne mówią déjà vu. I tak mnie gnębi takie pytanko.
0: Nie, Francuzi mówią déjà vu. Déjà vu
3: to jest taki dźwięk pomiędzy u a i. Usta jak do u składamy i staramy się wymówić dźwięk i. To jest déjà vu. I teraz myśmy to sobie spolszczyli w ten sposób, że możemy się starać mówić tak jak Francuzi, albo przejść w stronę głoski i, déjà vu, tylko to jest zawsze uproszczenie. No, ale na pewno nie jest tak, że Francuzi mówią déjà vu. Tam nie ma pełnego, jasnego u. O ile mi wiadomo.
5: W kilku piosenkach słyszę wyraźnie déjà vu, dlatego jestem zdziwiony.
0: W piosenkach francuskich?
5: Oczywiście.
3: No, to jeszcze się...
1: O, to mnie zaintrygowało.
0: Mnie też.
3: Może to jest kwestia któregoś dialektu francuskiego. Nie wiem. Zastanowię się i posłucham sobie, ale dziękuję za tę uwagę.
0: Pani Marianna jest z nami, tak? Halo?
6: Tak, jestem.
0: Słuchamy.
6: Szanowna pani, ja chciałam zapytać o taką rzecz. Jest miejscowość Brzustowa.
3: Brzustowa.
6: Jak poprawnie się mówi, czy w Brzustowej, czy w Brzustowie?
3: Nie wiem.
6: Szkoła podstawowa w Brzustowie, czy w Brzustowej?
3: Nie wiem, muszę to sprawdzić. Tego typu nazwy żeńskie, mogą się odmieniać na dwa sposoby i z samej formy mianownikowej tego po prostu nie wydedukujemy. Trzeba sprawdzić tradycję lokalną, no i także to, jakie formy są odnotowane w urzędowym wykazie nazw miejscowych i sprawdzę to oczywiście i powiem, gdy będę po raz kolejny tutaj w studiu. Bez wiedzy o tradycji lokalnej po prostu nie da się tego wywnioskować, a nie wiem. Przyznaję, nie wiem.
0: Pani doktor sprawdzi i jeszcze szybciutko na zakończenie. SMS sprzed 4 tygodni. Nie rozumiem, dlaczego się pisze Maja Mai, Zofia Zofii. Chodzi tutaj o końcówkę. Czy dwa i, czy jedno i?
3: Mai, jedno i. Mówimy Mai, ale piszemy tylko jedno i. Dlaczego? Dlatego, że tam wcześniej jest samogłoska. Ale Zofia, Zofii,

0: też słyszymy J-I, piszemy dwa I. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej jest spółgłoska.
1: I to jest wyjaśnienie i dziękujemy i mówimy do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Przypomniała mi się moja żona Zofia.
1: A Maja?
2: Maja to dzisiaj o 11.
0: Tak, trzymamy kciuki.
2: A wcześniej to Wodecki grał Maję też. Doktor Agata Honcia, redaktor Małgorzata Tłowiecka. W międzyczasie przesłuchałem już jedną francuską piosenkę, jest Déjà Vu.
1: No pewnie.
2: Znaczy jest dobrze. Tak jak pani doktor mówiła. Tak. Dziękujemy.
3: Jedynka. Polskie Radio. I do.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Doktor Agata Honciej, redaktor Małgorzata Tułowiecka już wyszły z naszego studia, ale przypominam Państwu o podcaście, podcastowa strona Polskiego Radia i tam kolejny odcinek właśnie poradnika językowego będzie o powiedzonku na przykład ki diabeł, skąd ono się wzięło. Warto zerknąć, fajny odcinek naprawdę o figlach różnych. A nasza zagadka 72 151, nie ktoś, ale coś, pytanie co? Podpowiedź numer 3.

72 151, 2 zł plus VAT kosztuje konkursowy SMS, więc można wysyłać już teraz, można poczekać do kolejnej podpowiedzi, ona będzie po 11. Karta podarunkowa, jak zawsze, do wygrania. Czekamy z tym na Państwa. Ale jak na razie, to ja dobrych rozwiązań tutaj nie widzę. Będę jeszcze zerkał. Państwo posłuchacie serwisu, ja sobie popatrzę i po 11 powiem Wam ze szczegółami. Zapraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa.
2: Dobry serwis, odpowiada Francuska. Na forehand rywalki uderza Maja i Francuska wyrzuca, a więc wygrywa Maja na głównej arenie.
1: I Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i dziś zagra w ćwierćfinale na ceglanej mączce.
3: Gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da.
1: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj

0: maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
14: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
16: O, jeszcze to.
17: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
14: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
18: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
17: Dajcie wszyscy święty.
14: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
15: Ogłoszenie społeczne.
14: Radio Kierowców.
19: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważne utrudnienia na ekspresowej 8 w województwie mazowieckim pomiędzy Mszczonowem a Warszawą. Niedaleko węzła i miejscowości Żabia Wola na kilometrze 427 doszło do wypadku ciężarówki i busa. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. Również jedna osoba została ranna w wypadku dwóch autosobowych, prawie że w tym samym miejscu na kilometrze 428. Ekspresowa 8 jest tam częściowo zablokowana w kierunku Warszawy. I ten fragment można omijać albo w Mszczonowie, kierując się na Wiskitki i autostradę A2, albo na węźle Radziejowice na trasę wojewódzką numer 579. Uwaga na ekspresowej 7 w Warmińsko-Mazurskiem pomiędzy Elblągiem a Ostrudą. Do awarii ciężarówki doszło na kilometrze 30 niedaleko węzła Marzewo. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. Do awarii ciężarówki doszło również na A2 pomiędzy węzłami Słupca a Września, a zatem w województwie wielkopolskim. Na kilometrze 220 autostrada jest zwężona w kierunku Świecka. W Kowalewie Pomorskim na drodze krajowej numer 15 cały czas trasa jest zablokowana w związku z awarią wodociągu. Do tej awarii doszło dzisiaj po godzinie 4 rano. Od strony Torunia policja kieruje na objazdy, natomiast w samym mieście ruch odbywa się jednym pasem na zmianę. Jeszcze jedno utrudnienie w Kujawsko-Pomorskim na autostradzie A1 pomiędzy Toruniem a węzłem Lubicz. Mamy tam remont, tymczasową organizację ruchu i duże spowolnienia.
10: Minęła 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kolejki do kas czy korki na wyjazdówkach z miast sprawdzimy. Czy mamy wolne dni w czerwcu?

0: placówkę. Sytuację na dworcu kolejowym monitoruje nasza reporterka. Pomoc dla poszkodowanych przez sobotnią trąbę powietrzną jest już przygotowywana, zapewnia koordynator służb specjalnych. Maja Chwalińska zaczyna mecz o ćwierćfinał we French Open. Polacy w Paryżu trzymają kciuki za polską tenisistkę.
1: Oczekiwanie jest takie, że Maja wygra.
2: Fantastycznie zagrała te mecze.
0: Za chwilę relacja z kortów Rolanda Garrosa. Morze, góry, ale też zagranica. Przed nami dodatkowych kilka wolnych dni. W aktualnościach przenosimy się na dworzec kolejowy w Warszawie. Sprawdzamy, czy już rozpoczęły się wyjazdy na długi czerwcowy weekend. Dagmara Kędzior jest na dworcu Warszawa Zachodnia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie są warunki na kolei, dokąd wyjeżdżają podróżujący?
3: Dosłownie przed chwilą sprawdzałam tablicę rozkładów jazdy i tutaj na ten moment na warszawskich dworcach nie ma żadnych dużych opóźnień. Jedynie w pojedynczych przypadkach sięgają one maksymalnie kilkanaście minut. Preferowane kierunki, tak jak wspomniałaś, różne. Część decyduje się na wyjazd nad morze, bo jest dobra pogoda, część pojedzie w góry. No i moi rozmówcy jadą głównie do Zakopanego.
4: Do Zakopanego. Spotkanie ze znajomymi po latach.
5: Odpoczynek i pisanie pracy na studia.
3: Czyli nie chodzenie po górach?
5: Nie, niestety nie ma być pogoda. Jadę sama, więc tak trochę niezbyt bezpiecznie.
6: Jadę na wyjazd jogowy. Jak gdyby wszystko zależy od pogody, będziemy chodzić po górach.
3: Ale wielu podróżnych decyduje się też na wyjazd samochodem i ci muszą spodziewać się zwiększonej liczby patroli policyjnych na drogach. Mówił o tym podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
7: Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów.
3: Policjanci apelują o ostrożność. Jedźmy wolniej i spokojniej, abyśmy wszyscy mogli bezpiecznie dotrzeć do swojego miejsca wypoczynku.
0: A relację przygotowała dla nas Dagmara Kędzior. Dziękujemy. Lada moment. Zasiłki dla poszkodowanych w sobotniej nawałnicy znajdą się na ich kontach, zapewnia koordynator służb specjalnych. Tomasz Siemoniak mówił, że wszystkie formalności związane z tą kwestią są na finiszu.
8: Marszałek, wojewoda są w kontakcie z burmistrzem, z władzami, ze starostwem, także bardzo szybko te zasiłki będą wypłacane, te pierwsze, a potem szacowanie szkód i pomoc dla mieszkańców, także chciałbym za to bardzo podziękować.
0: W sobotę nawałnica uderzyła w Balcerzowice w gminie Ujazd na Opolszczyźnie. Żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Nikt nie został ranny, jednak straty materialne są duże. W gminie Ujazd od poniedziałku pracuje powołana przez burmistrza specjalna komisja, która szacuje straty wyrządzone przez trąbę powietrzną. Tylko w kasku. Osoby do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze mogą jechać, ale tylko w kasku na głowie. Dziś wszedł w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży. Limit wiekowy został ustalony na podstawie badań statystycznych i opinii ekspertów, podkreśla Ministerstwo Infrastruktury. To krok w dobrym kierunku, podkreślała w Polskim Radiu Lublin Renata Szpakowska z Policji w Lublinie.
9: Było dużo sygnałów zarówno ze społeczeństwa, jak i od specjalistów, od medyków, od policji, że ten kask na głowie u dziecka jest bardzo istotny. Na pewno poprawia bezpieczeństwo tego dziecka podczas jazdy na tych urządzeniach. Chroni najważniejszą naszą część ciała, jaką jest głowa podczas upadków. I myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry krok w stronę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
0: Za brak kasku zapłacą rodzice dziecka, którzy mogą otrzymać mandat do 100 zł.
10: To są aktualności jedynki.
0: Jest zapewnienie, ale słowa przepraszam brak. Szef ukraińskiego MSZ w mediach społecznościowych zapewnił, że w nazwaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA nie było antypolskich intencji. Andrzej Sibicha wskazał, że Polska i Ukraina od lat prowadzą współpracę przy wyjaśnianiu spraw historycznych. Jak tłumaczył, chodziło o upamiętnienie walczących także przeciw imperialnej Rosji. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego spotkała się ze stanowczą, krytyczną reakcją polskich władz. Prezydent Karol Nawrocki chce z tego powodu odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Kapituła zbierze się w tej sprawie w poniedziałek 8 czerwca. A teraz jeszcze Paryż i korty Rolanda Garrosa. Grę w ćwierćfinale zaczyna Maja Chwalińska. Łączymy się z Czarkiem Gurjewem, który obserwuje dla nas grę polskiej tenisistki. Powiedz, jak się zapowiada pojedynek z Rosjanką.
11: Dzień dobry, już są na korcie obie tenisistki. Kort Filipa Chatrier, dach lekko zasłonięty. Tutaj temperatura poniżej 20 stopni Celsjusza, ale dobrze, że dach odsłonięty, bo to na styl gry Maji Chwalińskiej na pewno dużo lepiej. Maja Chwalińska, wielka rewelacja, przebrnęła kwalifikację.

0: kwalifikacje. Rozegrała już tutaj 7 pojedynków. Anna Kalińska też po raz pierwszy gra w ćwierćfinale turnieju w Paryżu. Do tej pory ćwierćfinał 2 lata temu w Australii. Faworytką jest Rosjanka, która w swojej karierze i pokonała Igę Świątek 2 razy, Arynę Sabalenkę, ale jakie możliwości ma Maja Kwalińska, to już przekonali się sympatycy tenisa, nawet na tym korcie Philippa Chatrier. A więc już rozgrzewka, losowanie wygrała Maja, która będzie serwować już niebawem początek tego ćwierćfinałowego pojedynku.
1: No to trzymamy kciuki. To był Paryż. Czarek Górjew, dziękujemy za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Pogoda.
1: Pogodniej, niemal bezchmurnie w pasie od Pomorza przez Kujawy i Świętokrzyskie po Podkarpacie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite. Na termometrach obecnie od 14 stopni miejscami na Dolnym Śląsku, około 20 w centrum, do 24 na Pomorzu. Ciśnienie w Warszawie to 997 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Jedynka. Polskie Radio.

Co państwo tu wpisujecie w swoich odpowiedziach naszych konkursowych? Że klucz basowy? No to jeszcze bym zrozumiał, że Bernard Ładysz. No to nie ktoś, tylko coś schowany jest w naszym rebusie. Za chwilę będzie kolejna podpowiedź, już ostatnia. Klucz basowy to by pasowało troszkę. Bernard Ładysz, no jego głos tam był. Ale to na pewno nie o niego chodzi. Zwróćcie uwagę na to, co śpiewał pan Bernard w tamtym fragmencie. To są cztery pory roku w Radiowej Jedynce. W tej godzinie o tym, co dziś weszło w życie, czyli o tych kaskach, na hulajnogach, na rowerach i tak dalej. Ja mam z tym tylko jeden jedyny problem, że dlaczego tylko do 16 roku życia?

0: Ja bym wszystkim kazał po prostu, bo że to jest potrzebne, tak. Że to zwiększa bezpieczeństwo, tak. Ale dobry i taki krok. Porozmawiamy sobie o tym za parę minut. Zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: A ja się nazywam Roman Czajarek i będę z Państwem tradycyjnie do godziny 12. Cztery pory roku w Radiowej Jedynce od poniedziałku do soboty. W sobotę pod nazwą Jedyne Takie Miejsce. W programie Pierwszym Polskiego Radia. Proszę o tym pamiętać. Zawsze jesteśmy na miejscu. No i teraz wszyscy zrykamy na mecz oczywiście. W sprawie konkursu podpowiedź czwarta jest taka.

72-151. Karta podarunkowa czeka. Można wysyłać odpowiedzi. W zasadzie to jest ostatni moment, by te odpowiedzi wysyłać. Bo tak za 20 minut, za 30 rozwiązanie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Specjalnie dzisiaj rano, jadąc do pracy, patrzyłem, czy ci uczniowie będą już te kaski na głowach mieli, czy nie, a że mieszkam tak, że jadę samochodem obok drogi, gdzie jadą młodzi ludzie do szkoły na tą pierwszą zmianę, bo u nas na zmianę ta szkoła niestety na wsi, tam daleko, tak to bywa, brakuje miejsca, mieli kaski. Brawo oni i generalnie nie widziałem ani jednej osoby bez kasku, zresztą od dawna, szczerze mówiąc, oni jeżdżą w kaskach. Widziałem inny problem, bo jechało też parę dorosłych osób. I tu było różnie. Niektórzy kaski mieli, ale niektórzy tych kasków nie mieli. Tak sobie pomyślałem, jakby ci, co nie mają, dali dobry przykład. To byłoby nieźle, prawda? Wiem, że przepis nie wymaga, ale może to nie byłoby takie głupie. Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, Patryku.
2: Dzień dobry, kłaniam
1: się. Z kaskiem i hulajnogą.
2: Tak, ja przyjechałem dzisiaj hulajnogą, tylko wiesz, taką udawaną, bo to jest trzykołówka. Po prostu chcę mieć komfort.
1: A, że wygodniej, że
2: dużo
1: łatwiej.
2: Dużo wygodniej i od razu mówię, trochę szybciej się na niej jedzie, ale kask jest dlatego obowiązkowy. Mimo, że ja już skończyłem 16 lat, to ten kask zawsze.
1: Ale ty wiesz, że on po prostu jest potrzebny, bo on w razie odpukać ratuje dosłownie życie.
2: Ja zrobiłem takie doświadczenie proste. No. I państwu też polecam. Arbuzy są teraz na każdym bazarku. Mhm. Proszę włożyć arbuza do kasku, tylko kask trzeba będzie poświęcić. I puszczamy ten arbuz do góry nogami. No. I ten kask uderza o ziemię.
1: Tak, żeby uderzyło kaskiem.
2: Tak. Tak. Kask może pęknie, ale arbuz będzie cały, mimo że przecież powinien pęknąć. Bez kasku, gdybyśmy to zrobili doświadczenie, arbuz cały się roztrzaska w drobny mak.
1: I nasza głowa jest takim arbuzem.
2: Tak, zgadza się.
1: Ale wiesz,
2: jesteśmy z wody ze stworzenia.
1: Zobacz, obaj to wiemy doskonale, że jest wiele osób, które jest przekonane, że ja się nie wywalę, a nawet jak się wywalę, to może obetrę kolano albo obetrę udo czy nogę. No dobra, spodenki się rozerwą. Ale głowa to, jakby nie myślą w ogóle o tym, że tą głową można trafić w krawężnik, tak? W kamień, w cokolwiek. To może być jakiś drobiazg i ten drobiazg jak celnie nas trafi po nas.
2: Powiem szczerze, że gdybyśmy uczyli się upadania, to jeszcze byłbym w stanie zrozumieć, że niektórzy jeżdżą bez kasku. Ale czy ktoś ćwiczył tak zwane pady? Nie. Mhm. My oczywiście mamy ten odruch bezwarunkowy, kiedy ręce idą do przodu, ale czy chronimy naszą głowę, a kiedy ona się uszkodzi, jest po wszystkim. Pęknięcie czaszki oznacza po prostu koniec.
1: To albo jest śmierć, albo jest jeżdżenie na wózku do końca życia, bo to może też oznaczać taką sytuację.
2: Dla mnie to jest game over. I dlatego ja bym tylko chciał państwu przypomnieć, że dzisiaj to przepisy przypominają tym, którzy nie ukończyli 16 roku życia, żeby włożyć kask, bo to jest obowiązkowe. Mhm. A wszystkim powyżej 16 roku życia powinien przypominać zdrowy rozsądek.
1: Czyli mówimy, zastanówcie się, dlaczego ci do 16 mają, może by się wam też dobrze przydało to na głowie.
2: Zdecydowanie.
1: Ja mówię, dajcie dobry przykład, bo bardzo bym chciał, żeby oni pokazywali, żeby dawali dobry przykład.
2: Dobra. A i tylko chciałem dodać, rower, hulajnoga. Jakby to są różne urządzenia, którym się przemieszczamy.
1: Ale muszę mieć i tu.
2: Tak jest. Tam, gdzie nie ma silnika. Bo jeżeli jest silnik, na przykład hulajnoga elektryczna, od dzisiaj też się prawo zmieniło. Od 13 roku życia można się nią posługiwać.
1: Mhm, ale w kasku.
2: Rozumiem, obowiązkowo.
1: No właśnie. Dobra. Jeżeli teraz ktoś nas słucha, a jeszcze tego kasku na przykład nie ma, jak kupić kask? Czy to będzie tak, że dzisiaj niektórzy pobiegną nagle? No pewnie tak, bo się będą bali po prostu mandatu, bo mandat można zarobić dla dziecka. Czy po prostu jadę i wybieram, żeby pasowało do rozmiaru? Czy lepiej dzieciaka zabrać ze sobą? Ja bym zabrał ze sobą chyba i poprzymierzać.
2: Tak,
1: na co zwrócić uwagę?
2: Obowiązkowo. To znaczy, wszyscy mierzą kask tak, że zapinają go pod brodą i on musi tu być ciasno. Nie, drodzy państwo, to jest właśnie błąd.
1: Dlaczego?
2: My najpierw wkładamy kask na głowę. Ja to zademonstruję, a ty będziesz mógł opowiedzieć.
1: Dobra,
2: i tutaj, Patryk teraz jak już włożymy kask, to mamy taką regulację z tyłu.
1: Z tyłu śrubka taka jest, takie pokrętełko.
2: I w momencie, kiedy tutaj troszeczkę poregulujemy, to kask ma się trzymać na obwodzie głowy i z niej nie spadać. Ta taśma pod brodą to tak naprawdę może swobodnie wisieć, bo to nie trzyma nam kasku. Kask ma
1: Czyli
2: trzymać
1: nie chodzi
2: głowę.
1: O to, żeby tak zapiąć szczelnie, nie. Że ledwo oddycham i w ogóle nie mogę słowa wypowiedzieć
2: to
1: żadnego, tylko wkładam kask, oczywiście nie może być też za ciasny, no bo to bez sensu jest. Mam go dopasować tak, żeby tym pokrętłem z tyłu swobodnie go docisnąć do głowy, żeby on się trzymał.
2: I na szczęście dzisiaj te kaski, na przykład juniorskie, to nie jest regulacja na 2-3 rozmiary, tylko 5-10.
1: Wystarczy na dłużej.
2: Tak, zdecydowanie. Jeżeli nawet państwo nie chcą inwestować w jakieś potężnie drogie kaski za kilkaset złotych, to dzisiaj za kilkadziesiąt złotych można kupić kask, taki rowerowy dla dziecka, homologowany. Tylko proszę o jednym.
1: O co chodzi z tą homologacją? Dlaczego to takie
2: ważne? To jest certyfikat
1: ważne?
2: Po prostu, który, no, kask został dopuszczony do ruchu. Ale w tym wszystkim jest jedna rzecz ważna. Jeżeli on nam raz upadnie.
1: No.
2: Przypuśćmy z wysokości naszego biodra.
1: Albo jeżeli się wywrócimy i ten kask na przykład uratuje nas przed walnięciem głową o coś, to co?
2: To ten kask ląduje w koszu, bo tam są, nawet jeżeli nie pęknie, mikropęknięcia i drugi raz już może nas nie uratować. Więc proszę pamiętać...
1: Jeszcze raz, jeżeli...

0: Czyli walniemy tym kaskiem, tak, albo niechcący go upuścimy, albo świadomie nam ratuje życie, to nie wykorzystujemy drugi raz tego samego kasku, bo on w środku mógł pęknąć, czego my nawet nie możemy nie widzieć. I jeżeli drugi raz walniemy w tym samym miejscu, to on już może nie zadziałać po prostu. To o to chodzi, tak?
1: Bo tam są te mikropęknięcia, więc znowu wydajemy kilkadziesiąt złotych, a z tym się żegnamy, na półkę może iść albo do kosza, żeby nie kusił.
0: Dobra, to teraz takie będą banalne pytania, ale z punktu widzenia kogoś, to z zewnątrz na to patrzę, bo są kaski takie pełne i takie jak ten, który przyniosłeś, są z otworkami. Z otworkami czy bez? To co, przewiew jest?
1: To znaczy,
0: głowa się nie poci,
1: tak? Co robimy, tak? No bo jeżeli ktoś uprawia na hulajnodze freestyle, powinien mieć pełny kask, żeby chronił bardziej jego głowę. Ja potrzebuję hulajnogi do tego, żeby się przemieszczać. W związku z tym tu jest dużo otworów, takich wentylacyjnych, żeby mnie było komfortowo i wygodnie.
0: A daszek masz czy nie masz?
1: Mam.
0: Czy taki na wypasie? Bo teraz uwaga, ja już wiem, bo synom kupowałem przecież już parę razy, bo zmienialiśmy ostatnio. Może być z daszkiem i bez daszku. Tylko z daszkiem jest oczywiście troszkę drożej. Czasami to jest odczepiane, doczepiane.
1: I ten daszek, uwierzcie mi państwo, ratuje nam zdrowie. Widziałem test, gdzie bez daszka po prostu broda rysowała i można było zęby stracić. A ten daszek, raptem ile to jest? 5 centymetrów wystające, powodował, że przyjmował na siebie energię, pękał
0: i dzięki temu
1: chronił nam brodę i ewentualnie zęby żuchwy.
0: To jeszcze jedna ważna rzecz. Dobrze, że użyłeś słowa pęka. Wiele osób mówi o kiepski kask, bo zobacz, raz uderzyłem, czy raz uderzyłam i pękło. To właśnie
1: jest
0: o to chodzi.
1: Zadanie.
0: Tak, to jest tak samo jak strefy zgniotu w samochodzie, że ktoś mówi o tym samochodzie, to się wszystko złożyło, bo się miało złożyć i pochłonąć energię do pewnego miejsca. To świadomie było tak zrobione.
1: A proszę pamiętać, że na przykład jeżeli ktoś uprawia rowerowy cross, to wtedy te kaski jeszcze mają dodatkowo szczękę, które mają chronić właśnie żuchwę. Także kasków jest wiele, bo każdy nadaje się do zupełnie innej dyscypliny sportu, no właśnie takiego rowerowego.
0: Ale od dziś do 16 roku życia obowiązkowe, a jeżeli ktoś ma więcej, czyli 16+, niech sobie weźmie to do serca, że warto, bo prawa fizyki są dokładnie takie same, więc jak mając 25 lat, uderzycie głową o krawężnik, efekt może być niestety dokładnie taki sam jak 16-latek uderzający głową o krawężnik.
1: I nareszcie dogoniliśmy Europę w tych przepisach. Bo Unia Europejska nie reguluje tego jasno, daje wolną rękę krajom, ale proszę pamiętać, że na przykład Francja, Szwecja, Austria, tam są te obowiązkowe noszenie kasku i przepisy, a Czechy to w ogóle do 18 roku życia.
0: Jest tylko jedna rzecz, która mi tu nie pasuje w tym wszystkim.
1: Mianowicie?
0: A to jako zawodowiec od samochodu byś wiedział. Bo samochody to niektórzy mówią, ja chcę czerwony, bo on szybciej jeździ. W przypadku kasków nie widziałem czerwonych, albo przynajmniej niewiele ich jest.
1: Faktycznie. Zawsze mają ciekawe malowanie i coś można do swojego outfitu dobrać.
0: Można. Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców. Dziękuję.
1: Pamiętajcie o kasku.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. MediaExpert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowid.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
12: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
11: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
13: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol!
11: Towarzyski mecz z Nigerią już dziś o 20:45.
12: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
11: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
12: Tomasz Kowalczyk
11: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
14: Pogodę odkładamy na chwilę na bok, bo jest coś innego bardzo ważnego. I nie mówię o wieczornym meczu z Nigerią, o pietruszkę na Narodowym, tylko mówię o meczu, który jest bardzo ważny i cała Polska jest skupiona na tym meczu. Cezary Gurjew obserwuje to na żywo. Dzień dobry, Czarku.

0: Jaka jest sytuacja? Jak nasza Maja?
1: Dzień dobry, 20 minut i minęło 2-1. W pierwszym secie prowadzi Maja Kwalińska. Przegrała pierwszego gema serwisowego. Mądrze rozpoczęła Anna Kalińska, bo i skracała wymianę, grała także skróty. Dobrze przygotowana przez Patrycję Tarabini, ale teraz prowadzi Maja Kwalińska 40-30 przy serwisie rywalki. Teraz mocny, świetny backhand Rosjanki. Nala Rosjanka to przecież tenisistka, która wygrywała z największymi zawodniczkami świata. No jest tutaj cała rodzina, niemal można powiedzieć, Mai Chwalińskiej. Jest mama Marcela, ojciec Tomasz, Piotr Szczypka, menedżer, a jednocześnie prezes klubu Advantage Bielsko-Biała. No i trener Jarosław Machowski, ten przesympatyczny szkoleniowiec Szczeka. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego i Rosjanka teraz serwuje, piłka autowa. A propos pogody, na którą państwo czekają tutaj w Paryżu, były upały ponad 30 stopni Celsjusza, a dzisiaj 17 stopni, chłodno, a przecież ma być jeszcze chłodniej. A Maja Kwalińska, który dzisiaj jest 20 dzień w Paryżu, bo licząc kwalifikacje tutaj...
0: Przedłużyła hotel, 16
1: tak? Stopni. I przedłużyła hotel oczywiście, no ale niech przedłuża, no teraz myślę, że już ma do końca, Czarku, bo planuje tutaj krótki urlop.
0: A tak na twoje oko, bo ty jesteś zawodowcem, to obserwujesz te tenisowe zmagania największych gwiazd świata od dawna i wiesz dużo na ten temat. Jest dobrze? Mamy jakąkolwiek szansę? Czy... No i tak to, co ona zrobiła do tego momentu, to jest już genialne, niesamowite. A ma szansę jeszcze większą. Jak czujesz?
1: Myślę, że ma. Romku, w latach 90. była taka tenisistka Amanda Kecer, która miała 157 cm wzrostu. Ona była z Morą Steffi, grała w Berlinie. Byłem, bo to przecież wiesz, że ze Szczecina było blisko. Mm-hmm. Jeździło się, pokonała Steffi Graf 6-0, 6-1. A Maja, która podziwiała Rogera Federera, ogląda dużo tenisa, gra naprawdę w sposób niesamowity i teraz przełamuje rywalkę i Maja Kwalińska w pierwszym secie obejmuje prowadzenie 3-1. Przypomnę, to walka o półfinał, a zwycięzczyni tego meczu zagra z lepszą z pary Diana Schneider, Rosjanka i Białorusinka Aryna Sabalenka.
0: Cezary Gurjew, dziękuję bardzo. Trzymamy rękę na pulsie, oczywiście jako Radiowa Jedynka, nasza redakcja sportowa. Czarek jest tam na miejscu, zazdroszczę Czarkowi. W tej chwili 3-1, ale to jest dopiero początek tego meczu. Meczu, który i tak już do tego momentu tyle zmienił w życiu naszej Mai Chwalińskiej. Szczegóły na antenie Radiowej Jedynki. Czas na pogodę.
2: Pogoda.
0: To teraz szybciutko, najcieplej nad morzem, rzadkość, więc warto zapamiętać ten dzień. Kolejna godzina i nad morzem najcieplej. 26 stopni w Ustce pokazują termometry. Najchłodniej w Jeleniej Górze, 13,5 stopnia na termometrach, no tu nie ma dziwnego. Dziś temperatura maksymalna od 14-15 na Przedgórzu Sudeckim, przez 16-17 na południowym zachodzie, do 25 na przeważającym obszarze kraju, 27 stopni na południu. Nadchodzą deszczowe, ale bardzo gorące dni, więc to będzie długi weekend, raczej mokry, ale taki parny, ciepły. No i uwaga, są ostrzeżenia w sprawie tego deszczu. Teraz kurs na Wielkopolskę. Skęcznie, w Skęcznie czeka na nas pan Andrzej Fryt, regionalista. Dzień dobry.
3: Skęczliwie pogoda jest słoneczna i ciepła. Tradycja układania kwiatów na trasie procesji Bożego Ciała w Skęczliwie sięga czasów tuż po zakończeniu II wojny światowej. Mieszkańcy parafii Skęcznie wdzięczni Panu Bogu za ocalenie kościoła, swoich domów i gospodarstw, rozpoczęli upiększanie trasy Bożego Ciała. Początkowo skromnie, ale w miarę doświadczenia coraz piękniej. Przygotowania trwają ponad 2 tygodnie. W Dzień Bożego Ciała od samego rana całe rodziny układają barwne, kwietne dywany, tworząc niezwykłe kompozycje pełne religijnej symboliki i pięknych wzorów. Kwietne dywany w Skęczliwie są elementem lokalnego dziedzictwa oraz dumą całego regionu. Wyróżnieniem dla parafian był wpis w procesji z tradycją kwietnych dywanów w Skęczniewie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Serdecznie zapraszamy do Skęczniewa w Wielkopolskiej gminie Dobra na tegoroczną uroczystość.
0: Andrzej Fryt, pięknie dziękujemy panie Andrzeju. Teraz będzie jeszcze Warszawa. 997 hektopaskali, delikatnie spada to ciśnienie. Termometr 19,5 stopnia, tyle Celsjuszy. Stopni Celsjusza wskazują termometry w stolicy Polski.
2: Cztery pory roku.

0: Maja Chwalińska, Anna Kalińska, 3-1, ale to jest pierwszy set dopiero, więc zobaczymy, co będzie dalej. Na razie jest dobrze, ale żeby nie zapeszyć i nie przepompować tego balonika. 4-1! No proszę bardzo, jak szybciutko się zmieniło na lepsze. Oddychajmy głęboko, czas na powieść.
1: Lektury jedynki.
0: A przed nami ósmy wybrany fragment powieści Violetty Sawickiej Zanim zapłonął świat. Stefania wydaje się nienowoczesna jak na koniec lat 30., ale to dzięki niej rodzina tak naprawdę przetrwała. Czyta Barbara Liberek.

Za zasługi w wojnie bolszewickiej Henryk dostał od państwa 3 włóki ziemi o mile od Krzemieńca oraz niewielki zrujnowany folwarczek o nazwie Buczynka po ruskim właścicielu, gdzie się też przeprowadzili. Wraz z żyzną ziemią, skrawkiem lasu i dworkiem Henryk otrzymał też od państwa preferencyjny kredyt na start. Minęły jednak długie lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń, zanim zdołali postawić Buczynkę na nogi. To głównie dzięki uporowi Stefanii i temu, że umiała wszystkiego dopilnować, folwark zaczął przynosić dochody. Co prawda skromne, ale zawsze. Może byłyby większe, gdyby Henryk okazywał równie silną determinację do pracy na roli. Jednak odkąd wrócił z wojny, walka z przeciwnościami życia zaczęła go zwolna przerastać. Poza tym nie miał serca do gospodarowania. Zostawił więc prowadzenie Buczynki Stefanii i rządcy. Sam, bardziej niż sprawami folwarku, zajmował się tartakiem, który otworzył. W latach 20., kiedy narciarstwo stawało się coraz bardziej popularne i w Krzemienieckie Góry zaczęło przyjeżdżać z dalszych stron coraz więcej ludzi na zimową kanikułę, Henryk postanowił, że będzie produkować narty. O dziwo zaczął na tym zarabiać. Otworzył nawet w Krzemieńcu sklep, który raz lepiej, raz gorzej funkcjonował do dziś. W dodatku niedawno Henryk

0: innego, zanim nie dowiedzie mu się winy. Dlaczego więc od razu zakuto go w kajdanki? Liczy się każde życie, a nie tylko niektóre życia. Matka straciła syna. Ani policja, ani rząd nie zareagowały na tę sytuację właściwie. Dlaczego nie ma dymisji w policji? Dlaczego nie ma wyciągania konsekwencji karnych? Mam wrażenie, że w naszym kraju stosuje się podwójne standardy. Wobec wszystkich muszą obowiązywać te same reguły. Dotychczasowa polityka musi się skończyć.
1: Ojciec Henrygo Nowaka, Mark Nowak, który zabrał głos, powiedział, że ma pretensje do policji, że nie chce, żeby to się stało sprawą polityczną. Ale się stało, bo brytyjska prawica bardzo ostro atakuje rząd z tego powodu. Nigel Farage czy Tony Robinson, taki skrajnie prawicowy polityk, wzywają do manifestacji. Rząd zapowiada zmiany w szkoleniu policji, no i wyjaśnienie tej sprawy. Ale wygląda na to, że politycznie niestety, mimo tego, że rodzina by tego ofiary nie chciała, sprawa zrobi się w Wielkiej Brytanii bardzo gorąca. Doszło już nawet do dyskusji na ten temat w Izbie Gmin.
2: Tak jak powiedziałeś, rodzina apelowała, żeby ta sprawa nie stała się polityczna, ale już krótko na koniec pytam. W zasadzie wszystkie strony sporu politycznego w jakiś sposób się do tego odnoszą.
1: Tak, to prawda, dlatego że prawa strona ostro atakuje rząd, atakuje policję, no to uruchomiło lewą stronę brytyjskiej sceny politycznej, która z kolei atakuje prawą stronę. Rodzina, jak mówiłem, apeluje, żeby to się nie stało elementem politycznej walki. Ale chyba już niestety jest na to za późno i tak po prostu będzie. Natomiast dla premiera Keira Starmera to jest kolejny kłopot. Niskie notowania są i jego jako premiera, i Partii Pracy jako partii rządzącej. No i to jest taki kolejny problem dla tego ugrupowania, bo rzeczywiście wiele na to wskazuje, że policja po prostu w tej sprawie zachowała się całkowicie nieprofesjonalnie.
2: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. W studiu Błażej Prośniewski, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z taką trochę smutną wiadomością na początek, że niby nie marzeniami kierujemy się, szukając pracy.
3: Tak, zamiast marzeń częściej wybieramy bezpieczeństwo i stabilność. Jak wynika z najnowszego badania Pracuj.pl, aż 83% młodych osób uważa, że brakuje im przestrzeni na próbowanie różnych zawodowych ścieżek. Jednocześnie 2/3 badanych chciałoby sprawdzić, czy ich pasje mogą stać się sposobem na życie. No a tu jedną z największych barier często okazują się finanse właśnie. I choć młodzi ludzie często słyszą, że mogą być kim chcą, to w praktyce muszą jednak bardzo szybko odpowiedzieć sobie na pytanie, na co ich stać, nie tylko w wymiarze finansowym, ale także takim emocjonalnym czy organizacyjnym. Przekucie pasji w zawód bowiem często wiąże się z koniecznością zainwestowania w dodatkowe kursy, narzędzia do jazdy, czy też koniecznością pracy za niższą stawkę na początku.
4: Nie chodzi więc o brak odwagi czy pomysłu na siebie. Często problemem jest brak warunków, w których można ten pomysł sprawdzić. Jedną z istotnych barier okazuje się także obawa przed porażką. Jest ona wskazywana przez 34% młodych. Wśród pozostałych barier wysoko plasują się także brak wiedzy, jak zacząć, obawa o stabilność finansową, brak środków finansowych i brak czasu.
3: Mówiła Anna Goreń z serwisu Pracuj.pl. Według ekspertów w takiej uprzywilejowanej pozycji są ci, którzy mają z jednej strony odpowiednią finansową poduszkę bezpieczeństwa, z drugiej wsparcie bliskich czy też zawodowego mentora, który poprowadzi ich do sukcesu.
2: Myślisz, że Maja Chwalińska kierowała się pieniędzmi czy marzeniami? Całkiem nieźle jej idzie w tym drugim secie. 4-1 na razie.
3: Mam nadzieję, że to cały czas są jeszcze marzenia, a nie
2: będzie
3: pieniądze.
2: Nam spełniała marzenia, a my tymczasem powiemy o tym, że spełnia się małe marzenie polskiej gospodarki, o tym, że stanie się być może prawdziwym, rozwiniętym rynkiem.
3: Tak, polski rynek finansowy ma szansę wejść do giełdowej ekstraklasy, a chodzi o globalnego dostawcę indeksów giełdowych i wskaźników rynkowych S&P Dow Jones Indices, który poinformował właśnie, że prowadzi konsultacje w sprawie przeklasyfikowania Polski z rynków wschodzących na rozwinięte. Za taką zmianą przemawia to, że nasz kraj spełnia już wszystkie kryteria ilościowe i jakościowe. Na naszą korzyść działa także to, że Polska wykazała się odpornością na ostatnie wyzwania gospodarcze i polityczne. A co to wszystko oznacza w praktyce? No po pierwsze potencjalny większy napływ kapitału na naszą giełdę, bowiem wielu inwestorów i funduszy, w tym tych największych, koncentruje się na rynkach rozwiniętych właśnie. Po drugie rynki rozwinięte są bardziej odporne na sytuacje kryzysowe. W takich przypadkach kapitał w pierwszej kolejności odpływa z rynków wschodzących, a zatem nasza giełda będzie mogła rozwijać się w sposób bardziej stabilne. Z drugiej strony nasza pozycja w grupie państw rozwijających się jest znacznie silniejsza niż będzie w przypadku krajów rozwiniętych. Ten udział spadnie z 1,27% do zaledwie 0,15%. No i tu oczywiście rodzi się pytanie, czy lepiej być dużą rybą w małym

0: Tawie czy płotką w oceanie. I na koniec może tylko dodam, że formalnie przejście Polski z koszyka państw rozwijających się do koszyka krajów rozwiniętych powinno nastąpić we wrześniu przyszłego roku.
1: Że Polska wykazała się odpornością na wyzwania polityczne
0: i gospodarcze. Tak?
1: To może nie wyprowadzajmy z błędu, bo zmienią zdanie. Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Magda Mikołajczuk już szykuje się na długi weekend, zakładam. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, tylko
1: kulturalnie.
3: Nie mogłabym być we wszystkich tych miejscach, o których powiem, ale może państwo skorzystają. Na przykład w Wiśle od jutra do niedzieli będzie trwał Festiwal Słowa imienia Jerzego Pilcha, Granatowe Góry. Po raz szósty ta impreza jest organizowana. Upamiętnia wybitnego pisarza Jerzego Pilcha, który pochodził właśnie z Wisły. I swój udział w tegorocznym festiwalu zapowiedziało ponad 100 autorów, autorek. Będą debaty, będą spotkania, będą też na przykład literackie szybkie randki. To znaczy można będzie przez kilka minut porozmawiać ze swoim ulubionym autorem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I w ramach festiwalu też będzie spektakl na podstawie dzienników Jerzego Pilcha w wykonaniu Sławomira Kołakowskiego. Te dzienniki to są fascynujące zupełnie zapiski. Tutaj fragment w interpretacji Andrzeja Ferenca.
4: Czasy, w których oddane czytelniczki, przejdźmy nad tym określeniem do porządku dziennego, a przynajmniej nie podrygujmy nad nim ze starczą ekscytacją, gotowe były podupadającemu na zdrowiu autorowi śpieszyć z osobistą pomocą, minęły dawno i bezpowrotnie. Ani do niego nie przyjeżdżają, ani do siebie nie zapraszają, ani o jego cieszący się swego czasu fatalną reputacją adres nie pytają, ani swych romantycznych namiarów nie podają. Podają dane pewniejsze. Adresy szpitali i lecznic i ziołoleczników.
3: Festiwal Granatowe Góry od dzisiaj do niedzieli w Wiśle. Natomiast w ten długi weekend w Dąbkach nadmorskim, takim uzdrowisku, odbędzie się piąty Międzynarodowy Festiwal Latawców. Latawce to przecież też mogą być dziełami sztuki i często dziełami sztuki bywają, więc może warto tam zajrzeć. W Opolu oczywiście rusza 63. Festiwal Piosenki Polskiej. Będzie mnóstwo relacji, mnóstwo audycji na antenie Jedynki i wokalistom będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, mówi szef zespołu Kajetan Prochyra.
5: To już wieloletnia tradycja, że to właśnie Orkiestra Polskiego Radia wspólnie w tym roku z Orkiestrą Zygmunta Kukli stanowi ten istotny element tego, jak brzmi festiwal w Opolu. Nasza orkiestra zagra 4 koncerty, począwszy od debiutów, przez jubileusz Bogdana Olewicza, po koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.
3: Więc proszę nie zapomnieć o festiwalu w Opolu w czasie tego weekendu. I jeszcze jedna informacja, jeżeli wybierają się państwo na festiwal Centralny Plac Muzyki w Warszawie, to od 19 czerwca, to od dzisiaj o 12 do południa w piątek jest ten czas, kiedy można bilety na tę imprezę kupić tylko za 10 zł. Więc proszę się spieszyć i proszę korzystać z takiej okazji.
1: Magda Mikołajczuk, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Zdradzę państwu, że dziś w studiu radiowej Jedynki wszyscy siedzimy grzecznie obok siebie, jak w ławeczce szkolnej, dlatego że przed nami jest ekran, a tam gra Maja Chwalińska, a o tym, jaki idzie, no to powiemy już teraz. Bo obok mnie, jak w ławeczce szkolnej, siedzi Andrzej Grabowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Kto był lepszy z przyrody, proszę pana?
1: Ja zawsze siedziałem w ostatniej ławce, tylko tyle mogę zdradzić.
6: To dobrze. Co tu kryć, szanowni państwo?
1: No do pierwszej
6: jest bardzo dobrze.
1: Przesuwa się Maja Chwalińska.
6: Mogło być wystrzałowo, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Także Cezary Gurjew, oddajemy głos. Wygląda bardzo dobrze wszystko.
7: Tak, ale oczywiście tutaj walka jeszcze będzie. 7-6 pierwszego seta wygrała Maja Chwalińska. Przypominam, prowadziła 5-1, była piłka setowa, potem 5-3 piłka setowa, a teraz Maja, choć prowadziła 4-1, została przełamana, wygrywa 4-2, ale przy serwisie rywalki jest 30-0. Jeżeli wygrałaby Maja tego gema serwisowego, to potem chwila przerwy i potem Maja wychodzi, ona serwuje i będzie serwować po to, żeby to spotkanie zakończyć. Rosjanka dwoi się i troi. Potrafi bardzo sprytnie uderzać, bardzo mocno. Teraz Rosjanka podchodzi do siatki, bo przecież musi zaryzykować, bo Maja przecież prowadzi 30-0 i Polka uwijała się za końcową linią, ale nie zdołała tutaj zdobyć punktów. A więc wróćmy może za chwilę tutaj na to spotkanie. Ja przypominam, 7-6, pierwszy set dla Maji Kwalińskiej. W drugim prowadzi 4-2, 30-15 przy serwisie Rosjanki, a przypomnę, jest to mecz, który

0: Jego stawką jest awans do półfinału turnieju w Paryżu.
1: Cezary Gurjew, także za sekundkę wrócimy, ale proszę pana, w sporcie jeszcze parę innych ciekawych rzeczy, między innymi dzisiaj.
2: No właśnie, bo my tak tenisocentrycznie się zachowaliśmy dziś w programie, tak. Ale są też inne sporty, inne piłki różnej wielkości.
1: No na przykład Liga Narodów Siatkarek w Chinach, w Nankinie. Polki grały tak z górkami i z dołkami na inaugurację, ale po ponad 2 godzinach pokonały Belgijki 3-2.
3: Mieliśmy trochę problemów z zatrzymaniem atakujących szczególnie. Myślę, że to jest do dopracowania. Musi wszystko funkcjonować, blok, obrona. Na pewno musimy być spokojniejsze. Było trochę nerwowości. Myślę, że to pierwszy mecz też.
1: Mówiła środkowa Natalia Kecher, a Polki, dodajmy, jutro zagrają z Czeszkami. Proszę pana, jedna sprawa. Czy pan licytował na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy to, co dzisiaj?
2: Komentowanie meczu
1: tak.
2: Z wami?
1: Nie ze mną, nie, z Filipem i z Tomkiem.
2: Czy ja licytowałem? Ja kibicowałem naszym słuchaczom.
1: No i pan Michał Czarniecki wylicytował. Łatwo
2: I
1: nie było.
2: I bardzo mu kibicowałem.
1: Udało się, także z Filipem i z Tomkiem dzisiaj wieczorem skomentuje pan Michał towarzyski mecz naszych piłkarzy. Polska-Nigeria na PGE Narodowym.
4: Jak tylko usłyszałem te pierwsze, właśnie te autopromocje u was na antenie, że będzie można skomentować mecz reprezentacji Polski na ogólnopolskiej antenie, no to biorąc pod uwagę, że skończyłem studia właśnie na tym kierunku na Wembley w Londynie, że pracowałem jeszcze w jakichś redakcjach jako dziennikarz sportowy, no to mówię, no jeżeli z tego nie skorzystam, to mogę potem bardzo żałować. Więc to była kwestia na zasadzie, zbieramy pieniądze, jeżeli tylko mamy jakieś rezerwy, to inwestujemy w to, bo to naprawdę może się potem zwrócić.
1: To tylko dodajmy mecz Polska-Nigeria o 20:45. Nasze studio chwilę po 20.
2: A wiesz, na czym polega wyższość radia nad telewizją? Wcześniej w radio słychać, jaki jest
1: 7
2: wynik.
1: 7 sekund przewagi zawsze.
2: Dokładnie, mamy. 7 sekund przewagi mamy, więc warto słuchać radia, żeby wiedzieć, co dzieje się w Paryżu.
1: To wracamy, Cezary Gurjew.
0: I przypominam, 7-6. Pierwszy set wygrany przez Maję Chwalińską z Anną Kalińską, a teraz 5-2. Już za chwilę Maja wstanie z krzesełka, wróci na kort i będzie serwować, żeby to spotkanie wygrać, bo tutaj będzie na pewno bardzo uważna na zwycięzczynię tego spotkania. No będzie czekała lepsza z meczu Arena Sabalenka Diana Schneider, Rosjanka i Białorusinka, a Maja Chwalińska przed wielką szansą przebrnęła kwalifikacje. Wygrywała tutaj z wielkimi tenisistkami jak Qin Wenzhen, mistrzyni olimpijska. Chinka przecież 2 lata temu tutaj zrobiła furorę. Pokonała przecież w półfinale Igę Świątek, która miesiąc wcześniej wygrała wówczas turniej w Paryżu. No i wracają na kort. 5-2. Maja serwuje i tutaj już jest tak bliziutko tego wielkiego sukcesu. Tutaj wielka, wielka sprawa, jak Maja Chwalińska awansowałaby do tej czwórki. Gdzie jest Rosjanka? Anna Kalińska dopiero teraz wstaje, wraca na kort i Maja już za chwilę rozpocznie tego, miejmy nadzieję, ostatniego gema.
2: Cezary Gurjew z Paryża, bardzo dziękuję. A widzisz, a w telewizji cały czas reklamy, a my już słyszymy, co dzieje się na korcie.
1: Pytanie, czy przed 13 zdąży, 4 minuty zostały.
2: Trzymamy kciuki, jest bardzo dobrze. Andrzej Grabowski, to było w samo południe, przed mikrofonem był też Karol

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofa.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15

0: tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: A już teraz zamiast Radia Kierowców przenosimy się do Paryża.
5: A w Paryżu tutaj być może wielka chwila dla Maji Chwalińskiej. Ile ona tu już zrobiła dobrego? Przebrnęła kwalifikacje, awansowała do ćwierćfinału i walczy o półfinał. Wygrała pierwszego seta z Rosjanką Anną Kanińską 7-6. W drugim prowadzi 5-2. Po 30 Maja serwuje. Rosjanka naciera. Rosjanka podchodzi do siatki. Rosjanka zdobywa punkt i Maja ma teraz piłkę. Taką groźną sytuację, bo musi bronić tutaj tej sytuacji, żeby nie stracić swojego gema serwisowego, ale Maja jest bardzo bliska awansu. Pojawiło się słońce, 17 stopni Celsjusza, ale to słońce jak świeci, to znowu wszyscy widzą jakby lepiej to, co dzieje się na korcie z udziałem Marii Chwalińskiej. Nasza leworęczna, niewysoka tenisistka pochodząca z Dąbrowy Górniczej i Maja już przygotowana. Maja podrzuca piłkę, serwis, Rosjanka odpowiada, wyrzuca i znowu dwie piłki do końca tego spotkania, jeżeli Maja Chwalińska rzeczywiście zdobędzie dwa punkty. 7-6, 5-2 i po znowu równowaga. Rodzice, widzę, i pani Marcela, i pan Tomasz spokojnie na to patrzą. Już się przyzwyczaili do tych emocji, bo mieli ich tak dużo od początku, kiedy Maja walczy. Maja serwuje. Pierwszy serwis odpowiada na backhand Polki. Rosjanka atakuje jeszcze raz, jeszcze głębiej. Maja piłkę do góry. Rosjanka trafiła i znowu tutaj duże nerwy. Maja Chwalińska huknęła w swoją lewą rękę. Za chwilę chwyci rakietę, bierze już piłkę i tam cały czas Patrycja Tarabini, Argentynka, która była kiedyś znakomitą tenisistką, a jest szkoleniowcem Rosjanki, coś tam podpowiada. Ostatnie uwagi. No ważny moment. Poderwała się Kalińska w pierwszym secie, ale jednak zdołała po tiebreaku, po 70 minutach wygrać 7-6 Polka. I teraz piłka autowa. Przypomnę, przewaga dla Rosjanki. Jeszcze będzie sędzia sprawdzał. Tutaj oczywiście trzeba być bardzo uważnym. Na razie dobre decyzję arbitra pokazuje, że piłka była minimalnie autowa. Wraca arbiter na krzesełko. Tutaj droga oczywiście krótka, bo ma do pokonania 5 stopni, a Maja Chwalińska też już ile ona stopni w swojej karierze, ile tutaj poziomów pokonała w tym turnieju. Serwis dobry. Teraz był drugi, wyrzuca Maja i jest 5-3 dla Maji Chwalińskiej, ale za chwilę będzie serwować Rosjanka.
6: Minuta po godzinie 13:00, program Pierwszy Polskiego Radia. I aktualności jedynki zapraszam Monika Gniewaszewska. Maja Chwalińska prowadzi w meczu o półfinał we French Open z Rosjanką Anną Kalińską. Specjaliści z Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu są już gotowi na przyjęcie ciężko chorej Polki. Studentka leci wojskowym samolotem z Pekinu. Długi weekend, czas zacząć, to także początek policyjnych wzmożonych kontroli.
7: Szczególnie będziemy zwracać uwagę na przekraczanie prędkości, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych.
6: No to tak jak słyszeliśmy, Maja Chwalińska prowadzi w meczu o półfinał we French Open z Rosjanką Anną Kalińską, z Czarkiem Guriewem, który jest w Paryżu i obserwuje ten mecz. Będziemy się jeszcze oczywiście łączyć, żeby relacjonować dla Państwa te sytuacje na korcie. Specjalistyczny zespół medyczny czeka na ciężko chorą Polkę. Na wrocławskim lotnisku 24-latka transportowana wojskowym samolotem z Pekinu wylądować ma po południu. U studentki sinologii zdiagnozowano w Chinach zapalenie mózgu. Młoda kobieta jest w śpiączce. Od razu po wylądowaniu trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego, mówi rzecznik placówki Jan Kutny.
8: Na oddziale już jest przygotowane łóżko z oprzyrządowaniem. Będzie

0: poddana diagnostyce medycznej tutaj już po wylądowaniu. Część dokumentacji już jest w trakcie analizy naszych lekarzy, ale bezwzględnie tak i tak będzie tutaj od początku diagnozowana według tutaj już naszych procedur.
1: Od połowy kwietnia Klaudia przebywała w klinice w Pekinie. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu będące powikłaniem po operacji jajnika. Program SAFE to największy sukces polskiej prezydencji w Unii, mówi szef MSZ. W czasie polskich rządów i przewodnictwa w Brukseli w ubiegłym roku Polska wynegocjowała pieniądze z nisko oprocentowanych pożyczek dla rodzimej zbrojeniówki. Radosław Sikorski w Tomaszowie Lubelskim mówił, że wszystko to na rzecz bezpieczeństwa kraju.
2: Program SAFE wydamy w polskich fabrykach na ten sprzęt, który wynika z lekcji, jakie daje nam bohaterska obrona Ukrainy przed agresją rosyjską, czyli właśnie systemy dronowe, systemy antydronowe i wszystko to, czego potrzebuje Wojsko Polskie.
1: Do tej pory zakontraktowano 120 miliardów złotych z całkowitej udostępnionej puli ponad 180 miliardów złotych. Za te środki wyprodukowane zostaną m.in. armatochaubice Krab czy wozy piechoty Borsuk. Posłanka Daria Gosek-Popiołek byłaby dobrą kandydatką lewicy na prezydentkę Krakowa, mówi Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy uważa, że nie ma lepszej kandydatki niż właśnie rodowita krakowianka Daria Gosek-Popiołek.
3: Ja nie ukrywam tego. Ja jestem fanem wystawienia w wyborach w Krakowie Darii Gosek-Popiołek, znakomitej posłanki lewicy z Krakowa, już bardzo dobrze rozpoznawalnej, będącej zaangażowaną w sprawy lokalne. I lewica wystawia swojego kandydata z taką myślą. Kto nim ostatecznie będzie, czas pokaże.
1: I wracamy ponownie na korty w Paryżu. French Open. Czarek Kurier.
4: I Maja Kwalińska ma piłkę meczową 7-6, 5-3, 40-30. Serwuje Rosjanka. Maja Kwalińska podskakuje za końcową linią. Maja Kwalińska tutaj wywierała presję cały czas na swoją rywalkę. I już Rosjanka Anna Kalińska uderza. Odpowiada Maja na forehand Rosjanki. Rosjanka trafiła. Out! Out! Maja Kwalińska w półfinale turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Co za sensacja! Dziewczyna, która przebrnęła kwalifikacje, teraz spokojnie, ale dumnie podchodzi do siatki i żegna się z Anną Kalińską. Tutaj bez wielkich emocji, bo tutaj Rosjanka rozpaczona, a Maja, no może teraz się uśmiechnie. Maja Kwalińska, jest uśmiech, jest awans do półfinału, ale tutaj niesamowita historia. 7-6 i 6-3. Nikt jej nie zdał tutaj z obecnych na korcie Filipa Szatnie przed rozpoczęciem turnieju. A teraz zna Maję cały tenisowy świat.
1: Dziękujemy bardzo za te relacje. Mamy to, Maja Kwalińska w półfinale French Open na kortach Rolanda Garrosa. Dziękujemy Czarkowi Kurjewowi.
5: To są aktualności jedynki.
1: Powoli gęstnieje ruch, choćby pod Tatrami spodziewane są tłumy turystów. By było bezpieczniej, a piraci drogowi nie zagrażali kierowcom, czuwać będzie większa liczba patroli policji, mówi naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła.
6: W tym okresie dedykujemy na drogi naszego kraju bardzo dużej ilości policjantów. Szczególnie będziemy zwracać uwagę na przekraczanie prędkości, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. W ruch pójdą oczywiście wideorejestratory i ręczne mierniki prędkości.
1: Policja deklaruje pomoc w sytuacji korków i znaczących utrudnień, a o tym, gdzie takie można napotkać, mówimy w PRK, Polskim Radiu Kierowców, gdzie informacje z dróg przedstawiamy co 20 minut, lub w radiowej jedynce w Radiu Kierowców, gdzie o utrudnieniach mówimy co godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Dużo chmur na południu i południowym zachodzie Polski. Tam też prognozowany jest deszcz. Więcej słońca tylko na Kujawach, Mazowszu oraz w Świętokrzyskiem. Termometry pokazują od 13 stopni na Dolnym Śląsku, 19 na Lubelszczyźnie i Podlasiu, około 22 w centrum, do nawet 26 miejscami na Pomorzu. Ciśnienie w Warszawie 997 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 110 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 12, w Zawichoście 205 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian. W Puławach 104 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 3.

0: 3. W Warszawie 130 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Kępie Polskiej 186 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1. W Toruniu 117 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 8. W Tczewie 261 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 6. Na Sanie w Przemyślu 88 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 43 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Na Bugu we Włodawie 80 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 138 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. U Iściany Sykłockiej 274 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Malczycach 147 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 15. W Połęcku 38 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 129 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 168 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
4: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
3: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
4: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
3: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
4: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
3: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
4: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Farma.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
13: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
14: Mikrofon,
15: kamera,
14: radiowe studio,
15: scena.
14: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
12: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już

0: Wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
4: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
3: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
5: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
3: Towarzyski mecz z Nigerią już dziś o 20:45.
4: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
3: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4: Tomasz Kowalczyk
3: i Filip Jastrzębski.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. To jest Tylko Szczerze na antenie jedynki 22 645 22 66. Dziś temat, który dla niektórych może być zaskoczeniem, bo przed nami dłuższy weekend, jutro bądź co bądź Święto Bożego Ciała, czyli dzień wolny. Wielu z nas piątek też chyba postarało się zrobić dniem wolnym, a to oznacza 4 dni laby. A my dziś przed tymi wyjazdami, rozjazdami, podróżami dalszymi i krótszymi chcemy trochę porozmawiać o szkole, ale już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, pierwszym powodem jest całkiem duża kasa, 200 milionów złotych, które mają trafić na wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz, i tu się zaczyna robić ciekawie, na zajęcia praktyczno-techniczne, czyli ZPT-y, przynajmniej jak pamiętam taki krót, lekcje ZPT-u. No i pytanie do Państwa na dziś brzmi tak. Czy dzisiejszym dzieciakom potrzebne są lekcje ZPT-u? Czy potrzebne są ZPT-y? I jak takie współczesne ZPT-y Państwa zdaniem powinny wyglądać? 22 645 22 66. No i oczywiście tego pytania nie może zabraknąć. Jak my wspominamy nasze lekcje ZPT-u? No bo ja pamiętam właściwie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to była bitwa na takie wielkie pilniki i tłuczenie się po całej klasie, przerażenie nauczyciela. Druga rzecz, która zapamiętałem, to była nauka robienia kanapek, czyli dzieciaki przynosiły bułki, pieczywo, masło, jakąś tam paprykę, pomidorka, kawałek żółtego sera, kawałek szynki, no i z tego robiliśmy kanapki. I to akurat był bardzo fajny dzień, bo wszyscy akurat tego dnia w szkole przynajmniej byli najedzeni. Jeżeli chodzi o jakość tych kanapek, ich wygląd i estetykę, różnie z tym bywało, ale przynajmniej cała klasa tego jednego dnia zgodnie mogła powiedzieć, głodni nie byliśmy. Jak te lekcje powinny wyglądać dziś? To jest pytanie do Państwa. 22 645 22 66. Czy potrzebne są nam dziś jeszcze ZPT-y? To na dobry początek nasza sonda.
1: Oczywiście, że są. Bo później tylko taka nauka, taka, no, przygotowuje te dzieci do życia. No i wiadomo, praktyka to pokazuje, jak ta praca wygląda. Różne zawody są przeróżne. Wydaje mi się, że teraz mieć fach w ręku to jest złoto wręcz. No wiadomo, różne są, mogą być zajęcia praktyczne, czy nawet po prostu więcej zajęć z jakimiś praktykami, czyli ludźmi, którzy już wykonują daną pracę.
2: Dobrze, dobry, niech ta młodzież coś robi poza siedzeniem w telefonach.
3: Czyli potrzebne są.
2: Potrzebne są, tak.
3: Pan jak uważa?
2: Ja pamiętam, się wydaje, myśmy też mieli.
4: A myśmy szyli jaśki w ręku. Pamiętam jak dziś, tak. Nawet chyba a piątkę dostała.
2: Uczyło tych haftów różnych. Bardzo fajne zajęcia były.
3: Przydało to się w życiu?
2: Mnie się przydało, bo ja dużo szyłam.
4: Bardzo, potem. Ale...
2: Karmika nie zrobił.
3: Ale czy w dzisiejszych czasach w dobie komputerów są jeszcze potrzebne?
5: Guzika komputer nie przyszyje.
3: Jakieś nowoczesne formy ZPT-ów tak zwanych, to dobry pomysł, tak, w Pani ocenie?
5: Tu zwykłe rzeczy, codzienne. Nawet jak włożyć worek na śmieci do kosza, dzieci z tym mają problem.
6: Trochę potrzebne, tylko nie takie jak na przykład za moich czasów.
3: To jakie zmiany powinny nastać, w Pani ocenie?
6: No, mówi Pan, żeby dziewczynki nie tylko potrafiły igłę w ręku trzymać, ale na przykład coś tam z lewie naprawić, a chłopak jak mu się guzik urwie, to żeby sobie sam przyszył, a nie biegał za kobietą. Tylko bez jakiejś teorii na temat młotków mechanicznych, tam spraw i tak dalej. To było więcej papierologii kiedyś niż praktycznych. O i tyle.
5: Ja ze swoją córką, ja zawsze, znaczy jak ona chce pomóc i widzę, że ma chęci, to zawsze jej nie zabraniam tego, bo...
3: Szkoła dobrym miejscem nauki tegoż?
5: Myślę, że tak.
0: No tak, guzika sztuczna inteligencja nie przyszyje. Bez wątpienia tak jest i trudno się akurat z takim spojrzeniem spierać. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście na przyszyciu guzika współczesne ZPT-y powinny polegać? Albo być może tym bardziej właśnie na tym powinny polegać, bo mam wrażenie, że coraz trudniej nam o takie, wydawałoby się, najbardziej banalne, codzienne, zwyczajne umiejętności, a przyszycie guzika czasami, albo inaczej, nieumiejętność przyszycia guzika, no rzeczywiście czasami może być dość kłopotliwa. 22 645 22 66. Jako pierwszy pan Krzysztof. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. No może zacznę od tego, że ja bardzo miło wspominam swoje zajęcia praktyczno-techniczne. Jako chłopcy mieliśmy taką salę w piwnicy w szkole, gdzie mieliśmy ją wyposażoną w takie stoły stolarskie i tam się uczyliśmy najprostszych czynności. Ja generalnie jestem no taki nie bardzo rozwinięty manualnie, ale do dzisiaj to pamiętam i wkrętarka mi ręki nie wyrywa ani oraz rozpoznaję śrubokręt gwiazdkowy od wielkanocnego, czyli od płatkiego. Natomiast uważam, że te zajęcia, które jakiś czas temu zostały zastąpione w wielu szkołach w naszym systemie edukacji przez informatykę, powinny być przywrócone, bo

0: takie wrażenie, że dla społeczeństwa, dla ludzi jest frustrujące to, że czasami w najprostszych sytuacjach nie potrafimy sobie poradzić. Że kupujemy karmiki na aukcjach internetowych, zamiast z jakichś elementów je po prostu złożyć i mieć tą, mieć taką satysfakcję, że to się do czegoś przydało. To, że coraz więcej wyrzucamy śmieci, to też jest efekt, że coraz większa góra śmieci rośnie, to też jest efekt tego, że nie jesteśmy wyszkoleni w używaniu rzeczy, czy w wykorzystywaniu rzeczy już użytych raz. Tylko wyrzucamy, kupujemy nowe, a myślę, że ta umiejętność dobrze zrobiłaby też dla środowiska, dla całego społeczeństwa, gdybyśmy wiedzieli, jak to się robi. Można oglądać filmiki, ale jeśli ktoś to pokaże, proszę zwróćcie Państwo uwagę, jak duży renesans przeżywają różnego rodzaju kursy dla osób dorosłych, stolarskie, krawieckie, cukiernicze i inne. Tego się uczyliśmy na zajęciach praktyczno-technicznych.
1: Czyli pozdrawiam, rozumiem, to wszystko powinno Pana zdaniem wrócić.
0: Uważam, że tak, można spokojnie rozładować emocje nawet w szkole tego typu zajęciami. Oczywiście najważniejsza rzecz, nauczyciel, który to będzie prowadził, też musi wiedzieć, o czym mówi.
1: No tak, no i musi rzeczywiście chcieć tę wiedzę przekazać, a nie być znudzonym tym, że tak.
0: Musi być pasjonatem swojego zawodu, bo jak nie będzie pasjonatem, to tylko...
1: No to lekcja do odbębnienia, nic więcej.
0: Tak,
1: panie Krzysztofie, bardzo, bardzo dziękuję. To był pierwszy głos, głos na dobry początek. 22 645 22 66. Czy dziś dzieciakom są potrzebne ZPT-y? Jak takie lekcje powinny dziś wyglądać? Właśnie, czy one się powinny odwoływać do tych takich podstawowych czynności, przyszycie guzika, być może jakaś podstawowa stolarka, umiejętność, nie wiem, przykręcenia śrubki, wymiany. I nie żartuję, wymiany żarówki, czy też wymiany na przykład uszczelki w kranie, czy być może rzeczy bardziej współczesne, związane z jakąś już taką bardziej zaawansowaną technologią. Ja tu szczerze mówiąc sam się waham, w którą stronę powinno to iść. No to może nasi słuchacze i słuchaczki to rozstrzygną. To pani Ola, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja tutaj się zgodzę z panem Krzysztofem w 100%, jeśli chodzi o te wszystkie prace, o których on mówił. Oczywiście, że jestem za tym, żeby takie lekcje się odbywały. Natomiast program powinien być skupiony na tym, jak dziecko później wychodzi z domu, tak? Czyli na przykład idzie na studia, zaczyna mieszkać samemu i co wtedy trzeba zrobić? Czyli tak jak pan mówił, skręcić proste meble, zrobić prosty posiłek. To jest bardzo ważne, bo wiadomo, że to też oszczędza i pieniądze, i czas. Nauczyć się porządnej segregacji, żeby nie generować po prostu straszne ilości śmieci. Używać pojemników do przechowywania, czy nawet do tych prostych prac kulinarnych, bo można upiec buraki w folii aluminiowej, a można upiec buraki w naczyniu szklanym, przykrytym i już nie mamy tych śmieci, prawda? Które jednorazowo są używane i idą do kosza. Także tak jak tutaj pan powiedział, te wszelkie kursy manualne związane z życiem codziennym powinny jak najbardziej wrócić.
1: Czyli takie podstawowe ABC, takie najbardziej banalne
2: tak.
1: ABC.
2: Dokładnie, bo dzieciaki dzisiaj tego nie potrafią, ponieważ my rodzice ich wyręczamy w tym, a one, tak jak pan wie, interesują się oczywiście mediami, interesują się komputerem, natomiast to, żeby zrobić wokół siebie takie proste rzeczy, jak najbardziej jest potrzebne. I tutaj wsparcie rodziców, rodziny, szkole. Uważam,
1: no
2: że
1: tak.
2: Powinno być.
1: Wodę na herbatę można zagotować w sposób klasyczny. Można też taki kubek wstawić do mikrofali. Choć szczerze mówiąc, tego drugiego rozwiązania jakoś chyba nie pochwalam. Ale to moje zdanie. 22 645 22 66 to pani Agata. Dzień dobry. Halo, halo.
3: Halo.
1: O, dzień dobry pani Agato.
3: Dzień dobry. Zgadzam się z przedmówcami, natomiast nie zgadzam się z pierwszym panem, że technikę zastąpiła informatyka, bo w szkole jest technika. Ja pracuję w szkole, więc wiem, że jest technika. Natomiast program jest, przyznam się, beznadziejny.
1: A co teraz na takich zajęciach się robi? Właśnie, bo ja nie mam pojęcia. No, ja mam wspomnienia ze swoich zajęć ZP-ów i one, rozumiem, były zupełnie inne.
3: Tak, dzisiaj no, kładzie się też, jest przygotowanie do karty rowerowej, jest jakieś tam projektowanie pokoju. No, wie pan co, to zależy też od tego, co nauczyciel zrobi.
1: Ale mi się, karta rowerowa to jest akurat fajny pomysł.
3: Tak, bardzo dobrze. W czwartej klasie jest karta rowerowa. Ja uważam, że tutaj dużo zależy od nauczyciela i przyznam się, że faktycznie brakuje takich zajęć, tak jak mówiła przed chwilą pani, kiedy jadę z dziećmi na wycieczkę. Dzieci nie potrafią ubrać pościeli, proszę pana, w schronisku. Dzieci nie potrafią zamiatać zwykłą szczotką. Dzieci nie potrafią przyszyć guzika. Myśmy się tego wszystkiego uczyli w szkołach. W szkole
1: dobrze, pani Agato, przepraszam, ale ja znam...

0: dorosłe osoby, które też z przyszyciem guzika miały poważny problem.
1: No to właśnie, to teraz te dorosłe osoby muszą płacić za jakieś kursy, które gdzieś są robione w miastach różnych, niech sobie płacą. Ale uważam, że my jako nauczyciele i my jako rodzice powinniśmy się domagać takich właśnie zajęć w szkole. Rodzice tego powinni uczyć, tak? Ale w szkole jednak powinny być takie podstawowe rzeczy. Bo powiem panu szczerze, że myślę, że dzieci bardziej by z tego skorzystały i cieszyłyby się na takie zajęcia, niż słuchanie budowy pralki automatycznej, o budowie pralki automatycznej.
0: Tak, która ta budowa i tak się nikomu do niczego nie przyda, bo przecież sami pralki i tak w domu nie naprawimy. No nie ma takiej możliwości.
1: Do niczego, a guzik trzeba przyszyć. Aczkolwiek jeszcze tutaj dodam, że przyszywanie guzika to jedno, ale na przykład cerowanie. Tylko kto dzisiaj ceruje skarpetki?
0: Nikt. Absolutnie nikt. Ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo, kiedy taka umiejętność nam się może przydać. Warto być pod tym względem zabezpieczonym i być może taką wiedzę mimo wszystko warto posiadać. To była pani Agata, 22 645 22 66. To pan Łukasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie rektorze. Ja nie pamiętam takiej nazwy ZPT akurat z moich czasów.
0: Bo to się zmieniało chyba w różnych czasach.
2: Młody, ale to na zajęciach techniki mieliśmy tak, że jedno półrocze chłopacy robili męskie rzeczy, czyli wkręcanie śrubek, montowanie makiet, uczenie się jak elektronika działa, elektryka, przewody, to wszystko. A w drugim półroczu była zamiana i na przykład dziewczyny się uczyły tego, co my w pierwszym półroczu, a my się uczyliśmy właśnie cerować, gotować, smażyć naleśniki, robić na drutach, robić na szydełku. No i uważam, że tego brakuje, patrząc po moim synie, no, którego ja muszę wszystkiego od podstaw uczyć i sam sobie z tym nie radzi. Jakby miał to w szkole, to myślę, że trochę lepiej by mu to szło. Zresztą do dzisiaj to taki manualny w takich krawieckich, że tak powiem, rzeczach, to ja jestem tylko w domu. Nawet kilkanaście lat temu.
0: Panie Łukaszu, mam to samo.
2: Do szycia.
0: No to nie, bez maszyny, ale tak. Ale guzik przyszyję raczej ja niż ktoś inny.
2: A nie, ja nawet projektowałem i szyłem bluzki dla żony.
0: Wow! I to wszystko po ZP, przepraszam, po zajęciach technicznych?
2: No nie, no moja mama też była bardzo manualna w takich sprawach i też tam gdzieś tam z mlekiem matki, że tak powiem, przejąłem to wszystko, nie? A jestem duszą taką artystyczno-architektoniczną i budowlaną, że...
0: Wykorzystywał pan te umiejętności i te
2: no,
0: zainteresowania.
2: No mam smykałkę do tego. No nie mogę powiedzieć, mam smykałkę do tego i potrafię się za to zabrać i bardzo żałuję, że w dzisiejszych czasach tego typu zajęć w szkołach nie ma. No bo...
0: Ale może wrócą, bo tak jak powiedziałem, mają być pieniądze i to całkiem konkretne. Tak jak wspominałem, no, z jednej strony na pracownie przyrodnicze, jak najbardziej jestem na tak, z drugiej strony właśnie na zajęcia praktyczno-techniczne i tu też jestem na tak, choć oczywiście pojawiają się wątpliwości, jak te współczesne zajęcia praktyczno-techniczne miałyby w 2026 czy też 2027 roku wyglądać i czy one rzeczywiście powinny być takie, jak te zajęcia, które pamiętamy my sprzed 10, 20 czy nawet 30 lat. Choć wiedza praktyczna, przyszycie guzika, ta umiejętność czy też to wyzwanie w żaden sposób się nie zmienia mimo mijających dziesięcioleci. No to pan Krystian, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja bym poszedł jeszcze o krok dalej. Już uważam, że właściwie to tylko przed praktyczną naukę jakokolwiek przedmiotu i zaangażowanie osobiste można faktycznie się czegoś konkretnego nauczyć. I to nawet może być zarówno język polski, czy matematyka. Jest co innego, jeżeli uczeń ma napisać wiersz, to obojętnie jakim efektem, a co innego, jeżeli on się na pamięć nauczy, co to jest strofa albo rym jakiś. W tym momencie, jeżeli takie przedmioty byłyby naprawdę manualne, że dziecko musiałoby się faktycznie zaangażować, to mogłoby się okazać, że to Chińczycy dalej by dla nas szyli pod koszulki, a nie my dla Chińczyków szyli. Bo w tym momencie jesteśmy naprawdę przeedukowani wiadomościami, które na dobrą sprawę nam już nic nie dają. Ja ostatnio wyrzuciłem z domu 4 komplety encyklopedii, gdyż te informacje są dostępne w smartfonie. ciągu 3 lat.
0: Nie, no to tu się nie ma, jak gdyby tu nie ma o czym rozmawiać. Znaczy to się, ta rzeczywistość się zmieniła w sposób diametralny. Natomiast no, zastanawiam się, czy takie ZPT rzeczywiście mogłyby sprawić, że to my byśmy szyli t-shirty dla Chińczyków, a nie Chińczycy dla nas. Nie wiem, czy konsekwencje byłyby tak dalekie. Natomiast bez wątpienia takiej wiedzy, takiej najprostszej,

0: prostszego ABC chyba nam dziś naprawdę brakuje. No to pani Maria, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja teoretycznie to chciałabym się nauczyć wszystkiego jako dziecko, ale praktycznie nauczyłam się na zajęciach praktycznych, to się nazywało tak to roboty. Tak, po prostu roboty. Mówiliśmy, że te zajęcia to są roboty. Nauczyłam się szyć na maszynie. Ale jako krawcowa nigdy nie wystartowałam, ale już na emeryturze wzięłam się za szycie prostych rzeczy. Spódniczki, ale żadnych takich bluzek nie uszyję. Ale patchworkowe poduszki, fartuski, o tego typu, to bardzo, bardzo mi się to przydało. I co? Nauczyłam się robić na drutach. Dziergać po prostu.
0: I to też zetpety?
1: No, pani to umiała i pani nam pokazała i do tej pory umiem, a nie było zajęć szydełkowania i nie umiem do tej pory szydełkować. Także to się jednak przydaje. To mówię po 50 latach od szkoły podstawowej. To jest potrzebne po prostu.
0: No to rozumiemy, że jak na razie wszyscy jesteśmy zgodni, takie zajęcia powinny wrócić, powinny odnosić się do takich podstawowych umiejętności. Natomiast pani Mario, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos i za ten telefon. Natomiast zastanawiam się, jakby na takie zajęcia z szycia, z szydełkowania, cerowania, robienia kanapek, smażenia naleśników, jakby na takie zajęcia rzeczywiście zareagowały dzisiejsze dzieciaki. No bo z jednej strony być może byłoby tak, jak państwo wspominają, że oni byliby być może nawet bardziej zainteresowani właśnie takimi umiejętnościami, które są im w tej chwili zupełnie obce. No, czy raczej byłoby zdumienie, wzruszenie ramion i takie zastanowienie się, a po co mi właściwie coś tak przedziwnego i tak niepraktycznego w dzisiejszych czasach? 22 645 22 66. Za chwilę wracamy.

0: Za 22 minuty godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645, 22 66. Czy dzieciakom dziś w szkołach potrzebne są lekcje ZPT-u i jak takie lekcje Państwa zdaniem powinny współcześnie wyglądać? Czy to nadal powinno być cerowanie, szydełkowanie, być może przyszywanie guzików, być może informacje dotyczące tego, jak naprawić kontakt albo jak wymienić zepsutą żarówkę. Być może dorzućmy do tego jeszcze jakieś kwestie kulinarne, takie bardzo proste, bardzo podstawowe, ale przecież też przydatne. Czy jednak zmieniający się czas, zmieniająca się rzeczywistość wokół nas wymuszają też zmiany w tego typu praktycznym spojrzeniu na życie. 22 645, 22 66. Jako pierwsza pani Agnieszka. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Ja jestem mamą trójki dzieci i powiem szczerze, że mnie osobiście bardzo brakuje takich właśnie zajęć normalnych, jak ja to mówię.
0: Czyli klasycznych.
1: Klasycznych, mhm. Tak. I to co, o czym wszyscy mówią, czyli ten powrót tych zajęć właśnie praktycznych, typu umiejętności, tak jak pan mówi, cerowanie i tak dalej, to jest bardzo potrzebne, bo to, że te nowoczesne technologie wchodzą w takim tempie zawrotnym w życie nasze, to jest jedno, ale nam potrzeba jako ludziom po prostu takiej stabilizacji. To, co było kiedyś dla dzieci ważne, czyli taka nuda, zabawa, czy nauka zwykłych takich prostych rzeczy jest potrzebna. I na przykład mój syn, proszę sobie wyobrazić, jest uczniem w szkole warszawskiej i to jest niewielka szkoła, bo ona ma tam 400 kilka osób i nikt nie jest harcerzem, a on jest harcerzem od 3 lat, jest zachwycony. Te obozy, które wyjeżdża na 3 tygodnie, albo te zbiórki harcerskie, gdzie oni muszą sami przygotować jakiś posiłek i tak dalej, to jest dla niego, wie pan, myśmy nie spodziewali się, że on się tak tym zachłyśnie. I powiem szczerze, że jestem zdziwiona, że tylko on jest w całej szkole harcerzem, bo z tego co wiem, tylko on. I tak mało dzieci na przykład nie chodzi, jakby tak mało dzieci chodzi na harcerstwo i jest takie małe zainteresowanie, bo to dodatkowo jest taki zajęcie, które można, rodzice sami mogą, jakby nie muszą tutaj przechodzić żadne przepisy i reforma być wprowadzona, tylko to jakby zachęca dzieci do harcerstwa. Ale to jak najbardziej, to o czym państwo mówią w programie, to jest podstawa, bo tak naprawdę wszystkim nam brakuje takiej normalności, a przecież dużo się mówi o tym, że na przykład co by się stało, co byś zrobił, gdyby na przykład nie było prądu i tak dalej, no to faktycznie te dzieci wszystkie są bezradne, tak, no bo one nie by, że i psychicznie by to bardzo mocno przeżyły, to tak naprawdę nie poradziłyby się sobie w takim zwykłym...
0: Nawet nie wiedziałyby, po co sięgnąć i czego szukać?
1: Dokładnie. I wie pan, jak na przykład mój syn jest w lesie gdzieś, musi sam rozpalić ognisko, ugotować sobie jeść i tak dalej, albo gdzieś dotrzeć. On sobie właśnie, tak jak tutaj pani mówią, że przyszywają guziki. Kto teraz to robi? No nikt tego nie robi, tak? A on na przykład zamoczył buty, to musiał sobie poradzić, że miał mokre buty, bo my byliśmy daleko. Wie pan, no, mnóstwo takich właśnie rzeczy, które się przydają, jak naprawdę nie ma nic. Jest prąd wyłączony, jak jest trudna sytuacja, a może się takie rzeczy mogą się wydarzyć, więc tym bardziej w dzisiejszych czasach nasze dzieci powinny się tego nauczyć, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy.
0: A to jest akurat ciekawy aspekt, o którym pani wspomniała, bo to już nawet nie jest kwestia takich umiejętności codziennych, ale to jest również kwestia radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Także.
1: Tak, przetrwania. Wie pan, we wszystkich tych gadżetach,

0: czuje zagrożenie. To się trochę zmieniło w momencie konfliktu na Bliskim Wschodzie, kiedy nagle Cypr znalazł się w oku cyklona i wtedy faktycznie część krajów członkowskich stwierdziła, że no jednak ta waga wydatków na zbrojenie jest ważna. Dlatego my mówiliśmy, że tak ogromnym sukcesem była polska prezydencja, bo pierwszy raz w historii przekonaliśmy Brukselę do wydatków na zbrojenia. W ogóle SAFE, uważam, jest świetnym przykładem nowego podejścia Polski do polityki europejskiej. My dyktujemy warunki i my zyskujemy na tym, że jesteśmy w Unii.
1: I ja bym chciała, żeby pani rozwinęła taką myśl, bo SAFE to nie jest tylko pożyczka, którą my bierzemy na zbrojenia w Polsce, ale SAFE to jest też to, że inni będą od nas kupować.
0: Dokładnie. To jest ten ukryty walor, który przez dyskusję w Polsce myślę, że został gdzieś schowany. Też moją ambicją jest to, żeby przemysł zbrojeniowy nasz nie tylko produkował na rynek wewnętrzny, ale eksportował. To są pieniądze, to jest koło zamachowe polskiej gospodarki. Dzisiaj po moich wizytach niesamodzielnych, bo ja wiele słyszałam o potrzebie promocji polskiego przemysłu, ale ja po prostu do samolotu zapakowałam przedstawicieli polskiego przemysłu prywatnego, państwowego. Odbyliśmy tour po Europie. Dzisiaj 6 czy 7 krajów konkretne deklaracje.
1: Też.
0: I też Kanada, bo Kanada jest pierwszym krajem spoza Unii, który wszedł do mechanizmu SAFE. Kanada kupi polskie drony. Ewenement naprawdę na skalę światową, historię. Nie było jeszcze tak, żeby to Polska eksportowała zbrojenie.
1: Ja tylko chcę powiedzieć, bo Rzeczpospolita dzisiaj pisze, że bezzałogowce do Kanady i Rumunii.
0: Zgadza się.
1: System antydronowy SAN do Norwegii. Okręt ratownik
0: Szwecja.
1: Widzę, że pani tutaj, ten quiz się nie sprawdzi.
0: Nie sprawdzi się, bo sama prowadzę te negocjacje, więc mogę pani wszystko powiedzieć.
1: Tak,
0: tutaj.
1: Ale SAFE to nie tylko, że inni od nas jeszcze kupią, ale też, że my będziemy wspólnie kupować z innymi.
0: Tak, no tutaj...
1: Czyli z Hiszpanią na przykład.
0: Tak, no prawdopodobnie od Hiszpanii tankowce, czyli samoloty do tankowania w powietrzu. To jest krytyczna zdolność, której brak najbardziej był odczuwalny w nocy z 9 na 10 września, kiedy drony rosyjskie wleciały do Polski. Samoloty F-16 operujące w powietrzu, a za chwilę F-35, potrzebują bardzo często się dotankowywać i muszą wrócić do bazy, dotankować się z powrotem do góry. Tak mogą się dotankować w powietrzu. My tej zdolności nie
1: mamy. A
0: czemu
1: potrzebujemy Hiszpanii do tych zakupów?
0: Bo Hiszpania ma takie zdolności produkcyjne. My nie produkujemy nic w lotnictwie w tej chwili. Airbus w Hiszpanii produkuje właśnie te samoloty do tankowania w powietrzu. Zresztą ciekawe, bo Stany Zjednoczone takich samolotów mają ponad 400. Cała Europa chyba w sumie ma mniej niż 100, z tego co pamiętam. My na razie nie mamy ani jednego. Poprzedni rząd skasował program, który miał doprowadzić do tego. To był program Karkonosze, który miał doprowadzić do tego, że mamy taką zdolność. My to dzisiaj naprawiamy. Do roku 30 Polska będzie miała tankowce.
1: Czy pani rozumie te argumenty, które są przeciwko SAFE?
0: Nie.
1: Na przykład taki, który płynie z oddziałaczy Konfederacji Brauna, nie będę tu wymieniać teraz nazwiska, że pieniądze pójdą na sprzęt w Ukrainie.
0: Nie, pieniądze nie płyną na Ukrainę. Nie płyną na Ukrainę. Ja to już setki razy dementowałam. Ale akurat w stosunku do tej formacji to powiem tak. Elementem wojny hybrydowej jest bujanie nastrojami społecznymi. I myślę, że dzisiaj intencja tego, żeby wmawiać Polakom, że wydatki na zbrojenia są niepotrzebne, płynie raczej za wschodniej granicy.
1: Dziękuję bardzo. Gościnią była Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE.
0: Dziękuję. Pięknego popołudnia. Życzę. Dziękuję.
2: Rozmawiała Agata Kondzińska. Jutro w popołudniówce odpoczynek od polityki.
1: Tak jest.
2: Za 12 minut 17.

0: może się przydać o tej porze na 9 minut przed godziną 17. Espresso oczywiście i Sabrina Carpenter w Ekspresie Jedynki, w którym to po godzinie 17 będziemy mówić, że od dziś ważne zmiany. Najpierw kask, później jazda.
1: Jeśli chodzi o dzieci, no to tylko połowa z nich nosi kaski, więc bardzo dobrze, że te przepisy są wprowadzone.
0: Obowiązek od dziś dla wszystkich dzieci do 16 roku życia, żeby miały kaski, czy jadą na rowerze, czy na hulajnodze elektrycznej. O tych przepisach będę rozmawiała z gościem po godzinie 17, no ale oczywiście też o wielkim sukcesie Mai Chwalińskiej będziemy mówić, która wyczynia takie rzeczy na French Open, że eksperci nie dowierzają, ale nie mogą się nachwalić. Usłyszymy się z Czarkiem Gurjewem oczywiście w Ekspresie Jedynki. Także.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa i Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i jutro zagra w półfinale na ceglanej mączce.
2: Rosjanka Anna Kalińska uderza, odpowiada Maja na forkant Rosjanki. Rosjanka trafiła, out, out, Maja Chwalińska w półfinale. Co za sensacja! Dziewczyna, która przebrnęła kwalifikacje, teraz spokojnie, ale dumnie podchodzi do siatki.
1: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A2 między węzłami Łódź Północ i Łowicz w pobliżu Baranówki wciąż jest zwężenie w kierunku Warszawy po kolizji dwóch samochodów ciężarowych na 383 km i niestety tutaj utrzymuje się długi korek. Korek jest też w przeciwną stronę na odcinku właśnie od węzła Łowicz i mamy też przy wyjeździe z Warszawy mniej więcej do Koszajca, także na A2 długie spowolnienie. Na S8 w Warszawie między węzłami Modlińska i Marmącka w pobliżu Wisłostrady po awarii ciężarówki zamknięty jest jeden pas w kierunku Poznania na 15 km. Na Krajowej 7 na trasie Kraków-Myślenica w pobliżu miejscowości Gaj do 18 potrwa protest mieszkańców przeciwko planowanym wariantom drogi ekspresowej S7 i tutaj na 677 km mieszkańcy wychodzą na drogę, blokują ją i co jakiś czas przepuszczają ruch. Taka sytuacja utrzyma się do godziny 18. Teraz jeszcze raz Małopolska, tym razem droga krajowa numer 44, trasa Kraków-Oświęcim w pobliżu miejscowości Zator. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych dwie osoby zostały ranne. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 77 km. Nowe problemy z przejazdem są też na drodze krajowej numer 22 na trasie przy Wałczu.

0: Tutaj po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym obowiązuje ruch naprzemienny na 167 km. W Wielkopolsce na Krajowej 11 między Pleszewem a Ostrowem Wielkopolskim w pobliżu Kurczkowa zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Droga w tej chwili jest całkowicie zablokowana na 371 km. W Warmińsko-Mazurskim na 63 na trasie Węgorzewo-Giżycko w pobliżu Ogonków jest ruch naprzemienny po kolizji dwóch samochodów osobowych.
1: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Olaf Warzyński. Maja Chwalińska, Diana Schneider. To będzie mecz o awans do finału Rolanda Garrosa. Spotkanie jutro po południu.
1: Polacy rozpoczynają długi weekend na drogach wzmożony ruch. Nasz reporter sprawdzał sytuację na warszawskich wylotówkach.
2: Wyrok skazujący dla króla dopalaczy uchylony. Sprawa wraca do ponownego rozpoznania.
1: Maja Chwalińska przed szansą na awans do finału Rolanda Garrosa.
2: Polka przeszła przez kwalifikacje, następnie w turnieju pokonała już 5 rywalek i zameldowała się w półfinale.
1: Dziś w dwóch setach pokonała Rosjankę Annę Kalińską.
2: Rodzice Mai Chwalińskiej, pani Marcela i pan Tomasz, są dumni z Turki.
3: Nie wiadomo jak skomentować, no nie wyobrażaliśmy sobie tego. W najśmieszniejszych snach, że w tym okresie, że Maja tak zajdzie daleko w Rolandzie, kompletnie nie wyobrażam sobie tego.
4: Wiadomo, nie mogę krzyczeć, ale psychicznie i w sobie bardzo to przeżywałam i się udało, także jest dobrze.
1: Maja Chwalińska przyznaje, że każdy mecz w paryskim turnieju jest dla niej wyzwaniem.
5: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
2: Jutro w walce o awans do finału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu rywalką Mai Chwalińskiej będzie Rosjanka Diana Schneider.
1: Organizatorzy podali plan gier na czwartek. Mecz Mai Chwalińskiej będzie drugim od godziny 15.
2: Przed nami długi weekend. Polacy ruszają na kilkudniowy wypoczynek. Wielu kierowców właśnie teraz wyjeżdża w trasę.
1: Mariusz Pieśniewski sprawdza dla nas sytuację na trasach wyjazdowych z Warszawy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Jesteś na wylotówce w kierunku północnym. Czy utrudnienia są duże?
6: Jedni powiedzą, że korki powodujące dwukrotne zwiększenie czasu wyjazdu z miasta to duże utrudnienia. Inni, że można było się tego spodziewać. Przede mną odcinek trasy po uwolnieniu się z największego korka na trasę numer 7 w kierunku Morza i Mazur, ale tu wciąż budowana jest ekspresówka i krążą budowlane wywrotki. Jak mówili mi kierowcy, dziś potrzeba dużo spokoju i opanowania za kierownicą.
7: Powoli trzeba było jechać. Spokojnie.
8: Słabo tutaj, łomianki stały.
7: Wyluzować, bo to nic nie da.
8: O jakiej porze się wyjedzie?
7: Ten przyzwyczajenie. Łomianki to jest po prostu tragedia. Dopóki nie zrobią nowej trasy, to trzeba tak się nastawić i to wszystko.
9: No, ale to pan jest przyzwyczajony, a ci, którzy chcą już za chwilę być nad morzem albo nad jeziorem...
7: To niech jadą pociągiem, no, albo samolotem.
6: Korków samochodem nie przelecimy, ale warto pamiętać, że na niektórych skrzyżowaniach policjanci ręcznie kierują ruchem, aby przepuścić więcej pojazdów wyjeżdżających z miasta. Zaś w samej trasie nie zapominajmy o patrolach, które m.in. sprawdzają prędkość. Są to nie tylko zwykłe patrole, ale pojazdy nieoznakowane czy specjalne grupy speed.
1: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację.
2: A do wyjeżdżających mamy jeszcze apel. Uważajcie na burze z intensywnymi opadami deszczu.
1: Alerty obowiązują od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po Opolszczyznę, Małopolskę i Podkarpacie.
2: Klimatolog Bogdan Chojnicki apeluje, by nie lekceważyć ostrzeżeń. Te informacje mogą być kluczowe przy planowaniu podróży, wypoczynku czy aktywności na świeżym powietrzu.
10: Powietrze jest parne. I rzeczywiście widać, że front z zachodu porusza się już przez Polskę, no spychając to powietrze, a w takich warunkach no absolutnie trzeba się liczyć z tym, że oprócz opadów mogą się pojawić burze, silne podmuchy wiatru.
1: Według prognoz w burzach może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgać 70 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad.
2: Alerty obowiązują do godziny 21.
11: To są aktualności jedynki.
1: Wyrok uchylony, sprawa wraca do ponownego rozpoznania.
2: Teraz w aktualnościach o decyzji sądu apelacyjnego w Warszawie w sprawie Jana S., czyli króla dopalaczy.
1: Tak określił go jeszcze były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
2: W pierwszej instancji Jan S. został skazany na 12 lat więzienia, ale po dzisiejszym werdykcie proces zacznie się na nowo.
1: Sprawę śledzi Jolanta Turkowska. Dzień dobry.

0: Dzień dobry.
1: Powiedz, dlaczego sąd uchylił zaskarżony wyrok?
0: Przede wszystkim dlatego, że choć bez wątpienia jest to sprawa kryminalna, jest to też sprawa polityczna. Chodzi o to, że Jan S., który jest również oskarżony o zlecenie zabójstwa Zbigniewa Ziobry, jeszcze przed wydaniem wyroku w tej sprawie został przez byłego ministra uznany za winnego. Polityk PiS publicznie nazwał go królem dopalaczy i zapowiadał, że zostanie surowo ukarany. Sprawa trafiła do referatu tzw. neosędzi. Obrońcy Jana S. bezskutecznie wnioskowali wówczas o jej wyłączenie ze względu na wadliwość powołania i wypowiedzi Ziobry. Dziś, zdaniem składu orzekającego w sądzie apelacyjnym, w sprawie Jana S. nie zaistniała bezwzględna przyczyna odwoławcza, jaką jest wadliwe powołanie sędzi. Innego zdania była przewodnicząca składu orzekającego, sędzia Anna Zdziarska, która wskazała, że wyrok powinien zostać uchylony, bo wydała go neosędzia.
1: Jolanta Turkowska, dziękujemy za te informacje.
2: Transport z Chin zakończony. Na lotnisku we Wrocławiu wylądował specjalny samolot medyczny.
1: Przywiózł z Pekinu chorą 24-letnią Klaudię Uciechowską z Wałbrzycha.
2: Kobieta ma zdiagnozowane ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika oraz między innymi zakrzepicę.
1: Pacjentka została zabrana do szpitala wojskowego we Wrocławiu.
2: Rodzice 24-latki zebrali kilkaset tysięcy złotych na transport córki, ale dzięki pomocy rządu będą mogli przeznaczyć pieniądze na jej leczenie.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Do końca dnia pogodnie w centrum i na północnym wschodzie. Na zachodzie i południu przelotne opady deszczu, burze, miejscami grad. 14 stopni w Kłodzku, 17 w Świnoujściu, 19 w Poznaniu i Białymstoku, 22 w Zakopanem, Kielcach i Olsztynie, 26 w Ustce. Ciśnienie w Warszawie 996 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Reklama. Autopromocja.
13: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
14: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
13: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
15: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert! Lewandowski!
13: Towarzyski mecz z Nigerią już dziś o 20:45.
14: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
13: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji wielkiej

0: Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: Tomasz Kowalczyk
0: i Filip Jastrzębski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 10 minut po godzinie 17 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. Popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: I dziś muszę przyznać, z pełną premedytacją bardzo uważnie przyglądałam się młodym ludziom na rowerach i na hulajnogach, a dokładnie przyglądałam się temu, co mają na głowach i, co bardzo mnie cieszy, było bez zarzutu. Widziałam i bąbla, dosłownie bąbla na takim mikrorowerku i nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Oboje byli w kaskach.
2: Kask ochronny w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, wypadku, bardzo często ratuje młodego człowieka przed ciężkimi obrażeniami.
0: A od dziś jest obowiązek noszenia kasków dla wszystkich do 16 roku życia i o tym obowiązku już za chwilę porozmawiam z gościem. Obowiązku, który ratuje życie. W Paryżu też będziemy, bo Maja Chwalińska wyrasta na czarnego konia French Open.
3: Po raz kolejny udowadnia, że w żeńskim tenisie decyduje charakter.
4: Tenisistki, z którymi spotyka się, nie mogą sobie poradzić z wszechstronnością, czyli ze slajsem, z ropshotem, z tenisistką, która myśli.
5: Zdaję sobie sprawę z tego, że gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis.
0: Usłyszymy się w popołudniówce z Cezarym Gurjewem, z Filipem Jastrzębskim przed meczem z Nigerią też. Meczem, który wyjątkowo będzie komentowało aż trzech komentatorów. Szczegóły do 18, a teraz gramy.

0: Co za debil.
1: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
0: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
1: mam chłopaka, co chodzi.

Tak, u Hemingway i Dawid Podsiadło. Takie wspomnienia milenialsów. Zapewne gdyby wspominali jazdę na rowerze po osiedlu, no to obstawiam, że była to jazda bez kasku. Zresztą sama tak jeździłam, ale to nie znaczy, że tak było lepiej. Od dzisiaj jest obowiązek noszenia kasków przez młodych ludzi do 16 roku życia. Tych młodych ludzi, którzy chcą śmigać na hulajnogach elektrycznych i rowerach. Dlaczego to jest tak ważne? O tym powie nasz gość, gość Ekspresu Jedynki, dr Łukasz Rakasz, specjalista neurochirurgii, ordynator oddziału neurochirurgii w Szpitalu Dziecięcym imienia profesora Bogdanowicza w Warszawie. Dzieci

0: dzieciom i rodzicom, pewnie lepiej znany jako Szpital przy Niekłańskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam państwa serdecznie.
0: Panie doktorze, obstawiam, że cieszy się, że będzie pan miał trochę mniej pracy.
1: Ja zawsze się cieszę, jak mam mniej pracy, szczególnie jeżeli to nie jest okupione tym, że ktoś cierpi z tego powodu. A tak naprawdę taka kropla prewencji jest warta dużo więcej niż całe morze leczenia.
0: Panie doktorze, pan wrzucił z okazji Dnia Dziecka taki filmik na swoje media społecznościowe, w którym polecał właśnie kaski jako najlepszy prezent dla młodych ludzi, a być może i dla rodziców, i powiedział pan: weźcie, załóżcie, będę spać spokojniej.
1: Dokładnie tak. Ja bardzo bym chciał, żebym nie widział tych ludzi, którzy w tych statystykach są ujęci. A ten kask naprawdę może zmienić. On nie zmieni tego, że dojdzie do wypadku, bo wypadki się po prostu zdarzają. Natomiast skutki tego wypadku mogą być zupełnie inne, w zależności od tego, czy będziemy nosili ten kask, czy nie. I tak naprawdę ta chwila może zadecydować o naszej życiu, a ten kask na głowie może być tą kroplą, która zadecyduje, czy ta szala się przeleje, czy nie.
0: Mamy nawet na to konkretne dane. Stosowanie kasków przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów ponad 70%, w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%. No a też inne statystyki pokazują, że takich wypadków i na hulajnogach, i na rowerach jest niestety coraz więcej, także wśród tych młodych ludzi. I zakładam, że z takimi młodymi ludźmi po wypadkach też pan doktor w swojej pracy się spotykał.
1: No, ta statystyka zawsze jest statystyką, ale ja widzę konkretnych ludzi, którzy ucierpieli na tym wypadku. I to nie jest tylko kwestia tego, że to młode dziecko cierpi. Cierpi cała rodzina, cierpi otoczenie, szkoła, koledzy, przyjaciele. Po prostu następstwa tego wypadku są tragiczne dla wszystkich wokoło.
0: A dla samego pacjenta jakie to są następstwa? Co się dzieje z głową, z mózgiem, kiedy ulegamy takiemu wypadkowi i jesteśmy bez kasku? Zwłaszcza gdy ulegamy takiemu wypadkowi i mamy 8 albo 12 lat.
1: Tak naprawdę niezależnie od tego, czy mamy 8, 12 czy 80 lat, jeżeli się uderzymy w głowę, to ta energia, którą mamy, musi zostać przez coś pochłonięta. Jeżeli nie mamy tego kasku, to zostaje ta energia pochłonięta przez głowę, czyli przez tkanki miękkie, przez kości, ale też przez mózg, który tam jest w tej głowie. Jeżeli dojdzie do urazu takiego, do stłuczenia takiego mózgu albo innego urazu, to często konsekwencje tego są nieodwracalne. Możemy po prostu już nie wrócić do tego, jakim byliśmy wcześniej. I tak jak ze złamaną ręką, ze złamaną nogą, ona się może goić, możemy sobie jakieś radzić, bardzo trudno gojący się organem jest mózg, a konsekwencje tego niezagojenia się będziemy pewnie nosić na barkach przez całe życie.
0: Mało tego, podobno nawet niewielki uraz głowy, który może być nie tak oczywiście widoczny, może zostawić ślad na dłużej, jeśli nie na całe życie.
1: Generalnie urazy głowy są czymś, co jest problematyczne później w leczeniu. To, że uraz niewielki jest powierzchownie, to znaczy my nie uderzymy z wielką siłą albo ta siła nie jest ewidentna dla nas, nie znaczy, że ten mózg nie pochłonął wystarczającej ilości energii, żeby doszło do nieodwracalnych zmian.
0: A propos tego pochłaniania energii, pan doktor też apeluje o to, że jeśli dojdzie już do jakiegoś zderzenia, jakiegoś wypadku, jakiegoś urazu, no to żeby ten kask jednak wylądował w koszu później i żeby kupić nowy.
1: Ten kask jest tak zbudowany, żeby on pochłonął tę energię. Jak ją już pochłonie, to już więcej jej po prostu nie jest w stanie zaabsorbować. Czyli ten drugi uraz głowy, czy ten drugi upadek byłby taki, jakby był ten uraz bez kasku. To jest jedna rzecz, o którą ja apeluję, ale ja bardzo apeluję też o to, żebyśmy my wszyscy zwracali uwagę na to, czy to prawo jest respektowane, bo to jest prawo, które jest dla nas. To jest prawo, które ma nas chronić, ma chronić nasze dzieci. Ale te dzieci też mają nam dawać przykład, żebyśmy my w tym kasku chodzili. Jeżeli widzimy takiego młodego człowieka, który jedzie bez kasku, zwróćmy mu uwagę, nie po to, żeby go pouczać, ale po to, żeby po prostu się nim zaopiekować, bo to jest członek tego społeczeństwa, który po prostu musimy go uczyć tego, żeby bezpiecznie się zachowywał na drodze. I to jest nasza wspólna odpowiedzialność. To prawo jest dla nas i po to, żeby nam się lepiej żyło.
0: Czyli jak rozumiem,

0: Tak jak widzimy pijanego kierowcę, zabieramy mu kluczyki, tak jak widzimy młodego człowieka bez kasku, to bierzemy go na stronę i z nim rozmawiamy, albo z jego rodzicem, jeśli on jest z rodzicem i rodzic tego nie dopilnował, żeby ten kask był.
1: Myślę, że to przestaje być akceptowalne, szczególnie w mieście, że jeździmy bez kasku i widzę, że ludzie zwracają na to uwagę i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że w małych miejscowościach, na wsiach też to będzie czymś, co będzie przykuwało uwagę i też nie będzie akceptowalne. I tego bym sobie i wszystkim Państwu życzył, żebyśmy zwracali na to uwagę i żebyśmy byli życzliwi dla siebie i żebyśmy z tej życzliwości zwracali uwagę innym i pomagali im, jeżeli oni nie widzą tego, że albo nie wiedzą o tym, że takie prawo obowiązuje.
0: Za złamanie tego zakazu grozi mandat w wysokości 100 zł. No można powiedzieć, że to jest raczej symboliczna kwota w obecnych czasach, ale bardziej chodzi o to, żeby policja miała jakieś narzędzia egzekwowania tego, żeby bezpieczeństwo dzieci było po prostu większe. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę panu jak najmniej pacjentów. W nocie chyba rzadko zdarza, że można komuś czegoś takiego życzyć, ale panu doktorowi tego życzę i spokojnego, długiego weekendu na oddziale. Doktor Łukasz Rakasz, specjalista neurochirurgii, ordynator oddziału neurochirurgii w Szpitalu przy Niekłańskiej w Warszawie. Dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

24 minuty po godzinie 17 teraz na zegarach. To jest popołudniówka radiowej jedynki. Przypomnijmy, od dziś obowiązuje nakaz jeżdżenia w kasku przez młodych ludzi do 16 roku życia. Oczywiście chodzi o jazdę na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Za brak takiego kasku grozi mandat w wysokości 100 zł, które oczywiście opłacą rodzice. No ale przede wszystkim chodzi o to, żeby te kaski były, a nie o to, żeby straszyć mandatami. To jest popołudniówka radiowej jedynki. No i trochę już się szykujemy na ten długi weekend, który przed nami, ciuteńkę dłuższy niż ten majowy. Teraz będziemy liczyć, ile długie weekendy w ogóle kosztują gospodarkę. Express.

0: gospodarcze.
1: Tylko czy aby na pewno nasza gospodarka na takich dniach wolnych traci? O tym już teraz Justyna Golonko.
2: Wolne dni oczywiście schładzają niektóre branże gospodarki, za to rozgrzewają inne. I choć co roku w tym czasie pojawiają się informacje, że każdy dzień wolny od pracy to miliardy mniej dla polskiej gospodarki, to takie alarmy są bardzo przesadzone, mówi Paweł Majtkowski, analityk eToro.
3: Te alarmujące wypowiedzi często zdarzają się przy okazji pojawiania się jakiegoś nowego, dodatkowego dnia wolnego i wtedy często pojawia się właśnie ten alarmistyczny ton, że właściwie gospodarka się może skończyć, jeśli będziemy mieli ten jeden dodatkowy dzień wolny. W gruncie rzeczy takie przebadanie jest bardzo trudne, ale mamy takie badania światowe, w których zanalizowano takie święta w bardzo wielu krajach i okazuje się, że strata dla gospodarki w wypadku takiego długiego weekendu czy takiego jednego dodatkowego wolnego dnia jak Boże Ciało, to jest tylko 20% tego, niż gdyby nie było w ogóle takiego dodatkowego dnia pracy. Zatem okazuje się, że te skutki są znacznie słabsze niż tak intuicyjnie by się nam wydawało.
2: Pieniądze nie znikają z gospodarki, tylko zmieniają kierunek. Z biur, fabryk i codziennych obowiązków płyną tam, gdzie spędzamy wolny czas. Nasza gospodarka rozwija się tak dynamicznie między innymi z powodu konsumpcji, a ta w tym czasie mocno rośnie. Dodaje Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
4: Konsumpcja to także są wydatki powiązane z czasem wolnym i spędzaniem przez Polaków czasu wolnego. Więc wtedy, kiedy wsiądziemy do pociągu, pojedziemy nad morze, może wysiądziemy w Helu, albo na półwyspie w jakimś innej miejscowości, czy pojedziemy w góry po to, żeby spędzić czas, wydamy pieniądze, zostawimy go u lokalnych przedsiębiorców, no i to powoduje wzrost gospodarczy. I ten element, na który dosyć dużo osób narzeka, że ta polska gospodarka zależy od wzrostu konsumpcji, czyli pochodnych wzrostu naszych wynagrodzeń, no jest czymś takim, co też zadowalało nas i uszczęśliwiło, powodując między innymi, że na początku tego roku, w pierwszym kwartale rozwinęliśmy się w tempie 3,5%, czyli wyżej niż wskazywał pierwszy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego. Więc taki długi weekend, w którym wydamy pieniądze, najprawdopodobniej też jeżeli zostaniemy w domu, to wydamy go na żywność, na może kiełbasy, na grilla. To są te rzeczy, które powodują, no, że ten wzrost gospodarczy w Polsce wygląda tak, jak wygląda.
2: Czyli wygląda dobrze. A mamy też takie najnowsze dane GUS, które pokazują, że latem produkcja wspomnianej kiełbasy znacznie rośnie. W długie weekendy na podwyższonych obrotach pracują hotele, restauracje, stacje paliw i cała rozrywka, wylicza Paweł Majtkowski.
3: Zyskują przede wszystkim usługi, zyskuje też handel. No mimo tego, że w większości nie pracuje w sam dzień świąteczny, no to jednak kupujemy dużo rzeczy wcześniej. Oczywiście też turystyka, chociaż częściej taka jedno-dwudniowa niż długoterminowa. Natomiast traci produkcja, traci przemysł, chociaż tutaj też te straty nie są duże, bo większość przedsiębiorstw jest w stanie sobie zarządzić produkcją tak, żeby specjalnie nie odczuwać tych skutków związanych z tym jednym czy nawet kilkoma dniami ze słabszą produkcją.
2: Bo Boże Ciało nie jest dla gospodarki jakimś totalnym przestojem, ale przesunięciem aktywności. W dłuższym terminie zyskiem może być także wyższa produktywność wypoczętych pracowników, dodaje Marek Zuber, ekonomista z WSB Merito.
5: Pracownik wypoczęty to jednak pracownik bardziej efektywny, więc może jeśli co jakiś czas będą nam się te dłuższe, takie dodatkowe, jeśli mogę tak powiedzieć, dni odpoczynku trafiały, to będziemy wracali i po prostu będziemy nadrabiać, nawet jeśli gdzieś tam te straty są, te straty właśnie z zwiększoną efektywnością. Oczywiście ktoś może być rozleniwieni, to nam się nie chce, no ale po czterech dniach to się chyba nikt specjalnie nie rozleniwi. Raczej kwestia większej efektywności ze względu na wypoczęcie niż rozleniwienie będzie miała wpływ na nasze funkcjonowanie. Więc po prostu będziemy, moim zdaniem jednak, przynajmniej znaczna część z nas, dzięki temu wypoczynkowi pracowała lepiej i bardziej efektywnie.
2: Tym bardziej, że okazuje się, że takie świętowanie nam się należy. Z najnowszych badań wynika, że my, Polacy, jesteśmy dziś bardzo obciążeni pracą i nadal pracujemy więcej niż większość Europejczyków.
3: Poza Grecją, właśnie w Polsce pracuje się w tygodniu najdłużej. 38,7 godziny tygodniowo to jest przeciętny czas pracy w Polsce, podczas gdy średnia europejska to jest odrobinę poniżej 36 godzin. No a mamy takie kraje jak na przykład Holandia, gdzie pracuje się tylko prawie 32 godziny. Więc my jesteśmy zdecydowanie na tych wyższych poziomach, także można powiedzieć, że te długie weekendy to jest taki czas odpoczynku, który należy nam się dlatego, że pracujemy zdecydowanie długo.
2: Czyli odpoczywajmy bez wyrzutów sumienia. A w całym roku mamy 13 świąt ustawowo wolnych od pracy, nie wliczając w to zielonych świątek, które zawsze przypadają w niedzielę.
0: Jedynka. Polskie Radio.
1: No, jeśli ktoś jeszcze nie spojrzał w kalendarz na sierpień, no to

0: 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego w tym roku wypada w sobotę, więc tak średnio. Natomiast będzie ją sobie można odebrać, co z kolei pozwoli na wydłużenie dowolnie wybranego weekendu. Radiowa Jedynka na zegarach 17:30.
1: Skrót aktualności, Olaf Warzyński. Korki przy wyjazdach z miast i więcej patroli policji w trasie. Rozpoczyna się długi weekend czerwcowy, a mundurowi przypominają o zdrowym rozsądku za kółkiem.
2: Funkcjonariusze będą kontrolować m.in. przestrzeganie ograniczeń prędkości.
1: Pod lupą będzie też przewożenie pasażerów i trzeźwość kierowców. Polska oficjalnie zaproponowała Stanom Zjednoczonym utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej. Pismo w tej sprawie wysłał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, a trafiło na biurko ministra wojny USA Pita Hekseta. Zaostrzenie działań wojennych w Zatoce Perskiej. Irańskie ataki na Kuwejt uszkodziły lotnisko i raniły dziesiątki osób. W tym samym czasie amerykańskie wojsko przeprowadziło uderzenia w pobliżu cieśniny Ormus. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn w sprawie wypadku na sali zabaw w Lublinie. W październiku ubiegłego roku 11-latka doznała ciężkiego urazu kręgosłupa. Skoczyła z wysokości około 2 metrów.
3: Podejrzani nie uruchomili urządzenia napełniającego poduszkę powietrzną.
1: Mężczyźni nie przyznali się do winy, grozi im do 5 lat więzienia. Prawie wszystkie szlaki turystyczne w Karkonoskim Parku Narodowym otwarte po zimie. Do końca czerwca z powodu remontu zamknięta pozostaje jeszcze trasa przez Wielki Kocioł Śnieżny.
4: Prosimy, żeby trzymać się szlaków turystycznych.
1: Bo tylko tak wolno się poruszać po Parku Narodowym. Zapraszam na pełne aktualności o 18:00.
0: Piłkarsko wszystkie szlaki prowadzą dzisiaj na PGE Narodowe. O szczegółach już za chwilę w Ekspresie Jedynki.

0: Simply Red i A New Flame w Ekspresie Jedynki. No zobaczymy, czy płomień zostanie rozpalony dzisiaj na PGE Narodowym. Oczywiście płomień w sercach polskich kibiców, którzy dzisiaj będą oglądać mecz biało-czerwony.
1: Żeby kibice za bardzo do serca sobie nie wzięli tych twoich zbyt dosłownie.
0: No ale ile razy Filip Jastrzębski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mówimy o tym, że to polskie kibicowanie reprezentacyjne jest takie...
1: Chłodne.
0: No, takie niemrawe troszkę. Takie, że przychodzimy się pobawić, ale tak umiarkowanie. Tak słowiańsko, a nie południowo.
1: Nie jest to La Bombonera w Buenos Aires. To na pewno.
0: W każdym razie dzisiaj mecz biało-czerwonych z Nigeryjczykami na PGE Narodowym. Oczywiście studio w Radiowej Jedynce po godzinie 20. Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk i...
1: Michał Czarniecki.
0: Który wylicytował możliwość komentowania meczu z wami w czasie licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i co, denerwujesz się?
1: No trochę,
0: że konkurencja
1: tak,
0: będzie?
1: Musimy wyjść z pewnych szablonów, które mamy z Tomkiem opracowane już od lat.
0: Bo rzeczywiście, wy się siebie już nauczyliście, kto lubi co mówić, kto tak, miewa jakie wytrychy, co powie, żeby przejąć od niego
1: musimy
0: pałeczkę.
1: Się komunikować często bez słów, więc czasami na przykład sobie coś potwierdzamy, czasami zabijamy się wzrokiem, kiedy drugiemu coś się nie podoba. A tutaj trzeba jednak wprowadzić nowy element do transmisji i to nie byle jaki element, bo to jest po prostu żywy człowiek, sprawozdawca. Z tego, co mi wiadomo, dobrze trafiliśmy, a raczej pan Michał dobrze trafił, że wylicytował transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia i uczestnictwo w tej transmisji. Kumaty człowiek i
0: lubiący piłkę
1: jest
0: też.
1: To materiał na sprawozdawcę. Proszę mi wierzyć, ja dzisiaj słuchałem sygnałów dnia, gdyż ostatnio wcześniej rano wstaję i sobie słucham radia. I Daniel Wydrych siedział tu, gdzie ty siedzisz i Tomek Kowalczyk z Michałem Czarnieckim właśnie odwiedzili Daniela Wydrycha i była taka próba mikrofonu, co będzie, gdy padnie gol i naprawdę nieźle, nieźle to im wyszło.
0: Ale pan Michał mówił też, że ma gęsią skórkę i najbardziej to by już chciał, żeby już był ten mecz. Podejrzewam, że tam nerwy są bardzo mocne.
1: Ale on jeszcze tego nie wie, ale najlepsze to będzie to dopiero przed nim, a raczej nawet przed samym meczem, ponieważ skomentowanie samego meczu oczywiście to jest ta sól pracy dziennikarskiej, natomiast poczucie atmosfery, że już za 10 minut początek transmisji, ci kibice się zbierają, czuje się tę atmosferę nieprawdopodobną i to nie jest tak, że żeby była atmosfera, to musi być głośno na trybunach. Czasami ten pomruk nerwowości kibiców, którzy jeszcze zamawiają ostatnie hot dogi i szukają swoich miejsc zagubieni na Stadionie Narodowym, to jest coś niesamowitego. Ostatnie przygotowania, rozpisanie sobie składu na kartkach, porozumienie się z technikiem, który musi nas połączyć do radia. Tego wszystkiego jest całe mnóstwo i to sprawia, że to przygotowanie do transmisji to już jest niesamowita przyjemność.
0: A z panem Michałem się przygotowujecie? Coś sobie przegadacie? Czy raczej
1: no ja tak wpadłem,
0: wielka improwizacja?
1: Wpadłem, biorąc pod uwagę naszą wieloletnią znajomość i sympatię do swojej osoby, po drodze na Stadion Narodowy. Właśnie dlatego za chwilę wsiadam w samochód i pędzę na drugą stronę miasta. I z tego co wiem, robimy sobie zbiórkę o 18:30 pod bramą numer 7 prawdopodobnie. No i będziemy ustalać wszelkie szczegóły. Na pewno, bo to z Tomkiem mamy ustalone, chcemy zrobić tak, że Michał no na pewno będzie dobrze się bawił. Oby tylko piłkarze dopisali.
0: Bo no oczywiście... właśnie, bo chciałam zapytać, czy jak będzie taka okazja, czy dacie panu Michałowi krzyknąć gol, bo to jest, ja wiem, że każdy sprawozdawca, komentator chciałby, żeby to jemu akurat przypadło. Oddacie tego gola panu Michałowi? I wiesz, pytanie, ile takich okazji będzie?
1: Różnie to w emocjach bywa, prawda? Ale biorąc pod uwagę osobowość Michała, to nie będzie miał problemów, żeby sobie sam wywalczyć miejsce na antenie. Ale dogadamy się i na pewno będzie zadowolony. Ja tylko dodam, że w moim debiucie, w mojej pierwszej transmisji w polskim radiu w 2018 albo 2017 roku właśnie komentowałem towarzyski mecz Polska-Nigeria i Polska przegrała 0-1 i skomentowałem sobie tego gola pana Nigeryjczyka, więc ja mam taką anegdotę na temat towarzyskich meczów z Nigerią.

0: Nigerią.
1: Co ja mam nadzieję, że pan Michał będzie miał troszeczkę inną
0: życzę mu,
1: anegdotkę.
0: Żeby jego debiut z Nigerią jednak wypadł zdecydowanie bardziej szczęśliwie.
1: No dobrze, ale to teraz zupełnie na poważnie pytanie o realne szanse na to, żeby było bardziej szczęśliwie, zwłaszcza po ostatnim meczu z Ukrainą.
0: No właśnie, ten mecz z Ukrainą. Ja myślę, że paradoksalnie ten mecz z Ukrainą mógł sprawić, że polscy piłkarze wezmą się do roboty, bo można to było wyczuć na wczorajszej konferencji prasowej, że są pretensje narodu w stosunku do selekcjonera Jana Urbana. To jest może jeszcze nie wotum nieufności do pana trenera, ale już takie powątpiewania, że panie trenerze, no co to było z tą Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu? Chcemy lepszej kadry i nie interesuje nas to, że gramy mecze towarzyskie, czyli o nic, że nie idziemy na mundial, więc to wszystko
1: nie
0: można
1: ma meczu
0: odpuścić.
1: O nic.
0: No właśnie, nie ma meczów o nic. Mecze towarzyskie, mecze międzypaństwowe mają i tak bardzo dużą rangę w takim kraju, w jakim żyjemy, gdzie piłka nożna jest dla nas, no może nie religią jak w Argentynie, ale jest sprawą najbardziej istotną z tych najmniej istotnych. W związku z tym naprawdę zależy polskim kibicom na tym, żeby ten ostatni mecz w sezonie no, pozostawił takie dobre wrażenie na temat tej reprezentacji, bo jesienią czeka nas Liga Narodów, więc musimy drużynę budować, a ta Liga Narodów to będzie już przetarcie przed kwalifikacjami do Mistrzostw Europy. I nie wyobrażamy sobie, żeby nas nie było na następnych turniejach.
1: A ja mam nadzieję, że nikt się nie pogniewa, jeśli powiem, że bardziej trzymam kciuki za pana Michała niż za naszych zawodników.
0: Szczerze,
1: ale
0: to ja
1: wszystkim
0: też.
1: Niech dobrze pójdzie. Filip Jastrzębski, dzięki, że wpadłeś.
0: Dziękuję bardzo.
1: Na Stadion
0: Uciekam.
1: Narodowy. Po 20 się słyszymy.
0: Tak jest.
1: Z Tomkiem Kowalczykiem i z panem Michałem Czarnieckim w Radiowej Jedynce, rzecz jasna.

0: nadzieję, dobre wiadomości napłyną do nas ze Stadionu Narodowego dzisiaj wieczorem, natomiast bardzo dobre wiadomości napłynęły też już dzisiaj z Paryża. Maja Chwalińska jest absolutnym fenomenem tego turnieju, no i już jutro zagra w półfinale. Cezary Gurjew jest teraz z nami, witaj Czarku.
1: Dzień dobry, witam Cię Karolina. Jak pozwolisz na początku, pozdrowię Olę Jasińską i podziękuję jej za cierpliwość.
0: Wydawczyni popołudniówki.
1: Myślę, że zrozumie ciężką pracę, ale ukłony i tenisowe całusy w stronę Oli i także do Ciebie.
0: Dzięki serdeczne. Już nie będziemy tłumaczyć dlaczego, niech to co jest za kulisami zostanie, ale tenisowe całusy poleciały. Czarku, to przejdźmy już do tego wszystkiego, co się dzieje na kortach w Paryżu, a dzieje się dużo i tak się zastanawiam, co jest większą sensacją dla tenisowego świata? To, że Maja Chwalińska zagra o finał Rolanda Garrosa, czy to, że Aryna Sabalenka o niego nie zagra? Bo dziś odpadła.
1: To, że Maja Chwalińska jest w półfinale tego turnieju oczywiście, bo no wiemy, no Karolina, ty się interesujesz bardzo sportem, 3 mecze w kwalifikacjach, teraz już rozegrała 5 meczów, jutro 6, chcielibyśmy 6 w głównym, potem chcielibyśmy, żeby był jeszcze finał, ale Maja Chwalińska tutaj no, pokazuje te cechy, które mają wielcy mistrzowie, bo odnosząc się do Aryny Sabalenki, ja wróciłem niedawno z konferencji, bo to rzeczywiście sensacja, no i nie mogę tego słowa użyć na antenie, ale powiedziała, co zrobiła z tym meczem. I to
0: przegrała.
1: Niesamowite. No,
0: tego się trzymajmy.
1: Tak, przegrała, powiedziała, że coś tam zrobiła, no. Już, no nieważne,
0: nie
1: padło słowo, ale to były emocje. Powiedziała, że w tym momencie chciałaby zakończyć karierę, bo się wstydzi. Przegrała 10 gemów z rzędu, no bo przecież ona prowadziła 6-3 i 5-3 i wypuściła mecz z Dianą Schneider, z kolejną Rosjanką, która będzie walczyć z Mają Chwalińską, bo dzisiaj pokonała Maja Annę Kalińską. No ale zakończyła uśmiechem, powiedziała, że to może ją wzmocni. No właśnie, tenis to jest taka gra, geometria kortu, bo te przepisy są przecież przez majora Wingfielda zarejestrowane, opatentowane bodaj 3-4 lata przed Wimbledonem, a Wimbledon to 1877 rok. To się nie zmieniło. Siatka, zmienił się sprzęt, ale prawda jest taka, że trzeba radzić sobie z emocjami. Ja zawsze Ashtona Eatona sobie przypominam, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w dziesięciuboju, który mówił, że tenis jest najbardziej intensywnym ze sportem ze wszystkich, bo to nie tylko gra na korcie, ale to zmiana stref i tak dalej. Ale wracamy oczywiście do Maji Chwalińskiej.
0: Czarku,
1: ona
0: pozwolisz, że ja ci wejdę
1: wszystkich.
0: W słowo. Właśnie, zadziwia, bo wszyscy podkreślają jej, no może nie zaskakującą, ale różnorodną technikę, która właśnie nie pozwala rywalkom odczytać jej kolejnego ruchu, że ona myśli, że ona przewiduje, że to są bardzo różne zagrania, ale do tego wszystkiego jest też, wydaje się, bardzo spokojna i bardzo mądra głowa.
1: Tak, to jest istotne, bo żeby grać Karolina w ten sposób, czyli no oczywiście to powiedziałaś o tej różnorodności, czyli lifty, czyli piłka z taką rotacją awansującą, że jak się odbije, to wysoko gdzieś tam skacze, slice, czyli podcięta piłka, jeszcze takie boczne rotacje, zmiana kierunku. Maja to wszystko robi, ale trzeba mieć spokojną głowę, żeby widzieć, dostrzegać, co robi rywalka. I to cechuje największych mistrzów. No wiemy, że tak przez całe życie grał Nowak Dżokowicz, tak Rafa Nadal się poprawiał, idol Igi Świątek, żeby pokonać w końcu Rogera Federera na trawie. Także no, trafiliśmy na zawodniczkę, która oczywiście od wielu lat było wiadomo, że Maja ma takie, Karolina, umiejętności, tylko trochę brakowało sił, trochę brakowało warunków fizycznych. Maja się wzmocniła, no przecież ciągle jest bardzo młoda, ona w październiku dopiero skończy 25 lat, no i tutaj dzisiaj, nie tylko dzisiaj, czaruje tą piękną grą.
0: A jest twoim zdaniem szansa na finał? No patrząc też na to, że to grają zawodniczki, a nie rankingi. Okazało się, że tamto 100 któreś miejsce Maji Chwalińskiej na początku nie miało żadnego znaczenia.
1: Tak, Maja była 114 przed rozpoczęciem turnieju, dlatego jest taki problem z Wimbledonem, bo listy rankingowe do głównego turnieju są zamykane 6 tygodni przed rozpoczęciem imprezy, czyli był to 18 dzień maja. No, są starania, żeby Maja dostała dziką kartę, na pewno wystąpi w eliminacjach. Czy są szanse? No, powtórzę, no, dzisiaj rozegrała 5. mecz w głównym turnieju. 3 mecze, w sumie 8 spotkań. ale

0: Dzisiaj na konferencji powiedziała, że ona nie myśli o zmęczeniu, że ona, to jest, mówi, turniej wielkoszlemowy, to jest półfinał. Ja nie będę myśleć o żadnym zmęczeniu. Była przekonana, że będzie walczyć z Aryną Sabalenką. A tutaj, no, zobaczymy. Zobaczymy, czy to los niebios, dar niebios, Diana Schneider, ale trzeba przyznać, że Rosjanka dzisiaj świetnie wykorzystała swoją szansę.
1: Cezary Guriew prosto z Paryża. Czarku, bardzo ci dziękuję za te relacje. Jutro słyszymy się w specjalnej świątecznej popołudniówce, bo to spotkanie półfinałowe Maji Chwalińskiej właśnie jutro po południu. Czarku, dzięki serdeczne, do usłyszenia. Mam nadzieję,
0: dziękuję,
1: że dobre
0: do usłyszenia.
1: Wiadomości będziesz miał dla nas właśnie jutro z French Open. Dobre wiadomości, Paweł Sztompka.
2: Dobre,
1: też
2: bardzo
1: zawsze.
2: Dobre, chociaż wiem, że sport w tej chwili jest najważniejszy, a muzyka schodzi troszeczkę na plan dalszy. Ja też muszę trochę przeredagować dzisiejszy program, bo musi znaleźć się jakiś francuski akcent.
1: O, proszę.
2: No, może jakieś małe Champs-Élysées albo...
1: Bardzo tak? Sympatycznie.
2: A poza tym nowy Paul McCartney. On, ta płyta jest niesamowita, muszę powiedzieć.
1: Super, że recenzję
2: to,
1: zbiera.
2: Tak, towarzyszy nam od poniedziałku i właściwie co piosenka to może nie przebój, ale i wspomnienie i coś bardzo mocnego. Ale będziemy również zapraszali na imprezy niesportowe, a muzyczne, których jest tak samo dużo i one są tak samo ważne jak te sportowe.
1: Tak niech będzie.
2: Podkreślam,
1: ale
2: to.
1: Bardzo dobrze. Paweł Sztompkę, bardzo dziękuję.
2: Zapraszam za chwilę.
1: Tak jest, po 18 do Muzycznej Jedynki. Ja bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i tak jak wspomniałam, słyszymy się jutro po 16 w świątecznym wydaniu specjalnym Ekspresu Jedynki.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. I Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę. I jutro zagra w półfinale na ceglanej mączce.
2: Rosjanka Anna Kanińska uderza, odpowiada Maja na forkant Rosjanki. Rosjanka trafiła, out, out, Maja Chwalińska w półfinale. Co za sensacja! Dziewczyna, która przebrnęła kwalifikacje, teraz spokojnie, ale dumnie podchodzi do siatki.
1: Relacje z Paryża. W programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej.
0: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
16: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio kierowców.
18: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Paraliż na drogach. Przedświąteczny ruch uniemożliwia przejazd w wielu miejscach w Polsce. W województwie wielkopolskim na S5 w Lipnie samochód osobowy wypadł z jezdni, uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia od godziny 17.15. Kolejny odcinek S5 to węzeł Rawicz, węzeł Bojanowo w pobliżu miejscowości Pakówka. Tam jest kolizja dwóch samochodów osobowych, a droga jest całkowicie zablokowana. Droga krajowa numer 11 to także województwo wielkopolskie, odcinek Pleszew-Ostrów Wielkopolski w pobliżu miejscowości Kurczków na 371 kilometrze. Tam także doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i niestety, jak wiadomo, też jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu trwa praca służb, także ratunkowych. Droga tam także jest zablokowana od godziny 16.40. W Warszawie są utrudnienia na S8, w związku z czym kierowcy stoją w kilkunastokilometrowym korku, węzeł Marywilska, węzeł Modlińska i 16 kilometr. Tam także jest kolizja dwóch samochodów i jeżeli chodzi o blokadę, to nie ma możliwości przejazdu do Poznania. S8 to także węzeł Modlińska-Marymącka, 15 km dokładniej, gdzie doszło do awarii samochodu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas jezdni, także w kierunku Poznania. Natomiast jeżeli chodzi o województwo małopolskie, droga krajowa numer 44, odcinek Kraków-Oświęcim na wysokości miejscowości

Nowości zator, również kolizja, dwie osoby tam są ranne i wprowadzono ruch naprzemienny. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców, gdzie cały czas można informować nas o tym, co się dzieje dzisiaj na drogach. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu 22 513 11 11.

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furtyna
1: i Olaf Warzyński. Na wylotówkach korki, na trasach więcej patroli policji. Rozpoczyna się długi weekend czerwcowy. Sprawdzimy sytuację w Krakowie.
0: Kaski dla dzieci i młodzieży już obowiązkowe na rowerze i hulajnodze.
2: Kask ochronny bardzo często ratuje życie.
1: Jutro początek święta polskiej piosenki. W Opolu rusza coroczny festiwal pod patronatem Polskiego Radia.
0: Deszcz, śliska jezdnia, korki, protesty i blokady dróg. Kierowcy w Krakowie nie mają dziś łatwo.
1: Jeden problem to korki związane z wyjazdami na długi weekend. Drugi to blokady węzłów na południowej obwodnicy miasta i na Zakopiance.
0: To w związku z protestem przeciwników budowy nowego odcinka trasy S7 między Krakowem a Myślenicami.
1: A dodatkowo jazdę utrudniają burze i intensywne opady deszczu.
0: Sytuację w okolicach Krakowa śledzi Paweł Pawlica. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Powiedz, gdzie na kierowców czekają największe utrudnienia?
3: No, można powiedzieć, te protesty już dobiegają końca, ale korki pozostały. W cierpliwość muszą się uzbroić kierowcy wyjeżdżający z Krakowa w stronę Zakopanego oraz Wieliczki, a także na początkowym odcinku Zakopianki między Krakowem a miejscowością Gaj. W tych trzech miejscach właśnie dobiegły końca protesty. Przeciwnicy budowy nowego odcinka trasy S7 blokowali przejścia dla pieszych od godziny 16, wychodząc na 5 minut na jezdnię, potem puszczając ruch na kolejnych 5 minut.
4: Wariant ten, który był ogłoszony
5: przez nasz salon.
4: No i na to się nie zgadzamy, na żadne wyburzanie.
5: Bardzo przepraszamy, sami jesteśmy kierowcami.
6: To jest dla nich półtora godziny, godzina w korku, a dla nas to jest przyszłość nas, ale naszych dzieci, więc mamy prawo protestować.
3: Opady deszczu i burze spotęgowały dzisiejsze korki także w centrum Krakowa i na całej południowej obwodnicy miasta. W popularnych aplikacjach do nawigacji widać się dziś znacznie więcej koloru czerwonego niż zielonego.
0: Z Małopolski Paweł Pawlica, dziękujemy.
1: Polska oficjalnie zaproponowała Stanom Zjednoczonym utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej.
0: Pismo w tej sprawie za ocean wysłał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, a trafiło na biurko szefa Pentagonu Pita Hegseta.
1: Jaka jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych? Gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać? O tym Agnieszka Drążkiewicz.
7: Na razie nie wiemy, co szef Pentagonu odpowiedział ministrowi obrony, bo to początek skomplikowanego procesu, ale jak podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Amerykanie od dłuższego czasu wyrażali oczekiwanie, aby Polska wystąpiła z taką inicjatywą.
8: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń, oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. Oczekuje naszego zaangażowania, również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz.
7: Gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać? Za wcześnie na takie spekulacje. Oficjalne pismo wysłane do Pentagonu to dopiero początek i otwarcie przestrzeni do pogłębionej analizy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Celem ochrona najmłodszych przed skutkami wypadków.
1: Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku podczas jazdy na rowerze i hulajnodze.
0: Nowe przepisy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Szef resortu Dariusz Klimczak mówi, że skutki jazdy bez kasku mogą być tragiczne.
2: Kask ochronny w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, wypadku, bardzo często ratuje życie, a bardzo często ratuje młodego człowieka przed ciężkimi obrażeniami.
1: Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł.
9: To są aktualności jedynki.
0: A w nich dobra wiadomość dla tych, którzy na długi weekend wybierają się w Karkonosze.
1: Karkonoski Park Narodowy otworzył po zimie wszystkie szlaki.
0: Oprócz jednego, przez Wielki Kocioł Śnieżny, tam do końca czerwca potrwa remont, mówi dyrektor parku Andrzej Raj.
10: Prosimy jeszcze o cierpliwość, zapraszamy do wędrówek po Karkonoszach i prosimy, żeby trzymać się szlaków turystycznych, które w zdecydowanej większości są dobrze przygotowane, są bezpieczne.
1: Część szlaków w Karkonoskim Parku Narodowym jest zamykana zimą z uwagi na okres lęgowy cietrzewi i sokołów wędrownych.
0: Legendy

0: Polskiej estrady i początkujący artyści.
1: Jutro rozpoczyna się 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: W programie konkursy, premiery i debiuty, ale także recitale Anny Wyszkoni, Justyny Steczkowskiej i zespołu Lady Punk.
1: Będą też koncerty poświęcone twórczości Bogdana Olewicza, Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej.
0: Wokalistom będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, mówi szef zespołu Kajetan Prochyra.
2: To już wieloletnia tradycja. Nasza orkiestra zagra 4 koncerty, począwszy od debiutów, przez jubileusz Bogdana Olewicza, po koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.
1: Na scenie wystąpią m.in. Natalia Kukulska, Krystyna Prońko, Alicja Majewska, Krzysztof Cugowski i Kuba Badach.
0: Festiwal potrwa do niedzieli. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. Polska tenisistka w półfinale French Open. Tym razem nie jest to jednak Iga Świątek, a Maja Chwalińska. 24-latka z Dąbrowy Górniczej pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Teraz zagra z inną Rosjanką, ale o tym wszystkim nasz wysłannik do Paryża, Cezary Guriew.
4: Dzień dobry, dużo emocji. Przed chwilą była konferencja z Dianą Schneider, która przypomniała mecz. Pamiętała doskonale, że był to mały turniej w Stambule 4 lata temu i Rosjanka wygrała 6-4, 6-4, ale no takiej dziewczyny jak Maja Kwanicka nie zapomina się. Powiedziała też, że czasem potrzeba czasu, że trzeba przejść jakąś drogę, żeby zaprezentować właśnie te niezwykłe umiejętności, które ma Maja Kwanicka. Dziś wygrana z Anną Kalińską, a sensacją dnia jest oczywiście wygrana Schneider z Aryną Sabalenką. Też była konferencja z Białorusinką. No, prowadziła Aryna 6-3 i 5-3, potem 10 kolejnych przegranych gemów. Jutro być może dach będzie zasłonięty, jutro jest nowy dzień, ale przypominamy, na fali niesamowita Maja Kwanińska, która tutaj czaruje kibiców i miejmy nadzieję, że jutro dostarczy nam kolejnych niezapomnianych emocji.
3: Cezary Guriew, dziękuję za relację. Polskie siatkarki od zwycięstwa rozpoczęły występ w Lidze Narodów. W chińskim Nankinie pokonały Belgijki 3-2, a dziś wieczorem towarzyski mecz naszych piłkarzy z Nigeryjczykami. Trener Jan Urban mówi o zmianach, jakie zamierza wprowadzić.
5: Na pewno też będziemy próbowali wzmocnić tą defensywę, no taką typową szóstką, która zagra na tej pozycji i będzie trzymała to miejsce, nie będzie go łatwo traciła. Ale tak naprawdę to wszyscy bronią, wszyscy atakują.
3: Początek meczu o 20:45, a studio zaczniemy po 20:00.
6: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu i miejscami burze od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Temperatura minimalna od 8 stopni na Dolnym Śląsku i w okolicach Suwałk do 15 w centrum na Podkarpaciu i w Małopolsce. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 996 hektopaskali.
6: Klimat.
1: Zagrożenie pożarowe w lasach jest przeważnie małe lub średnie. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za prawie 40% energii. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, umiarkowana tylko w Ciechocinku.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: prawdziwy mężczyzna.

0: Na wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
15: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
14: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
16: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert!
14: Towarzyski mecz z Nigerią już dziś o 20:45.
15: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
14: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
15: Tomasz Kowalczyk
14: i Filip Jastrzębski.
13: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

Steven Sanchez i Paweł Sztompka. Witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Jest kwadrans po godzinie 18. A no to cóż, ta sprawa paryska jest dla nas naprawdę na tyle fascynująca i wspaniała, że zmieniam troszeczkę regulamin dzisiejszej audycji. Miało być inne nagranie, ale niech będzie coś z Paryża. Niech będzie Champs-Élysées i Zaz.

0: To władza, która chodzi z rakietą tenisową po Champs-Élysées, i to nie jest jedyny francuski element dzisiejszej muzycznej jedynki.
1: Płyta tygodnia.
0: Ach, towarzyszy nam od poniedziałku, to jest ważna płyta. Nie tylko ze względu na to, że jest naszą płytą tygodnia, ale ze względu na to, że to jest kolejny album solowy Paula McCartneya, 18, ten bez singlowy, i w ten sposób przypomina się cała droga artystyczna i muzyczna Paula McCartneya. To jest nawiązanie do jego muzyki, na której się wychowywał, którą grał przez całe życie, i zawarł te piosenki na swojej ostatniej, zatytułowanej The Boys of Dungeon Lane. I właśnie z tej płyty proponuję kolejne nagranie i jednocześnie, ze względu na to, że to jest płyta tygodnia, mamy egzemplarze tego albumu. Proszę się śpieszyć, 71-151, bo płyta jest naprawdę niesamowita. Paul McCartney.

Paul McCartney wspomina swoje dzieciństwo, wczesną młodość, zadymione bary i tanie gitary i marzenia, które dopiero miały się spełnić. To nowa płyta Paula McCartneya, która jest płytą tygodnia, 71-151. Szczęśliwcy od nas otrzymają ten album, a ta płyta przez cały tydzień jest ważnym nagraniem w naszej muzycznej jedynce. No i powracam do Paryża. To wszystko na chwałę Mai Chwalińskiej. Była ZAS, to teraz czas na Joao Dassena.

0: Prześpiewał Żodas. A, to wszystko na chwałę Maji Chwalińskiej. Jutro kolejny ważny mecz. A to jest pierwszy program Polskiego Radia. 26,5 minuty po godzinie 18. Wczoraj w Muzycznej Jedynce zachwycałem się festiwalami, które organizowane są w całej Polsce. Podkreślałem również ten nowy festiwal Centralny Plac Muzyki. To jest festiwal, który odbędzie się w Warszawie na przełomie czerwca i lipca, od 19 czerwca do 7 lipca pod Pałacem Kultury Rzeczy Magiczne. Chopin, Piloci, Toska, Langlangra Beethovena, Czarodziejski Flet, Muzyka Srebrnego Ekranu, Bitwa o Tron, Viva la Musica, to wszystko pod Pałacem Kultury jako centralny plac muzyki. Pewnie będziemy mówili jeszcze o tym festiwalu, ale teraz połączyłem się z Wiesławem Dąbrowskim, który z kolei zaprasza nie po raz pierwszy na festiwal, który organizuje w Warszawie od lat, poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Wiesław, jesteś na antenie.
1: Dobry wieczór. Witamy Państwu. Mhm. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić Państwa na czwarty festiwal Paderewski na Ujazdowie, który odbywa się w Parku Ujazdowskim w Warszawie przy pomniku maestra pod honorowym patronatem marszałka Senatu pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego. Organizatorem jest Fundacja Ave Arte, którą mam zaszczyt dowodzić, a przede wszystkim partnerami Biuro Kultury Miasta Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz nasi szlachetni donatorzy Yamaha, Fundacja Lotto, ZAIX i Kawai.
0: Ale opowiedz, co się będzie, zapraszamy. Opowiedz, co się będzie działo podczas tych dni.
1: Szanowni Państwo, to już czwarta edycja, więc my nie zmieniamy formuły. W każdą sobotę od 20 czerwca do 12 września przy pomniku Paderewskiego o godzinie 16 koncerty głównie pianistyczne i wystąpi szereg młodych pianistów polskich i zagranicznych, ale także młodzieżowi i laureaci konkursu fortepian Paderewskiego z Otwocka Wielkiego, którzy wyłonią się dopiero nam 20. I będziemy ich promować przed każdym występem uznanego artysty. Będzie tak zwany support. Młodziutki pianista czy pianistka będą prezentować

0: repertuar. Głównie Padarewskiego, ale innych i polskich, i zagranicznych kompozytorów.
1: Czy
0: to już czwarta edycja, więc mamy stałych bywalców, którzy przyjeżdżają z Polski. Wstęp jest wolny, więc zapraszamy wszystkich, kto tylko ma ochotę, czas i, jak to mówił kiedyś znany aktor, w pięknych okolicznościach przyrody z muzyką relaksować się w Parku Ujazdowskim.
1: To Wiesław Dąbrowski, który zaprasza na swój festiwal. Ignacy Jan Paderewski. Zapraszamy w jego imieniu. Dziękuję ci bardzo za te informacje związane z ważną imprezą w Warszawie.

To śpiewa Łukasz Fudala, była to piosenka Macieja Łyszkiewicza, to jest pierwszy program Polskiego Radia i jak już mówiliśmy wcześniej, mamy zaproszenia dla Państwa na koncerty zbliżającego się 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To już jutro rozpoczyna się wielka impreza, będziemy mieli sporo czasu, aby rejestrować wszystko to, co najważniejsze dzieje się w Opolu, a będzie to wyjątkowy festiwal. Koncerty, debiuty, premiery, super jedynki, jubileuszowe występy.

0: grupy Anny Wyszkoni, Justyny Steczkowskiej, zespołu Lady Punk, wspomnienia i benefisy Bogdana Olewicza, a także wielkiej nieobecnej Magdy Umer. Mamy zaproszenia na wszystkie dni festiwalowe. Prosimy o wiadomość SMS-ową o zainteresowaniu tym biletem i tymi koncertami. 71 151. W treści wiadomości należy wpisać swoje dane osobowe, adres zamieszkania oraz adres mailowy, a bilety wyślemy pocztą elektroniczną. Będzie koncert wspomnień związany z Bogdanem Olewiczem i również koncert poświęcony Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. No teraz Magda Umer z Januszem Gajosem i ich słynne, cudne parole.
1: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
2: Nie zagram już. Nie zagram już żadnej z ról.
1: Ale proszę pani, to jest główna rola.
2: Żadnej z ról.
1: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
2: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
1: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
2: Nawet o ból.
1: Albo dwa krótsze takie miniserial.

0: ma bardzo dobry tytuł roboczy: Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Ja o sztuce, a pani opowie.

0: pani to słyszy?
1: Parole, parole, parole, parole, parole, naprawdę parole.
0: A, parole, parole.
1: Już siebie wolę.
0: Tyle to można powtarzać. Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość. Miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo?
1: Nie a propos, a...
0: Też nie?
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia? Halo, halo?
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Tak, jest różnica między tortem a sadem.
1: Dam sen

0: pytanie, co pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: Rozumiem. Rozumiem. Ja nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę nie. Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Janusz Gajos i Magda Umer. Koncert poświęcony pamięci Magdy Umer podczas tegorocznego festiwalu w Opolu. Festiwal zaczyna się jutro, trwać będzie do niedzieli.

0: dzieli szereg ważnych koncertów, obok debiutów, premier, super jedynek, również wieczory z Justyną Steczkowską, z Anną Wyszkoni, z zespołem Lady Punk, urodzinowy koncert Bogdana Olewicza. Będzie sporo się działo, my mamy tam wspaniałą ekipę, która wszystko opowie nam i zagra, co się dzieje w tym roku w Opolu. Po raz 63. A to śpiewała Magda Umer i Janusz Gajos, a Piotr Kosakowski, szef mistrza mowy polskiej, podkreśla, że tych artystów są mistrzami mowy polskiej.
1: Oczywiście.
0: Witam ciebie bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, mowy polskiej wieczór.
0: Roku 2026 zbliża się do miasta.
1: Zbliża się do startu oficjalnego, ponieważ 23 czerwca we wtorek w południe w Warszawie będzie ogłoszenie nominacji tegorocznego programu Mistrz Mowy Polskiej oraz nominacji do tytułu Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Bo po 10 latach funkcjonowania programu mistrzowie powołali do życia Akademię Mistrzów Mowy Polskiej, która nagradza placówki życia publicznego mające niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny tytułem Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. I nominowanych do tego tytułu również poznamy 23 czerwca w Warszawie.
0: Mamy dla Państwa zaproszenia na tę specjalną galę, tę warszawską, dlatego że Mistrz Mowy Polskiej rozgrywa się w dwóch miejscach. Tym pierwszym, gdzie są nominacje i to jest zawsze w Warszawie, i gdzieś w Polsce we wrześniu, kiedy poznajemy już, kto otrzymał ten zaszczytny tytuł.
1: W tym roku będzie to Ostrowiec Świętokrzyski. 19 września będziemy spotykać się w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam poznamy zwycięzców, ale od 23 czerwca będzie można głosować na tegorocznych nominowanych w plebiscycie Vox Populi.
0: Nie możesz jeszcze nam zdradzić, kto jest nominowany?
1: No nie, poprosiliśmy także nominowanych o to, aby nie ujawniali tej informacji przed uroczystością, dlatego staramy się dopilnować tej tajemnicy, dotrzymać tej tajemnicy.
0: Jeśli byliby Państwo zainteresowani i chcieli być z nami podczas tej pierwszej gali warszawskiej, to nasz numer telefonu 22 645 22 66. Mamy zaproszenia na to pierwsze spotkanie, które przedstawia nam osoby, które są nominowane. Co trzeba było mieć w swoim życiorysie i życiu, aby być nominowanym? Kto nominuje?
1: No, ja myślę, że tutaj jak wymieniliśmy te dwa nazwiska, chociażby Magda Umer i Janusz Gajos, to już jest olbrzymia informacja. No, pierwszymi laureatami programu byli między innymi pan Jeremi Przybora, pani Barbara Wachowicz. No to są takie nazwiska, które same za siebie mówią. Tutaj decydujący głos mają jurorzy, bo to jurorzy podczas gali decydują o tym, kto otrzyma tytuł Mistrza Mowy Polskiej. I decydują o tym te dwa wystąpienia. Pierwsze, które będzie miało miejsce 23 czerwca.
0: Na które zapraszamy.
1: I tam nominowani będą mieli swoje 2,5 minuty na to, żeby się zaprezentować. A drugie takie wystąpienie będzie miało miejsce na gali. I po tym drugim wystąpieniu jurorów zabieramy do osobnego pokoju i tam jurorzy podejmują decyzję, kto z grona nominowanych ten zaszczytny tytuł w tym roku otrzyma.
0: A jurorami są profesorowie języka polskiego, wybitni.
1: Tak, z wielu uczelni w Polsce. Nie będę w tej chwili wymieniał, bo to za długo by zajęło, ale mamy pełne spektrum profesorów, zarówno jeśli chodzi o językoznawców, jak i literaturoznawców i socjologów języka.
0: Piotr Kostakowski zaprasza nas na galę Mistrz Mowy Polskiej, tę w Warszawie i 15. edycja już Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Dziękujemy za zaproszenie.
1: Dziękuję pięknie, zapraszam serdecznie.

0: pewnymi deficytami na poziomie rodziny, są też również deficyty na poziomie systemu i my je również w raporcie identyfikujemy.
1: Konkretnie gdzie Pani widzi tutaj obszary, nad którymi warto by było popracować i które warto zmienić?
0: Takim najbardziej uderzającym z naszego punktu widzenia jest 48%, około 48-50% czasu w trakcie roku szkolnego, kiedy dzieci korzystające z posiłków w szkole są wyjęte z tej pomocy. Proszę zwrócić uwagę, że szkoła, która jest miejscem do zapewniania także tym osobom niżej sytuowanym tego wsparcia żywnościowego, przez pół roku nie świadczy tej pomocy. Tak? Jest to ewidentnie kwestia systemowa. Mówimy tutaj o weekendach, wakacjach, feriach, świętach, więc te dzieci, które z różnych powodów korzystają z tej pomocy, są do niej uprawnione na poziomie finansowym, przez te pół roku nie mają możliwości z niej korzystania, na co się nakłada również kwestia tego, że na przykład na wsi jest dużo mniejszy dostęp do alternatyw, takich jak na przykład organizacje społeczne, które działają, które mogłyby na przykład tak jak świetlice zapewnić takie wsparcie. To znaczy jest mniejszy dostęp do pomocy, tak? Więc w sytuacji, w której w szkole na przykład taka osoba nie otrzymuje pomocy, nie pójdzie na przykład do czegoś, co my tutaj w mieście nazywamy latem w mieście, czy zimą w mieście, prawda? Bo tam tych alternatyw jest dużo mniej, więc sytuacja dzieci na wsi powinna być dzisiaj przedmiotem szczególnej troski.
1: Co Państwa skłoniło, żeby zająć się właśnie tym tematem?
0: My tutaj w Bankach Żywności naszą misją w ogóle jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem, jak również karmienie tą żywnością osób najuboższych, więc dzieci są oczywiście szczególną grupą, która od lat jest dla nas punktem odniesienia i też zainteresowania, wokół czego koncentrujemy swoją działalność. Kilka lat temu napisaliśmy raport na temat niedożywienia w Polsce w ogóle, obejmujące w ogóle odbiorców pomocy żywnościowej. W tym roku z uwagi też na powagę sytuacji i też ekspozycję na tą żywność wysoko przetworzoną, chcieliśmy zwrócić uwagę mediów właśnie na ten problem.
1: Proszę Pani, a jak Pani sądzi, Pani doktor, czy ten raport to będzie tylko opracowanie takie naukowe i pokazujące sytuację, czy też myśli Pani, że on znajdzie praktyczną aplikację, bo przecież o to nam też chodzi.
0: Tak, dziękuję za to pytanie. Raport ma bardziej taki walor popularno-naukowy, chociaż oczywiście badania robiliśmy z zachowaniem wszelkich standardów etycznych i rzetelności i trafności. To, co jest tutaj istotne, to to, że my na końcu formułujemy formę apelu do władz, jak również do instytucji, które świadczą pomoc żywnościową, natomiast zrezygnowaliśmy z takich standardowych rekomendacji, które się pojawiały w poprzednich naszych publikacjach. Dzisiaj zależy nam przede wszystkim na sytuacji, w której my odczarujemy pomoc żywnościową, bo ogromnym problemem, i chcę to zdecydowanie podkreślić, jest fakt, że wiele osób, które mogłyby skorzystać z pomocy, nie korzysta, bo barierą jest wstyd. Dzieci wstydzą się stygmatyzacji rówieśniczej, wstydzą się tego, jak zostanie odebrana sytuacja, w której korzystają z tego wsparcia.
1: A jak Pani myśli, czy w nadchodzącym roku szkolnym, myślę tutaj konkretnie o szkołach podstawowych, szkołach średnich, czy wyniki tego raportu i to, co już teraz wiemy, możemy jakoś przekierować też tę wiedzę do szkół, aby na lekcjach chociażby edukacji zdrowotnej, która wchodzi do szkół, wzmocnić ten program o tę wiedzę, którą Państwo uzyskali z raportu.
0: Bylibyśmy zdecydowanie za tym, żeby tego typu wiedza wchodziła do szkół. Też w Federacji Polskich Banków Żywności są różnego rodzaju programy, które właśnie adresowane są do szkół, więc ta edukacja trwa. 11 czerwca mamy konferencję też kierowaną do szkół, gdzie będziemy prezentować wyniki tego raportu, więc już dzisiaj zapraszam i więcej informacji na naszej stronie internetowej. To, co jest bardzo ważne, proszę Państwa, żeby ta edukacja była na kilku poziomach, nie tylko dzieci, ale również rodziny i system. Nie możemy pozwolić, żeby na barkach dzieci dzisiaj było odpowiedzialność za ich żywienie. One są tylko jednym z ogniwów tego łańcucha.
1: To były ankiety? Jak Państwo to badanie metodycznie przeprowadzili?
0: Dziękuję, że mogę na ten temat więcej powiedzieć. Badanie było w oparciu o triangulację metodologiczną, czyli łączyliśmy różne perspektywy. Z jednej strony 954 osoby z klas 4-8 w 10 szkołach w Polsce, więc badanie niereprezentatywne, ale pokazujące pewne trendy, tak zwany pilotaż. Poza tym ponad 500 osób w ankiecie online wśród organizacji, które pomagają żywnością w całej Polsce, jak również wywiady z ekspertami, 10 ekspertów ze szkół, ponad 20 komentarzy eksperckich w samym raporcie od prawników, lekarzy, kuratorów, streetworkerów, więc szeroka paleta różnego rodzaju metod i technik zastosowanych w tym raporcie.
1: Życzenie naukowczyni, która bada, która ma tytuł naukowy i która zainteresowała się w ogóle tym tematem. Jakie jest Pani życzenie, aby ta praca naukowa spełniła też oczekiwania praktyczne?
0: Tak, to znaczy budowanie pomostu pomiędzy nauką a rzeczywistością społeczną jest moim wielkim marzeniem i też swoją działalnością chciałabym to udowodnić. Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką biedy, ubóstwa, bezdomności, więc dzieci, proszę Państwa, wymagają od nas, mówię to jako matka, mówię to jako osoba, której bardzo zależy na

0: tym, żeby te badania nie zostały tylko na poziomie samej diagnozy, ale także weszły do szkół, weszły do języka decydentów, tak żebyśmy mogli wspólnie tę rzeczywistość dzieci zmieniać. Na wielu polach, tak jak powiedziałam, jest to dużo bardziej złożone niż się nam początkowo wydawało, przygotowując te badania.
1: Doktor Marta Czapnik-Jurak, pani jest właśnie współautorką raportu, ekspertką do spraw problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego w Uniwersytecie Warszawskim. I to już wszystko w dzisiejszej audycji Artur Wolski. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na jutrzejsze wydanie Eureki w imieniu Anny Stępniak.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Pamiętam taką historię ze szpitala. W naszej akcji Rodzić po ludzku otrzymał czarne serce, czyli to był taki znak ostrzegawczy kobiet. Omijajcie ten szpital.
4: Joanna Pietrusiewicz, prezeska zarządu Fundacji Rodzić po ludzku.
3: Bo to był taki szpital, w którym dzieci jeszcze były rozdzielane od swoich mam. Kobieta rodziła dziecko, dziecko było zabierane i przebywało na oddziale noworodkowym. Kobiety swoich dzieci nie widziały przez wiele dni. I jedna z położnych tak się wkurzyła, przyszła w nocy, kiedy wszyscy spali, z położnymi wzięła te kuwety, w których się dzieci były, przeprowadziły do pokoi, gdzie były matki i powiedziała: od teraz tak będzie. I w następnej akcji Rodzić po ludzku ten szpital otrzymał pierwsze miejsce, był najlepszym szpitalem i ciągle jest dobrym szpitalem położniczym. Więc Rodzić po ludzku robiło rewolucję i od 30 lat ciągle ją robi.
4: Fundacja Rodzić po ludzku zbiera opinie i oceny kobiet o szpitalach położniczych. Ich głos wpływa na ranking szpitali, który można znaleźć na portalu Gdzie Rodzić Info. Na tym portalu znajduje się także baza porodówek, położnych oraz szkół rodzenia.
3: Robimy bardzo wiele kampanii. Taką pierwszą kampanią fundacji było Macierzyństwo bywa trudne. Mówiliśmy o depresji poporodowej, mówiliśmy o tym, że kobieta może przeżywać różne historie i właściwie nie ma roku, żeby jakiejś kampanii społecznej fundacja nie prowadziła, ale od tego zaczęłyśmy. Od obalania pewnych stereotypów, że poród to musi być doświadczenie traumy albo że macierzyństwo może być jest zawsze po prostu cukierkowe, lukrowe, bo kobiety różnie przeżywają i różnie wchodzą w to macierzyństwo. Myślę, że wiele osób, które się przewinęło przez fundację, wniosło naprawdę niezwykły wkład w to, żeby kobiety teraz mogły w Polsce rodzić w takich lepszych warunkach, w otoczeniu bliskich osób, z szacunkiem i z dostępem do medycyny, która służy kobietom.
4: Fundacja Rodzić po ludzku jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie rodzićpoludzku.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
6: Już od czwartku aż do niedzieli relacje i audycje w radiowej jedynce wprost z festiwalu.
7: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi
5: oraz jubileusz Lady Punk.
6: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
7: Zapraszamy do słuchania.
5: Anna Zakrzewska,
7: Anna Wil
6: i Marcin Kusy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Już jutro startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.

0: początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przewoje. Wystąpią między innymi Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj jutro od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Droga krajowa nr 44, województwo małopolskie. Po godzinie 19 między Skawiną a miejscowością Zator na 73 kilometrze doszło do zderzenia się samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym. Niestety wiadomo, że jedna osoba tam została ranna, dlatego poza służbami, które będą usuwały szkody na tym odcinku, pojawiły się też służby ratownicze. Jeżeli chodzi o przejazd, to jadą Państwo naprzemiennie jednym pasem w tym momencie. Jeżeli chodzi o województwo małopolskie, to cały czas jest także bardzo długi korek na południowej obwodnicy miasta. Węzeł Balice, tutaj zaczynają Państwo zwalniać i tak jest do węzła Kraków Południe, chociaż dalej też kumuluje się ruch na wysokości Wieliczki. To A4, która prowadzi w kierunku Tarnowa. Natomiast zakończyły się też już częściowo prace służb, na przykład na S5, to województwo wielkopolskie, węzeł Lipno, węzeł Święciechowa, gdzie samochód osobowy wypadł z jezdni. Uderzył w barierę i tam zablokowany był pas jezdni w kierunku Wrocławia. Teraz już tych utrudnień nie ma. Także dobre informacje są z autostrady A2, województwo łódzkie, a dokładniej węzeł Łódź Północ, węzeł Łowicz, dokładniej miejscowość Baranówka, gdzie była kolizja dwóch samochodów ciężarowych i zablokowany był wcześniej jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Jeżeli chodzi natomiast o drogę krajową nr 19 w województwie podlaskim, także można przejechać między Białymstokiem a Sukółką, gdzie po 12 zdarzył się samochód ciężarowy z pojazdem osobowym. Tam niestety też jedna osoba zmarła i droga przez wiele godzin była całkowicie zablokowana. 22 513 11 11. Czekamy na wiadomości z dróg.
11: Jest 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Nigeria już za 45 minut w radiowej jedynce w roli komentatora nasz słuchacz. Zalane drogi i piwnice, burze z potężnymi ulewami przetaczają się przez południową Polskę. 4 dni koncertów i plejada gwiazd na jednej scenie. Już jutro startuje festiwal w Opolu. Szansa na rehabilitację po przegranej 0-2 z Ukrainą. Za 45 minut pierwszy gwizdek w meczu towarzyskim biało-czerwonych z Nigerią grają na Narodowym w Warszawie. Przed stadionem już są tłumy kibiców, liczą na wygraną.
12: Po tym, co się wydarzyło we Wrocławiu, to są uczucia mieszane, ale myślę, że damy radę.
13: Jaki wynik?

0: 1-0, skromnie.
1: Z Ukrainą słabo. Słabo zagrali. Może dzisiaj odkują się i wygrają.
2: My wygramy oczywiście, no. Tak, tak. Pozytywne, że my wygramy, no bo z innym nastawieniem nie idziemy.
3: No po ostatnim meczu z Ukrainą nadal takie...
2: No, ale trzeba mieć nadzieję. Zawsze.
4: A to spotkanie nasi dziennikarze będą komentować dla Państwa w wyjątkowym składzie razem z Filipem Jastrzębskim i Tomaszem Kowalczykiem. Przed mikrofonem zasiądzie Michał Czarniecki, słuchacz, który wygrał licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Studio meczowe w Radiowej Jedynce rusza tuż po aktualnościach. Kolejne dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej w tramwajach śląskich. Chodzi o ustawianie przetargów na modernizację infrastruktury tramwajowej, która finansowana jest z unijnych pieniędzy. Na wniosek Prokuratury Europejskiej CBA zatrzymało członków zarządu tramwajów śląskich. Przedstawiciel firmy Robert Walczak zapewnia, że spółka działa normalnie.
5: W sprawie toczącej się od grudnia ubiegłego roku, a nadzorowanej przez Prokuraturę Europejską, spółka ma status pokrzywdzonego. Od chwili otrzymania informacji o zaistniałej sytuacji współpracujemy z organami ścigania. Praca w spółce trwa normalnie, między innymi dzisiaj odbyły się pierwsze jazdy po Chorzowskim Rynku.
4: Do tej pory zarzuty w tej sprawie usłyszało 11 osób, jeden podejrzany decyzją sądu pozostaje w areszcie. Gwałtowne burze przetaczają się przez południową Polskę. W województwie śląskim strażacy interweniowali prawie 170 razy. Najwięcej szkód potężne ulewy wyrządziły w Rybniku, Rudzie Śląskiej i Jastrzębiu-Zdroju. Są pozalewane drogi i posesje. W województwie śląskim jeszcze przez godzinę obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. MGW wydało też alerty pierwszego stopnia dla Małopolski i Podkarpacia. Płynie pomoc do mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie, których domy i gospodarstwa ucierpiały po przejściu trąby powietrznej. Na konto każdej z 12 poszkodowanych rodzin trafiło do 8 tysięcy złotych pomocy doraźnej. Jesteśmy tam codziennie i monitorujemy potrzeby, zapewnia wojewoda Monika Jurek.
6: Pan burmistrz jeszcze dziś potwierdził, że komisje powołane przez niego szacujące straty już są po oglądzie 15 budynków. Będą pracować jeszcze intensywnie w piątek i na początku przyszłego tygodnia powinny być już gotowe wnioski o te duże zasiłki na odbudowę, czy to budynków gospodarczych do 100 tysięcy, czy budynków mieszkalnych do 200 tysięcy.
4: Po sobotnich burzach i nawałnicach na Opolszczyźnie strażacy interweniowali w regionie kilkadziesiąt razy. Nikomu nic się nie stało.
7: To są aktualności jedynki.
4: Korki na trasach wylotowych z miasta, tłok na dworcach kolejowych. Polacy w drodze na długi weekend. W trasy ruszają dodatkowe pociągi, składy mają też więcej wagonów. Podróżnik z Warszawy o plany na najbliższe dni pytała Dagmara Kędzior.
8: Do Sopotu jedziemy. Będzie wypoczynek nad morzem, chociaż pogoda raczej barowa się zapowiada.
9: Wyjazd jogowy. Trochę jogi, trochę góry. Pierwszy raz jestem i trochę zastanawiam się sama, co będzie.
10: Odpoczynek po urlopie.
4: Na razie zdecydowana większość pociągów odjeżdża z dworców punktualnie. Ostatnie przygotowania do jednego z najważniejszych wydarzeń na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Trwają próby do jutrzejszego koncertu Super Jedynki. Na scenie m.in. Natalia Kukulska, Renata Przemyk, Kombi czy Lux Torpeda. Różnorodność muzyczna zawsze jest wartością dodaną, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Marek Sierocki.
11: Myślę, że takie miksy są najlepsze, gdzie jest i trochę ostrego grania, i trochę popowego, i takiej piosenki, no, która też jest mieszanką różnych stylistyk, jak w przypadku Natalii Kukulskiej.
12: Cyprian Ziąbski, reżyser koncertu Super Jedynki. Taki jest zamysł tego koncertu. Staramy się, żeby to generalnie bardziej gitarowo, rockowo, ale żeby też nie dla każdego coś miłego, dlatego też mamy z jednej strony właśnie Lux Torpedę, Nocnego Kochanka, z drugiej strony mamy Renatę Przemyk.
4: 63. Krajowy Festiwal Piosenki, Polskiej Piosenki w Opolu potrwa do niedzieli. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
4: W nocy przelotne opady deszczu i miejscami burze od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Temperatura minimalna od 8 stopni na Dolnym Śląsku i Suwalszczyźnie do 15 w centrum i na południowym wschodzie. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Bałtyk znajduje się pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem 984 hektopaskale nad Atlantykiem. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do słabej. Przelotny deszcz, możliwe burze.

0: Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 3 do 5, na wschodzie w porywach 6. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami słaba na zachodzie, przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska, wiatr z kierunków południowych 2 do 4, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków południowych 2 do 4, początkowo okresami 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami słaba, przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni 3 do 5, początkowo w porywach 6, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków południowych 2 do 4, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-wschodni do południowego 3 do 5.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
7: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa i Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i jutro zagra w półfinale na ceglanej mączce.
8: Rosjanka Anna Kalińska uderza, odpowiada Maja na forehand Rosjanki. Rosjanka trafiła, out, out, Maja Chwalińska w półfinale. Co za sensacja! Dziewczyna, która przebrnęła kwalifikacje, teraz spokojnie, ale dumnie podchodzi do siatki.
7: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
9: Już prawie 9,5 minuty po 20. Przed mikrofonem Rafał Bała, witam i zapraszam na piłkarskie studio przed meczem Polska-Nigeria. To towarzyskie spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie, okazja do rehabilitacji dla naszej kadry po porażce z Ukrainą i do kolejnego testowania zawodników w perspektywie rozgrywek kolejnych w tym sezonie. Jak to wszystko wyjdzie, przekonamy się wkrótce, a będą nam o tym opowiadać nasi sprawozdawcy Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk, no i gość specjalny, to chyba debiut, pan Michał Czarniecki, czyli dzisiaj nie duet, a terc. To ciekawe. Witam was, panowie, ale zanim oddam wam głos, to posłuchajcie głosu kogoś wyjątkowego.
10: Każdy mecz tutaj to jest tak naprawdę marzenie dla mnie, więc nie skupiam się na tym, że jestem tutaj długo, tylko staram się skupić na każdym kolejnym meczu. Cieszę się i jestem za to wdzięczna bardzo. Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji też, więc zobaczymy, jak sobie z tym poradzę.
9: No pewnie poznajecie. Oby ta młoda osoba natchnęła dziś polskich piłkarzy i oby poszli też za ciosem i wygrali również swoje spotkania.
11: Oczywiście, Maja Chwalińska, chyba słyszeliśmy, naszą bohaterkę ostatnich dni, a rzeczywiście przydałoby się natknąć do takiej dobrej gry, po raz 50. na Stadionie Narodowym, po 30. zwycięstwo, po odzyskanie zaufania wśród kibiców, których na razie nie ma zbyt wielu na stadionie.
12: A Maja Chwalińska udowadnia, że

0: marzenia się spełniają i w naszej transmisji dzisiaj też one się spełniają. Witamy bardzo serdecznie Michała Czarnieckiego. Jak się czujesz? Jakie to uczucia towarzyszą ci teraz na stanowisku komentatorskim?
1: Mówiłem wcześniej, że muszę poczuć atmosferę i muszę mieć tak naprawdę słuchawki na uszach i muszę mieć mikrofon przed sobą, żeby poczuć, że to się dzieje, że to nie jest żaden sen, że nie trzeba mnie tutaj szybać. Teraz jak o tym mówię, to już mam w tym momencie gęsią skórkę.
0: A strach pomyśleć, co będzie za pół godziny, kiedy wybrzmi pierwszy gwizdek tak sędziego jest. Tego spotkania, pana Mariana Barbu.
1: To niesamowite uczucie i niech ten mecz się w końcu zacznie, biorąc pod uwagę, że mamy kilka zmian w składzie reprezentacji Polski na to spotkanie.
2: Tak, nawet sporo, bo Michał tutaj wynotował bardzo szczegółowo, że 6 zmian na to spotkanie w reprezentacji Polski, natomiast w reprezentacji Nigerii aż 8. No dodajmy tutaj, że nasz słuchacz przyjechał już wczoraj, przygotowywał się bardzo szczegółowo, zanocował, później wizyta w sygnałach dnia, przygotowanie perfekcyjne.
3: Więc, to się okaże, czy perfekcyjne.
2: Więc myślę, że nawet nasi piłkarze do tego meczu się tak dobrze nie przygotowywali. No to skoro takie przygotowanie, to proszę, słuchamy jedenastki.
1: Skład reprezentacji Polski na to spotkanie. W bramce z numerem pierwszym Kamil Grabara, później 3 defensorów, z numerem 3 Przemysław Wiśniewski, z numerem 5 Jan Bednarek, z numerem 25 Kacper Potulski. Później z numerem 6 naszym defensywnym pomocnikiem będzie Bartosz Slisz. Później od lewej strony z numerem 21 Nikola Zalewski, z numerem 10 Piotr Zieliński, z numerem 20 Sebastian Szymański i z numerem 7 na prawej stronie Jakub Kamiński. I przewidujemy, że będziemy świadkami gry 2 napastników reprezentacji Polski na szpicy, z numerem 11 Karol Świderski, no i oczywiście Robert Lewandowski, kapitan, z numerem 9.
0: Który to będzie występ Lewandowskiego? Sprawdzamy.
1: 90 prawdopodobnie.
2: Nie, to gol będzie 90.
3: 90.
0: I właśnie. Gorączkowe poszukiwanie notatek, ale proszę nam wierzyć, że jest ich bardzo, bardzo dużo. I w trakcie spotkania pewnie okaże się, że większość niepotrzebna, prawda?
1: Mam nadzieję, no zobaczymy. No to będzie 167 występ w reprezentacji, a poluje Robert Lewandowski na 90 gola. Właśnie dlatego ta liczba 90 mi tej głowie została.
2: A czy znasz jeszcze jedną ważną liczbę? Ile kartek przyniosłeś ze sobą dzisiaj na Stadion Narodowy?
1: Wiecie co? Spytałem aż specjalnie czata GPT i mi powiedział, że to jest 18 stronic.
2: Podobno. 18 stron. No to podobno. Dobre przygotowanie, naprawdę. Solidne.
1: Zobaczymy, czy większość z tych notatek w ogóle się przyda podczas transmisji, bo tutaj koledzy po fachu mi mówią, że raczej większość tych notatek może pójść do kosza w momencie, kiedy rozpocznie się gra, rozpocznie się akcja. No oczywiście pod warunkiem, że na boisku jednak tej akcji będzie bardzo, bardzo dużo.
4: Panowie, a czy na tych stronach jest też skład reprezentacji Nigerii? Potraficie to odczytać?
1: Tak, oczywiście, że jest tutaj skład reprezentacji Nigerii. Rozumiem, że mamy przeczytać ten skład tutaj.
4: No bardzo proszę, nasi słuchacze bardzo chcą i Polaków poznaliśmy, teraz Nigeryjczyków.
1: Dobrze, w bramce z numerem 23 Okoye, to będzie formacja 4-4-2, od prawej obrony z numerem 2 Bełene, z numerem 5 Ogbu, z numerem 18 Fernandez, z numerem 13 Bruno. Druga linia od prawej strony z numerem 8 Onyeka, z numerem 4 kapitan reprezentacji Nigerii Ndidi, z numerem 28 Nadi i z numerem 15 Simon. I dwójka najbardziej wysuniętych zawodników reprezentacji Nigerii, z numerem 22 Adams i z numerem 9 Moffi.
0: I żadnej pomyłki w nigeryjskich nazwiskach nie było. Proszę zwrócić uwagę i docenić.
2: Tak jest. 8 zmian w stosunku do poprzedniego meczu reprezentacji Nigerii. My też wspominaliśmy 2018 rok. Wtedy po raz pierwszy i ostatni graliśmy z reprezentacją Nigerii na stadionie we Wrocławiu. Była porażka 0-1. Zresztą pewnie do tego meczu też jeszcze będziemy tutaj wracać. No a dziś szansa, żeby ten bilans wyrównać.
1: Mamy nadzieję, że tak będzie. Mamy nadzieję, że również szykuje się niesamowite widowisko i mam nadzieję, że naszymi głosami jakoś to te emocje będziemy w stanie przekazać w dobry sposób. Mam nadzieję.
4: Na to oczywiście liczymy. Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk i Michał Czarniecki. I panowie, wiecie, kto będzie tutaj sprawozdawcą z tego 90 gola, jeśli chodzi o reprezentację Polski, w barwach reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego. No, liczę na to, że wpuścicie na antenę pana Michała. Liczę, że wpuścicie na antenę wtedy pana Michała Czarnieckiego.
0: Ja mam nadzieję, że gardło jest dobrze przygotowane, przepłukane.
2: Woda jest.
0: Jest woda, także wszystko przygotowane.
4: Wrócimy do naszych spraw.

0: Ani Polsce, ani Nigerii nie udało się awansować na tegoroczny mundial, chociaż nasi dzisiejsi rywale w wielu imprezach tej rangi prezentowali się efektownie, robili duże wrażenie. Jak dziś wygląda ich drużyna i czy mamy się kogo obawiać? O tym Grzegorz Nowaczyk.
1: Chociaż obie drużyny nie pojawią się na Mistrzostwach Świata, to Nigeria jest z nimi związana nieco bardziej niż Polska. Wszystko za sprawą nigeryjskiego piosenkarza Bruna Boya, który wraz z Shakirą stworzył oficjalną piosenkę zbliżającego się mundialu.

To był fragment utworu Die Die. Przejdźmy jednak do piłki nożnej. Reprezentacja Nigerii to trzykrotny medalista olimpijski, a także m.in. trzykrotny mistrz Afryki. Obecnie w rankingu FIFA Nigeryjczycy wyprzedzają nas o 9 pozycji i zajmują 26 miejsce. W kwalifikacjach Mistrzostw Świata Nigeryjczycy odpadli podobnie jak my w finale baraży. Tam ulegli po rzutach karnych Demokratycznej Republice Konga. Jeżeli chodzi o skład Nigerii, to

0: Więcej mówi się obecnie nie o tych, którzy zagrają, a o tych, których zabraknie. W dzisiejszym meczu nie wystąpią największe gwiazdy, czyli Ademola Lookman i Victor Osimhen. Lookman przeszedł jesienią z Atalanty do Atletico Madryt za 35 milionów euro. Natomiast Osimhen w zakończonym sezonie zdobył aż 22 bramki dla Galatasaray. Właśnie o ich braku podczas wczorajszej konferencji prasowej wspominał Nikola Zalewski.
1: Dowiedziałem się teraz, że nie ma Lookmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Musimy uważać na nich. Myślę, że to będzie dobry mecz i musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Nie można jednak zapomnieć, że wielu innych podstawowych graczy Nigerii występuje na co dzień w silnych klubach w Anglii. W ostatnich dniach Nigeryjczycy rozegrali dwa towarzyskie spotkania w Londynie. Najpierw pokonali Zimbabwe 2-0, a następnie wygrali z Jamajką 3-0. Jeżeli chodzi o bilans meczów bezpośrednich, Polacy mierzyli się z Nigeryjczykami dopiero raz. W roku 2018 we Wrocławiu biało-czerwoni przegrali 0-1. Dziś pora na rewanż.
2: O tym meczu z 2018 roku będziemy jeszcze dziś mówić, a w ostatnich dekadach w Polsce zaistniało wielu nigeryjskich piłkarzy w różnych ligach. Przyjeżdżali tu chętnie i robili duże wrażenie. Największe oczywiście Emmanuel Olisadebe, który dostał nawet polskie obywatelstwo i reprezentował nasz kraj na mundial. Przyjechał teraz na mecz do Warszawy, gdzie spotkał go Grzegorz Nowaczek.
0: To będzie dla ciebie trudny mecz. Część twojego serca jest na pewno za Nigerią, ale druga część za Polską.
3: Yeah, for sure. Mixed feelings.
2: Tak, oczywiście, będę miał mieszane uczucia. Za każdym razem, kiedy słyszę to pytanie, myślę, że dla mnie, jako byłego reprezentanta Polski, zawsze ta drużyna będzie najważniejsza. Jednak życzę obu zespołom powodzenia.
3: I wish both teams good luck.
0: Myślisz, że gdybyś teraz był w swojej najlepszej dyspozycji, grałbyś w pierwszym składzie reprezentacji Polski?
3: That's not for me to say. I don't know.
2: Nie ja powinienem o tym mówić, bo nie jestem obiektywny. O takich rzeczach zawsze decyduje trener. Za moich czasów był to trener Engel. Jakby ktoś inny prowadził kadrę, to może bym nie grał. To nie zależy od zawodnika, tylko od trenera.
3: On the coach.
0: Słyszałem, że w meczu z Nigerią liczysz na zwycięstwo Polski.
3: Yeah, I think they win because,
2: tak, myślę, że Polacy wygrają, bo w Nigerii brakuje kluczowych graczy, jak Osimhen i Lookman. Myślę, że Polacy będą mieli przewagę na własnym boisku i wygrają.
3: And that's why I think Poland will win.
0: Co jest najsilniejszą stroną Nigerii?
3: Like I said, the attack is very strong.
2: Na pewno atak. Zawsze mieliśmy dobry atak, ale nie wiem, jak to będzie bez tych dwóch zawodników. Nie wiem, czego oczekiwać, ale życzę powodzenia.
3: Good luck.
2: Dziękujemy Emmanuelowi Olisadebe. Natomiast Mirosław Skorupski, były menedżer piłkarski, który sprowadził do Polski wielu zawodników z Nigerii na początku XXI wieku, tak wspomina tamte czasy.
4: Ja z Afryką początek miałem przypadkowy zupełnie, bo tam mój wuj pracował w Nigerii dość długo jako kapitan portu Lagos i wczoraj mnie zabrał, no i tak od słowa do słowa zacząłem się kontaktować z jakimiś tam ludźmi, bo też chciałem mecz obejrzeć. No mecz oglądaliśmy, jakiś puchar Afryki, no stadion, który mieścić może 80 tysięcy, było 200 tysięcy ludzi, bo na stojąco wszyscy. Dla nich piłka nożna to jest jedyna szansa na wyrwanie się z tamtego świata, prawda? Pojechania gdzieś i zaistnienia. Załatwienie sobie lepszego życia. No więc oni szukają, za wszelką cenę chcą się wydobyć, wyrwać z Afryki, no nie zawsze sposobami zupełnie poprawnymi, no bo zdarzają się cuda, oszustwa, prawda. Papiery przylatują na chłopaka, który ma 1,90 m wzrostu i waży 85 kg, jest stoperem, a przyjeżdża dziecko, które ma 1,50 m wzrostu na tych samych paszportach. Ale tak czy inaczej faktem jest, że są to dobrzy piłkarze generalnie. Jeśli chodzi o poziom fizyczny, to bez zarzutu. Natomiast troszkę są tam problemy nauki taktyki, prawda? To ciężko im tam trochę wchodzi. Ale jak się przyłożą, to mogą być dobrymi piłkarzami. No i są dobrymi piłkarzami. W ligach najlepszych, angielskich, francuskich. Każdy większy klub praktycznie. angielski, holenderski, belgijski, francuski, ma jakąś swoją szkółkę w jakimś kraju afrykańskim. Oczywiście zdarzają się przypadki, tak jak w pewnym klubem duńskim, który miał szkółkę właśnie w Nigerii, no ale ściągał niepełnoletnich. Straszny dym się stał, tam dostali okropne kary od FIFA, no bo jednak bardzo dbają. Paragraf 5 przepisów FIFA dotyczący tych niepełnoletnich jest bardzo ostro respektowany. W tamtych czasach

0: czasach, kiedy ja się tym bawiłem, to było 20 lat temu, no to no niestety to wszystko się odbywało na wariackich papierach.
1: Skąd tak naprawdę wzięła się moda na nigeryjskich piłkarzy w polskich ligach? Od okręgówki po ekstraklasę?
0: To jest hasło Olisadebe. Każdy klub chciał mieć swojego Olisadebe. Olisadebe stał się bożyszczem, stał się jakimś takim guru tej piłki nożnej. Tak bardzo chcieli, że rzeczywiście żeśmy nawiązali kontakty z dwoma czy trzema szkółkami. No i zaczęli przyjeżdżać. Ja właśnie dzisiaj przejrzałem te moje akta. No 120 ponad piłkarzy przyjechało dzięki mnie do Polski. No nie czarujmy się, nie wszyscy zrobili karierę, ale powiedzmy sobie o 70-80 faktycznie grało. Niektórzy wyjechali z Polski, zrobili nawet dużą karierę, prawda? Grając w najwyższych ligach norweskich, szwedzkich, duńskich, grali. Faktycznie grali w najwyższych ligach i to z sukcesami. Ale Olisadebe był takim punktem przełomowym. Te dzieciaki, jak pojawiał się jakikolwiek piłkarz gdzieś tam w jakimś Kwidzynie, w Ostrołęce, dzieciaki oczywiście. I to powodowało pewien dobry ruch, ponieważ kluby ich zatrudniały w swoich szkółkach. Przyciągali do tych szkółek dzieciaków, bo oni szli do swojego Olisadebe, ale generalnie rzeczywiście od momentu, jak Olisadebe zaistniał u Engela, to do Polski zaczęli przyjeżdżać czarnoskórzy chłopcy, głównie z Nigerii.
1: Tyle Mirosław Skorupski, a dziś następcy tych piłkarzy sprzed lat zmierzą się z polską kadrą w Warszawie. No i tradycyjnie mamy dedykację dla rywali. Oto utwór nigeryjskiej gwiazdy pop Burna Boya.

0: Stadion Narodowy, mecz towarzyski Polska-Nigeria, ale też mecz, no, który ma pozwolić reprezentantom Polski, grającym przecież w znakomitych klubach, zrehabilitować się po tej porażce 0-2 z Ukraińcami. Jedną z tych gwiazd reprezentacji Polski jest oczywiście Nikola Zalewski. Jemu też jest przykro z powodu tej ostatniej porażki, no i tak mówi o tym, co poprawić trzeba w kadrze.
1: Liczby wyglądają na to, że w obronie trochę tracimy za dużo. Z przodu zdecydowanie lepiej. Mamy tę okazję z Ukrainą. Też pokazaliśmy, że możemy stwarzać sytuacji. Pracujemy teraz na tym zgrupowaniu też trochę więcej na obronę, na środku pola, na pomocy i myślę, że będzie coraz lepiej.
0: Oby było coraz lepiej. Trzeba strzelać i wykorzystywać tę sytuację, panie Nikolo. No oczywiście mnóstwo swoich opinii mają piłkarze, ale także przede wszystkim kibice, bo wiadomo, że każdy Polak zna się na medycynie i na futbolu. No to Sylwia Urban zapytała o przewidywania przed tym meczem, jeśli chodzi o mieszkańców Warszawy.
2: Na kogo pani stawia?
3: Dobre pytanie. Raczej na Polskę, tak myślę, chociaż ja nie oglądam i się nie interesuję za bardzo, więc 2-0.
4: No my jak zwykle. Polska.
5: Polska.
3: Ile?
5: 2-1?
4: Lewandowski się nie nadaje do niczego.
3: Czyli bez Lewandowskiego.
4: A wie pani dlaczego? Bo kiedyś powiedział, nie mam z kim grać. Tam zarabia pieniądze, a tu...
3: Kto wygra dzisiaj mecz, Polska czy Nigeria?
6: Polska. 2-1.
7: Polska. 2-1.
3: A kto strzeli?
7: Trudno powiedzieć.
8: Nie interesuję się piłką i nie udzielam informacji. Dziękuję.
9: A ja nie oglądam w ogóle piłki nożnej, nawet nie wiem, kto u nas gra i zaskoczyła mnie pani tym, że jest jakiś mecz.
3: Dzisiaj mecz Polska-Nigeria, więc na kogo pani stawia?
10: No na Polskę, oczywiście, że tak. Lubię piłkę nożną. Pamiętam, były takie mistrzostwa, gdzie tam mieliśmy wygrać i zaczęłam skakać, latać po mieszkaniu, po pokoju, w to i z powrotem, krzyczeć, więc jakiś tam jest żar w środku. Także Polska.
3: Piłkarska reprezentacja Polski gra dzisiaj towarzysko z Nigerią. Kto wygra?
11: Nigeria.
3: O! Ile?
11: No, oni słabo grają, no nie potrafią grać, siatkarze potrafią grać.
12: W ogóle się sportem nie interesuje.
3: Ale jak pani myśli?
12: No chyba z przykrością stwierdzę, że przegrają. No słabą mamy tą drużynę, nie? Ciągle przegrywamy. Z Ukrainą teraz chyba słyszałam w wiadomościach, że przegraliśmy. Ale kciuki będę trzymać.
0: No oczywiście, że trzymamy kciuki. A swoją drogą jeden z panów powiedział, że siatkarze, no ciekawe, jakby polscy siatkarze zagrali z Nigeryjczykami, no to chyba byłby to bardzo krótki mecz. Ale tutaj rzeczywiście w piłce nożnej trudny wynik do przewidzenia. Oby było lepiej niż w 2018 roku we Wrocławiu. W jedynym dotychczasowym meczu tych drużyn towarzysko 8 lat temu Polska przegrała z Nigerią 0-1. W jakich okolicznościach? No to razem z Filipem Jastrzębskim wracamy do tamtego meczu.
13: Akcja Nigeryjczyków. Co zrobi z piłką Wiktor Moses? Dokiwał teraz Góralskiego. Moses wbiega w pole karne. Moses dokiwał też Marcina Kamińskiego i to jest faul. Jest rzut karny dla reprezentacji Nigerii. To był faul Marcina Kamińskiego, bo zahaczył o nogę Wiktora Mosesa. Moses przewrócił się sprytnie, bardzo sprytnie to zrobił, ale też trzeba przyznać, że gdyby nie ten faul, to stanąłby oko w oko z Bartoszem Białkowskim i być może i tak byłoby 1-0, ale jeszcze jest 0-0. Bartosz Białkowski ma szansę się wykazać. Debiutuje w reprezentacji Polski. Faulowany Wiktor Moses będzie wykonawcą tej jedenastki. Moses, a naprzeciw niego Bartosz Białkowski. Z 11 metrów do bramki Białkowskiego. Gwizdy na stadionie we Wrocławiu. Wiktor Moses czy Białkowski? Moses zatrzymał się. Nie będzie jeszcze strzelał karnego. Teraz już Moses i 1-0. Dziwnie dosyć uderzył Wiktor Moses. Nigeria prowadzi z Polską 1-0 od 61 minuty spotkania. Na szczęście jest to mecz towarzyski. Ale no na pewno nie jest miło wyciągać piłkę w debiucie w reprezentacji Polski.
0: No więcej tych piłek już nie musiał wyciągać z bramki reprezentacji Polski, ale Polacy przegrali wtedy 0-1. A dziś polscy piłkarze grają z Nigeryjczykami na Stadionie Narodowym w meczu towarzyskim, ale też toczą się inne mecze towarzyskie. Już zakończyło się spotkanie Haiti i Nowa Zelandia. 4-0 trwa mecz Albanii z Izraelem, tutaj 0-0. No i ten zespół, który wyrzucił Nigerię z kwalifikacji do Mundialu, czyli Demokratyczna Republika Konga, remisuje 0-0 z Danią, ale my będziemy się ekscytować tym, co będzie się już wkrótce działo na Stadionie Narodowym w Warszawie. Za chwileczkę przeniesiemy się do naszych sprawozdawców.

0: Stadion Narodowy w Warszawie. Wszystko już przygotowane na towarzyski mecz Polska-Nigeria. Nasi piłkarze na mundial nie jadą, ale muszą sprawdzać swój skład i potencjalnych zmienników na kolejne mecze o punkty i mecze w kolejnych kwalifikacjach. A na Stadionie Narodowym są nasi sprawozdawcy. Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk i Michał Czarniecki. Tercet egzotyczny, bo i rywal dziś egzotyczny na Stadionie Narodowym. Halo panowie.
1: Witamy bardzo serdecznie w składzie wzmocnionym, już nie duet, a tercet dzisiaj będzie Państwu opowiadał o towarzyskim meczu Polska-Nigeria. Życzyliśmy sobie, by było to spotkanie, by był to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się już za parę dni właściwie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale i dla nas, i dla Nigeryjczyków nie potoczyły się najlepiej te eliminacje.
2: Okazało się właśnie, że i nasi goście przyjeżdżają tutaj w minorowych nastrojach, bo gdyby obie drużyny awansowały na Mistrzostwa Świata, to ten mecz odbywałby się najprawdopodobniej w Chicago, bo takie były pomysły. Stadion powoli się zapełnia, wypełniają się też i górne rzędy, i te dolne coraz szczelniej. Wielka biało-czerwona flaga po lewej stronie boiska, na po prawej zielono-biało-zielona. Super orły przyleciały tutaj też przetestować różne warianty, różne możliwości, różne strategie.
1: W dzisiejszej transmisji będą Państwo słyszeli trzeci głos. Miejmy nadzieję, że będzie dane Michałowi Czarnieckiemu także być może skomentować gola Roberta Lewandowskiego. To pewnie

0: byłoby coś wyjątkowego.
1: No i to jeszcze gol numer 90 w karierze reprezentacyjnej naszego kapitana. No nic, nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki. No i liczyć na to, że w ten wieczór warszawski damy, zobaczymy tę bramkę Roberta Lewandowskiego i będziemy mogli się cieszyć z naszym kapitanem.
2: Michał, mówiłeś o tym, że dajcie już ten mecz, niech on się rozpocznie. No to teraz tak czujesz klimat taki, jaki miał być? 3 tak. minuty i 30 sekund.
1: Oj, czuję ten klimat i powiem wam teraz, że wziąłem sobie do serca radę Filipa, który jeszcze przed transmisją mi powiedział: Michał, po prostu komentuj to tak, jakbyś po prostu to opowiadał swojemu najlepszemu przyjacielowi i będzie dobrze. Nie myśl o tym, że to jest radio, że to jest transmisja i naprawdę to pójdzie. No to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko posłuchać rady o wiele bardziej doświadczonego kolegi.
0: Miejmy nadzieję, że młodzi piłkarze wysłuchają rad selekcjonera Jana Urbana, bo w ostatnim spotkaniu w niedzielę we Wrocławiu raczej nie popisali się biało-czerwoni. Spory niedosyt w społeczeństwie i coraz głośniejsze pojawiają się głosy niezadowolenia. I to chyba taka pierwsza sytuacja za kadencji Jana Urbana.
2: Tak, niech zagrają tak, jak to by był mecz właśnie też dla przyjaciół, dla znajomych, żeby sprawić im przyjemność. I myślę, że będą zmobilizowani, bo poczuli leciutko to ukłucie, to niezadowolenie. Będą musieli dać z siebie dzisiaj coś więcej niż na pewno w meczu z Ukrainą. I świadczy o tym też skład reprezentacji Polski, bo to jest skład dosyć mocny. Zapowiadał to już wczoraj trener Jan Urban, że będą tuzy i te tuzy są.
1: Są te tuzy, w takim razie przedstawmy ten skład reprezentacji Polski, bo o to też tu chodzi. W bramce z numerem pierwszym Kamil Grabara, obrońcy, trzech środkowych obrońców, tak jak to zwykle, tak do tego nas przyzwyczaił trener, selekcjoner Jan Urban, z numerem 25 Kacper Potulski, z numerem 5 Jan Bednarek, z numerem 3 Przemysław Wiśniewski. Na lewym skrzydle z numerem 21 Nikola Zalewski, na prawym skrzydle z numerem 7 Jakub Kamiński. Dwóch środkowych pomocników z numerem 10 Piotr Zieliński, z numerem 6 Bartosz Sliż. Jeszcze tutaj zabrakło mi tutaj Sebastiana Szymańskiego, który również zagra na środku boiska. No i jeszcze dwóch najbardziej wysuniętych napastników z numerem 11 Karol Szpilerski i z numerem 9 kapitan Robert Lewandowski. I w tym momencie obie jedenastki wychodzą na murawę Stadionu Narodowego.
0: No i w końcu pojawił się jakiś doping kibiców na Stadionie Narodowym. Często mamy pretensje, mamy pewne zastrzeżenia nie tylko do piłkarzy, ale też do ludzi, którzy płacą za bilety i przychodzą na stadion w Warszawie, bo piłkarze też potrzebują wsparcia, potrzebują usłyszeć ten doping z trybun i miejmy nadzieję, że piłkarze pozwolą raczej kibicom oglądać znakomitą grę reprezentacji Polski, tak by godnie ten sezon reprezentacyjny zakończyć.
2: Zawodnicy wyszli już z tunelu, stanęli na środku boiska. Za moment usłyszymy hymn Nigerii. Nigerio, witamy Cię. Ten hymn wrócił w 2024 roku.

Brawa na stadionie narodowym, a teraz wszyscy kibice biało-czerwonych podnoszą barwy narodowe w górę. Przed nami Mazurek Dąbrowskiego.

0: zabawy podczas meczu razem z nami.
1: Ciary, ciary już na całym ciele i mamy nadzieję, że te ciary również się pojawią tym razem już nie po hymnach, ale po niesamowitych akcjach na boisku PGE Narodowego.
2: Przypominamy, że obie reprezentacje niesamowicie podrażnione tym, że za kilka dni nie będą mogły wystąpić w finałach Mistrzostw Świata. Reprezentacja Polski pokonała w półfinale baraży Albanię. W finale musiała wybrać się do Sztokholmu, do Solnej. No i tam niestety Szwedzi okazali się za mocni, a raczej nasza defensywa okazała się za słaba.
0: Jeżeli chodzi o reprezentację Nigerii, to ta podzieliła też podobny los z Demokratyczną Republiką Konga. Przegrała w rzutach karnych 3-4, był remis 1-1. No i Steve Kapłani, znany z występów w Legii, w Widzewie, na Mundial awansował, a Nigeria nie. Jesteśmy winni Państwu jeszcze skład Nigerii, to tak szybciutko. W bramce Okoye, dalej obrona Bełene, Ogbu, Fernandez i Bruno, pomocy Onieka, Didi, Nadi, Simon, Abadaku, Adams i Mofu.
2: Zielone stroje reprezentacji Nigerii, ale różne te odcienie zieleni od takiej jasnej, seledynowej, wręcz po ciemnozieloną. Bramkarz nigeryjskiej drużyny narodowej ubrany w taki jaskrawy, pomarańczowy strój, ale to, co nas najbardziej interesuje, to biało-czerwoni, białe koszulki, czerwone spodenki, białe getry i bramkarz w masce Kamil Grabara. Już przywykliśmy do tego widoku. Kontuzja nosa, można powiedzieć, miał uszkodzony. Niestety wpadł w niego mocno swego czasu pewien zawodnik, musiał się kurować. No i ta maska jest konieczna na twarzy Kamila Grabary, który ubrany w taki jasno-fioletowy, może jasno-niebieski strój, jeśli chodzi o bramkarza reprezentacji Polski.
3: Kto wygra mecz?
0: Jest głośno, jest ten doping, jest wiara. No i jestem pod wrażeniem, jak ten stadion się jednak zapełnia, jak ludzie tej wiary nie tracą, chcą być drużyną.
1: Jest jednomyślność a propos tego, kto ten mecz ma wygrać. No to, że tak powiem, jeżeli możemy tak powiedzieć, że jest demokracja, no to większość mówi Polska wygra, to niech wygrywa Polska.
0: Wyjątkowy mecz, 50. mecz na Stadionie Narodowym. Zaczynaliśmy tutaj w 2012 roku pod koniec lutego. Ostatni mecz, jaki tu rozegraliśmy z Albanią, wygrany w barażach do Mistrzostw Świata tutaj w marcu. 14 lat. No i przez długi czas też taka nasza twierdza, gdzie nie przegrywaliśmy, gdzie wywalczyliśmy awanse na Euro 2016, na Mundial 2018, na Euro 2020. No bo w 2020 roku to był już Stadion Śląski i dziś po 30. zwycięstwo na Stadionie Narodowym.
1: Sędzia główny Marian Barbu z Rumunii dał znak i rozpoczynamy to spotkanie. Polacy jak na razie zaczynają dosyć szybko, dosyć agresywnie, ale już tutaj Nigeryjczycy no dobry sposób jak na razie neutralizują takie nasze pierwsze próby, żeby wejść troszeczkę głębiej w pole Nigeryjczyków. Już taka pierwsza fajna akcja tutaj pomiędzy Kamińskim a Lewandowskim, ale troszeczkę się tutaj pogubili nasi zawodnicy i reprezentacja Nigerii odzyskuje jak na razie kontrolę nad
2: Nigeryjczycy spokojni na własnej połowie boiska, jak Państwo słyszą. Jednak mamy jakiś doping zarówno ze strony polskich kibiców, jak i nigeryjskich, bo oni są na Stadionie Narodowym w Warszawie. Co prawda nie są to osoby, które specjalnie na ten mecz wybrały się z Afryki, ale mamy w Polsce także sporo ludzi pochodzenia nigeryjskiego. Przecież mieliśmy fantastycznego reprezentanta Emanuela Olisadebe. Także Nigeryjczycy atakują lewym skrzydłem. Powstrzymany teraz Nadi, piłka wybita poza linię boczną boiska. Polacy musieli pierwszy raz w tym spotkaniu się bronić, a te problemy w defensywie no nie są tajemnicą, jeśli chodzi o dyspozycję polskiej reprezentacji. Pogrążyło nas to między innymi w barażach, także w ostatnim spotkaniu towarzyskim z Ukrainą i dziś przede wszystkim ta gra w obronie ma być znacznie lepsza.
0: 3 gole stracone ze Szwecją, stracone 2 gole z Ukrainą, gol z Albanią. Nawet Malta jeszcze w zeszłym roku trafiła 2 razy do naszej siatki. Trzeba tutaj poprawić, stąd inna ta linia obrony z Potulskim, Bednarkiem i Wiśniewskim i znowu musimy pracować, żeby piłkę odebrać.

0: bo reprezentacja Nigerii częściej w pierwszych sekundach tego spotkania w posiadaniu piłki buduje akcję to z lewej, to z prawej strony i teraz podbieg Karol Świderski, faulował tutaj nasz napastnik, on z numerem 11, tą 11 przejął po Kamilu Grosickim, a 7 po Świderskim przejął dziś Kamiński, który teraz przejmuje piłkę w środkowej strefie boiska i będzie próbował wyprowadzić akcję biało-czerwonych.
1: Ale nie w tę stronę zdaje się pobieg.
0: Nie w tę stronę, ale sytuacja opanowana, piłka w posiadaniu naszych zawodników i środek boiska tutaj Zieliński zakręcił, zagrał na lewo do Nikoli Zalewskiego. Nasi obrońcy w trójce cały czas skupieni. Oj, złe zagranie, fatalne, szansa Nigeryjczyków, bronimy się, ależ tej koncentracji brakuje, ależ zdarzają się te potworne błędy biało-czerwonych.
2: I już mamy pierwszą różnicę w porównaniu z meczem z Ukrainą, ponieważ my przez ten dłuższy okres pierwszej połowy, tego początku pierwszej połowy, mogliśmy utrzymać koncentrację i otrzymaliśmy jakość. A tymczasem już trzecia minuta na zegarze, teraz już czwarta. A tutaj o mało co nie podarowaliśmy Nigerii bramki na otwarcie tego meczu.
1: Bardzo dużo strat, jeśli chodzi o reprezentację Polski, bo to jest to niefortunne, nieszczęsne podanie Kamila Grabary, także przed chwilą w środku pola, ale Nigeryjczycy też piłkę tracą. Teraz Zieliński, Lewandowski, akcja tego duetu, ale Lewandowski zatrzymał się, wycofał. Jest teraz zagranie piłki na lewe skrzydło i być może pierwsza szansa dla biało-czerwonych.
2: Zalewski z lewej strony, tutaj już grał obrońca, dośrodkowanie na pole karne. Jest tutaj Kamiński! Ależ było blisko! Ależ tutaj po uderzeniu głową piłka skosmowała i minęła słupek bramki, ale niestety nie po tej stronie. No, jeżeli chcieliśmy pokazać reprezentacji Nigerii, że tutaj trzeba się z nami liczyć, no to ta akcja to był niesamowity przykład. Oby tak dalej, panowie.
0: Mógł strzelić 4. gola w reprezentacji, czekał też na piłkę Robert Lewandowski, ale wiemy, że ze skutecznością Kuby Kamińskiego no nie zawsze jest dobrze. On musi mieć kilka sytuacji, żeby wstrzelić się w bramkę rywali i do tego powoli się przyzwyczajamy, bo gdyby przy takiej szybkości, dynamice, w fajnych rajdach on jeszcze był skuteczny, to myślę, że grałby już w Hiszpanii czy w Anglii, no a nie właśnie w Bundeslidze w FC Köln.
1: No nie jest to zawodnik, który najlepiej radzi sobie z grą głową, ale też trzeba zwrócić uwagę, że tam jakaś biała opaska na tej fryzurze założona może przeszkodziła mu w oddaniu celnego strzału na bramkę Maduki Okoye.
2: W tym sezonie Jakub Kamiński w 36 występach dla niemieckiego FC Köln zdobył 7 goli i zaliczył 5 asyst. No, nie wydaje mi się, żeby to były bardzo słabe liczby, no między innymi dlatego Jakub Kamiński w tym momencie został powołany przez Eurmana.
0: W klubie to nie są złe liczby, w kadrze pamiętamy mnóstwo sytuacji i sam Kuba mówi często w wywiadach, że z tą skutecznością może być lepiej. 6. minuta spotkania na Stadionie Narodowym. Polska-Nigeria 0-0. Nigeryjczycy teraz bawią się z piłką przed własnym polem karnym, ale troszkę pewniej. Fernandez do bramkarza, do Okoye, a ten na prawą stronę do Ogbuten, do Bełenę. Dowołany z Banika Ostrawa zawodnik teraz znowu do środka. Wiemy, że Nigeryjczycy i ten ich skład to była jedna wielka niewiadoma. Głowiliśmy się, jaki ostatecznie tutaj przyjedzie do Warszawy. Przyjechał taki nie najmocniejszy, no bo brakuje tych największych gwiazd. Lukmana, Chukwueze i Osimena.
2: I to z jakich powodów? Ademola, Lukman i Chukwueze, odpoczynek, Wiktor Osimen również. I również tam są jakieś plotki, że są jakieś negocjacje dotyczące potencjalnego transferu Wiktora Osimena. Jeszcze nieobecni są Al-Hassan Yusuf i Samson Tijani, ale tutaj to już nie jest kwestia transferowa, tylko kwestia niedopełnienia formalności, ale o tym może za chwilę, bo już tutaj biało-czerwoni ruszają z kontrą. Już ruszamy tu lewą stroną, przerzut na prawą stronę, Karol Świderski, zagranie do Jakuba Kamińskiego z prawej strony, dośrodkowanie, które zostało zablokowane przez obrońcę. Będziemy mieli pierwszy stały fragment gry w tym meczu i to będzie rzut rożny dla biało-czerwonych.
1: Biało-czerwoni mają szansę na to, by stworzyć w końcu jakieś zagrożenie pod bramką Maduki Okoye. Skoro nie udało się z akcji, to może właśnie stały fragment gry. Rzut rożny będzie panaceum na te nasze problemy, nie tylko w defensywie, bo i także ze skutecznością. A zatem Polacy.
2: Już za chwilę Dojdzie do tego dośrodkowania. Już jest podniesiona jedna ręka, to znaczy wariant numer jeden. Dośrodkowanie na pole karne i o mały włos nie doszło przy tej sytuacji do gola samobójczego. A tymczasem tylko dla reprezentacji Nigerii rzut rożny już z innej strony.
0: Dwa razy zrobiło się groźnie pod nigeryjską bramką. Tak, Nigeryjczycy właśnie głowami strącali piłkę. Żaden z naszych zawodników do tej piłki nie dopadł. Zobaczymy, co po kolejnym kornerze. Ósma minuta spotkania. Będziemy mieli dośrodkowanie w szesnastkę. Wybija bramkarz i oddalają Nigeryjczycy potem niebezpieczeństwo z własnego pola karnego.
2: Tym dośrodkowaniem już tego drugiego rzutu rożnego było widać jedno, że będziemy tutaj szukać przy tych stałych fragmentach gry głowy Roberta Lewandowskiego, żeby mógł wykończyć tę akcję. No tutaj to jest ewidentne.
1: Teraz próbuje zatrzymywać jednego z nigeryjskich piłkarzy, Bełenę Karol Świderski. Znów tak na granicy przepisów, ale tym razem obyło się bez faulu. Ale co z tego, skoro i tak piłki nie udało się przejąć. A zatem wciąż nasi rywale. I teraz my musimy naciskać, żeby spróbować zmusić może nigeryjskich piłkarzy do błędu i znów popędzić w stronę bramki Maduki Okoye. Jest teraz zagranie na prawą stronę, ale stracili piłkę Nigeryjczycy. Jednak był faul, gwizdek sędziego, ma pretensje. Kacper Potulski, dzisiaj debiutujący w wyjściowym składzie reprezentacji Polski. Ten młody, 18-letni zawodnik z niemieckiego klubu Mainz, który już w niedzielę we Wrocławiu zaprezentował się po raz pierwszy polskiej publiczności.
0: Tak, a dziś mecz numer 2 i zobaczymy, na co go będzie stać po tej lewej stronie. Nie ma Kuby Kiwiora, który odpoczywa też w dużym wymiarze. Zagrał we Wrocławiu z Ukrainą. No i trzeba szukać też różnych wariantów w tej obronie właśnie, żeby coś zmienić, żeby też jakaś alternatywa dla Kiwiora była. Dziewiąta minuta, rzut wolny dla reprezentacji Nigerii, która przed szansą na dośrodkowanie.
2: Dośrodkowanie na pole karne biało-czerwonych, ale tutaj byliśmy dobrze ustawieni po takim pierwszym momencie braku koncentracji, jednak odbudowujemy pewność siebie i już ta nasza gra defensywna, nie chcę wykrakać, ale przez te kilka już tych następnych minut wygląda lepiej niż w porównaniu z tym, co się działo wcześniej. Teraz Nikola Zalewski próbował popędzić tutaj lewym skrzydłem z piłką, ale jednak skończyło się boisko i od autu Nigeryjczycy.
1: Sporo optymizmu widzę w twoim głosie. Czy to emocje porywają cię do tego, że tak bardzo podobać się gra biało-czerwonych?
2: To może tak, ale też część jest, no raczej chyba takiego obiektywnej obserwacji, dlatego że jednak te wejścia naszych defensorów są pewne. Nigeryjczycy już nie mają aż tak dużo swobody, niż mieli przez te pierwsze kilka minut. Jeżeli to ma być optymizm, który ma potrwać się przez całe spotkanie, to niech tak będzie, a tymczasem próba znalezienia jednego z napastników reprezentacji Nigerii, konkretnie Adamsa, ale tutaj dobrze poradził sobie Kamil Grabara.
0: 10 minut spotkania za nami. Jeden poważny błąd naszej obrony i szansa na gola dla rywali, którzy nie zorientowali się, że mogą naprawdę zagrozić naszej bramce. Jedna też świetna sytuacja Kuby Kamińskiego przez te 10 minut. Mówiło się o tym, że jedni i drudzy trochę na wakacjach, trochę rozprężeni, no ale nie możemy narzekać na te 10 minut, bo starają się zarówno Polacy, jak i Nigeryjczycy.
1: Kamiński wycofał do Przemysława Wiśniewskiego. Też te ruchy takie jakieś niezborne obrońcy polskiej reprezentacji. Nigeria przed szansą. Czy jeszcze będzie strzał? Strzał co prawda jest, ale wcześniej wybrzmiał na boisku gwizdek sędziego, bo przewrócony na murawę został Bartosz Slisz. Starł się z jednym z nigeryjskich ofensywnych zawodników i będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski. Przypominamy, dla reprezentacji Polski to jest takie przetarcie ostatniej właściwie sprawdzian przed Ligą Narodów, bo jesienią biało-czerwonych czeka aż 6 spotkań i już nie w elicie, do czego się zdążyliśmy przyzwyczaić, tylko na drugim poziomie tych rozgrywek.
0: No i to okienko reprezentacyjne będzie trwało przez 4 mecze, czyli prawie przez 3 tygodnie. Do nowego wariantu muszą przyzwyczaić się kibice, a reprezentacja Polski nie próżnuje. Z kolejną akcją ruszyliśmy pod pole karne rywali. Kuba Kamiński, odbiła się piłka od jego prawej nogi. Wydawało się, że będzie mógł wpaść w pole karne z piłką, ale ostatecznie ta sztuka mu się nie udała.
2: Jeszcze wracając do tego wątku Ligi Narodów, naszymi rywalami w grupie będzie Bośnia i Hercegowina, Szwecja oraz Rumunia. Szczególnie

0: szczególnie wydaje mi się, że polscy kibice będą czekać na 28 września, wtedy to po raz kolejny polska reprezentacja uda się do Szwecji, być może do Sztokholmu, a tym może za chwilę, bo tutaj reprezentacja Polski już rozwija swój kolejny atak, no miało być szybko, ale skończyło się na ataku pozycyjnym. Kuba Kamiński z prawej strony wycofuje do Wiśniewskiego. Jeszcze tutaj piłkę miał Slisz po lewej stronie. Już tutaj wszedł bardzo ostro Potulski w pole karne. Oddanie piłki do Nikoli Zalewskiego, ale gdzieś tam się tutaj nasz zawodnik pogubił i od bramki rozpocznie bramkarz reprezentacji Nigerii.
1: Mówiliśmy o tym, ile to trzeba się przygotowywać do takiej transmisji radiowej. Tymczasem na wczorajszej konferencji prasowej okazało się, że taki na przykład Nikola Zalewski to pracy domowej przed meczem towarzyskim nie odrobił. Powiedział, że on to wcale nie wiedział, że dwóch piłkarzy czołowych tutaj nie przyjechało. Dopiero dzień przed meczem o tym się dowiedział. No i oczywiście, może kibice się czepiają, że mają pretensje o to, ale wydawałoby się, że panowie piłkarze też mogliby się czasami zainteresować, z kim przyjdzie im się zmierzyć.
2: No, czasami taka narracja do nas docierała przy nawet mistrzowskich imprezach. Dzisiaj mamy oglądać jakiś mecz Mistrzostw Europy? Nie, my mamy tam inne sprawy, mamy swoje zajęcia. Ale część oczywiście jest zainteresowana piłką, ale pamiętam też rozmowę na przykład z Pawłem Dawidowiczem, który kiedyś mówił, że on po rozegranym spotkaniu to jednak bardziej zajmuje się rzeczami domowymi, wychowywaniem syna, zabawą w piaskownicy, a futbolem to się tak średnio interesuje.
1: Tymczasem rzut wolny dla reprezentacji Polski.
0: Już tutaj do futbolówki podeszli zarówno Sebastian Szymański, jak i Piotr Zieliński. Wcześniej był podyktowany stały fragment gry, dlatego że faulowany był w dosyć ostry sposób nasz kapitan Robert Lewandowski. Pokazuje Szymański, że to będzie jego dośrodkowanie miękko do Lewandowskiego i który uderzył piłkę prosto w bramkarza. No ale to już była kolejna groźna sytuacja naszej reprezentacji. No powoli zaczynamy się rozkręcać.
2: Było blisko. Pan Robert Lewandowski w polu karnym to zawsze niebezpieczeństwo, zawsze jest groźnie i tutaj zabrakło tylko dokładności centymetrów przyjęcia albo szybkiego strzału i mogło być 1-0.
0: Ale musieli ćwiczyć ten stały fragment na treningach, bo to tak naprawdę zadziałało jak w zegarku. Lewandowski już w momencie, kiedy otrzymał piłkę, to miał bardzo dużo miejsca w polu karnym. No, zabrakło tylko i wyłącznie precyzji.
1: Brakuje coraz mniej, jesteśmy coraz bliżej tego gola z Nigerią, przynajmniej tak nam się wydaje, ale pamiętajmy, że ta nasza defensywa, no to też czasami traci koncentrację, gubi się, szczególnie, że tak jak wspominaliśmy, eksperymentalny jej skład, co prawda jest Jan Bednarek i Przemysław Wiśniewski, ale Kasper Potulski to już nowość, a Kamil Grabara jest zawodnikiem, który z jednej strony potrafi popisać się fantastycznymi interwencjami, a z drugiej czasami przytrafią mu się takie zupełnie niespodziewane błędy. Nigeria atakuje na polską bramkę, ale radzi sobie z tym dośrodkowaniem Potulski. Była szansa, wydawało się, na kontratak dla Polaków, ale nic z tego.
2: I Nigeria znowu po lewej stronie będzie Nadi próbował dośrodkowywać. Odegranie jednak w środek do Simona. Po sznureczku jakby chodziła ta piłka. Ndidi przez chwilę w jej posiadaniu i teraz znowu 30 metrów do polskiej bramki. A tutaj powalczył Kacper Potulski, faulował rywala i będziemy mieli rzut wolny dla reprezentacji Nigerii. Będzie groźnie po kwadransie gry na Narodowym, znów pod naszą bramką.
0: A tymczasem jeszcze tutaj szybko dodam, że jak na razie po tych pierwszych 15 minutach statystyki 59% posiadania piłki dla reprezentacji Nigerii, ale oprócz takiego jednego błędu, no i prawie prezentu, który podarowaliśmy naszym rywalom, no to jednak Nigeryjczycy nie mieli jakiejś takiej konkretnej sytuacji na zdobycie bramki, a my mieliśmy już co najmniej dwie takie sytuacje.
1: No to może teraz. 17 minuta spotkania. Po naszych stałych fragmentach gry dużo dzieje się pod nigeryjską bramką. Zobaczymy za chwilę, jak radzą sobie z rzutami wolnymi nasi rywale.
0: Gwizdy na trybunach Narodowego, żeby tutaj zdeprymować naszych rywali. Kibice naprawdę nie chcą zobaczyć kolejnej porażki reprezentacji, więc tym bardziej chcą zdeprymować rywala. Dośrodkowanie na pole karne, ale przeciągnięte to dośrodkowanie i spokojnie tutaj wzrokiem mógł odprowadzić piłkę nasz bramkarz Kamil Grabara.
1: Czyli nie radzą sobie najlepiej Nigeryjczycy.
2: Zdecydowanie za wysoko, niedokładnie w tej sytuacji, a można było stworzyć...

0: Naprawdę spore niebezpieczeństwo pod bramką naszej drużyny. Dziś na Stadionie Narodowym święto reprezentacji, ale też święto tej piłki młodzieżowej, bo odbyły się finały 26. turnieju z podwórka na stadion. Turnieju, który wrósł w świadomość kibiców, zawodników, tych młodych talentów. No i gratulujemy. Gratulujemy drużynom z Piotrkowic, z Gdańska, z Rzeszowa, a także z miejscowości Kowale. To są dzisiejsi zwycięzcy turnieju z podwórka na stadion. Turnieju, z którego do kadry wskakiwali Milik, Piątek, Moder czy Szymański.
1: Tymczasem Nigeria atakuje, zagranie na lewe skrzydło. Będzie dośrodkowanie w pole karne. Musimy wybijać tę piłkę. Tak nieporadnie Zalewski, strzał zza pola karnego Didiego, zablokowany przez jednego z naszych reprezentantów. No i znów Nigeryjczycy budują atak, a Polacy właściwie wszyscy cofnięci do głębokiej defensywy. Obawiają się tego, gdzie za chwilę ta piłka może powędrować, ale powędrowała poza końcową linię boiska, a to oznacza, że od bramki rozpocznie Kamil Grabara. Nie udał się ten atak naszym rywalom. Franco Nieka ostatni dotknął tej piłki. No i trzeba pochwalić polskich obrońców, a przede wszystkim 18-letniego Kacpra Poturskiego za spokój, za to, jak zachował się w defensywie, bo dzięki niemu udało się uniknąć zagrożenia.
2: Czyli mój optymizm się tutaj udziela naszym reprezentantom. No właśnie, to
0: za to
2: cieszy się.
0: Troszeczkę gorzej wygląda sprawa w środku pomocy, bo mało widoczny Piotr Zieliński, mało widoczny Sebastian Szymański. Tak dłużej przytrzymać piłki tutaj nie potrafimy. Podejść w ostatnim fragmencie pod pole karne reprezentacji Nigerii. No jest tutaj sporo do poprawy. Wymienialiśmy nazwisko Szymańskiego jako zwycięzcy turnieju z podwórka na stadion. To gdzie on dzisiaj jest? Na podwórku czy na stadionie?
1: I właśnie, wymieniałeś to nazwisko i to był jedyny przypadek wymienienia nazwiska Szymańskiego w tym spotkaniu, co świadczy o jego występie. Jak na razie dosyć anonimowym, ale to wydaje się jest taki właśnie piłkarz, który potrafi zachwycić oczywiście pięknym strzałem zza pola karnego. Nieraz nas uszczęśliwiał właśnie w taki sposób, ale z drugiej strony ma takie spotkania, że właśnie zastanawiamy się, czy on gra, czy nie gra. Tymczasem Polacy przejmują piłkę na połowie Nigeryjczyków.
2: Świderski próbował szybko tak wymienić się podaniami ze swoim kolegą z drużyny, ale tutaj Nigeryjczycy dobrze się ustawiają od autu. Wznowimy grę. Piłkę w rękach ma już Kamiński. A tymczasem chętnie chciałbym Was zapytać o zdanie odnośnie gry Bartosza Slisza. Jak Wam się na razie podoba jego gra?
0: Robi swoje, trzyma piłkę, próbuje ją dogrywać i w środku boiska Slisz całkiem w porządku.
2: No dlatego, że właśnie to był ten gwóźdź problemu. Na przykład podczas konferencji prasowej Jan Urban mówił o tym, że właśnie szóstka by nam się przydała, ale o tym może za chwilę, bo już tutaj Robert Lewandowski podał piłkę, tutaj chciał prostopadle zagrać piłkę do swoich kolegów, żeby oni mogli pokusić się o strzał na bramkę reprezentacji Nigerii, ale to się nie udało. Także wracając jeszcze do Bartosza Slisza, no na razie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Tego brakowało na pewno w meczu z Ukrainą, kiedy to między innymi wielu ekspertów mówiło, że między innymi Piotrowski sobie nie radził, między innymi dlatego, że on w klubie przyzwyczaił się do tego, że ma jeszcze jakąś asekurację podczas tych swoich występów, a tutaj w reprezentacji tej asekuracji nie było. Jak będzie tym razem? Szymański, ładne zagranie do Lewandowskiego, zagranie piętką i Świderski tutaj zaatakowany przez dwóch obrońców nigeryjskich. Rumuński sędzia pokazuje, że nie ma faulu, ale za to będzie jednak faul i żółta kartka dla Bartosza
0: Slisza, właśnie.
2: Slisza za taktyczny faul.
1: No to żeśmy go nachwalili, proszę Państwa. 21 minuta i defensywny pomocnik z żółtą kartką.
0: A Bartosza Slisza, czy defensywnego takiego pomocnika, szóstki brakowało na pewno też w Szwecji. Mówił ostatnio trener Jan Urban, że chyba od tego takiego ofensywnego stylu będzie musiał troszeczkę odchodzić, jednak kosztem takiej ładnej gry za dużo tracimy goli. No dzisiaj rzeczywiście nie gramy tak ładnie, goli nie tracimy, ale też nie strzelamy. Na razie 0-0, 22 minuty tego spotkania za nami.
1: Ale spokojnie, jeśli Państwo obawiają się, że Polacy nie stwarzają sytuacji, no to uspokajamy, te sytuacje są, a zawsze jak mówią trenerzy o skuteczności piłkarzy, to bardziej cieszy trenera liczba sytuacji niż nawet czasami to, jaka taka ich część jest wykorzystana, ponieważ najważniejsze jest to, żeby tworzyć jak najwięcej pod bramką rywala, a zawsze coś wpadnie i trzymając się tej logiki, no to w końcu musimy doczekać się

0: gola dla reprezentacji Polski, bo to przed chwilą i Świderski, wcześniej także Lewandowski. Kamiński próbował głową, a to dopiero 22 minuta spotkania dobiega końca. Nigeryjczycy przy piłce, ale na własnej połowie boiska, naciskani przez Świderskiego. Teraz podszedł do tego pressingu Sebastian Szymański. Podanie do przodu, próbuje wybijać piłkę Przemysław Wiśniewski, ale coraz więcej miejsca mają Nigeryjczycy. Czy uda się tę piłkę wybić? Jest strzał na bramkę. Groźnie i Nigeria z golem, proszę Państwa. 1-0. Nie, jednak okazuje się, że chorągiewka sędziego w górze. I to była taka nasza ostatnia deska ratunku, ostatnia iskierka nadziei. Spojrzeć na sędziego asystenta, może podniesie chorągiewkę. I tak właśnie się stało. Gol nieuznany, a zatem uspokajamy. Wciąż na Narodowym 0-0.
1: Ale Mofi pokazuje, żeby to sprawdzić. My mamy lekki podgląd na to, co zdarzyło się w tej akcji. I na styku. Na styku był, ale chyba minimalnie był wysunięty jednak Terem Mofi, grający z dziewiątką zawodnik. Dobry znajomy naszych piłkarzy, bo grający we FC Porto.
2: Tak, tak. I jeszcze z kronikarskiego obowiązku tutaj należy dodać, że jeszcze wcześniej sędziowie rumuńscy sprawdzali na warze, czy rzeczywiście nie doszło tam do przewinienia nigerskiego obrońcy na Karolu Świderskim. To zostało sprawdzone, przewinienia nie było. No i między innymi dlatego żółta kartka dla Bartosza Slisza została utrzymana, a tymczasem czekamy na decyzję sędziów z Rumunii.
1: Już mieliśmy taki mecz z Maltą, że był już wynik 3-1 dla Polski, a później cofnięto go i był rzut karny i zrobiło się 2-2. Natomiast tutaj wydaje mi się, że minimalny spalony jednak był.
0: A czy był faul w polu karnym? Oto też jest pytanie, bo Karol Świderski nadepnięty dosyć mocno przez nigeryjskiego piłkarza, który wcześniej co prawda wybił piłkę, ale też ta jego noga zatrzymała się na nodze Karola Świderskiego. I kto wie, czy wciąż jednak nie trwają dyskusje sędziego głównego Mariana Barbu z sędzią VAR Katalinem Popą, który ma podgląd na monitorze i to wszystko stara się wyjaśnić. Sam fakt, że trwa to tak długo, świadczy o tym, że jest to niełatwa, sporna sytuacja. No i wciąż my zadajemy sobie pytanie, czy chodzi o karnego dla Polski, czy o gola dla Nigerii?
2: A jednak bramka dla Nigerii, niestety.
1: No i Mofi strzelcem w takim razie tego gola. No mówiliśmy, że na styku ta linia wyrysowana i okazało się, że wysunięta jednak nie była na tyle sylwetka zawodnika reprezentacji Nigerii. Gol uznany.
0: No i niech za reakcję służą te gwizdy na Stadionie Narodowym, bo kibicom nie podoba się to, jak kształtują się te wyniki reprezentacji Polski. Przypomnijmy, jeśli dzisiaj biało-czerwoni przegraliby mecz z Nigerią, to byłaby to trzecia porażka z rzędu, biorąc pod uwagę to, że w marcu przegraliśmy finał baraży na wyjeździe ze Szwecją. Ostatnio w niedzielę ulegliśmy Ukraińcom 0-2 we Wrocławiu. No i dzisiejsza porażka już naprawdę sprawiłaby, że do tej jesieni, do Ligi Narodów będziemy przystępować w takich raczej minorowych nastrojach.
1: I tak naprawdę nie trzeba było doprowadzać do takiej sytuacji, bo można było zagrać skuteczniej, dokładniej, nie pomagać rywalom w budowaniu takich akcji, a my tak, bronimy się pod własnym polem karnym, bywa niebezpiecznie. No i jeszcze tak dosyć rzadko z tymi wypadami pod szesnastkę rywali, co może martwić.
0: Polacy walczą o odebranie piłki nigeryjskim obrońcom w okolicach pola karnego. Ta sztuka jednak się nie udała. Teraz próba przedostania się prawym skrzydłem Wilfrida Ndidiego. Na szczęście dla naszej drużyny nieudana. Wyprowadza piłkę Bednarek. Znalazł na prawym skrzydle Jakuba Kamińskiego. Kamiński przyjął na klatkę piersiową. Zastanowił się, co zrobić i wybrał wariant raczej asekuracyjny, czyli podanie do tyłu, do obrońców. Wiśniewski cofnął się do rozegrania. Bartosz Slisz. Ponownie Wiśniewski. Najlepiej chyba zbudowany, taki kawał chłopa z niego, jeśli chodzi o tego reprezentanta Polski. Widać go z daleka na boisku, choć oczywiście pewnie muskulatury mógłby pozazdrościć Robertowi Lewandowskiemu, który jest, ma taką niesamowicie atletyczną sylwetkę, to jednak jeśli chodzi o gabaryty, to rywale, patrząc na Wiśniewskiego, mają się czego obawiać.
2: Tymczasem przerzut na lewą stronę, bardzo przytomne zagranie, tylko szkoda, że tutaj do Nikoli Zalewskiego nie doszło do podania i Nigeryjczycy wychodzą z naszego pressingu. Tymczasem próba prostopadłego zagrania na napastników nigeryjskich, ale jakoś sobie radzimy, ale tylko na moment. Jest niestety nerwowo jednak w naszych szykach obronnych i żeby trzeba uspokoić tę grę. To

0: przede wszystkim.
1: I Polacy, teraz ruszamy, lewa strona boiska, będzie szansa w środku. Świderski czeka na podanie, piłka jednak na prawo do Kamińskiego, wyłożenie przed szesnastkę, szansa, strzał i broni to Okoye, a próbował Piotr Zieliński.
0: Bardzo szybko wyprowadzona akcja. No, Nigerczycy, mam wrażenie, że się nie spodziewali aż tak szybkiej akcji z naszej strony. No nic, tylko tutaj pogratulować naszym zawodnikom za to, że w taki sposób rozegrali tę akcję. Szkoda, że tutaj jednak nadal nie ma tego ubłaganego wyrównania. A tymczasem tutaj sędzia rumuński przerywa grę, ponieważ doszło do przewinienia na Potulskim, jeśli z tego co dobrze widzę.
2: Tak jest, faulowany 18-letni reprezentant Polski, będzie rzut wolny dla biało-czerwonych i sam poszkodowany będzie go wykonywał, ale możliwości za dużo nie ma. Może podać do jednego z najbliżej ustawionych piłkarzy. Wybrał wariant z Piotrem Zielińskim. Wzmaga się doping na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jubileuszowy 50. mecz na tym pięknym biało-czerwonym obiekcie i kibice chcieliby mieć piękne wspomnienia z tego spotkania. Podanie do Potulskiego. Potulski na lewe skrzydło do Zalewskiego. Zalewski świetnie. Teraz Świderski balansem ciała rozpędza się reprezentant Polski. Piłka wybita jednak poza linię boczną boiska. Leżał na murawie Zalewski. Wydawało się, że jakaś kontuzja albo poważny problem reprezentanta Polski, ale szybko wstał polski piłkarz i za chwilę wrócimy do gry.
1: Reprezentacja Nigerii po tej prawej stronie boiska czeka na wznowienie. Nikola Zalewski już widać, że jest w stanie kontynuować grę, natomiast Polacy zaczną od autu. No i zbliża się pół godziny gry na Stadionie Narodowym. Liczymy na więcej, liczymy na lepszy też doping. No teraz jest cicho, teraz już nie jest tak kolorowo, że tak powiem, jeżeli chodzi o ten doping dla reprezentacji Polski. Wzmaga się tylko, kiedy piłka gdzieś podlatuje pod pole karne, tak jak teraz, ale przeleciała za linię końcową i już jest cisza, jak makiem zasiał, a tutaj na Stadionie Narodowym to musi być synergia. Kibice pomagają zawodnikom, zawodnicy pobudzają kibiców i jest kocioł, a w tym momencie no nie ma atmosfery i nie ma wiary w to, że te straty odrobimy, tak? Być nie może.
2: Tak, mieliśmy kocioł czarownic w Chorzowie, to tutaj mamy ewentualnie kocioł nielicznych czarowników z Nigerii, bo gdzieniegdzie jest taki zielony kolor na tych trybunach Stadionu Narodowego. No i niestety dla nas goście bawią się dzisiaj dużo lepiej i mają powody do radości w postaci tego gola.
0: Ale jeszcze mecz się nie skończył, mamy dopiero pół godziny gry za nami. No, jak na razie Polska cały czas przegrywa z Nigerią 0-1 po bramce Moffiego. Nigeryjczycy spokojnie rozgrywają piłkę w ataku pozycyjnym. Teraz Polacy ustawili się piątką z tyłu, więc już nie jest tak łatwo Nigeryjczykom tutaj wejść w nasze pole karne. Nasi rywale próbują przyspieszyć grę, ale jak na razie to nasze ustawienie im to uniemożliwia. Zobaczymy na jak długo.
1: Nigeria. Piłka po lewej stronie boiska. Bruno. Czy przez linię środkową? Nie. Jednak zagranie teraz na środek, na własną połowę do prawej strony. Bełene. Ten w środek boiska. Pokazał się tam Ndidi. I wraca piłka do Ogbu, do obrońców. Oni teraz spokojnie posiadanie piłki zwiększają. Nigeryjczycy. Nam nie gra dobrze się z reprezentacjami z Afryki.
2: A z którymi gra się dobrze, powiedz.
1: No, ostatnio to z nikim jednak. A więc zobaczymy, co tutaj biało-czerwoni będą w stanie zrobić w tych kolejnych 15 minutach. Pół godziny gry za nami. No i na pewno trzeba coś zmienić. Jan Urban lekko zafrasowany, chodzi, przystaje, patrzy, zastanawia się, jak można pobudzić zawodników. Taka szara marynarka naszego trenera. No a trener rywali widać taką bardzo postawę wojownika, który stoi przy linii, obserwuje, ale jest pewny siebie i wierzy Erik Schell w swoich piłkarzy.
2: Wiśniewski z autu do Szymańskiego. Szymański zrobił kółeczko, podał do Bednarka. No i wzmaga się doping na Stadionie Narodowym. Oby już kibice do końca pierwszej połowy spotkania mieli troszkę więcej powodów do radości i też pretekst do tego, by troszeczkę pokrzyczeć i pomóc polskim piłkarzom. Bednarek do środka, Sliszcz odgrywa na prawą stronę.

0: do Wiśniewskiego. Rozpędza się Wiśniewski, podaje do Kamińskiego. Jest akcja biało-czerwonych, ale piłka posłana do Wiśniewskiego, jednak do adresata nie trafiła. Nigeryjczycy mają już piłkę pod swoimi nogami, a Polacy zaliczyli kolejny nieudany atak.
1: Mówię szczerze, aż nie chciałbym w tym momencie sprawdzać naszych mediów społecznościowych, na przykład X-a, bo tam może już rozpętać się ostra dyskusja i takie porównanie słów Jana Urbana z konferencji prasowej z tym, co w tym momencie widzimy na murawie Stadionu Narodowego. Miała być poprawa gry ofensywnej, miało być spektakularnie tak jak w meczu ze Szwecją, a na razie pod względem ofensywy, no oprócz obiecujących akcji, no jak na razie nie mieliśmy zbyt wiele, a co się tyczy reprezentacji Nigerii, no to oni się niestety tutaj rozpędzają i chyba też to, że nasi kibice nie pomagają niestety za bardzo naszej reprezentacji w tym momencie dopingiem, no to chyba też to się przekłada na to, że obraz jest jaki jest.
2: Trener faul zapowiadał tutaj, że będziemy na pewno próbowali zagrać takim składem bardzo mocnym, natomiast czy będziemy grać ofensywnie? No mówił, że może będzie musiał od tego odejść. Teraz nie wiemy, czy my się bardziej bronimy, czy my mamy atakować, no i jak wykrzesać tutaj większą energię jednak w towarzyskim meczu tuż przed wakacjami.
1: Też były nawiązania właśnie do tego podczas konferencji prasowej, że kiedy oczywiście no, my z takim rozrzewnieniem myślimy o tym, co się działo, kiedy naszym selekcjonerem był Adam Nawałka. Wtedy oczywiście 4-4-2, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik. No, Jan Urban powiedział krótko, no to już nie jest tak naprawdę ten czas. Robert Lewandowski był młodszy, Arek Milik był w gazie i była grupa piłkarzy do tego przystosowana. Dlatego teraz musimy grać i musimy szyć z tego, co mamy, powiedział nasz selekcjoner podczas konferencji prasowej.
0: Szymański widoczny coraz częściej. Przed chwilą ostro sfaulował jednego z rywali, tak jakby chciał się napompować energią trochę sztucznie. Teraz znów przy piłce, ale nie udało mu się rozpocząć akcji reprezentacji Polski. Oddał piłkę obrońcom Bednarek, Potulski. A Nigeryjczycy doskonale wiedzą, że Polacy potrafią się pomylić w defensywie. Tak się też stało, ale sytuację naprawił Szymański. Jest akcja Kamińskiego.
1: Ładne dogranie na prawą stronę, ale tutaj właśnie, tak jak już zacząłeś mówić, że jest ładna akcja, to w tym momencie Kamiński nie opanował piłki i musiał tutaj oddać wyższość defensora reprezentacji Nigerii. No, coś tu się tutaj zacięło w tej naszej grze i mamy nadzieję, że za chwilę coś tutaj się zmieni, no między innymi po to, żeby nasi kibice dostali ten impuls na trybunach i żeby skandowali Polska, Polska głośniej, żeby krzyczeli Polska biało-czerwoni, Polska gola. Potrzebujemy tej energii, bo jak na razie, no widzę, że są chęci po stronie naszych reprezentantów, ale brakuje tej kropki nad i w wykonaniu naszych reprezentantów, chociaż może to będzie właśnie ta kropka nad i. Świderski oddaje piłkę do swojego kolegi, ale tutaj po raz kolejny został tutaj, z tego co dobrze widzę, Szymański, tak? Dobrze widzę? To podanie zostało zablokowane, ale będzie rzut rożny, więc jest szansa, jest nadzieja.
2: I Szymański będzie ustawiał piłkę w narożniku boiska. To już 36 minut tego spotkania za nami. Lewa ręka uniesiona w górę, dośrodkowanie w pole karne, główka, ale piłka przelatuje 2 metry obok prawego słupka. Spróbował Kacper Potulski. No, przychodzi mi do głowy takie skojarzenie, trochę nasi piłkarze, jak uczniowie jakiejś szkoły podstawowej, gdzie oceny za rok szkolny już wystawione, 4, 5, 3 z matematyki, geografii czy polskiego. No i tutaj zadana praca domowa, nie mam. No to nie wiadomo, czy ta ocena zostanie zmieniona, czy raczej zostanie taka, jaka już w dzienniku widnieje. I tak te mecze czerwcowe trochę wyglądają, bo ty, Filip, jeden taki czerwcowy w Kiszyniowie pamiętasz.
0: Oj tak, to się działo z tym, że mecz o punkty to był z Mołdawią za kadencji Paulo Sousy. Porażka 2-3, która bez wątpienia przeszła do historii, ale Polacy mają teraz akcję.
1: Za chwilę jest dośrodkowanie Kamińskiego z prawej strony, jednak tutaj przytomnie i skupieni są defensorzy reprezentacji Nigerii i od autu wznowią nasi zawodnicy. do końca tej pierwszej połowy, no do regulaminu nowego czasu gry pierwszej połowy zostało jeszcze niecałe 9 minut, plus jeszcze, no nie wiem, czy tutaj sędzia coś doliczy, no było sprawdzane coś z sędziami VAR, więc wydaje mi się, że tu raczej minuta, dwie

0: powinny zostać doliczone do tego czasu gry. Pierwszej połowy Polacy jak na razie się cofają po to, ale tutaj za mocno, tutaj Jan Bednarek zagrał do własnego bramkarza. Na całe szczęście to było zagranie spoza światło bramki, więc nie mieliśmy powtórki sytuacji w meczu z Irlandią Północną, to jeszcze za czasów
1: tak, tam Żywakow do Boruca zagrywał.
2: A pamiętacie, jak Krychowiak do Szczęsnego próbował podawać w meczu z Senegalem? Pamiętamy. Też afrykańska drużyna.
0: Oglądałem ten mecz, chyba dlatego o tym nie wspomniałem, bo chcę wymazać ten mecz z mojej pamięci.
2: Więc mamy długą historię ciekawych podań obrońców do bramkarzy, które kończyły się tragicznie dla naszej reprezentacji.
1: No i właśnie, Senegal, kolejna afrykańska drużyna, z którą nam nie poszło. No, z Wybrzeżem Kości Słoniowej chyba kiedyś tutaj wygraliśmy na Stadionie Narodowym. No ale z Nigerią, tak jak wiemy, też porażka w 2018 roku i nie jest łatwo z takimi wybieganymi drużynami, nawet drużynami, które też trochę są myślami na wakacjach.
2: A w tym roku mieliśmy grać z Tunezją. Już to wyrzuciliśmy z pamięci, jak się szykowaliśmy do meczu z Tunezją na Mistrzostwach Świata. Z tego, co pamiętam, od Tunezyjczyków mieliśmy ten występ zaczynać.
1: A tam miało być łatwo, bo tam inna mobilizacja.
2: Wiadomo, my mecze otwarcia na mundialach to zawsze wygrywamy, więc byłoby na pewno bardzo łatwo.
0: Oj, oj, oj. No tak, tak to niestety wyglądało, niestety. A tymczasem wracamy na to, do wydarzeń na boisku Stadionu Narodowego. Nadal Nigeryjczycy prowadzą z naszą reprezentacją 1-0 po golu Mofiego. Jest znowu atak pozycyjny reprezentacji Nigerii. Wydaje mi się, że to chyba jeszcze nie wybrzmiało, więc chyba trzeba to powtórzyć. Trzeba to przypomnieć, że nie ma Ademoli Lukmana, nie ma Chukwueze, nie ma Wiktora Osimena, którzy mieli tutaj nas straszyć, a i bez nich reprezentacja Nigerii jak na razie sobie z nami radzi. No tutaj na pewno selekcjoner Jan Urban będzie miał niezły orzech do zgryzienia. Co tutaj zmienić? No i prawdopodobnie szykuje nam się, no, być może wymiana połowy naszego składu na drugą połowę?
1: Czy już teraz, to się jeszcze przekonamy. Super Orły nieźle tutaj latają na Stadionie Narodowym. Tak pierwszy raz bardzo mocno w świadomości naszych kibiców Super Orły zaistniały przed Mundialem w Stanach Zjednoczonych, tylko że w 1994 roku, bo tam zadebiutowała Nigeria na Mundialu, no i rzeczywiście zrobiła furorę, bo wyszła z trudnej grupy, później przegrała dopiero z Włochami w 1/8 finału, mimo że tam też się zanosiło na sporą sensację i sporą niespodziankę, no a później też świetny występ na kolejnym Mundialu w 1998 roku, w międzyczasie wygrane złoto olimpijskie. No i właśnie Nigeria i Polska ze złotem olimpijskim gdzieś tam na koncie, a teraz Nigeria pod naszym polem karnym. Kapitalnie Kamil Grabara końcami palców wybił teraz bardzo mocny, niebezpieczny strzał za 16 metra. Niezwykle mocno Nadi, ale odbija nasz bramkarz i rzut rożny.
0: Wydaje mi się, że selekcjoner Jan Urban będzie miał troszeczkę coś do powiedzenia naszym piłkarzom właśnie za to, że dopuściliśmy do tak groźnego strzału reprezentacji Nigerii. No jest niestety tutaj trochę do poprawy. No tutaj się muszę uderzyć piersi, bo już na początku tej połowy oceniałem naszą defensywę, że już wygląda lepiej, no ale jednak tutaj tuż po tym, jak to powiedziałem, no to zaczęły się problemy. Tymczasem jest rzut rożny dla reprezentacji Nigerii. Słychać to właśnie po reakcji naszych kibiców. Dośrodkowanie na pole karne, tak wisi ta piłka, ale strzał głową Mofiego był niezbyt mocny i tutaj Kamil Grabara spokojnie zareagował, już od razu uruchomił tutaj, jeżeli z tego, co tutaj dobrze widzę, Kamińskiego.
1: Tak, Kamiński zmienił stronę, tak jest. Z prawej na lewą, no i pokazuje motorykę i tą szybkość nieprawdopodobną.
0: O, niesamowite to, niesamowite tutaj motoryka Kuby Kamińskiego. Już wznowiliśmy grę, ale no niestety właśnie przez to małe zamieszanie Nigeryjczycy już zdążyli się ustawić defensywnie. Już próbuje jakoś Piotr Zieliński razem tutaj ze swoimi kolegami jakoś popchnąć tę piłkę do przodu. Tutaj bliżej nigeryjskiej bramki Szymański do Wiśniewskiego. Jest tuż Wiśniewski na prawej stronie. Co zrobi? Odgrywa do tutaj Szymańskiego. przyspieszenie, strzał i ależ to było blisko. Było bardzo blisko, żeby tutaj doprowadzić do wyrównania w tym spotkaniu. No ale niestety po strzale Nikoli Zalewskiego tylko od bramki. Ta piłka no minęła lewy słupek bramki nigeryjskiej.
2: Ale naprawdę trzeba pochwalić Nikolę Zalewskiego, ponieważ ta decyzyjność na bardzo wysokim poziomie, przyjął piłkę, nawet się nie zastanawiał i pięknie przymierzył. Tam centymetrów chyba zabrakłoby. W końcu mógł wyjąć piłkę z bramki nigeryjskiej bramkarz Maduka. Okoye ostatecznie rzucił się po nią, ale ta poleciała obok słupka i wypadła z boiska. Te sytuacje są, oczywiście. Polacy je tworzą na przestrzeni całej tej pierwszej połowy, no ale ta skuteczność pozostawia wiele do życzenia, bo to nie jest tak, że my w ofensywie gramy w jakimś eksperymentalnym składzie. To są bardzo doświadczeni zawodnicy, o Lewandowskim nie wspominając, ale Świderski to już ma prawie, już ma ponad pół setki meczów w reprezentacji Polski. Zalewski, Kamiński to już są także doświadczeni piłkarze, a za ich plecami choćby Zieliński i Szymański. Oczekujemy więcej na pewno od piłkarzy tego formatu.
0: Tak jak teraz właśnie, kiedy doszło do przejęcia piłki w środkowej strefie i tutaj bez pardonu kopnięty w nogę nasz kapitan Robert Lewandowski i to jest ewidentne przewinienie i faul i mamy rzut wolny. Już tutaj jeszcze Robert Lewandowski dyskutuje z rumuńskim sędzią, że no przepraszam bardzo, ale to było zbyt ostre wejście, żeby to był tylko rzut wolny. No ale tutaj rumuński sędzia nakazał grać dalej i już biało-czerwoni po raz kolejny próbują przejść przez tę defensywę nigeryjską. Próba tutaj obiegnięcia w wykonaniu Karola Świderskiego, ale wcześniej tutaj stracił piłkę Nikola Zalewski i po raz kolejny Nigeryjczycy konstruują swój atak.
1: Dwie minuty do końca pierwszej części spotkania. Przegrywamy po golu Mofiego z 23 minuty i powoli zastanawiamy się, kogo w tej drugiej połowie zobaczymy, bo chyba po Oskara Pietuszewskiego trzeba będzie sięgnąć i to nie ulega żadnej wątpliwości. Być może Filip Rózga, być może Michał Skóraś dostanie jakąś szansę. No trzeba coś rozruszać. No i Karol Czubak, skoro nie zagrał z Ukrainą, nie dał mu trener zadebiutować, to dzisiaj jest naprawdę spora szansa, żeby był drugim w historii zawodnikiem Motoru Lublin, który zadebiutuje w reprezentacji, zagra w reprezentacji. Pierwszym w latach 90. był Leszek Pisz.
2: Polscy piłkarze rozgrzewają się przy linii bocznej boiska i tam możemy dostrzec m.in. wspomnianego Karola Czubaka. Jest także Bartosz Kapustka, Mateusz Żukowski czy Norbert Wojtuszek, czyli piłkarze powołani w dużej mierze z naszej polskiej ekstraklasy i oni prawdopodobnie pomogą polskiej drużynie. To się okaże, czy pomogą w drugiej połowie spotkania.
0: A tymczasem właśnie przed chwilą doszło do dosyć charakterystycznej tutaj sytuacji, co się tyczy ofensywy, o naszą ofensywę, bo Robert Lewandowski już się ustawiał tak na 16 metrze, był niepilnowany i prosi swoich kolegów, podajcie do mnie, w tym momencie mogę coś z tą piłką zrobić, ale ten moment minął, jeden z kolegów, to był chyba prawdopodobnie Szymański, no zrobił to, znaczy za późno podjął tę decyzję, żeby dośrodkować i Lewandowski był zniesmaczony, ale może teraz tak się nie stanie, próba dośrodkowania z lewej strony połowy nigeryjskiej. A tymczasem
1: trzy minuty
0: będą doliczone do regulaminowego czasu gry pierwszej połowy. Lewandowski no jednak widać, że jest troszeczkę sfrustrowany, no nie tak wyobrażał sobie tę pierwszą połowę meczu Polska-Nigeria. Oj, na pewno padną dosyć ostre słowa w szatni.
2: Rzut rożny dla reprezentacji Polski, podniesiona w górę ręka zawodnika, który będzie ten stały fragment gry wykonywał, to Sebastian Szymański. On był bardzo bliski asysty do Lewandowskiego przy tym rzucie wolnym, czy przy rzucie rożnym będzie podobnie. Lewandowski czeka w polu karnym, są też inni zawodnicy polskiej reprezentacji. Jest doping i piłka w pole karne.
0: Dośrodkowanie właśnie z narożnika, jeszcze tutaj jest wybicie, jeszcze prosto, gol! Gol, gol, gol! I jest wyrównanie reprezentacji Polski!

0: Gwiazdy Zaje. I tutaj można powiedzieć, Kacper Motulski jest on fire. I jest 1-1. Jak padła ta bramka. Tuż po dośrodkowaniu Sebastiana Szymańskiego. Defensorzy wybili piłkę troszeczkę dalej na lewą stronę pola karnego, ale potem przytomnie zachował się, z tego co dobrze widziałem, chyba Nikola Zalewski. Strzelił, a potem wykończył Kacper Podulski.
1: Debiutował Kacper Podulski golem dla reprezentacji. Debiutował we Wrocławiu pierwszym meczem.

0: pan Michał zadebiutował z pierwszym golem w polskim radiu, skomentowanym w momencie, kiedy reprezentacja strzelała na Narodowy.
1: I już od razu zmieniła się jaka już optyka tego meczu. Teraz jest pięknie, teraz jest dobrze. Teraz wreszcie wyszedł nam ten atak, wyszedł nam właśnie ten stały fragment gry, do którego do niedawna byliśmy jeszcze znani, że nam wychodziły. No i teraz, czy jeszcze przez te ostatnie minuty pierwszej połowy jeszcze biało-czerwoni jeszcze coś tutaj dołożą, czy jednak skończy się to remisem? Na razie od autu rozpoczną nasi rywale.
2: Już się rozgrzałem, już jest dobrze.
3: Ty się rozgrzałeś, a tu zaraz przerwa będzie i będziesz musiał ochłonąć, naprawić gardło, które pewnie troszeczkę ucierpiało przy tym golu, ale nie ma co się dziwić. Gol na Narodowym, wypełnionym prawie, że po brzegi. No smakuje wyjątkowo.
1: Oj, smakuje bardzo wyjątkowo i zapamiętam sobie taką bramkę do końca swoich dni, to na pewno mogę powiedzieć. A tymczasem Nigeryjczycy, no po straconej bramce do szatni, chcą tutaj jednak pokazać, że to był tylko wypadek przy pracy. Ale czy zdążą, bo tego czasu już tej pierwszej połowy coraz mniej, właśnie tak jak już to powiedziałem, to rumuński sędzia odgwizdał przerwę i po tych pierwszych 45 minutach na PGE Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski remisuje z Nigerią 1-1. W 23 minucie bramkę zdobył Moffi i odpowiedzieliśmy trafieniem Kacpra Topulskiego.
4: Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk i Michał Czarniecki, w wykonaniu którego słyszeli Państwo tę bramkę na 1-1 dla reprezentacji Polski. Oby była okazja do kolejnych komentarzy, jeśli chodzi o polskie bramki w drugiej połowie, na którą wrócimy już za kilkanaście minut. A teraz Radio Kierowców i aktualności radiowej Jedynki.
5: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Powoli uspokaja się sytuacja na drogach. Z pewnością w Warszawie można mówić już o dobrych warunkach na drodze. Zwłaszcza na Krajowej Siódemce, którą kierowcy intensywnie wyjeżdżali dzisiaj ze stolicy. Teraz droga do Płońska wygląda już bardzo dobrze. Niewielkie spowolnienia są natomiast cały czas na S8 do Białegostoku. Ale jest także informacja od słuchaczy. Wiemy, że na A1 pod Toruniem na przejazd w kierunku Gdańska czeka się w tym momencie mniej więcej 15-20 minut. Tam tworzy się dość spory korek, także już bez korków na S8 między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim, to akurat województwo łódzkie. I z minuty na minutę zmniejsza się korek między Katowicami a Krakowem. Najdłużej stoi się na wysokości Trzebini, gdzie jest dość ciasno, to droga do Krakowa. Obwodnica stolicy Małopolski wygląda natomiast coraz lepiej, chociaż jest jeszcze kilka miejsc, gdzie kierowcy zwalniają. Nieco trudniejsze warunki drogowe mogą Państwa jeszcze spotkać na wysokości Kryspinowa, na wysokości Czarnochowic, ale też gęsty korek jest na Zakopiance, a dokładniej te duże problemy są już na węźle Kraków Południe w drodze do Zakopanego. A jeżeli mają Państwo dla nas informacje z dróg, to oczywiście prosimy o telefon 22 513 11 11.
7: Jest 21.40, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Anna Kowalczyk. Trwa paryski sen Mai Chwalińskiej, jutro powalczy o finał Rolanda Garrosa. Zwrot w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Węgry nie będą już blokować negocjacji. Koniec jazdy bez kasków na rowerze czy hulajnodze, jest nowy obowiązek dla najmłodszych. Po 8 zwycięstwach z rzędu Maja Chwalińska jest już w półfinale Rolanda Garrosa. Jutro finał zagra z Rosjanką Dianą Schneider. Dziś w dwóch setach pokonała jej rodaczkę Annę Kalińską. Maja ma niesamowite umiejętności i niesamowitą wolę walki, przekonuje Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club.
8: I wydaje mi się, że rzeczywiście to jest ten turniej Maji Chwalińskiej. Przed chwilą dostałem SMS-a od mojego przyjaciela Francuza, który napisał, że Maja Chwalińska wygra ten turniej. Ja mogę tylko powiedzieć, wszyscy sobie tego życzymy. Czy to się stanie, ja tego nie wiem, ale wydaje mi się, że Maja Chwalińska już jest naprawdę zwyciężczynią po tych dwóch tygodniach w Paryżu.
7: Jutro mecz Maji Chwalińskiej będzie drugim od godziny 15, a teraz sportowych emocji dostarczają nam nasi piłkarze. Po pierwszej połowie spotkania towarzyskiego z Nigerią remisują 1-1 mecz razem z naszymi dziennikarzami Filipem Jastrzębskim i Tomaszem Kowalczykiem, komentuje Michał Czarniecki, słuchacz, który wygrał licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

0: Węgry zniosły weto w sprawie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Poprzedni premier Viktor Orbán przez prawie 2 lata blokował formalne rozpoczęcie rozmów akcesyjnych. Nowy rząd wyłoniony w kwietniowych wyborach zmienił tę decyzję. Ogłosił ją na spotkaniu ambasadorów unijnych krajów, usłyszała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
1: To oznacza, że za niecałe 2 tygodnie Ukraina będzie mogła otworzyć pierwsze rozdziały negocjacyjne. Na początek kwestie praworządnościowe, prawa człowieka i sądownictwo. Wszystkich rozdziałów jest ponad 30. Tak naprawdę otwarcie pierwszego z nich to symboliczny gest, krok naprzód w zbliżaniu do Unii. Ale kluczowe jest zamykanie rozdziałów negocjacyjnych, a poprzedzają je żmudne rokowania. Tym bardziej, że Węgry mówią, że do członkostwa nie ma drogi na skróty. Podobnego zdania jest także Polska. Zgoda na formalne rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą oznacza, że będą one mogły także rozpocząć się z Mołdawią. Jej kandydatura nie wzbudzała żadnych kontrowersji. Ale oba kraje są w jednej grupie, Mołdawia musiała więc poczekać na zniesienie weta w sprawie Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Jest wniosek o wyłączenie kolejnego sędziego ze sprawy o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Chodzi o Dariusza Drajewicza. Według rzecznika prokuratury krajowej Przemysława Nowaka śledczy mają wątpliwości co do bezstronności sędziego. Chodzi o przebieg jego kariery służbowej i awans do sądów wyższej instancji w czasie, gdy Zbigniew Ziobro był szefem resortu sprawiedliwości. Wcześniej z rozpoznania sprawy byłego ministra wyłączona została sędzia Joanna Grabowska, która jak się okazało ma akcję telewizji Republika. Ta stacja miała zatrudnić Zbigniewa Ziobrę jako korespondenta w Stanach Zjednoczonych.
2: To są aktualności jedynki.
0: 24-letnia Klaudia, która ciężko zachorowała podczas studiów w Chinach, jest już pod opieką wrocławskich lekarzy. Samolot ze studentką na pokładzie po kilkunastu godzinach lotu wylądował na lotnisku we Wrocławiu. Mama 24-latki, Joanna Uciechowska, zapewnia, że Klaudia dobrze zniosła lot.
3: To, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w polskim języku i oni do mnie mówią w tym samym języku i to, że ja mogę przy niej być.
0: 24-letnia Klaudia studiowała w Pekinie. Po tym jak wykryto u niej nowotwór, przeszła tam 2 operacje. Komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, a w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd. Obowiązek dla młodych, odpowiedzialność dorosłych. Od dziś dzieci do 16 roku życia, które jadą rowerem albo elektryczną hulajnogą, muszą mieć kask. Za jego brak rodzice albo opiekunowie dostaną 100 zł mandatu.
4: Statystyki są zatrważające. W ubiegłym roku doszło do około 1200 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób. Zmiana prawa była konieczna. A co myślą młodzi, czego ich zdaniem potrzeba, by podróż hulajnogą czy rowerem była bezpieczna?
5: Żeby rower działał i żeby znać te przepisy jednak, nie?
6: Żeby znać przepisy, mieć kask i żeby mieć co najmniej jeden sprawny hamulec.
7: Jeżdżę rowerem, ale czasami też mi się zdarza hulajnogą. Natomiast jak jeżdżę rowerem, to zawsze jazdę z kaskiem.
4: O zmianę przepisów zabiegali policjanci, eksperci, lekarze i zarządcy dróg. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu i miejscami burze od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Temperatura minimalna od 8 stopni na Dolnym Śląsku i Suwalszczyźnie do 15 w centrum i na południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
9: Już od czwartku aż do niedzieli relacje i audycje w radiowej jedynce wprost z festiwalu.
8: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk.
9: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
8: Zapraszamy do słuchania. Anna Zakrzewska, Anna Wil
9: i Marcin Kusy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda?

0: A Barbara, no. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
0: Wygodnie i za darmo.
1: No.
2: Teraz.

0: Już prawie 53 minuty po 21. W programie pierwszym Polskiego Radia trwa mecz piłkarski, trwa transmisja meczu piłkarskiego Polska-Nigeria przed mikrofonem Rafał Bała. No i po pierwszej połowie remisujemy 1-1. To spotkanie towarzyskie, przypomnijmy, ani Polacy, ani Nigeryjczycy na mundial się nie zakwalifikowali, ale teraz ćwiczą nowe ustawienia, dają szansę nowym zawodnikom, no i zobaczymy, czy to przyniesie efekt już w drugiej połowie. Na razie jest remis, a na Stadionie Narodowym są nasi sprawozdawcy. Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk, no i Michał Czarniecki, który w tej roli debiutuje. I muszę powiedzieć, panie Michale, że jesteśmy tutaj wszyscy pod wrażeniem. Halo, panowie.
1: Bardzo dziękuję i mamy nadzieję też, że pod wrażeniem będziemy również gry naszych reprezentantów w drugiej połowie, która prawdopodobnie rozpocznie.

0: Zacznie się od zmian, bo już mówiliśmy w końcówce pierwszej połowy, że dojdzie do wymiany prawdopodobnie nawet aż 6 zawodników. I nawet zobaczyliśmy, że rozgrzewał się Karol Czubak. Więc no, prawdopodobnie spodziewamy się tego, że no, raczej Robert Lewandowski już tej 90. bramki w swoich występach w kadrze jednak nie strzeli.
1: Bo teraz polscy piłkarze wychodzą i widzimy Slisza, Zalewskiego, Zielińskiego, Wiśniewskiego, Potulskiego, 8 piłkarzy, bo jeszcze Bednarek, Kamiński i Szymański, czyli potrójna zmiana się szykuje.
0: Ale Lewandowski nie jest przebrany w taki dres meczowy, więc chyba będzie grał dalej.
1: O, i Lewandowski,
0: tak, Lewandowski gra dalej.
1: No to jest dobra informacja dla ciebie.
0: Tak
1: bo
0: jest.
1: Bo masz żony, żeby skomentować gola Lewandowskiego. Na razie pan Lewandowski nie pomaga, tak to nazwijmy, ale jest nadzieja, jeszcze jest nadzieja.
0: A tymczasem mamy zmiany w ekipie nigeryjskiej. Już będziemy mieli chyba 5 zawodników zmienionych, czy nawet 6, jeżeli dobrze widzę.
2: Tak, my tutaj się skupiliśmy, kogo u nas wymienią, a w tym czasie Nigeryjczycy zmieniają, aż miło państwu. O tych zmianach oczywiście za kilka chwil powiemy, bo będzie ich sporo. Najpierw uporządkujemy sytuację, jak pojawią się na boisku, a polscy piłkarze, no czyżbyśmy poczekali jeszcze na te korekty ze strony Jana Urbana? Wszystko na to wskazuje.
0: Zapadła cisza, dlatego że no, nadal jesteśmy w takim zawieszeniu. Na razie cały czas mamy paradę zmian reprezentacji Nigerii, ale no, jeszcze nadal czekamy na biało-czerwonych. No ale dobrze, no, już zapowiadamy te zmiany dla reprezentacji Polski, no to warto tutaj wspomnieć o tym, co Jan Urban mówił podczas konferencji prasowej a propos tego, że no, on odniósł się tak naprawdę do głosów zdziwienia liczbą zmian, które przeprowadził ten Jan Urban w meczu z Ukrainą, no i selekcjoner odpowiedział w taki sposób. Byłem zaskoczony tym, że tak wielu dziwiło się temu, że pojawiło się wiele zmian. Kiedy, jak nie teraz, próbować różnych rzeczy? My zrobiliśmy tylko 9 zmian, a choćby Carlo Ancelotti wymienił całą jedenastkę, mówił na konferencji prasowej Jan Urban.
2: Nigeryjczycy też potrafią sporo zmieniać. Rzeczywiście, no mecze towarzyskie są do takich zmian i nie ma co tutaj przesadzać z krytyką każdego ruchu trenera, bo to nie o to chodzi i miejmy nadzieję, że no teraz Polska wykorzysta jeszcze w tym silnym składzie to, że Nigeria będzie grała w składzie dużo słabszym.
1: Jeśli dobrze liczyłem, to 6 nowych piłkarzy reprezentacji Nigerii pojawiło się na boisku, czyli Semi Ajayi, Calvin Basie, Zaidu Sanusi, Rafael Onyedika, Filip Otele i Rafiu Durosinmi. To są piłkarze, którzy w tej drugiej połowie spotkania mają zagrażać bramce Kamila Grabary. A czy panowie w naszej kadrze jakieś zmiany? Bo z tego, co mi się wydaje, to wszyscy zawodnicy, którzy grali w pierwszej połowie, wyszli jednak na drugą.
0: Bez
2: tak
0: zmian.
2: Jest. Wszystko
0: bez
2: na
0: zmian.
2: To wskazuje.
0: A to oznacza, że no jednak tutaj selekcjoner Jan Urban ma, jeszcze pokłada nadzieję w naszą jedenastkę, że jeszcze ta jedenastka, która ma już ponad 45 minut gry w dzisiejszym spotkaniu w nogach, jeszcze może coś tutaj stworzyć. No miejmy taką nadzieję, że ten sezon reprezentacyjny, co się tyczy reprezentacji Polski, to zakończymy na jakichś pozytywnych nastrojach, no i żebyśmy w takich pozytywnych nastrojach przenieśli się do września 26 roku, no bo wtedy, jak już o tym już wspominaliśmy, rozpoczyna się Liga Narodów.
1: A polscy piłkarze mogą wracać na wakacje, bo wspominaliśmy o tych metaforach, o tych porównaniach i nawiązaniach szkolno-wakacyjnych, no to faktycznie niektórzy polscy piłkarze już wybrali się na urlopy i ściągnięci z tych urlopów na zgrupowanie reprezentacji Polski. No taki urok połączenia sezonów klubowego i reprezentacyjnego. Tymczasem Polacy z pierwszą szansą.
0: Z pierwszą szansą w tej drugiej połowie, zagranie na prawą stronę. Tutaj już był blisko dotknięcia tej piłki Karol Świderski, ale nasz napastnik postanowił przepuścić tę piłkę, żeby poleciała wzdłuż linii pola karnego. No i skończyło się na tym, że od wrzutu z autu rozpoczną nasi rywale. No, trzeba tutaj powiedzieć jasno, biało-czerwoni grają tak, jakby mieli coś do udowodnienia całej opinii publicznej, całej wszystkim naszym kibicom, no dlatego, że po prostu nie, my potrafimy grać, my potrafimy zdobywać gole. Dajcie nam tylko troszeczkę więcej czasu i my wam po prostu to pokażemy. No to pokazujcie, panowie.
1: Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, bo Polacy z dużą pewnością siebie, z wysokim poziomem energii przystąpili do

0: tej drugiej połowy spotkania i miejmy nadzieję, że dadzą nam jeszcze dzisiaj trochę radości. Grabara do Potulskiego, czyli strzelca gola, drugi mecz i już z golem ten młody obrońca niemieckiego zespołu Mainz. Podał na lewe skrzydło Zieliński, Zalewski, Zieliński, ale Świderski, pięknie. Zieliński. Przepiękna trójkowa akcja polskich piłkarzy, którzy atakują prawym skrzydłem.
1: Zagranie na prawą stronę. Jest tutaj Kamiński. Już się tam naprawdę się rozpędzamy. Sebastian Szymański, który stracił jednak piłkę po tym, jak został zaatakowany dosyć ostro przez defensora, ale to trzeba pochwalić. Takie gra na jeden kontakt, w takim trójkącie. Nikola Zaleski, Piotr Zieliński, to naprawdę mogło się podobać. I więcej takich akcji poprosimy, ale może nie takich, w których to Nigeria rozgrywa w tym momencie atak pozycyjny. Rusza teraz prawą stroną Nigeria, ale się tutaj przedarł przez Potulskiego. Dośrodkowanie w pole karne, ale na nasze szczęście dośrodkowanie było niecelne i Kamil Grabara spokojnie łapie piłkę.
2: O tyle, ten wprowadzony kilka chwil temu za Adamsa spróbował, szarpnął prawą stroną, no i piłka w pole karne wyłapana przez Kamila Grabarę. Co na to Polacy? Zieliński próbuje swojego świetnego podania dynamicznego, przerzucająca piłka, przeskakująca nad obrońcami, ale nie sięgnął ani tutaj Kuba Kamiński, ale teraz jeszcze wyłuskał Zalewski, teraz piłka przed polem karnym, Świderski, Zalewski do Kamińskiego, Kamiński odcięty od podania.
1: Ależ znowu było blisko i po raz kolejny bardzo ładna akcja naszej drużyny. No, panie selekcjonerze, muszę tutaj powiedzieć, że no, nie mówiliśmy zbyt dużo na temat pana reprezentacji podczas pierwszej połowy, ale teraz mam nadzieję, że będziemy mogli wziąć sobie do serca tę radę, którą pan mi dał podczas konferencji prasowej.
2: Miałeś mówić dobrze i teraz będziesz mówił tylko dobrze, tak?
1: No, okej, no trzeba jakiś obiektywizm, jakiś elementarny zachować, ale panie selekcjonerze, postaram się wziąć do serca tę radę z konferencji prasowej. Mów o nas dobrze i będzie dobrze.
2: Panie trenerze, jak będą powody, to wszyscy będą mówić dobrze. Tylko tak niech ta piłka znajdzie się w bramce Nigeryjczyków.
0: Na razie powód był właściwie jeden, czyli ta wykorzystana szansa przez Kacpra Potulskiego, a może teraz
1: piękne
0: będzie drugi.
1: Piękne prostopadłe zagranie do Nikoli Zalewskiego, który został bardzo ostro potraktowany przez defensora i zdaniem polskich kibiców był tutaj faulowany nasz włoski skrzydłowy, ale rumuński sędzia tutaj pozostaje niewzruszony i ruszamy w drugą stronę, a ruszalibyśmy, gdyby nie jedno niedokładne podanie Nigeryjczyków. Wrzucał to dla biało-czerwonych.
2: Po prawej stronie boiska będziemy wykonywali stały fragment gry. 51 minut tego spotkania za nami. Polacy muszą teraz przerzucić ciężar na połowę rywala, ale nie będzie to takie łatwe, bo tutaj zgromadziło się kilku Nigeryjczyków pod naszym narożnikiem pola karnego. No i tak jakby, nie wiem, chcieli zastosować tutaj strategię Luisa Enrique, który każe wbijać piłkę w okolice pola karnego, nawet na aut, żeby to rywale mieli aut, a kiedy z tego autu się uwalniają, przejmują piłkę i strzelają gole. Ale widać, że tego pressingu tyle nie było, no i Nigeria tutaj nie podeszła za wysoko pod nasze pole karne.
1: No nie bez przyczyny, że jest w tym momencie klubowym mistrzem Europy. No to jednak o czym świadczy, że właśnie taka taktyka się w dzisiejszym futbolu sprawdza. A tymczasem troszeczkę ta gra się nam spowolniła. Na lewej stronie mamy Zielińskiego, który gra taką, no można powiedzieć, małą grę z Nikolą Zalewskim, ale tutaj na razie Nigeryjczycy nie pozwalają nam na zbyt wiele. Ładne, prostopadłe zagranie. No pomysł był dobry Jana Bednarka, ale tutaj chyba się nie zrozumieli z Szymańskim, który jeszcze tylko podniósł jedno ramię do góry, tak dziękując swojemu koledze za dobry pomysł. No, wykonanie troszeczkę gorsze, ale no próbujmy dalej.
0: Czekamy także na pierwsze zmiany w reprezentacji Polski, bo zawodnicy rezerwowi wciąż się rozgrzewają, więc prędzej czy później poszuka świeżych sił z ławki rezerwowych selekcjoner Jan Urban. Nigeryjczycy w składzie odmienionym, bo większość tego składu już zmienił selekcjoner Erik Schell, który pracuje w tej reprezentacji od stycznia ubiegłego roku. To jego 27. spotkanie na tym stanowisku. Teraz pędzą Nigeryjczycy prawą stroną, ale nie zdołał dobiec do piłki Filip o tyle piłkarze reprezentacji Polski przejęli. Potulski do Bednarka, Bednarek do Wiśniewskiego. Trójka naszych obrońców wymieniła się piłką, ale nie miał za bardzo pomysłu Wiśniewski, jak tę piłkę wprowadzić do przodu. Może szukał Zielińskiego, który wyłonił się wśród obrońców i ona rozpoczyna atak polskiej reprezentacji. Potulski, ależ on ma chęć ofensywnej gry w naszej kadrze. Szansa

0: dla Polski.
1: Lewandowski odgrywa ładne tutaj prostopadłe zagranie, pomysł po raz kolejny, muszę się powtórzyć, ale to jest prawda. Dobry pomysł, wykonanie gorsze, ale już mamy jakieś pomysły, coś tutaj się zawiązuje. No na razie Lewandowski próbował takim ładnym, ładnym podaniem na jeden kontakt dograć do Karola Świderskiego, ale tam doszło do nieporozumienia i straciliśmy piłkę, chociaż nie odpuszczamy. Nadal jest mocny pressing reprezentacji Polski na Nigeryjczyków. No i tutaj bramkarz reprezentacji Nigerii zastosował taktykę, jaką znamy pod bardzo fajną, dzięczną nazwą laga, że tak powiem.
2: Laga na Robercika. Przez wiele lat taka zasada przyświecała w polskiej reprezentacji, choć dzisiaj podań za dużo Lewandowski nie dostał, ale miał z rzutu wolnego od Sebastiana Szymańskiego piłeczkę marzenie, można powiedzieć, nie wykorzystał tego. Był już piłkarz Barcelony, który, no kto wie, gdzie pojawi się w tych następnych latach, czy Stany Zjednoczone, czy jednak Bliski Wschód. Jedno jest pewne, w reprezentacji Polski jeszcze gra i przynajmniej na razie nie ma zamiaru żegnać się z biało-czerwonymi barwami.
3: No a ostatnio pojawiły się też głosy, że być może w Fenerbahçe Stambuł wyląduje, bo tam walka o prezesurę, o funkcję fotel prezydenta tego klubu i jest obiecany nawet Robert Lewandowski, że zostanie ściągnięty. A jeden wpis Anny Lewandowskiej, że lubi Turcję, spowodował, że tam tłumy ludzi na różnych portalach społecznościowych ją teraz nawiedzają z Turcji. To są zawsze nieostrożne ruchy z tureckimi kibicami.
2: Albo przemyślane ruchy.
1: No zależy właśnie, jak się na to patrzy, a tymczasem bardzo groźne dośrodkowanie z prawej strony reprezentacji Nigerii, dośrodkowanie na pole karne i strzał napastnika i piłka po tym strzale na całe nasze szczęście przeleciała obok bramki. Strzał był niecelny i od bramki rozpoczyna Kamil Grabara.
3: 55. minuta tego spotkania i nie wykorzystujemy na razie tego, że my cały czas w mocnym składzie na Stadionie Narodowym przed własną publicznością próbujemy tutaj wygrać spotkanie. Za mało tych akcji ofensywnych, a Nigeryjczycy wykorzystują świeżą krew. Otele pokazuje w polu karnym prawą ręką, żeby do niego dośrodkować piłkę. Jest groźna akcja lewą stroną. Wybijmy to, bo się zrobiło zamieszanie i kolejny strzał nad poprzeczką naszej bramki. 55. minucie tego spotkania. Szansa Nigeryjczyków niewykorzystana.
1: Trochę się martwiłem w momencie, kiedy jeden z zawodników nigeryjskich wszedł na pełnej szybkości w pole karne i jeden z naszych stoperów no powoli zaczynał go tam łapać na granicy faulu. No i już wtedy stanął mi przed oczami ten obraz tego no prawie rzutu karnego, znaczy nie prawie, tylko oczywiście rzutu karnego, który Nigeryjczycy nam strzelali w 2018 roku we Wrocławiu. No na całe szczęście uniknęliśmy takiego samego losu.
2: Walka o piłkę w powietrzu, przepuścił ją Robert Lewandowski i wydawało się, że pośle w ten sposób w bój Jakuba Kamińskiego, ale sprytniejszy okazał się lewy obrońca reprezentacji Nigerii, Zaidu Sanusi. Bramkarz wyszedł daleko, rozpoczynają akcję Nigeryjczycy. To, co dla nich najważniejsze, to nie stracili piłki, ponieważ był pressing, wysoki pressing ze strony ofensywnych graczy polskiej reprezentacji, między innymi Nikola Zalewski naciskał na lewym skrzydle. On teraz wprowadza piłkę z autu, przegrał jednak pojedynek z Nigeryjczykiem Bartosz Slisz, nasi rywale przy piłce, a my czekamy być może na jakiś błąd, czekamy na przejęcie piłki, na kilka takich podań, które już zobaczyliśmy w drugiej połowie spotkania, gdy Zalewski z Zielińskim i Szymańskim piłką przepięknie się wymienili. Chcielibyśmy widzieć jak najwięcej takich właśnie akcji w wykonaniu biało-czerwonych.
3: Nigeryjczycy z własnego pola karnego zmuszony wybijać okoje. Czy wywalczymy piłkę? Udało się ją przejąć. No podejrzewam, że jeszcze 4 minuty i tutaj tych zmian będzie też sporo. W reprezentacji Polski w tej 60. minucie Jan Urban lubi je robić, a piłka na prawą stronę, czy był spalony, czy nie. Nie ma chorągiewki arbitra, ale nie będzie też groźnej akcji. Pokazuje sędzia, że od bramki po tym nieudanym zagraniu Sebastiana Szymańskiego rozpocznie okoje.
1: I teraz pytanie, czy nasi reprezentanci wytrzymają właśnie takie tempo, jakie sami tak naprawdę sobie narzuciliśmy, tych pressingów, tego ataku, czy wytrzymamy to kondycyjnie? Ponieważ biorąc pod uwagę, że nie mieliśmy żadnych zmian w naszym zespole.
3: Ale zaraz będą.
1: Zaraz będą, oczywiście. Ale no mimo wszystko, to jest 58. minuta meczu. No i jak długo można na takiej intensywności grać? To jest właśnie to pytanie. No i mam nadzieję, że nie

0: Będziemy musieli znajdować na to pytanie odpowiedzi, no bo za chwilę już zapowiadamy te zmiany, no to muszą się ostatecznie oczywiście odbyć te zmiany, ale tu może za chwilę, bo na razie atakują Nigeryjczycy prawą stroną, jest niebezpiecznie, już obok Nigeryjczyka jest Potulski, który spokojnie wyjaśnia tę sytuację, no mówię spokojnie, ale jeszcze piłka jest blisko naszego pola karnego, ale nie wybijamy tej piłki na oślep, tylko przetrzymujemy futbolówkę i spróbujemy wyjść z tego wysokiego pressingu Nigerii.
1: Chyba Nikola Zalewski. Dało się we znaki troszeczkę polskim piłkarzom, bo to tempo znacznie spadło po tych kilku niezłych akcjach na początku drugiej połowy, no to teraz raczej troszeczkę wolniejszych podań, ale miejmy nadzieję, że to cisza przed burzą.
2: Polacy teraz walczył o piłkę Świderski, ależ brutalnie zaatakowany w nogi i od razu żółta kartka dla Bełemy, pokazana przez arbitra. To zawodnik ściągany tutaj dodatkowo na to zgrupowanie z Banika Ostrawa i jeden z piłkarzy reprezentacji Nigerii nie dostał wizy, kadrę trzeba było poszerzyć. No i tak w ostatniej chwili pojawił się, teraz jeszcze przeprasza tutaj napastnika naszej reprezentacji, a z tej chwili przerwy korzysta Jan Urban. No i tutaj zawodnicy trochę piją wody i za chwilę też usłyszą wskazówki, a słyszy ich trochę teraz Nikola Zalewski.
0: Faulowany Karol Świderski, przypomnijmy, ile meczów w tym sezonie rozegra dla Panathinaikosu. To jest 46 spotkań, to jest ponad 2000 minut gry, z której oczywiście potem wyszło 9 bramek Karola Świderskiego w tym sezonie. No to naprawdę musi dawać kość tej siły, no musi brakować siłą rzeczy, no dlatego, że no sezon już praktycznie się skończył, było bardzo dużo intensywnego grania. Wywołujemy zmiany i już widzę, że tu w naszym zespole będzie ta zmiana.
1: Kasper Kozłowski
0: pojawi się na murawie graczy tureckiego Gaziantep i będzie przed nim ósmy występ w kadrze.
1: Sporo obiecywaliśmy sobie swego czasu po postaci Kaspra Kozłowskiego. Utalentowany, przebojowy, środkowy pomocnik, którego powoływał przecież jeszcze selekcjoner Paulo Sousa. Później różnie te jego drogi się potoczyły, ale w końcu taką drogą okrężną dotarł i wrócił do reprezentacji Polski. Dzisiaj spróbuje go przez pół godziny tego towarzyskiego spotkania z Nigerią selekcjoner Jan Urban. Nie dał mu szans, z tego co pamiętam, w niedzielę w meczu we Wrocławiu z Ukrainą, więc dziś będzie mógł się zaprezentować. I to prawdopodobnie będzie pierwsza zmiana w naszej kadrze.
2: A Nigeryjczycy teraz przed naszym polem karnym i tutaj pokazał się Ojedinka na lewą stronę, tam w stronę Simona. Będzie próba dośrodkowania piłki w nasze pole karne. Jednak krótkimi podaniami wyprowadzali rywale, a Polacy teraz piłkę przejęli. Szykowała się kontra, jednak kolejny faul, brzydki w nogi, rzut wolny dla biało-czerwonych.
0: Może brzydki faul, no ale niestety tak już się gra w dzisiejszym futbolu, że jeżeli trzeba popełnić faul taktyczny, żeby nie doprowadzić do przejścia z obrony na atak, no to tak trzeba robić. A tymczasem prostopadłe zagranie Nikoli Zalewskiego do Karola Świderskiego. Pytanie, czy był spalonym, zaraz się przekonamy. A tymczasem Świderski próbował dograć piłkę blisko pola bramkowego w kierunku już pojawiających się kolegów, ale jednak to podanie nie doszło do skutku, ale jeszcze zanim to chyba jeszcze był odgwizdany spalony. A i mamy podwójną zmianę w zespole polskim.
1: Wchodzą dwaj piłkarze polskiej reprezentacji, wspomniany wcześniej Kacper Kozłowski oraz Norbert Wojtuszek. Schodzi także dwóch zawodników, Karol Świderski i Sebastian Szymański. A zatem bez Świderskiego i Szymańskiego polscy piłkarze będą grać w tych ostatnich dwóch kwadransach. A w reprezentacji Polski witamy Norberta Wojtuszka. On zebrał minuty już we Wrocławiu w meczu z Ukrainą, a dla Kacpra Kozłowskiego, jak wspominaliśmy, będzie to ósmy występ w reprezentacji Polski. No i okaże się, czy wykorzysta tę szansę, którą otrzymał dzisiaj od selekcjonera Jana Urbana.
2: Tymczasem Nigeria na własnej połowie wolno przesuwa się w stronę linii środkowej. Ta piłka pod stopami zawodników reprezentacji w zielonych koszulkach. Adjani przed siebie, tutaj pokazał się Ndidi i jej piłka w kole środkowym. Rozciągnięcie do Bełemy. prawa strona boiska. Otele ma troszeczkę miejsca, coraz bliżej pole karne, szansa Nigeryjczyków, ale cały czas to Asukur.

0: kontrolujemy. Jest strzał zza szesnastki, ale znowu zdecydowanie za mocny, ponad poprzeczką bramki, a próbował Dorusimi.
1: Wracając jeszcze do zmian w reprezentacji Polski, no za napastnika Świderskiego pojawił się obrońca Wojtuszek. No to co to może oznaczać dla gry naszego zespołu?
2: Bronimy wyniku.
1: Bronimy wyniku, czyli nasza specjalność. A tymczasem mamy zmianę w zespole nigeryjskim. Moses Simon schodzi z boiska. W jego miejsce pojawi się zawodnik grający z numerem 10, Fisayo Dele-Bashiru, zawodnik Lazio.
2: I tych zmian jeszcze dzisiaj będzie sporo, bo przecież selekcjoner Jan Urban ma do wypróbowania wielu rezerwowych reprezentantów Polski w tym spotkaniu. Wszystko po to, by te zmiany i te występy piłkarzy dały mu odpowiedzi na pytania, które rodzą się przed jesiennymi zmaganiami w Lidze Narodów. Kibice się rozruszali, meksykańska fala teraz na Stadionie Narodowym w Warszawie. Oby jeszcze rozruszali się w drugiej połowie spotkania polscy piłkarze. Obrońcy przy piłce Bednarek w końcu podał do Zielińskiego. Zieliński i Zalewski. Lubimy oglądać współpracę tych dwóch niesamowicie uzdolnionych technicznie zawodników, piłkarsko wychowanych właściwie na Półwyspie Apenińskim. Teraz przewrócony Zalewski i Polacy budują akcję od początku.
0: Piłka po lewej stronie. Piotr Zieliński umie znakomicie przerzucić piłkę, co pokazał już dzisiaj. Teraz niedokładnie zagrał do niego Nikola Zalewski. Przejęta piłka przez rywali. Coraz bliżej pole karne. Zbliżają się pod naszą szesnastkę Nigeryjczycy, ale opanowaliśmy w miarę sytuację i wypychamy ich umiejętnie z okolicy naszego pola karnego.
1: Mam wrażenie, że trochę na to bronienie wyniku troszeczkę za wcześnie, no bo to jest co prawda, no to nie jest porażka, ale to jest remis, to nie jest zwycięstwo, więc albo tutaj selekcjoner Jan Urban, no tutaj zaczyna powoli kalkulować, że chyba być może nie ma sensu już dalej, że tak powiem, forsować tego tempa, żebyśmy troszeczkę zwolnili i zadowolić się tym wynikiem. No albo rzeczywiście mamy to bronić, no nie chce mi się w to wierzyć, no ale no dobrze, no ale zobaczymy jak to będzie.
0: Jan Urban stoi i on piłkarzom pozwala grać, on patrzy co oni zrobią na boisku, wskazówki dostają wcześniej, ale za nich piłki nie kopnie i to jest trochę filozofia naszego selekcjonera. Odkąd on jest trenerem, to taką postawę widzimy.
2: Nigeryjczycy przy piłce na połowie Polaków. Wzmaga się doping na Stadionie Narodowym, bo kibice chcą zobaczyć jeszcze kilka obiecujących akcji w wykonaniu biało-czerwonych. Ta akcja akurat w wykonaniu Nigeryjczyków obiecująca nie była. Strata naszych rywali. Polacy wrzucają piłkę z autu. Ta powędrowała w stronę Bartosza Slisza. Znów świetnie zastawił się Slisz. Podał w stronę Jakuba Kamińskiego, ale reprezentant Polski grający na co dzień w FC Köln nie miał szansy do niej dotrzeć. Wybita piłka przez Adjaiego, czyli obrońcę reprezentacji Nigerii. No i znów jesteśmy przy piłce. Tymczasem okazuje się, że dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie 54 408 kibiców, którzy teraz biją brawo samym sobie, że znaleźli czas i pieniądze, żeby na to towarzyskie spotkanie udać się do Warszawy.
0: I bez gwarancji, że wygramy ten mecz, ale to jest imponujący wynik. Naprawdę tylko 4000 osób brakuje, żeby był tutaj komplet, co jest naprawdę niesamowite w meczu z Nigerią w czerwcu i nie gramy o żadną stawkę, dlatego na pewno warto dać z siebie dużo więcej w tym spotkaniu dla tych fanów na Narodowym.
1: No i pytanie, czy fani na Narodowym zobaczą drugą bramkę dla reprezentacji Polski? Jak na razie mamy rzut wolny dla reprezentacji Nigerii. Nie udało nam się wyprowadzić kontry i żeby zapowstrzymać potencjalną kontrę naszych rywali, no to trzeba było przeciwnika sfaulować i tak właśnie znaleźliśmy się w tym miejscu. Atak pozycyjny reprezentacji Nigerii. Tak na razie takie podawanie w środkowej strefie boiska, no ale na razie się przesuwamy. Na razie jesteśmy dobrze ustawieni i żeby być tylko gotowym na to jedno szybkie, na ten jeden szybki zwrot akcji i żeby Nigeryjczycy tutaj nam nie zepsuli humorów po raz drugi.
2: Tymczasem Nigeria szuka możliwości dośrodkowania w pole karne. Norbert Wojtuszek biega za tymi rozpędzonymi, aktywnymi nigeryjskimi piłkarzami. Znów podbiega do jednego z nich, uniemożliwiając dośrodkowanie piłki w pole karne. Piłka na prawą stronę, Bełene. Teraz szukają możliwości dostarczenia piłki w okolice szesnastki. To się dzieje, ale spokojnie piłkę wybija strzelec jedynego jak na razie gola dla reprezentacji Polski, Kacper Potulski. Robert Lewandowski wzięty w kleszcze przez dwóch defensywnych piłkarzy reprezentacji Nigerii i chyba każdy z tych

0: tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym już oczami wyobraźni widział, jak Lewandowski jakimś cudem tę piłkę przejmuje, wyprowadza sobie w okolice pola karnego i przeprowadza piękną akcję sam na sam. Tak się niestety nie stało.
1: I reprezentacja Nigerii. Teraz z koła środkowego znowu ta akcja się rozpoczyna i po prawej stronie pokazał się Bełenę. Piłka w środek boiska. Jeszcze Nigeria znowu tą prawą stroną i ten zawodnik Banika Ostrawa będzie dośrodkowywał. Ta piłka zgaszona przez wracającego Kacpra Potulskiego. Nieźle sobie radzi w tej obronie Kacper Potulski, w dodatku dołożył coś w ofensywie, na plus mecz tego piłkarza. Polacy z własnego pola karnego już dawno wyszli, a teraz Norbert Wojtuszek faulowany w środku boiska i mamy rzut wolny dla biało-czerwonych. Zbliża się 70. minuta tego spotkania. Ostatnie 20 minut decydujące, jak właściwie przez najbliższe miesiące będzie ta kadra odbierana. Czy jednak z takim lekkim, pozytywnym akcentem po zwycięstwie z Nigerią, czy no jeżeli tego zwycięstwa nie będzie, to że jest słabo.
2: Znaczy jedno trzeba powiedzieć na pewno, raczej reprezentacji Polski, biorąc pod uwagę to, że wynik jest lepszy i ta gra się troszeczkę polepszyła, no to chyba reprezentacji Polski nie spotka taka sama krytyka, jaką byliśmy świadkami tuż po meczu z Ukrainą. Tego chyba raczej reprezentacja Polski uniknie, no chyba, że tutaj dojdzie do jakiejś tutaj katastrofy, co się tyczy o nasz zespół. Na to się jak na razie nie zapowiada i oby tak było dalej. A tymczasem atak pozycyjny reprezentacji Polski. Zagrywamy tutaj na prawe skrzydło, a tymczasem na Stadionie Narodowym fani biało-czerwonych odpalili latarki w telefonach i machają tymi latarkami od lewa do prawa. No, wygląda to bardzo imponująco, a tymczasem już wyprowadza akcję Piotr Zieliński. Z lewej strony jest Nikola Zalewski. Nikola Zalewski wchodzi w pole karne. Nikola Zalewski szukał chyba tutaj jakiegoś chyba kontaktu z obrońcą nigeryjskim, żeby mógł tutaj Nikola z tego skorzystać i wtedy sędzia nie miałby innego wyjścia niż tylko podyktować jedenastkę. Ale tego się, to się nie wydarzyło i od bramki rozpoczyna bramkarz nigeryjski.
0: Może te latarki go oświetliły?
1: No, trzeba uważać, a to taki obrazek z latarkami, z laserami, to też niektórych afrykańskich stadionów, bo przecież nieraz Nigeryjczycy byli oślepiani przez rywali podczas rzutów karnych w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Tutaj rzut wolny podyktowany dla reprezentacji Polski chyba, no tutaj zwija się z bólu jeden z naszych zawodników i przy całej sytuacji jest sędzia Marian Barbu, Rumun. No nie przynosił szczęścia na razie naszym młodzieżówkom, bo 3-5 przegrała kadra do lat 17 na Mistrzostwach Europy, w półfinale tych mistrzostw, kiedy prowadził to spotkanie. No i przegrała też Polska do lat 19 z Finlandią, 1-3. Taki to arbiter, może dzisiaj będzie zwycięstwo. Prowadził mecz Rakowa, który wygrał z Florą Tallinn i było wtedy 3-0. Zobaczymy, jak będzie dziś.
2: To być może czas na dodanie jeszcze jednego pozytywnego meczu dla polskiej piłki nożnej i być może teraz będzie akcja dla reprezentacji Polski, ależ tutaj powalczył nasz zawodnik, dośrodkowanie w pole karne, Kozłowski bardzo imponujący sposób tutaj powalczył na prawym skrzydle, żeby tylko utrzymać jakoś wartość tej akcji, ale tutaj nic z tego, a tymczasem złe zagranie! Będzie bramka? Nie! Jednak nie ma bramki dla reprezentacji Polski. Ten strzał był techniczny Roberta Lewandowskiego, ale jednak bramkarz swoimi nogami zatrzymał ten strzał, ależ było blisko. No, szanowni Państwo Nigeryjczycy, dziękujemy za oddanie prezentu. My daliśmy Wam prezent w pierwszej połowie, to dziękujemy za to, że odwdzięczyliście się nam.
0: Ale Robert Lewandowski nie myli się w takich sytuacjach. Co się stało, że jednak nie potrafił znaleźć drogi do bramki, bo wydawało się, że już łatwiej być nie może, no to kiedy jak nie teraz?
1: Myśli i ożywił się Karol Czubak na ławce, to ja nie gram, ja bym to strzelił.
0: Nawet ja bym to strzelił, pomyślał sobie napastnik Motoru Lublin. A przy piłce Nigeryjczycy w okolicach koła środkowego boiska, czekamy i nasi piłkarze też czekają na błędy defensywy nigeryjskiej, bo jak Państwo przed chwilą słyszeli, te błędy się pojawiają. Prezent od Nigeryjczyków dla Roberta Lewandowskiego, z którego jednak nie skorzystał kapitan polskiej reprezentacji. Rozpędzają się nasi rywale, dośrodkowanie w pole karne, trzeba się bronić, wybita piłka.

0: na raty, ale to jeszcze nie koniec. Strzał zza pola karnego, lewa noga, ależ bomba, z którą poradził sobie jednak Kamil Grabara, oklaskiwany teraz bramkarz reprezentacji Polski.
1: I próbują tych strzałów z daleka, za szesnastki. Raz to Kamil Grabara pomaga, raz strzały niecelne, ale to taka metoda, taki pomysł Nigeryjczyków i robi się też coraz groźniej pod naszym polem karnym.
2: Realizator telewizyjnej transmisji dał tutaj przebitkę na Marcina Bułkę, który tutaj pokiwał głową z uznaniem. Brawo, brawo Kamil Grabara za to, że za dobrą i udaną interwencję.
0: I pewnie pomyślał tak jak Czubak, ja bym też to obronił.
1: Kto wie, czy Kamil Grabara teraz i Marcin Bułka na lata jednak nie będą tymi zawodnikami wybieranymi jako pierwszy wybór przez Jana Urbana.
2: Są gwizdy dlatego, że Nigeryjczycy dopiero przygotowują się do wykonania stałego fragmentu gry. Rzut rożny z prawej strony. Jest tam kilku rosłych zawodników, którzy mogą odebrać to dośrodkowanie. Jest taka zawieszona piłka, wybite przez naszych obrońców. Jeszcze taka próba takiej ekwilibrystycznej, taka ekwilibrystyczna próba. Tam był chyba popychany jeden z naszych zawodników, ale zdaniem sędziego nie ma o tym mowy. No i tutaj Nigeryjczycy znowu muszą konstruować atak pozycyjny.
1: I protestują Nigeryjczycy, bo trener widział rękę w naszym polu karnym jednego z polskich zawodników. Bardzo agresywnie tam do sędziego technicznego czekają na VAR. Piłka cały czas nie wyszła za boisko. My jesteśmy w jej posiadaniu. No oby się znowu coś groźnego po tym VAR-ze nie okazało. 15 minut do końca spotkania. 1-1, przypominamy, z Nigerią Mofi i Potulski strzelcami goli.
0: Teraz piękny dribbling Zalewskiego, opanował piłkę zawodnik Atalanty Bergamo, ale musiał wycofać do Potulskiego, nie miał innego wyjścia. Potulski, Zieliński przepuścił piłkę do Lewandowskiego, Lewandowski przejął ją, ale w okolicach środka boiska poturbowany piłkarz, który ostatnie lata spędził z sukcesami w Barcelonie, gwizdek sędziego i znów Nigeryjczycy protestują. No nie wszyscy są Nigeryjczykami, bo przecież trener nigeryjskiej reprezentacji Erik Schell jest Malijczykiem, byłym reprezentantem tego kraju. Pracował także we Francji, gdzie grał w piłkę oraz pracował jako trener. Ale te protesty przyniosły skutek, jak się okazuje, ponieważ mamy wideoweryfikację i sędzia główny tego spotkania, Marian Barbu, podszedł do monitora, by zobaczyć, czy któryś z polskich piłkarzy czegoś nie przeskrobał.
1: No chyba było zagranie barkiem, więc czy też łokciem, no wydaje mi się, że nie wiem jeszcze, jak ta sytuacja zostanie do końca oceniona. Barbu, gwizdek, rzut karny. Rzut karny dla reprezentacji Nigerii. No to było jednak troszkę więcej niż bark. Jednak łokieć reprezentanta Polski. 11 w tym spotkaniu dla Nigerii. 11 do Diaska.
2: Ależ pech. I to w takim momencie, jak zaczęliśmy się rozkręcać, jak nie można naprawdę było zarzucić zbyt wiele w grze naszej reprezentacji, pojawił się właśnie taki, no niefajny, no niemiły epizod. No i teraz jeszcze nasi kibice dają swój wyraz swojej dezaprobaty a propos tego, jaką decyzję podjął rumuński sędzia. Niestety to będzie 11. I kto podejdzie do wykonania tego rzutu karnego?
0: Na razie trwa narada w nigeryjskiej drużynie narodowej. 4 zawodników przy piłce. I wydaje się, że tak najbardziej ustawiony w stosunku do niej jest Fisayo Dele Bashiru, jeśli z naszej perspektywy jest to widoczne, ale trwają dyskusje polskich piłkarzy z sędzią. W końcu wszyscy piłkarze się wycofali i będzie to pojedynek już tylko 2 zawodników w bramce reprezentacji Polski. Kamil Grabara.
2: Teraz cała nadzieja polskich kibiców jest z tobą. Obroń tego karnego i później będziemy się cieszyć. Onuachu jest przy piłce. Onuachu z numerem 19 bierze rozbieg. Onuachu niestety posyła piłkę w drugą stronę, w prawą stronę, a w lewą rzucił się Kamil Grabara. Bramkarz nasz wściekły odrzucił piłkę na środek boiska. 2-1 dla Nigerii, niestety.
1: Król strzelców Ligi Tureckiej, 22 gole dla Trabzonsporu, pojawił się na boisku w drugiej połowie i to on, z 11 metrów, pewnie prawą nogą, Kamil Grabara rzucił się w swoją prawą stronę, a właściwie w taką centralną część bramki, ale

0: bardziej w stronę prawą ze swojej perspektywy tutaj zawodnik Trabzonsporu.
1: Ach ta Nigeria, ach ta Nigeria. Był mecz towarzyski przed Mistrzostwami Świata w Rosji, we Wrocławiu, o którym już dzisiaj wspominaliśmy. Wówczas Nigeryjczycy ograli reprezentację Polski prowadzoną przez Adama Nawałkę 0-1. Tam też był gol z karnego, z tym, że nie było już gola z akcji. Polacy przegrali 0-1, a teraz 1-2 i słyszą Państwo tę ciszę. Tutaj jest tak cicho, że moglibyśmy szepczeć do tych mikrofonów i tak Państwo usłyszeliby to, co nasz tercet ma do powiedzenia. 79. minuta spotkania. Czasu coraz mniej, a Polacy przegrywają z Orłami z Nigerii 1-2.
0: Już sobie wyobrażam te pomeczowe rozmowy i klimat w strefie wywiadów. No na pewno nie oczekujemy tego, żeby był ten minorowy nastrój, ale wszyscy jeszcze mogą zapracować na to, żeby ten nastrój się poprawił. Jest 12 minut tego spotkania i na pewno stać nas na bramkę na Stadionie Narodowym.
2: Po lewej stronie Nikola Zalewski. No, trzeba jakoś się podnieść po tej straconej bramce. Robert Lewandowski, który już tutaj mierzy się z rywalem, ale jest spychany Robert Lewandowski. Oj, będzie w tym momencie zamieszanie. Odepnął Robert Lewandowski rywala. No i zaczyna się powoli takie mała zbiórka, takie zgromadzenie, żeby tutaj uspokoić zwaśnione strony. Szczególnie byśmy, no, życzylibyśmy sobie tego, żeby tutaj jednak Robert Lewandowski dokończył to spotkanie bez jakichś niepotrzebnych ekscesów. Na razie to będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski.
1: Ale ożywiło nam się to wszystko w końcówce i rzeczywiście sztaby obu reprezentacji wstały z miejsc, dyskutują, kłócą się. Także jest dyskusja selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana z jednym z asystentów. Są wciąż rozgrzewający się piłkarze, którzy długo dziś czekają na swoją szansę. Jeszcze żółtą kartką poczęstowany reprezentant Nigerii, który starł się z Robertem Lewandowskim, to Rafael Onyedika, a Polacy są przy piłce, ale wciąż ten wynik dla nas niekorzystny, 1-2. Prawa strona boiska, piłka wycofana do Wiśniewskiego. Mamy potwierdzenie także, że Robert Lewandowski ukarany żółtą kartką za to starcie z Onyediką. Biało-czerwoni przy piłce, ale wciąż na własnej połowie boiska i obrońcy. Bednarek, Wiśniewski na prawą stronę. Wojtuszek stara się być aktywny, tak jak w Jagiellonii Białystok, nie tylko w Ekstraklasie, ale także w europejskich pucharach. Dobrze teraz przesuwają się biało-czerwoni, zdobywają te metry. Już piłka coraz bliżej pola karnego Nigeryjczyków.
2: Z numerem 21. To jest właśnie Nikola Zalewski, który próbował lewą stroną jakoś rozwinąć atak biało-czerwonych, ale nic z tego nie wyszło. A tymczasem przy linii bocznej już szykuje się Kuba Kiwior, który wejdzie za chwilę na boisko, ale zanim to przewinienie na Kamińskim, a to oznacza, że będziemy mieli stały fragment gry z dosyć ciekawej pozycji. No tutaj, ile to będzie metrów, panowie? Tak mniej więcej.
0: Takie 30 metrów z takiej odległości będziemy mieli rzut wolny.
2: Brzmi jak dobre doświadczenie.
0: Rzut wolny to Piotr Zieliński. No i może tutaj jeszcze jakieś inne rozwiązanie. No może teraz, panowie, postarajmy się.
2: Rzut wolny. I zobaczymy, jak to rozegramy. Piotr Zieliński, dośrodkowanie na pole karne. Lewandowski! Jeszcze będzie dobitka, podwójny strzał! I broni bramkarz, jeszcze dobitka, po raz trzeci. Tym razem sprzed pola karnego i zablokowali to obrońcy. Ależ byliśmy po raz kolejny blisko. No nie możemy powiedzieć, że nie tworzymy sobie sytuacji, bo je tworzymy. Tylko co potem z nimi robimy dalej? No to jest właśnie ta zagwozdka. Panowie, jeszcze raz, tylko tym razem celniej, tym razem do bramki.
1: Co ta bramka? Jakaś zaczarowana? Ja wiem, że tam mają swoich dżudżuma i innych szamanów, piłkarze z Afryki, ale bez przesady. No tyle strzałów teraz oddanych w tej sytuacji i gola nie ma.
0: A czasami nawet specjalnie na mistrzostwa różne Afryki jeździli szamani jako członkowie sztabów szkoleniowych. Kacper Potulski opuszcza boisko. Jakub Kiwior melduje się na ostatnie 8 minut tego spotkania po tej lewej stronie naszej obrony.
2: No i oczywiście zasłużone brawa dla Potulskiego. No tutaj szapoba za właśnie za przytomność, za to, że w tej pierwszej doliczonej minucie, podczas tej pierwszej połowy Potulski zachował się przytomnie i zdobył wtedy wyrównującego gola. Ale teraz ruszył bardzo szybko Nikola Zalewski. Nikola w swoim stylu, ale jednak został powstrzymany przez nigeryjskich obrońców. No brakuje nam troszeczkę takiego zorganizowania tej gry ofensywnej. No i pytanie, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy przypadkiem

0: wprowadzić może jakiegoś dodatku ofensywnego. No, zdjęliśmy Karola Świderskiego, w jego miejsce pojawił się Wojtuszek, który jest obrońcą, więc no może teraz, no jeszcze te zmiany mamy w zanadrzu.
1: Pamiętajmy, że w meczu towarzyskim też chodzi o to, żeby testować, więc jeśli selekcjoner Jan Urban zaczął ten mecz z dwoma napastnikami, no to teraz chcę zobaczyć, jak to wygląda z Robertem Lewandowskim na szpicy, wspieranym przez Zalewskiego, Zielińskiego czy Kamińskiego. No, wydaje się, że już wielokrotnie ten wariant był sprawdzany w naszej kadrze, ale może takie założenia taktyczne akurat wybrał trener Urban, że nie na rękę mu te zmiany, bo rzeczywiście czekamy długo, do tej pory tylko trzech zawodników zmienionych, a biorąc pod uwagę, że to mecz towarzyski, no to jednak zazwyczaj tych zmian jest znacznie więcej.
2: Znając takie polskie piekiełko, to teraz będą pytania. Panie trenerze, gdzie te zmiany były? Na co my czekaliśmy?
0: Na co trener Urban odpowie, ale o co wam chodzi? Przecież zrobiłem dokładnie to, czego chcieliście. To przepraszam, to się zdecydujcie, to chcecie zmian czy nie? Prawda?
2: Ale jeszcze jedną zmianę można tutaj dorzucić. Ja myślę, że nie po to też przyjeżdżał tutaj wicekról strzelców naszej Ekstraklasy Karol Czubak, żeby przez te dwa spotkania tylko na wszystko patrzeć z ławki
1: daleko rezerwowej. Daleko nie miał. Teraz jest bardzo dobra droga do Lublina.
2: Bardzo dobra droga. No cóż, ale jednak przydałoby się zaliczyć tych parę minut.
1: Walka o piłkę w powietrzu. Taki siłowy wręcz pojedynek. Bednarek go wygrał. Lewandowski przed polem karnym, ale nie zdołał oddać strzału, ale to jeszcze jest ta akcja biało-czerwonych.
0: Już tutaj bardzo szybko wykonaliśmy stały fragment. Ośrodkowanie na pole karne. Już tam szykował się oczywiście nie kto inny jak Lewandowski, żeby spotkać to zagranie z prawej strony i żeby oddać strzał, ale nic z tego. Obrońcy nigeryjscy tracą tutaj piłkę na rzecz Kozłowskiego, i który przetrzymuje piłkę na połowie nigeryjskiej, ale niestety nie udało nam się znaleźć jakiegoś wejścia w pole karne i byliśmy zmuszeni wycofać futbolówkę. Mam wrażenie, że co się tyczy tych głosów krytyki, to może się pojawić jeszcze jeden. Robert Lewandowski znowu schodzi do rozegrania. No, temat rzeka, który chyba się nigdy nie kończy, co się tyczy o naszą reprezentację, prawda?
2: Teraz troszkę cofnięty, ale może czeka na jakąś piłkę zagraną z prawej
0: ależ
2: strony.
0: Ależ przepięknie Kamiński z prawej strony! Ależ i gdyby tylko to dogranie do Lewandowskiego było bardziej dokładne, no to być może mielibyśmy wyrównanie. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry.
2: I poszła w ruch tam jakaś koszulka na ławce rezerwowych i jeszcze jedna zmiana będzie i chyba opłacało się tutaj przyjeżdżać na to zgrupowanie, ale czy to nie jest jednak Mateusz Żukowski, który miałby wejść?
1: Nie, no gdzie? Za mało tatuaży. Gdyby to był Żukowski, to byśmy wiedzieli.
0: Nie na Lewandowskiego, który był tam po prostu potrojony. Nie było szans na to, żeby kapitan naszej reprezentacji skoczył do tej piłki na tyle wysoko, żeby mógł tutaj zdobyć strzał. Ale to jeszcze nie koniec. Ładne dogranie tutaj z prawej strony przeciągnięte. Lewandowski tutaj pochwali swojego kolegę za dobry pomysł. To był Przemysław Wiśniewski, z tego co dobrze widziałem, bo tutaj miałem taką przebitkę na transmisji telewizyjnej. To może być zawsze taka sugestia, co się tyczy takich transmisji.
2: Oskar Pietuszewski jest przygotowany i Karol Czubak musiał, do Warszawy nie miał daleko, ale przez Wrocław musiał jechać na zgrupowanie. Przyjechał tutaj do Warszawy i pojawi się za moment w składzie reprezentacji Polski i zobaczymy, co jeszcze Oskar jest w stanie dorzucić, który tutaj dlatego może w takim krótkim wymiarze, bo jeszcze dokańczał matury w Białymstoku. Też droga dobra, niedaleko, ale jednak wysiłek psychiczny. No i troszkę chyba mniej minut dostał od Jana Urbana.
1: No przychodzi na myśl pytanie, chłopie, po co ci matura? Grasz w FC Porto, jesteś gwiazdą futbolu, największym talentem polskiej piłki, więc bardzo, bardzo chwalebne zachowanie, bo jednak wykształcenie warto mieć i Oskar Pietuszewski także myśli o tym aspekcie swojego życia.
0: Dobrze zachował się Nikola Zalewski. Sędzia wcześniej tutaj pozwolił grać po takim ostrzejszym starciu, ale tutaj z prawej strony już tutaj powoli schodzi do środka jeden z naszych zawodników i nieporozumienie. Nieporozumienie między chyba tutaj Piotrem Zielińskim, a Kamińskim tutaj, Jakubem Kamińskim, i to spowodowało, że tutaj bramkarz reprezentacji Nigerii zareagował przytomnie, złapał piłkę i teraz zachęca swoich kolegów do tego, żeby wyszli do przodu.
2: Oby Czubak nie został tak tylko przy tej linii jak Kuba Błaszczykowski na Mistrzostwach Świata, gdzie miał wejść i w końcu nie wszedł.
1: taktyczne zachowanie polskich kibiców, bo niektórzy już opuszczają trybuny Stadionu Narodowego. Będą szybciej w domu, pierwszy pociąg metra przyjedzie i będzie można

0: Można też bez korków samochodem przemieścić się z Narodowego, choć nie polecamy wychodzenia przed końcowym gwizdkiem ze stadionu, bo jeszcze wiele, miejmy nadzieję, na Stadionie Narodowym może się dzisiaj przydarzyć.
1: 88. minuta. Jeszcze tutaj postaramy się o tego gola wyrównującego. Jeszcze tutaj musieliśmy teraz zwolnić tempo gry. Na lewej stronie jest już Nikola Zalewski z piłką, zamarkował dośrodkowanie, jednak nic z tego. Zaczyna dryblować dośrodkowanie na pole karne w kierunku Kuby Kamińskiego. Wybita piłka, jeszcze tam Bartosz Lisz chciał powalczyć o odzyskanie futbolówki, ale futbolówkę straciliśmy i musimy wracać. No i na całe szczęście wróciliśmy w porę i mamy po raz kolejny posiadanie piłki.
2: Na własnej połowie ostatnia, może dwie jeszcze szanse. Polacy będą w stanie jakieś w tym czasie wykreować pod polem karnym rywali. A przemieszczamy się teraz spokojnie lewą stroną. Tam Jan Bednarek zajął pozycję na tej stronie. Podał do Zielińskiego. Zieliński w kole środkowym nie dał rady teraz zagrać dalekiej piłki. Krótkimi podaniami Polacy próbują przedrzeć się pod pole karne reprezentacji Nigerii.
1: Ładne dogranie w kierunku Kamińskiego, tylko właśnie szkoda, że niecelne. Właśnie to jest ten problem. No ale no, pozytyw jest taki, że możemy sobie wprowadzić dwóch świeżych zawodników. No i właśnie pojawiają się zapowiadani przez nas zawodnicy. Oskar Pietuszewski między innymi wśród nich.
2: A schodzi też Piotr Zieliński. W jego miejsce właśnie Karol Czubak, drugi w historii zawodnik Motoru Lublin, który pojawił się na meczu reprezentacji Polski jako gracz tego klubu. No i mamy jeszcze zmianę za Nikolę Zalewskiego. Za Nikolę Zalewskiego Oskar Pietuszewski.
0: Dwie zmiany w reprezentacji Polski. Opatrywany też jeden z zawodników nigeryjskiej drużyny narodowej. Karol Czubak debiutuje w reprezentacji Polski, ale to już dobiegający czas podstawowy. Czas gry dobiegający końca, więc być może nie za dużo nagra się w dzisiejszym spotkaniu napastnik Motoru Lublin, który grał w piłkarskiej pierwszej lidze na zapleczu, później nie chciał przyjść do Ekstraklasy, wolał wybrać ofertę z Belgii. Tam za bardzo mu nie poszło, więc pogodził się z polską piłką, przeprosił się z nią, można powiedzieć, i zrobił furorę w zespole Motoru Lublin, bo gdy jest się wiceliderem klasyfikacji strzelców, grając jednocześnie w ligowym średniaku, to jest duża sprawa, choć trzeba też podkreślić, że królem strzelców jest zawodnik, który spadł z ligi, bo przecież z Lechii Gdańsk Bobczek. Polacy przy piłce 5 minut doliczył sędzia tego spotkania.
1: I pytanie, czy będzie jeszcze ta iskierka nadziei? Ta iskierka nadziei jest, ale czy ta iskierka takiego polotu w naszej reprezentacji spowoduje, że jednak tutaj doprowadzimy do wyrównania? Pietuszewski! Strzał z daleka. No niestety to był taki niski strzał po ziemi i tutaj spokojnie zareagował bramkarz reprezentacji Nigerii.
2: Z Ukrainą był bardzo bliski strzelenia gola. Niewiarygodne, że tam nie trafił. Teraz sytuacja gorsza. Trochę postraszył rywali, ale na posterunku okoje.
0: Odsunął się od tej piłki Robert Lewandowski po strzale Pietuszewskiego. Tak jakby z podziwem patrzył na poczynania tego młodego zawodnika między tymi dwoma panami. 19 lat różnicy. No to można powiedzieć całe pokolenie między Lewandowskim i Pietuszewskim, a jednocześnie to można powiedzieć zachodząca i wschodząca gwiazda światowego futbolu. Przynajmniej mamy taką nadzieję, jeśli chodzi o Pietuszewskiego. Piłka podana od Kiwiora do Jana Bednarka, ten do Wiśniewskiego. Coraz mniej czasu mają piłkarze reprezentacji Polski na zbudowanie być może ostatniego groźnego ataku pod bramką nigeryjskiego bramkarza Okoye, by jeszcze raz móc mu zagrozić, stworzyć sobie sytuację do wyrównania. Faulowany Norbert Wojtuszek.
1: Norbert Wojtuszek faulowany, który teraz podbiegł do swojego rywala, oczywiście z zamiarem, żeby odebrać od niego piłkę, no bo Nigeryjczycy teraz będą grać na czas. Ładne odegranie teraz na lewą stronę. Ruszamy. Jak teraz potoczy się ta akcja Kiwior? Ładna teraz gra naszej reprezentacji, ale chyba tutaj był faulowany jeden z naszych zawodników. To było popchnięcie, gra bez piłki. No i to powinien być faul. No ale faul jest dopiero teraz, kiedy Bartosz Lisz został sfaulowany.
2: Jeszcze troszkę tego czasu będziemy mieli. Jeszcze może jakaś jedna szansa. Slisz, środek boiska, zbiega w stronę pola karnego. Zagrał do Pietuszewskiego. Pietuszewski, narożnik pola karnego, coraz bliżej, ale będziemy mieli tylko rzut z autu. No to może po stałym fragmencie gry.
1: Może po stałym fragmencie gry Pietuszewski, który teraz jednak

0: Oddał piłkę Kiwiorowi, który ustawi się troszeczkę tak na bardzo blisko rogu pola karnego. To chyba będzie długa wrzutka w pole karne Nigerii. Kiwior wysoko, wysoko, jednak nie doszliśmy do tej piłki. Wybijają defensorzy nigeryjscy, ale jeszcze mamy piłkę. Możemy tutaj jeszcze coś podziałać. Kozłowski ruszy prawą stroną, ale był faulowany. Faulowany bez pardonu i to będzie kolejna szansa, kolejny stały fragment gry. Myślę, że już z lepszej pozycji na dośrodkowanie.
1: Tak, ale czasu mamy już naprawdę mało. 2 minuty jeszcze tylko na Stadionie Narodowym będziemy grać. No i kolejna okazja. Kozłowski będzie ustawiał piłkę. To oznacza, że będziemy mieć dośrodkowanie i może jakaś główka, i może jakiś strzał Roberta Lewandowskiego, i może ten gol numer 90.
0: Kibice wierzą, aż się przypomina jeden z tych meczów kadry Nawałki, gdzie też był taki mecz, gdzie reprezentacja Polski zdobyła wtedy bramkę na wagę zwycięstwa, ale teraz potrzebujemy bramki na wagę remisu. Już mamy dośrodkowanie na pole karne. Lewandowski jednak nieczysto uderzył piłkę i niestety futbolówka opuściła plac gry od autu Nigeryjczycy. Do końca meczu minuta 20 sekund, no minimum oczywiście.
2: Tak gaśnie ta mówi. Nadzieja, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Wiele wskazuje na to, coraz więcej wskazuje na to, że trzecia z rzędu porażka stanie się faktem. To jest coś, do czego raczej nie przywykliśmy. Szczególnie, że ta kadencja selekcjonera Jana Urbana od początku układała się nieźle. Nawet z taką potęgą jak Holandia potrafiliśmy zremisować.
1: 4 zwycięstwa, 2 remisy mieliśmy
2: tak
1: na
2: jest.
1: Początku.
2: A ostatnio niestety te 2 porażki w marcu ze Szwecją w finale baraży i w niedzielę we Wrocławiu w towarzyskim meczu z Ukrainą. A jak będzie dziś, wiele wskazuje na to, że szczęśliwie nie będzie i z takimi mieszanymi odczuciami będziemy przystępować do jesiennej Ligi Narodów. Ale może jeszcze. Ostatnia akcja biało-czerwonych.
0: Ostatnia akcja i tak naprawdę no nieco ponad pół minuty do końca tego meczu. Jeszcze tutaj Bednarek rozgrywa na lewą stronę w kierunku Pietuszewskiego. Pietuszewski, który próbuje dryblować. Tutaj znalazł tym zagraniem Slisza na środku. Tutaj jeszcze próbujemy zawiązać jakoś tę akcję, ale to nadal nam nie wychodzi. 15 sekund do końca. Jest Przemysław Wiśniewski, taki strzał, ale gol, ale gol, ale gol! I tym oto sposobem ratujemy skórę na PGE Narodowym!
1: Wziął to na swoje barki Przemysław Wiśniewski. 8 mecz w kadrze, 1 gol w narodowych barwach. Najpierw w tym roku ciężka batalia o utrzymanie się w Ekstraklasie. No a teraz strzał, który sprawia, że nie będzie jednak 3 porażek z rzędu reprezentacji Jana Urbana.
2: Strzał życia Przemysława Wiśniewskiego, to jest coś nieprawdopodobnego. Pamiętacie taki mecz na Narodowym, kiedy to Kamil Piątkowski przymierzył tak fantastycznie w samo okienko. On też był środkowym obrońcą wówczas w Lidze Narodów, to spotkanie na Narodowym. A teraz Przemysław Wiśniewski, też środkowy obrońca, też zupełnie niespodziewanie. Myślę, że każdy z tych kibiców, łącznie z Wiśniewskim, łącznie z piłkarzami reprezentacji Polski, jest w szoku po tym, co się wydarzyło. A zatem 2-2, Polska-Nigeria.
1: Było kolorowo, było barwnie, remisujemy. No i ten nastrój troszkę nam się w końcówce poprawił.
0: Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i również dziękuję Jedynce za to, że daliście mi taką niesamowitą szansę. Bardzo dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zamiast uciekać przed wojną w Ukrainie, zostają. Zostają, żeby ratować zwierzęta. Psy, koty, a nawet nietoperze. Właśnie o tych ludziach pisze Wojciech Tochman w swojej nowej książce Delfiny i Belzebub.
2: Sami ratownicy czy ratowniczki mówią, że ocalając zwierzęta, ocalamy swoje człowieczeństwo. Robimy coś szalonego, dobrego, po to, żeby nie oszaleć.
1: Na spotkanie z Wojciechem Tochmanem zapraszam dziś po 22. Magda Mikołajczuk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy od wyroku w głośnej sprawie śmiertelnego wypadku samochodowego licealistów w Chełmie na Lubelszczyźnie. W marcu ubiegłego roku zginęło dwóch nastolatków przewożonych w bagażniku. Oskarżony usłyszał karę 7 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Skład orzekający nie miał żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego, o czym mówi sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Marek Woliński.
2: Oskarżony nie kwestionował, że spożywał alkohol tego dnia. Homologacja pojazdu była na 5 osób. W samochodzie jest oprócz oskarżonego 9 osób, w tym 3 w przestrzeni bagażowej. Samochód jest niesprawny technicznie.
1: Na wymiar kary wpływały również pewne okoliczności łagodzące, a tymi były m.in. młodociany wiek oskarżonego, a także fakt, że ten wyraził skruchę i pojednał się z pokrzywdzonymi. Ponadto Szymon Czy na początku procesu przeprosił też rodziny ofiar.
3: To dla mnie też jest bardzo ciężkie i nie wyobrażam sobie, co państwo muszą czuć, ponieważ straciłem dla mnie bardzo dwóch ważnych przyjaciół i przepraszam.
1: Nie chcę komentować dzisiaj tego orzeczenia, mówił obrońca Szymona Czy, mecenas Jacek Przeciechowski.
4: Musimy z klientem skonsultować treść wyroku i będziemy ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
1: Stąd też niewykluczone, że sprawa ponownie wróci na wokandę. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
0: Z akt sprawy wynika, że prowadzony przez oskarżonego samochód poruszał się w mieście z prędkością co najmniej 130 km na godzinę. W pewnym momencie kierowca stracił panowanie nad autem, zjechał na chodnik i uderzył w latarnię. Auto zatrzymało się na betonowym ogrodzeniu jednej z posesji. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie i jest nieprawomocny. Sprowadzenie z Pekinu do Polski ciężko chorej Klaudii Uciechowskiej pokazuje skuteczność działania rządu w kryzysowych sytuacjach, mówił wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnił, że 24-latka w śpiączce, po którą wysłano specjalny samolot ratunkowy, otrzyma fachową opiekę w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Przy ewakuacji Polki z Chin ważny był czas działania, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Wiem, że była zbiórka w tej sprawie. Prawie w internecie, ale ona mogłaby nigdy nie osiągnąć sukcesu, bo tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę.
0: Od połowy kwietnia kobieta przebywała w klinice w Pekinie. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu będące powikłaniem choroby nowotworowej. Sąd apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok skazujący na 12 lat więzienia Jana S., popularnego tzw. króla dopalaczy. Sprawa wraca teraz do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji, bo jak podkreślono w uzasadnieniu, choć bez wątpienia jest to sprawa kryminalna, jest to też sprawa polityczna. Obrońca Jana S., adwokat Adam Wojtaszczyk, wskazał, że sąd był podzielony w sprawie podstawy uchylenia wyroku.
6: Zdanie odrębne wskazuje, że zachodziła bezwzględna przyczyna odwoławcza, czyli nienależyta obsada sądu. Przy czym, jak rozumiem, powiedzmy, strony tego sporu w istocie powołują się na tożsame, czy bardzo zbliżone okoliczności, tylko jakby inaczej je traktują, czy inaczej je wykładają.
0: W pierwszej instancji Jan S. został skazany na 12 lat więzienia za kierowanie grupą handlującą dopalaczami oraz narażenie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób, z czego 5 zmarło. Sąd zasądził też przepadek prawie 29 milionów złotych z majątku, który Jan S. miał zgromadzić w wyniku przestępczej działalności. W przyszłym tygodniu sąd podejmie decyzję w sprawie tymczasowego aresztu wobec Jana S. Mężczyzna przebywa w nim już od ponad 6 lat.
7: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz o wielkim sukcesie Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka awansowała do półfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Dziś o finał zagra z Rosjanką Dianą Schneider. Wczoraj po dwóch setach pokonała jej rodaczkę Annę Kalińską. Maja ma niesamowite umiejętności, uważa redaktor naczelny portalu Tennis Club Adam Romer.
8: I wydaje mi się, że rzeczywiście to jest ten turniej Mai Chwalińskiej. Przed chwilą dostałem SMS-a od mojego przyjaciela Francuza, który napisał, że Maja Chwalińska wygra ten turniej. Ja mogę tylko powiedzieć, wszyscy sobie tego życzymy.
0: Mecz Mai Chwalińskiej będzie drugim od godziny 15. Oczywiście mocno trzymamy kciuki. 100 zł mandatu mogą zapłacić rodzice dzieci do 16 roku życia jeżdżących rowerem lub elektryczną hulajnogą bez kasku. Obowiązek na dzieci i młodzież nakładają nowe przepisy.
9: Statystyki są zatrważające. W ubiegłym roku doszło do około 1200 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób. Zmiana prawa była konieczna. A co myślą młodzi, czego ich zdaniem potrzeba, by podróż hulajnogą czy rowerem była bezpieczna?
10: Żeby rower działał i żeby znać te przepisy jednak, nie?
11: Żeby znać przepisy, mieć kask i żeby mieć co najmniej jeden sprawny hamulec.
12: Jeżdżę rowerem, ale czasami też mi się zdarza hulajnogą. Natomiast jak jeżdżę rowerem, to zawsze ja

0: Z kaskiem.
1: O zmianę przepisów zabiegali policjanci, eksperci, lekarze i zarządcy dróg. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Przelotne opady deszczu w nocy możliwe w całym kraju. Popada też w ciągu dnia, a na termometrach zobaczymy wtedy od 19 do 26 stopni. Czas na morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem 983 hektopaskale nad Atlantykiem. Bałtyk południowy. Wiatr południowy 3 do 4, miejscami do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych 3 do 5 na wschodzie, początkowo w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr południowy 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków południowych 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 na północy 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, w dzień przelotny deszcz. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Krzysztof Kieślowski, reżyser, i Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta. To duet, który na trwale zapisał się w historii kina.
5: Bez nich nie byłoby chociażby Dekalogu, nie byłoby Bez końca i wielu innych znakomitych filmów.
4: Na poświęconą im audycję zapraszamy już dziś o 20.
5: Naszymi gośćmi będą biografka Katarzyna Surmiak-Domańska,
4: Artur Barciś
5: i Zbigniew Zamachowski.
4: Zapraszamy.
5: Martyna Podolska
4: i Rafał Sławoń.
3: Jedynka. To jest radio.

To Muzyka Nocą, program pierwszy Polskie Radio, Zbigniew Krajewski. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przed momentem wybrzmiała Kora z Manamem w utworze, który mógłby się nie kończyć. Piękny taki bardzo jest. I podkreślamy, że jest mnóstwo pogodnych piosenek o miłości i mamy je i nie zawahamy się ich użyć. W tym wydaniu Muzyki Nocą najwięcej będzie takich ze szczęśliwym zakończeniem. Jeśli Państwo, nasi słuchacze, dodadzą do nich swoje opowieści o miłych chwilach, wzruszeniach i uczuciach, które być może rozkwitły pod wpływem tych utworów, to wspólne słuchanie będzie przyjemnością. Można to zrobić SMS-owo 71-151, można pisząc na naszym jedynkowym Facebooku i podzielić się tymi delikatnymi wzruszeniami, bo muzyka, którą wybraliśmy, bardzo będzie temu sprzyjać. Na początek Natalie Cole i Chris Botti. Io lo amo, to jest oczywiście to And I Love Him. Wcześniej Barry White, jak zwykle, nie pozostawia złudzeń, że jego kochana dziewczyna jest najważniejsza. A na samym początku, już za chwilę, coś, do czego wracamy i to od 1977 roku. Takie słowa: kiedy jesteś blisko, czuję ciepło, ogrzewasz mnie swoją miłością.

To przepiękna hiszpańska wersja Beatlesowskiego And I Love Her. Tu oczywiście jest on, a nie ona. I na trąbce Chris Botti, towarzyszący Natalie Cole. Muzyka nocą. Każdy dźwięk i każdy wers przypominają mi o tym, co w życiu najpiękniejsze i co naprawdę ma dla mnie znaczenie. To po prostu czysta magia ukryta w muzyce. Gdybym miała opisać słowami to, co czuję, po prostu puściłabym ci ten numer. Piosenka Ty to dla mnie coś więcej niż muzyka. Przypomnienie, że w życiu liczą się tylko chwile i ludzie, dla których warto tracić głowę. Tak pisze pani Aneta o piosence Ty Stachurskiego. Piękne przypomnienie. Dobrze, że prezentują państwo, czy piszą państwo o utworach, które są wyjątkowe dla państwa. My to sobie wszystko odnotujemy i spróbujemy posłuchać tego razem. Kolejne Zbigniew Wodecki, Zdzisława Sośnicka, wcześniej Ania Rosowicz i Kuba Badach, a za moment, i to się właśnie zaczyna, kolejna wersja utworu, który znamy od dawna, ale za każdym razem możemy odkryć w tym utworze coś dobrego, coś nowego. Jej portret, Metz i Anna Maria Jopek.

To muzyka nocą i piosenki z optymistycznym zakończeniem, oczywiście piosenki o miłości. Ci z Państwa, którzy swoje dzieciństwo i młodość spędzili w latach 60., 70., nie wyobrażają sobie bez piosenek czerwonych gitar tamtych czasów. Byłyby po prostu mniej kolorowe.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa i Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i dziś zagra w półfinale na ceglanej mączce.
2: Rosjanka Anna Kanińska uderza, odpowiada Maja na forehand Rosjanki. Rosjanka trafiła, out, out, Maja Chwalińska w półfinale, co za sensacja! Dziewczyna, która przebrnęła kwalifikacje, teraz spokojnie, ale dumnie podchodzi do siatki.
1: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.